0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krystyna Loska, niekwestionowana ikona telewizji, wciąż zachwyca klasą i stylem, mimo że zbliża się do 89. urodzin. Spotkana na mieście, jak zawsze elegancka, w białej bluzce i granatowym płaszczu, udowadnia, że prawdziwa elegancja nie zna wieku. Co więcej, ta dama z klasą nadal z pasją prowadzi samochód, pokazując, że parkowanie to dla niej bułka z masłem. Aż chciałoby się powiedzieć, że niektóre młodsze gwiazdy mogłyby się od niej uczyć. Norbi zadebiutował jako współprowadzący Dzień Dobry Wakacje i, jak to zwykle bywa, wzbudził mieszane uczucia. Jedni chwalili jego luz i poczucie humoru, inni narzekali, że to nie to. Sam Norbi z dystansem przyznał, że był przymulony, a Dorota Wellman tłumaczyła to zmęczeniem po koncertach. Jak sam żartobliwie stwierdził, zaprosili go, bo był najtańszą opcją. Cóż, przynajmniej nie można mu odmówić poczucia humoru. Vicky Gabor, młoda gwiazda muzyki, wciąż walczy z krytyką za swój niecodzienny sposób mówienia po polsku. Okazuje się, że polski to dla niej język obcy, a w domu króluje angielski i romski. Vicky przyznaje, że polski to dla niej wyzwanie, ale stara się, bo tworzy dla polskich fanów. Ciekawe, jak poradzi sobie, gdy wypłynie na międzynarodowe wody. Doda, znana z kontrowersji, tym razem zaskoczyła patriotycznym gestem. W dniu rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu, z wałkiem na głowie i w stroju treningowym, wywiesiła polską flagę na balkonie. Apeluje do Polaków, by pamiętali o cierpieniach przodków, bo przecież nic tak nie łączy jak wspólna trauma. W tle tej patriotycznej sceny prezydent Karol Nawrocki wręczył order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co tylko dodaje pikanterii całej sytuacji.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Monika Richardson, znana z burzliwych związków, teraz odkrywa uroki samotności. W podcaście Mama Du dziennikarka przyznała, że życie bez partnera to dla niej prawdziwy dar, a jej dzieci w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Richardson nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłych partnerów, podkreślając, że nie wszystkie jej wybory były trafne. Wygląda na to, że samotność to dla niej nie smutek, a lekcja życia i wewnętrzny spokój.
1: Jan Englert, nasz ulubiony

0: aktor postanowił zaszaleć w Sopocie, spędzając popołudnie przy rybie z frytkami i złocistym trunku. W towarzystwie znajomego, z którym wymieniał się uśmiechami i anegdotami, Englert pokazał, jak wygląda prawdziwy relaks. Po długiej rozmowie i kawie, aktor samotnie wrócił do hotelu, nie starając się ukryć swojej gwiazdorskiej obecności. Cóż, nawet legendy potrzebują chwili wytchnienia nad Bałtykiem.
1: Na weselu influencerki Oli Nowak to nie panna młoda, a Kevin Mgley przyciągnął wszystkie spojrzenia. Mąż Roxany Węgiel postanowił zaszaleć i założył garnitur na gołe ciało, co wywołało burzę wśród modowych ekspertów. Michał Kędziora z Mr. Vintage nie zostawił na nim suchej nitki, porównując ten wybryk do noszenia smokingu z Japonkami. Cóż, Kevin, może następnym razem warto postawić na klasykę, by nie przyćmić pana młodego.
0: Magdalena Waligórska-Lisiecka, znana jako Violetka z Rancha, nie tylko wraca na plan serialu, ale i pęka z dumy z męża. Mateusz Lisiecki-Waligórski, który do tej pory był znany głównie jako jej mąż, teraz zaskakuje wszystkich, dołączając do obsady na dobre i na złe. Wcieli się tam w rolę komisarza Radosława Bieguna. Ciekawe, czy jego postać będzie równie niezapomniana, jak jego podwójne nazwisko.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W showbiznesie znowu gorąco. Rozwód Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej to prawdziwa telenowela. Pola, choć nie może mówić o szczegółach, przyniosła do sądu aż 700 stron dowodów. A jakby tego było mało, potwierdziła, że Michał wraca do Mandaryny. Cóż, życie gwiazd to nieustanny rollercoaster emocji.
0: Patricia Kazadi, znana z telewizyjnych ekranów, wróciła z hukiem do show biznesu, prowadząc Must Be The Music. Jednak jej triumfalny powrót został brutalnie przerwany przez włamanie do jej domu. Złodzieje nie tylko zniszczyli jej majątek, ale przede wszystkim ukradli przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej. Teraz Kazadi z nową czujnością stawia na bezpieczeństwo, a prokuratura intensywnie bada sprawę. Świat pożegnał niezwykłą wojowniczkę, Maję Gadowską, która z uśmiechem na twarzy stawiała czoła chorobie. Jej marzenie o nagraniu piosenki z Łatwogangiem spełniło się tuż przed jej odejściem, a utwór Wszystkie marzenia zdobył szczyt listy przebojów. Artyści i media oddają hołd tej młodej bohaterce, a Bedeos rozpoczął swój koncert od jej piosenki. Zamiast tradycyjnej minuty ciszy, szkoła Mai w Węgrzcach Wielkich żegna ją wzruszającymi słowami, podkreślając jej niezwykłą siłę i życzliwość.
1: Izabela Kuna, znana aktorka filmowa i teatralna, zaskoczy wszystkich swoim udziałem w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Polsat potwierdził, że tej jesieni zobaczymy ją na parkiecie, co z pewnością wywoła niemałe emocje. Tymczasem Ewa Kasprzyk żegna się z jury, a wszyscy zastanawiają się, kto zajmie jej miejsce. Cóż, jesień zapowiada się tanecznie i pełna niespodzianek.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Deep Purple przyjechali do Szwajcarii, by w spokoju nagrać nowy album, ale zamiast tego dostali darmowy pokaz fajerwerków. Podczas koncertu Franka Zappy, jeden z fanów postanowił, że sufit kasyna to świetne miejsce na wystrzał z pistoletu sygnałowego. Efekt? Kasyno w Montreux spłonęło, a dym nad Jeziorem Genewskim stał się inspiracją do legendarnego Smoke on the Water. Cóż, nie każdy dzień kończy się narodzinami rockowego hymnu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Portal waszaedukacja.pl opublikował ranking najlepszych techników w Polsce na 2026 rok. W zestawieniu wyróżniają się szkoły kształcące w zawodach związanych z nowoczesnymi technologiami, informatyką i mechatroniką. Najwyżej ocenione placówki znajdują się w Warszawie, Szczecinie i Kleszczowie. Średni wynik punktowy wszystkich szkół wyniósł 54,07, a najlepsze technikum osiągnęło aż ponad 86 punktów. Po kilkunastu miesiącach od kradzieży w warszawskim centrum handlowym Westfield Mokotów śledczy potwierdzili, że za napadem stoi międzynarodowy gang Różowych Panter. Złodzieje w ciągu 86 sekund rozbili gabloty z biżuterią i uciekli na hulajnogach. Jeden z podejrzanych został zatrzymany na granicy serbsko-chorwackiej i czeka na ekstradycję. Policja nadal poszukuje pozostałych członków grupy. W powiecie mławskim funkcjonariusze CBŚP i administracji skarbowej rozbili nielegalną fabrykę papierosów. Zabezpieczono ponad milion papierosów bez akcyzy, blisko 2 tony tytoniu oraz kompletną linię produkcyjną. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 4 miliony złotych.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przeprosił mieszkańców za letnie utrudnienia drogowe. Miasto intensyfikuje prace remontowe w sezonie urlopowym, aby zminimalizować ich wpływ na codzienne życie. Kluczowe remonty trwają między innymi na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Solidarności oraz na Alejach Jerozolimskich. Prace mają zakończyć się do początku jesieni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielca, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend.
1: W Warszawie zakończył się proces seryjnego mordercy, Jerzego B., który przez wiele miesięcy budził strach wśród mieszkańców stolicy. Mężczyzna umawiał się z właścicielami nieruchomości pod pretekstem kupna lub wynajmu, a następnie brutalnie ich atakował. Został skazany na dożywocie, mimo że do końca utrzymywał swoją niewinność. Kluczowym dowodem były telefony, które włączył rok po pierwszym zabójstwie, co pozwoliło śledczym na jego zatrzymanie.
2: Wisła Kraków świętuje 120-lecie istnienia. Z tej okazji klub rozegrał mecz towarzyski z walijskim Wrexham AFC, zakończony bezbramkowym remisem. Na stadionie przy ulicy Reymonta zgromadziły się aż 23 tysiące kibiców, w tym goście z Wysp Brytyjskich. Mimo braku goli, emocji nie brakowało, a na trybunach pojawiły się transparenty nawiązujące do Wołynia. Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii. Żonę, córkę i teściową, Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
1: W Nowym Sączu doszło do dramatycznego zdarzenia. 30-letni mężczyzna walczy o życie po ugodzeniu nożem w klatkę piersiową podczas zakrapianej imprezy. Policja zatrzymała 3 osoby, w tym 38-letnią partnerkę poszkodowanego. Śledztwo trwa, a zatrzymani wciąż trzeźwieją w areszcie. Na drodze wojewódzkiej nr 416 w Żerdzinach doszło do tragicznego wypadku. 28-letni kierowca Forda zginął na miejscu po tym, jak jego samochód wypadł z trasy i dachował. Przyczyny zdarzenia są nadal badane przez śledczych. Ruch na drodze został przywrócony przed południem.
2: W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Minęły 2 lata od tajemniczego zaginięcia Jowity Zielińskiej, która zniknęła zaledwie 200 metrów od swojego domu. Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań i odnalezienia jej roweru, do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. Bliscy 32-letniej kobiety nie tracą nadziei, że prawda w końcu wyjdzie na jaw. Sprawa pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych w Polsce. Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Aj.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nie żyje Manu. Były piłkarz Legii Warszawa. Zginął w wypadku samochodowym w wieku 43 lat. W barwach Legii występował w latach od 2010 do 2012, zdobywając dwukrotnie Puchar Polski. Po zakończeniu kariery w Polsce grał między innymi w Chinach i Portugalii. Okoliczności wypadku nie zostały jeszcze ujawnione.
2: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna przygotowuje się do nowego sezonu, wygrywając 3 z 4 meczów kontrolnych. W ostatnim sparingu pokonali AS Trenczyn 1-0, ale trener podkreśla potrzebę poprawy skuteczności. Kolejny test dla drużyny już 14 lipca, kiedy zmierzą się z Radomiakiem. Przed startem Ekstraklasy Legia zagra jeszcze z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Arisem Limassol.
1: Argentyna prowadzi 1-0 ze Szwajcarią. Ćwierćfinale Mundialu 2026 w Kansas City. Jedyną bramkę dla Argentyny zdobył Alexis McAllister. Mimo że Szwajcaria ma większe posiadanie piłki, Argentyna skuteczniej wykorzystuje swoje szanse. Walka o wejście do strefy medalowej trwa. Tragiczne wieści z RPA. Jaden Adams, 25-letni piłkarz, który reprezentował swój kraj na Mistrzostwach Świata 2026, został znaleziony martwy w hotelu w Kapsztadzie. Informację potwierdził minister sportu Gayton McKenzie. Adams zagrał we wszystkich 3 meczach grupowych, przyczyniając się do awansu RPA do 1/6 finału.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem meczu ponownie został Mikel Merino, który strzelił decydującą bramkę w końcówce spotkania. Mimo kontuzji Thibauta Courtoisa, Belgowie stawili mocny opór, jednak Hiszpanie ostatecznie triumfowali. Teraz czeka ich finałowy pojedynek z Francją 14 lipca w Dallas.
2: Na Mundialu 2026 w Miami trwa zacięta walka o awans do strefy medalowej. Norwegia i Anglia mierzą się na Hard Rock Stadium, a na razie wynik to 0-0. Anglia dominuje w posiadaniu piłki z 74% przewagi, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Erling Haaland i Harry Kane.
1: Polskie siatkarki zakończyły fazę zasadniczą Ligi Narodów porażką z Japonią 2-3, co oznacza, że nie zagrają w turnieju finałowym w Macau. Mecz w Osace był emocjonujący, a o wyniku zdecydował tiebreak, w którym lepsze okazały się gospodynie. Biało-czerwone, które w poprzednich edycjach zdobywały brązowe medale, tym razem muszą pożegnać się z rozgrywkami. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w Grand Prix Szwecji w Malilli, powiększając przewagę nad Bradym Kurcem w klasyfikacji generalnej. Zawody wygrał Anders Thomsen, a 2. miejsce zajął Robert Lambert. Zmarzlik po nieudanym występie w Bydgoszczy cieszy się z powrotu na podium i planuje chwilę odpoczynku przed kolejnymi wyzwaniami. Tymczasem Ty Woffinden, 3-krotny mistrz świata, ogłosił zakończenie kariery.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła swój udział w Wimbledonie na 4. rundzie, przegrywając z Naomi Osaką. Po turnieju postanowiła odpocząć na greckiej wyspie Mykonos, gdzie spędza czas z partnerem, Georgiosem Frangulisem. Sabalenka dzieli się chwilami relaksu w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i nagrania z wakacji.
1: Cristiano Ronaldo po nieudanych Mistrzostwach Świata odpoczywa z partnerką Georginą Rodriguez na luksusowych wakacjach. Para unika medialnego zgiełku, regenerując siły po turniejowym stresie. Georgina podzieliła się zdjęciem z ich relaksu, które szybko zdobyło popularność w sieci. Kibice z całego świata wspierają Ronaldo, który dzięki bliskim odzyskuje równowagę.
2: Jude Bellingham, gwiazda angielskiej piłki, zdobywa serca kibiców na boiskach, a na trybunach wspiera go jego partnerka, Ashlyn Castro. Castro, znana modelka i influencerka z Kalifornii, jest związana z piłkarzem Realu Madryt od początku 2025 roku. Mimo różnicy wieku para cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, a Castro regularnie kibicuje Bellinghamowi podczas jego występów.
1: Sofia Ennaui, znana polska biegaczka na 1500 metrów, ogłosiła zakończenie kariery sportowej. 31-letnia medalistka Mistrzostw Europy i olimpijka z Rio de Janeiro podjęła tę decyzję z powodu nawracających kontuzji. Ennaui zdobyła srebro i brąz na Mistrzostwach Europy oraz srebro i 2 brązy na halowych Mistrzostwach Europy. Jej kariera była pełna sukcesów, mimo że zdrowie często stawało na przeszkodzie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Paweł Korpuliński jako pierwszy Polak w historii prowadzi w cyklu Drift Masters. Po zwycięstwie w Irlandii teraz zmierzy się na nowym torze w Finlandii, gdzie walka o mistrzostwo będzie niezwykle zacięta. Tuż za nim plasują się groźni rywale, co zapowiada emocjonującą rywalizację. W zawodach bierze udział także Piotr Więcek, który walczy o poprawę swojej pozycji.
2: Jan Tomaszewski ostro skrytykował sędziego meczu Anglia-Norwegia na Mistrzostwach Świata 2026, twierdząc, że decyzje arbitra Klementa Turpina skrzywdziły Norwegów. Były bramkarz nie szczędził też słów krytyki pod adresem FIFA oraz stylu gry Argentyny, mimo że typuje ją do finału. W półfinałach zmierzą się Francja z Hiszpanią oraz Anglia z Argentyną, a Tomaszewski przewiduje, że to właśnie Argentyna ma większe szanse na zwycięstwo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą również 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu. Magdalena Walach, znana z roli Agnieszki w M jak Miłość, powraca na ekrany w nowym serialu Słoneczna poza ciszą. Zdjęcia do tej produkcji ruszyły na początku czerwca, a premiera zaplanowana jest na jesień w TVP VOD. Serial opowiada o społeczności małego miasteczka, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym są tematem tabu. W obsadzie, obok Walach, zobaczymy także Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Łukasza Nowickiego. Agnieszka Olszewska, postać grana przez Walach w M jak Miłość, zniknęła z serialu 5 lat temu, a jej powrót wydaje się mało prawdopodobny. Po odejściu z Warszawy Agnieszka rozpoczęła nowe życie w Szczecinie jako prokurator. Tymczasem Walach rozwija swoją karierę, angażując się w nowe projekty telewizyjne i teatralne. M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy już od 7 września, Kasia, grana przez Paulinę Lasotę, znajdzie się w samym centrum burzliwych wydarzeń. Jej romans z dyrektorem kliniki Sowińskim przybierze nieoczekiwany obrót. Szantażowana przez niego Kasia zostanie ranna i trafi na komisariat policji, co zapowiada prawdziwy koszmar. Sowiński zna tajemnicę Kasi o ojcostwie jej córki Zosi i nie zawaha się jej wykorzystać. Czy Kasia znajdzie sposób, by uwolnić się z jego pułapki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już tej jesieni.
1: M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie Artur Rogowski znajdzie się w centrum skandalu z powodu romansu z młodą lekarką Joanną. Cała grabina będzie huczeć od plotek, a Marysia, jego żona, stanie przed trudnym wyzwaniem. Kisielowa, sołtyska wsi, nie zamierza stać z boku i planuje interweniować, by nie dopuścić do rozwodu Rogowski. Artur będzie musiał zmierzyć się z gniewem rodziny i mieszkańców, a jego przyszłość w grabinie stanie pod znakiem zapytania. Joanna może znaleźć nową pracę w szpitalu w Gródku, co może zakończyć jej obecność w wiosce. Czy Kisielowa zdoła uratować małżeństwo Marysi i Artura? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 927 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, El Peña przyznaje się do zabicia Hindusa, co pozwala Florze odzyskać wolność. Blanka szokuje Leonor, ujawniając prawdę o Ursuli, której przeszłość nie usprawiedliwia jej okrutnych czynów. Pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok, ale ona pozostaje przy nim, oczekując jedynie miłości. Arturo przeprasza Agustinę i prosi, by wróciła do pracy, co czyni ją szczęśliwą. Serial opowiada o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach musi uciekać z córką, co prowadzi do wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Serial Na dobre i na złe może zaskoczyć widzów powrotem Hani Sikorki. Marta Żmuda-Trzebiatowska, która wcielała się w tę postać, nie wyklucza ponownego pojawienia się w produkcji. Aktorka, choć obecnie nie planuje powrotu, pozostawia fanom nadzieję, mówiąc: nigdy nie mów nigdy. Hania Sikorka, uwielbiana przez widzów, zniknęła z ekranu w marcu 2024 roku, ale jej wątek nie został definitywnie zakończony. To daje twórcom serialu pole do popisu i możliwość zaskoczenia widzów. Warto przypomnieć, że podobne niespodzianki miały już miejsce w tej produkcji. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w kolejnych odcinkach. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max. W nadchodzącym 147. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca na antenie TVP2, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Główni bohaterowie, Sihan i Hanser, znajdą się w więziennej celi, gdzie dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Sihan, nie mogąc pogodzić się z nowym życiem swojej byłej żony, oskarży ją o romans. Hanser, spodziewająca się dziecka, postanowi ukryć przed nim prawdę o ciąży. Ich konflikt zaostrzy się, gdy Hanser zacznie prowokować Cihana, co doprowadzi do gwałtownej wymiany zdań. W końcu interweniuje strażnik, a Cihan zostaje wyprowadzony z celi, pozostawiając Hanser w samotności.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Gdańsku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia.
1: Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Monika Olejnik, znana dziennikarka, obchodzi dziś swoje 70. urodziny. Przez lata zdobyła uznanie dzięki pracy w radiu, telewizji i prasie, a jej wywiady stały się symbolem dociekliwości. W 2024 roku poinformowała o zdiagnozowaniu nowotworu piersi, co nie przeszkodziło jej w dalszym aktywnym życiu zawodowym i osobistym. Olejnik jest również znana z wyrazistego stylu i dbałości o zdrowie, co sprawia, że trudno uwierzyć w jej wiek. Premier Ukrainy, Julia Swirydenko, ogłosiła rezygnację ze stanowiska. Decyzja ta jest częścią szerokiej reorganizacji rządu zapowiedzianej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Zmiany mają na celu wdrożenie nowej strategii politycznej kraju. Swirydenko pozostanie jednak w strukturach państwowych, obejmując nowe, kluczowe stanowisko. W Wielkiej Brytanii doszło do przełomu w sprawie morderstwa Anne Widdecombe, znanej prawicowej polityk. Policja aresztowała 28-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo, wykluczając jednocześnie motyw terrorystyczny. Ciało 78-letniej byłej minister znaleziono w jej domu w hrabstwie Devon. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają dalsze działania w tej sprawie. Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie odwiedzili Wielką Brytanię, by spotkać się z królem Karolem III. Wizyta była wyjątkowa, bo po raz pierwszy od 4 lat król miał okazję zobaczyć swoje wnuki, Archiego i Lilibet. Spotkanie odbyło się w prywatnej posiadłości Highgrove House. Tymczasem książę William nie uczestniczył w spotkaniu, wybierając charytatywne rozgrywki polo w Windsorze. Stan Missouri zmaga się z powodzią tysiąclecia po rekordowych opadach deszczu. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a służby ratunkowe przeprowadziły już ponad 90 akcji ratunkowych. W miejscowości Davisville trwają poszukiwania 23-letniej kobiety, której dom został porwany przez wodę. Meteorolodzy ostrzegają, że zagrożenie powodziowe może rozszerzyć się na inne stany USA. Londyńska Straż Pożarna ostrzega przed wysokim ryzykiem pożarów w czasie trwającej fali upałów. Wysuszone trawy i brak deszczu sprawiają, że ogień może szybko się rozprzestrzeniać, zwłaszcza w parkach. W piątek doszło już do pożaru przy stacji Stratford, co wymusiło ewakuację. Strażacy apelują o ostrożność i unikanie używania jednorazowych grilli oraz niedopałków papierosów. W Hiszpanii trwa dramatyczny pożar w miejscowości Los Gallardos, który pochłonął już 6,6 tysiąca hektarów. Zginęło co najmniej 12 osób, a 23 są zaginione. Większość to obcokrajowcy. Władze Andaluzji ogłosiły 3-dniową żałobę, a premier Hiszpanii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazali kondolencje rodzinom ofiar. Warunki do walki z ogniem nieco się poprawiły, ale sytuacja wciąż jest trudna. Accenture podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat.
3: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej. Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
1: Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
3: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
1: Piotr Marzec, znany jako Leroy, obchodzi dziś 55. urodziny. Były poseł zasłynął z realizacji kluczowych obietnic wyborczych, w tym legalizacji medycznej marihuany, w rekordowym czasie 1,5 roku. Jako niezależny poseł prowadził także zmiany ułatwiające życie kierowcom, takie jak zniesienie obowiązku posiadania fizycznych dokumentów pojazdu. Leroy podkreśla, że jego sukcesy były możliwe dzięki determinacji i niezależności politycznej.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anthony Hopkins, znany jako przerażający Hannibal Lecter, postanowił zaskoczyć świat i wydać debiutancką płytę. 88-letni aktor, który zdobył 2 Oscary, teraz ujawnia swoje muzyczne oblicze. Album Life is a Dream ukaże się 21 sierpnia, a pierwszy singiel Bracken Road już wzbudza emocje. Czyżby Hopkins szykował się na nową karierę jako kompozytor? Cóż, nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń.
2: Julia Wieniawa, zamiast biegać po plażach Hiszpanii, postanowiła zaszyć się w lesie pod Warszawą. Gwiazda remontuje swoją nową leśną willę, która ma być jej azylem od miejskiego zgiełku. Wieniawa, znana z inwestowania w nieruchomości, ma już kilka mieszkań w stolicy, a teraz stawia na drewnianą konstrukcję z salonem z antresolą. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Zamiast tropików, lasy pod Serockiem? Deszczowe chmury nad Ełkiem nie zdołały przeszkodzić w muzycznym szaleństwie, które rozegrało się na plaży miejskiej. Czwarty przystanek trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską przyciągnął tłumy, a na scenie pojawiła się plejada gwiazd, od Smolastego po Nataszę Urbańską. Skolim zaskoczył fanów, schodząc ze sceny, by rozdawać autografy i robić sobie zdjęcia z publicznością. A to dopiero początek. Kolejne przystanki tej muzycznej karuzeli już wkrótce, z Hełmnem na czele. Świat komedii kryminalnych pogrążył się w smutku. Peter Van Norden, znany z ról w Akademii Policyjnej 2 i Nagiej Broni 2,5, odszedł w wieku 75 lat. Aktor, który bawił nas swoimi rolami, zmarł spokojnie w otoczeniu najbliższych. Jego żona Wendy przekazała, że po latach walki z chorobą Peter odszedł w południowej Kalifornii. Fani na całym świecie, w tym w Polsce, będą tęsknić za jego niezapomnianym humorem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Marcin Hakiel i Dominika Serowska znowu w centrum uwagi. Para oczekuje drugiego dziecka, a Instagram aż huczy od spekulacji na temat płci malucha. Serowska podzieliła się zdjęciem USG, a tajemnicza literka V w opisie zdjęcia rozbudza wyobraźnię fanów. Czy to będzie Wiktory, czy może jednak Julia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocje sięgają zenitu.
2: Gwiazdy show biznesu i sportu postanowiły połączyć siły z czworonogami, by wesprzeć Fundację Psierociniec. Wzięły udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, której efekty trafią do specjalnego kalendarza na 2027 rok. Wśród pozujących znaleźli się m.in. Janusz Chabior, Weronika Książkiewicz i Iwona Guzowska. Cały dochód z jego sprzedaży trafi na pomoc zwierzętom, bo przecież kto, jak nie celebryci, wie najlepiej, jak dbać o potrzebujących. Travis Barker, perkusista, Blink 182, przeszedł przez piekło po katastrofie lotniczej w 2008 roku, która na zawsze zmieniła jego życie. Cudem przeżył, ale przez 13 lat unikał latania, co zamieniło trasy koncertowe zespołu w logistyczny koszmar. Dopiero dzięki wsparciu Kourtney Kardashian, Barker

0: Parker w 2021 roku ponownie wsiadł do samolotu, co pozwoliło zespołowi na powrót do pełni koncertowej chwały. Teraz Blink 182 może znów podbijać świat, a Barker triumfuje nad swoimi demonami. W 1999 roku, po tragicznej strzelaninie w liceum Columbine, Ameryka znalazła sobie nowego wroga – Marilyna Mansona. Media i politycy z zapałem oskarżali muzyka o fatalny wpływ na młodzież, mimo że sprawcy tragedii nawet nie byli jego fanami. Manson, zamiast się bronić, z klasą wskazał na hipokryzję rządu i mediów, które wolały obwiniać artystę, niż przyznać się do własnych błędów. Jego odpowiedź, zarówno w eseju dla Rolling Stone, jak i na płycie Hollywood, stała się mocnym głosem w dyskusji o przemocy w Stanach Zjednoczonych, pokazując, że czasem łatwiej jest spalić na stosie artystę, niż zmierzyć się z prawdziwymi problemami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Patti Smith, matka chrzestna panka, znalazła w Janie Pawle II prawdziwego rockmana. Kiedy papież sprzeciwił się inwazji na Irak, artystka zobaczyła w nim radykała, który nie bał się powiedzieć nie najpotężniejszym politykom. Smith, znana z prowokacyjnych tekstów, zaczęła dedykować mu swoje utwory, co dla wielu fanów było szokiem. A kiedy pojawiła się na watykańskim koncercie bożonarodzeniowym, udowodniła, że muzyka rockowa może znaleźć wspólny język nawet z Watykanem.
2: Rammstein znów na ustach wszystkich, a to za sprawą utworu Mein Teil, który opowiada o kanibalu z Rotenburga. Historia, która zszokowała świat, stała się inspiracją dla zespołu, a ich koncerty to prawdziwe widowisko z płonącymi kotłami i miotaczami ognia. Armin Meiwes, bohater tej makabrycznej opowieści, próbował nawet pozwać zespół, ale sąd uznał, że jego zbrodnia to już historia. Mimo kontrowersji, utwór zdobył uznanie na całym świecie, a nawet nominacje do Grammy. Cóż, kto by pomyślał, że kanibalizm może być tak inspirujący? The Stranglers, brytyjski zespół punkowy, miał dość nietypowy sposób radzenia sobie z krytyką. W 1979 roku, w ramach przyjacielskiego gestu, przykleili francuskiego krytyka Philippa Manoeuvre'a do wieży Eiffla taśmą montażową. Wszystko to za jego nieprzychylne recenzje i oskarżenia o faszyzm. Manoeuvre, zamiast zgłosić sprawę na policję, uznał, że taki akt autentyczności zasługuje na szacunek i od tej pory pisał o zespole z większym uznaniem. Cóż, w świecie The Stranglers słowo pisane miało swoją cenę, a taśma montażowa stała się ich znakiem rozpoznawczym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 19 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Toruniu zobaczymy 21 stopni i niewielkie zachmurzenie. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W lipcu 1934 roku Małopolskę nawiedziła katastrofalna powódź, nazywana powodzią tysiąclecia. Ulewne deszcze zamieniły rzeki w niszczycielskie strumienie, które zniszczyły wiele miast i wsi, odcinając je od świata. Kulminacja opadów miała miejsce 16 lipca, kiedy na hali gąsienicowej spadło rekordowe 255 mm deszczu. Powódź pochłonęła życie 55 osób i spowodowała straty szacowane na 200 milionów złotych.
2: Cztery siostry z Krzyszkowic wyruszyły w lipcu 2016 roku na wakacje do Włoch, by odpocząć po stracie matki. 14 lipca, podczas obchodów Dnia Bastylii w Nicei, znalazły się na promenadzie Anglików, gdzie doszło do zamachu terrorystycznego. Zamachowiec wjechał ciężarówką w tłum, zabijając łącznie 84 osoby, w tym 15 dzieci. Marzena i Magdalena zginęły, a Dorota i Gabrysia zdołały uciec.
1: Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Balu, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie. Na Pomorzu podczas święta truskawki doszło do incydentu z udziałem posła PiS Michała Kowalskiego. Polityk próbował wejść na scenę, co zakończyło się interwencją ochrony i policji. Kowalski twierdzi, że uniemożliwiono mu wykonywanie mandatu i naruszono jego nietykalność. Organizatorzy podkreślają, że nie był zaproszony na scenę. Sprawa może trafić do prokuratury.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hasło Balcerowicz musi odejść stało się symbolem sprzeciwu wobec transformacji gospodarczej po 1989 roku. Andrzej Leper, lider samoobrony, używał go, by krytykować Leszka Balcerowicza za społeczne koszty reform. Choć Leper na chwilę zmienił zdanie, hasło przetrwało jako wyraz niezadowolenia z polityki gospodarczej. W odpowiedzi pojawiło się kontrhasło Balcerowicz musi zostać, co podkreślało podział opinii na temat jego działań. Warszawski Sąd Okręgowy podtrzymał europejski nakaz aresztowania dla Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Równocześnie sąd rozpatruje wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry, który przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Obaj politycy są podejrzani w tej samej sprawie, a ich miejsca pobytu są przedmiotem zainteresowania organów ścigania.
1: Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, zapowiedział, że jedną z pierwszych decyzji nowego rządu będzie przywrócenie pełnego finansowania budowy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Deklaracja padła podczas obchodów 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej w obecności prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Czarnek ostro skrytykował obecne władze za podejście do upamiętnienia ofiar i relacji z Ukrainą. Projekt budowy muzeum od lat budzi kontrowersje i pozostaje przedmiotem politycznego sporu. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda znalazła się w centrum uwagi z powodu afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Od 1989 roku na stanowisku ministra zdrowia zasiadało aż 25 osób, co pokazuje, jak trudne jest to stanowisko. Wielu ministrów odchodziło w atmosferze skandalu, często bez możliwości wprowadzenia głębszych reform. Warto przypomnieć, że najdłużej, bo 4 lata, resortem kierowali Ryszard Jacek-Żochowski, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ogłosiła powstanie nowej partii Unia Centrum. Nowe ugrupowanie ma wzmocnić koalicję rządową Donalda Tuska, stawiając na odpowiedzialność i nowoczesną gospodarkę. Unia Centrum powstała po rozłamie w Polsce w 2050 i ma być filarem koalicji, skupiając osoby szukające kompromisu. Pierwsza konwencja programowa partii odbędzie się we wrześniu. Były premier Mateusz Morawiecki przedstawił swoją wizję polityki Polski wobec Ukrainy, określając ją jako żelazo za krew. Podkreślił, że przekazanie uzbrojenia Ukrainie było strategiczną decyzją, która miała na celu zabezpieczenie Polski. Morawiecki wyraził sprzeciw wobec przekazywania Ukrainie pocisków do systemu Patriot, uznając je za kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa. Zaznaczył również, że Polska wykorzystała Ukrainę jako bufor dla swojego bezpieczeństwa.
2: Większość Polaków oczekuje współpracy między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż dotyczący polityki wobec Ukrainy i sporu o order Orła Białego. Aż 65% ankietowanych uważa, że rząd i prezydent powinni mówić jednym głosem. Wyniki pokazują, że Polacy chcą jedności na szczytach władzy, mimo politycznych różnic. Polski system ochrony zdrowia stoi przed poważnym kryzysem. Profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego wskazuje, że problemem jest między innymi presja lobby lekarskiego oraz brak wystarczającej liczby pracowników medycznych. Wysokie zarobki lekarzy wynikają z komercjalizacji sektora i czynników demograficznych. Wprowadzenie progresywnego systemu podatkowego mogłoby być jednym z rozwiązań, ale wymagałoby to porozumienia ponad politycznymi podziałami.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 23 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Białymstoku dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. A gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy, co wywołało burzliwą dyskusję. Reumatolog Bartosz Fiałek skrytykował ten pomysł, sugerując, że może to wpłynąć na liczbę wykonywanych operacji. Jego wpis w mediach społecznościowych spotkał się z szeroką reakcją, zarówno ze strony lekarzy, jak i polityków. Naczelna Izba Lekarska podkreśliła, że zmiany nie muszą oznaczać obniżek dla chirurgów. Fiałek zaproponował własną reformę, zakładającą między innymi ograniczenie czasu pracy lekarzy i różnicowanie wynagrodzeń w zależności od specjalizacji. Debata na temat reformy ochrony zdrowia trwa i budzi wiele emocji. Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, mimo że wielu uważa je za droższe niż zagraniczne wyjazdy. Aż 44% decyduje się na urlop w Polsce, choć co trzeci badany twierdzi, że krajowe wakacje są droższe. Większość planuje budżet z wyprzedzeniem, a 62% odkłada na wakacje przez cały rok. Najczęściej wybierane są tygodniowe wyjazdy, a wydatki na osobę mieszczą się w przedziale kilkuset złotych. Polacy chętnie korzystają z promocji i programów lojalnościowych, by obniżyć koszty. Mimo rosnących cen, krajowe kierunki wciąż dominują w wakacyjnych planach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Dobre wieści dla seniorów. Narodowy Bank Polski przewiduje, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być wyższa niż zakładał rząd. Zamiast około 3,5% waloryzacja może wynieść aż około 4,5%. To oznacza wyższe świadczenia dla milionów osób. Minimalna emerytura może wzrosnąć o blisko 88 zł miesięcznie. Dodatki do emerytur, takie jak dodatek dla inwalidów wojennych czy sierot, również wzrosną. Ostateczne dane poznamy po publikacji pełnych danych GUS za 2026 rok.
2: Premier przyznaje specjalne świadczenia dla osób z wybitnymi zasługami dla Polski, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie to, nazywane potocznie rentą specjalną, jest uznaniowe i wymaga szczegółowego uzasadnienia oraz dokumentacji. Wnioski można składać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie. Świadczenie może być przyznane dożywotnio lub na określony czas, w zależności od sytuacji beneficjenta. To forma uznania dla zasłużonych osób, które potrzebują wsparcia.
1: Urlop może zostać przerwany, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności zagrażające funkcjonowaniu firmy. Pracodawca ma prawo wezwać pracownika z powrotem, ale musi zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Odmowa powrotu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, o ile polecenie zostało skutecznie przekazane. Pracownik nie musi śledzić służbowej poczty ani odbierać telefonu, ale jeśli odbierze prywatny telefon, polecenie uznaje się za doręczone. Niewykorzystana część urlopu wraca do puli dni urlopowych i może być wykorzystana później.
2: Coraz więcej polskich parafii ujawnia kwoty zebrane na tace podczas niedzielnych mszy. Różnice są ogromne. Od kilkuset złotych do ponad 12 tysięcy złotych w większych kościołach. Zebrane środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie parafii, remonty oraz inwestycje. W niektórych miejscach wierni mogą już przekazywać datki bezgotówkowo, korzystając z terminali płatniczych. Takie rozwiązanie zyskuje na popularności i jest dostępne w kilkuset parafiach w Polsce. Kwoty z tacy zależą od liczby wiernych, lokalizacji oraz okresu roku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ukraina i Unia Europejska uruchomiły trzeci nabór grantowy U4UA Defense Tech. 20 zespołów może otrzymać po 33 tysiące euro na rozwój prototypów komponentów do systemów bezzałogowych. Program koncentruje się na śmigłach, bateriach, elektronice mocy i ramach dronów. Polskie firmy mogą uczestniczyć jako dostawcy i partnerzy technologiczni, choć nie potwierdzono ich prawa do bezpośredniego ubiegania się o granty. Nabór trwa do 21 sierpnia, a projekty muszą być na poziomie gotowości technologicznej TRL-3-4. Celem jest wzmocnienie ukraińskiej bazy technologiczno-przemysłowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni w Warszawie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu.
2: Panna Młoda zaskakuje w 155. odcinku, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 17.20 na TVP2. Bejza, mistrzyni intryg, znów wyjdzie na swoje. Mimo że prawda o jej kłamstwie niemal wyjdzie na jaw. Cichan dowie się od matki, że Bejza nie urodziła ich syna, ale nie uwierzy w te rewelacje. Bejza sprytnie odwróci sytuację, oskarżając matkę Cichana o utratę rozumu. W tym samym odcinku Bejza odwiedzi Hanser, wykorzystując dziecko do manipulacji. Hanser, patrząc na małego Cichana, zacznie rozważać rezygnację z miłości do Cichana dla dobra dziecka. Serial Panna Młoda zdobył ogromną popularność w Turcji, a w Polsce przewidziano emisję 2 sezonów. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie Artur Rogowski znajdzie się w centrum skandalu z powodu romansu z młodą lekarką Joanną. Cała grabina będzie huczeć od plotek, a Marysia, jego żona, stanie przed trudnym wyzwaniem. Kisielowa, sołtyska wsi, nie zamierza stać z boku i planuje interweniować, by nie dopuścić do rozwodu Rogowski. Artur będzie musiał zmierzyć się z gniewem rodziny i mieszkańców, a jego przyszłość w grabinie stanie pod znakiem zapytania. Joanna może znaleźć nową pracę w szpitalu w Gródku, co może zakończyć jej obecność w wiosce. Czy Kisielowa zdoła uratować małżeństwo Marysi i Artura? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
1: Rancho powraca z 11. sezonem, który zaskoczy widzów zupełnie nowym podejściem. Po 10 latach przerwy, życie bohaterów z Wilkowej przeszło ogromne zmiany. Bywalcy słynnej ławeczki, teraz już seniorzy, zmierzą się z upływem czasu i przemijalnością życia. Po śmierci Stacha Japycza, do Hadziuka, Solejuka i Pietrka dołączy kuzyn z Australii, Ignacy Japycz. Bogdan Kalus, jako Hadziuk, wraca na ekran w nowej odsłonie po zrzuceniu 17 kg i w eleganckim stylu. Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiada, że nowy sezon będzie pełen magii, sensacji i refleksji nad współczesną Polską. To piękne zamknięcie historii, które na pewno poruszy serca widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, TVP1 wyemituje 925 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym odcinku Diego i Blanka odnajdują Moisesa, którego pilnuje zbir wynajęty przez Ursulę. Ramon przygotowuje się do wygłoszenia mowy w Cabrahigo, ale czekają go tam kolejne wyzwania. Sylwia podejrzewa, co trapi Artura, ale czeka, aż sam się otworzy. Tymczasem Inigo planuje przekupić Cesarea, by ten zeznał na korzyść Flory. Jednak Felipe odradza mu ten krok. Serial pełen jest napięcia, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze fanów.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 927 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, El Peña przyznaje się do zabicia Hindusa, co pozwala Florze odzyskać wolność. Blanka szokuje Leonor, ujawniając prawdę o Ursuli, której przeszłość nie usprawiedliwia jej okrutnych czynów. Pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok, ale ona pozostaje przy nim, oczekując jedynie miłości. Arturo przeprasza Agustinę i prosi, by wróciła do pracy, co czyni ją szczęśliwą. Serial opowiada o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach musi uciekać z córką, co prowadzi do wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max.
2: X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr północny o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Hasło Balcerowicz musi odejść stało się symbolem sprzeciwu wobec transformacji gospodarczej po 1989 roku. Andrzej Leper, lider samoobrony, używał go, by krytykować Leszka Balcerowicza za społeczne koszty reform. Choć Leper na chwilę zmienił zdanie, hasło przetrwało jako wyraz niezadowolenia z polityki gospodarczej. W odpowiedzi pojawiło się kontrhasło Balcerowicz musi zostać, co podkreślało podział opinii na temat jego działań.
0: Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, zapowiedział, że jedną z pierwszych decyzji nowego rządu będzie przywrócenie pełnego finansowania budowy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Deklaracja padła podczas obchodów 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej w obecności prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Czarnek ostro skrytykował obecne władze za podejście do upamiętnienia ofiar i relacji z Ukrainą. Projekt budowy muzeum od lat budzi kontrowersje i pozostaje przedmiotem politycznego sporu. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ogłosiła powstanie nowej partii Unia Centrum. Nowe ugrupowanie ma wzmocnić koalicję rządową Donalda Tuska, stawiając na odpowiedzialność i nowoczesną gospodarkę. Unia Centrum powstała po rozłamie w Polsce w 2050 i ma być filarem koalicji, skupiając osoby szukające kompromisu. Pierwsza konwencja programowa partii odbędzie się we wrześniu.
2: Większość Polaków oczekuje współpracy między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż dotyczący polityki wobec Ukrainy i sporu o order Orła Białego. Aż 65% ankietowanych uważa, że rząd i prezydent powinni mówić jednym głosem. Wyniki pokazują, że Polacy chcą jedności na szczytach władzy, mimo politycznych różnic.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air. Białoruska armia przyjęła na uzbrojenie pierwszy batalion zmodernizowanych czołgów T-72 BM-2. Uroczystość przekazania odbyła się w Słonimiu z udziałem ministra obrony Wiktora Chrenina. Nowe czołgi mają lepszą siłę ognia i ochronę, a także zautomatyzowane systemy. Modernizacja jest dziełem białoruskiego przemysłu obronnego, a program będzie kontynuowany.
2: Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji.
0: Kalafior to jedno z ulubionych warzyw letnich, ale jego intensywny zapach podczas gotowania często zniechęca do jego przyrządzania. Na szczęście istnieje prosty sposób na zneutralizowanie tej woni. Wystarczy dodać pół łyżeczki kurkumy na litr wody podczas gotowania. Dzięki temu nie tylko ograniczymy zapach, ale także nadamy kalafiorowi piękny, złocisty kolor.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie. W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
2: Podczas wakacyjnego wyjazdu nie musimy martwić się o nasze rośliny doniczkowe. Wystarczy kilka prostych kroków, by zapewnić im odpowiednie warunki. Przed wyjazdem warto dokładnie podlać rośliny i przenieść je w miejsce z rozproszonym światłem. Dodatkowo ustawienie doniczek blisko siebie tworzy wilgotny mikroklimat, a zastosowanie kul nawadniających lub butelek z wodą zapewni im stały dostęp do wilgoci.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Portal donald.pl przypomniał nagranie sprzed lat, na którym Ewa Kopacz, była premier i minister zdrowia, krytykuje wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych. Zakaz ten obowiązuje w Polsce od 2010 roku i jest chwalony nawet przez palaczy. Kopacz, mimo swojego medycznego wykształcenia, miała wówczas wątpliwości co do skuteczności takich regulacji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Krystyna Loska, niekwestionowana ikona telewizji, wciąż zachwyca klasą i stylem, mimo że zbliża się do 89. urodzin. Spotkana na mieście, jak zawsze elegancka, w białej bluzce i granatowym płaszczu, udowadnia, że prawdziwa elegancja nie zna wieku. Co więcej, ta dama z klasą nadal z pasją prowadzi samochód, pokazując, że parkowanie to dla niej bułka z masłem. Aż chciałoby się powiedzieć, że niektóre młodsze gwiazdy mogłyby się od niej uczyć. Norbi zadebiutował jako współprowadzący Dzień Dobry Wakacje i, jak to zwykle bywa, wzbudził mieszane uczucia. Jedni chwalili jego luz i poczucie humoru, inni narzekali, że to nie to. Sam Norbi z dystansem przyznał, że był przymulony, a Dorota Wellman tłumaczyła to zmęczeniem po koncertach. Jak sam żartobliwie stwierdził, zaprosili go, bo był najtańszą opcją. Cóż, przynajmniej nie można mu odmówić poczucia humoru. Doda, znana z kontrowersji, tym razem zaskoczyła patriotycznym gestem. W dniu rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu, z wałkiem na głowie i w stroju treningowym, wywiesiła polską flagę na balkonie. Apeluje do Polaków, by pamiętali o cierpieniach przodków, bo przecież nic tak nie łączy jak wspólna trauma. W tle tej patriotycznej sceny prezydent Karol Nawrocki wręczył order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co tylko dodaje pikanterii całej sytuacji. Jan Englert, nasz ulubiony aktor, postanowił zaszaleć w Sopocie, spędzając popołudnie przy rybie z frytkami i złocistym trunku. W towarzystwie znajomego, z którym wymieniał się uśmiechami i anegdotami, Englert pokazał, jak wygląda prawdziwy relaks. Po długiej rozmowie i kawie, aktor samotnie wrócił do hotelu, nie starając się ukryć swojej gwiazdorskiej obecności. Cóż, nawet legendy potrzebują chwili wytchnienia nad Bałtykiem.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Na weselu influencerki Oli Nowak to nie panna młoda, a Kevin Mgley przyciągnął wszystkie spojrzenia. Mąż Roxany Węgiel postanowił zaszaleć i założył garnitur na gołe ciało, co wywołało burzę wśród modowych ekspertów. Michał Kędziora z Mr. Vintage nie zostawił na nim suchej nitki, porównując ten wybryk do noszenia smokingu z Japonkami. Cóż, Kevin, może następnym razem warto postawić na klasykę, by nie przyćmić pana młodego.
2: Magdalena Waligórska-Lisiecka, znana jako Violetka z Rancha, nie tylko wraca na plan serialu, ale i pęka z dumy z męża. Mateusz Lisiecki-Waligórski, który do tej pory był znany głównie jako jej mąż, teraz zaskakuje wszystkich, dołączając do obsady na dobre i na złe. Wcieli się tam w rolę komisarza Radosława Bieguna. Ciekawe, czy jego postać będzie równie niezapomniana, jak jego podwójne nazwisko. Patricia Kazadi, znana z telewizyjnych ekranów, wróciła z hukiem do show biznesu, prowadząc Must Be The Music. Jednak jej triumfalny powrót został brutalnie przerwany przez włamanie do jej domu. Złodzieje nie tylko zniszczyli jej majątek, ale przede wszystkim ukradli przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej. Teraz Kazadi z nową czujnością stawia na bezpieczeństwo, a prokuratura intensywnie bada sprawę. Świat pożegnał niezwykłą wojowniczkę, Maję Gadowską, która z uśmiechem na twarzy stawiała czoła chorobie. Jej marzenie o nagraniu piosenki z Łatwogangiem spełniło się tuż przed jej odejściem, a utwór Wszystkie marzenia zdobył szczyt listy przebojów. Artyści i media oddają hołd tej młodej bohaterce, a Bedeos rozpoczął swój koncert od jej piosenki. Zamiast tradycyjnej minuty ciszy, Szkoła Mai w Węgrzcach Wielkich żegna ją wzruszającymi słowami, podkreślając jej niezwykłą siłę i życzliwość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Izabela Kuna, znana aktorka filmowa i teatralna, zaskoczy wszystkich swoim udziałem w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Polsat potwierdził, że tej jesieni zobaczymy ją na parkiecie, co z pewnością wywoła niemałe emocje. Tymczasem Ewa Kasprzyk żegna się z jury, a wszyscy zastanawiają się, kto zajmie jej miejsce. Cóż, jesień zapowiada się tanecznie i pełna niespodzianek.
2: Robert Smith, lider The Cure, w obliczu zbliżających się 30 urodzin, postanowił nagrać album, który miał być jego artystycznym testamentem. Wytwórnia Elektra Records uznała Disintegration za komercyjne samobójstwo, ale jak się okazało, Mroczna Melancholia sprzedała się w milionach egzemplarzy. Ironią losu, piosenka Love Song, napisana jako prezent ślubny, stała się największym hitem zespołu. Cóż, czasem depresja i strach przed starzeniem się mogą być najlepszymi doradcami w karierze muzycznej. Freddie Mercury, bóg rocka, który potrafił śmiać się z samego siebie, przyznał kiedyś, że zna tylko 3 akordy na gitarze. W świecie pełnym przerośniętych ego, jego szczerość była jak powiew świeżości. Nie musiał być gitarowym herosem, bo miał Briana Maya, który czarował na 6 strunach. Freddie skupiał się na tym, co robił najlepiej. Uwodził i dyrygował tłumem, pokazując, że prawdziwa magia rocka tkwi w emocjach, a nie technicznej wirtuozerii. The Ramones, legendarni punkowcy z Queens, postanowili podbić listy przebojów z pomocą Phila Spectora, ale zamiast tego doświadczyli horroru w studiu. Uzbrojony producent zamienił sesje nagraniowe w psychodramę, grożąc muzyką bronią i zmuszając ich do oglądania morderczych lalek. Johnny Ramone, zmęczony powtarzaniem jednego akordu przez wiele godzin, w końcu wyszedł, rzucając wyzwanie szaleńcowi. Choć album End of the Century stał się ich największym sukcesem, to współpraca z Spectorem na zawsze zmieniła dynamikę zespołu, pokazując, że geniusz czasem idzie w parze z szaleństwem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Obecnie w Katowicach powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie 5 lipca autobus linii 186 uderzył w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim, raniąc 6 osób. Śledczy badają przyczyny wypadku, w tym możliwą awarię techniczną. Jedna z pasażerek oskarża kierowcę o zignorowanie ostrzeżeń o usterce i celowe uwięzienie pasażerów w pojeździe. Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że oferują pomoc psychologiczną poszkodowanym.
2: Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki. Portal waszaedukacja.pl opublikował ranking najlepszych techników w Polsce na 2026 rok. W zestawieniu wyróżniają się szkoły kształcące w zawodach związanych z nowoczesnymi technologiami, informatyką i mechatroniką. Najwyżej ocenione placówki znajdują się w Warszawie, Szczecinie i Kleszczowie. Średni wynik punktowy wszystkich szkół wyniósł 54,07, a najlepsze technikum osiągnęło aż ponad 86 punktów. Po kilkunastu miesiącach od kradzieży w warszawskim centrum handlowym Westfield Mokotów śledczy potwierdzili, że za napadem stoi międzynarodowy gang Różowych Panter. Złodzieje w ciągu 86 sekund rozbili gabloty z biżuterią i uciekli na hulajnoga. Jeden z podejrzanych został zatrzymany na granicy serbsko-chorwackiej i czeka na ekstradycję. Policja nadal poszukuje pozostałych członków grupy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przeprosił mieszkańców za letnie utrudnienia drogowe. Miasto intensyfikuje prace remontowe w sezonie urlopowym, aby zminimalizować ich wpływ na codzienne życie. Kluczowe remonty trwają między innymi na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Solidarności oraz na Alejach Jerozolimskich. Prace mają zakończyć się do początku jesieni. Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielców, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend. Wisła Kraków świętuje 120-lecie istnienia. Z tej okazji klub rozegrał mecz towarzyski z walijskim Wrexham AFC, zakończony bezbramkowym remisem. Na stadionie przy ulicy Reymonta zgromadziły się aż 23 tysiące kibiców, w tym goście z Wysp Brytyjskich. Mimo braku goli, emocji nie brakowało, a na trybunach pojawiły się transparenty nawiązujące do Wołynia. W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii, żonę, córkę i teściową Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Nowym Sączu doszło do dramatycznego zdarzenia. 30-letni mężczyzna walczy o życie po ugodzeniu nożem w klatkę piersiową podczas zakrapianej imprezy. Policja zatrzymała 3 osoby, w tym 38-letnią partnerkę poszkodowanego. Śledztwo trwa, a zatrzymani wciąż trzeźwieją w areszcie. Na drodze wojewódzkiej nr 416 w Żerdzinach doszło do tragicznego wypadku. 28-letni kierowca Forda zginął na miejscu po tym, jak jego samochód wypadł z trasy i dachował. Przyczyny zdarzenia są nadal badane przez śledczych. Ruch na drodze został przywrócony przed południem.
1: W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
2: Minęły 2 lata od tajemniczego zaginięcia Jowity Zielińskiej, która zniknęła zaledwie 200 metrów od swojego domu. Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań i odnalezienia jej roweru, do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. Bliscy 32-letniej kobiety nie tracą nadziei, że prawda w końcu wyjdzie na jaw. Sprawa pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych w Polsce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W północno-wschodniej Polsce w najbliższych dniach pojawi się więcej wojska. Poniedziałek i wtorek odbędą się tam ćwiczenia wojskowe, co oznacza wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach. Dowództwo operacyjne apeluje do mieszkańców i kierowców o zachowanie ostrożności i współpracę dla wspólnego bezpieczeństwa. Przypomina też, by nie publikować zdjęć i filmów z manewrów w internecie. Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako umiarkowane, a w Białymstoku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nie żyje, mamo. Były piłkarz Legii Warszawa. Zginął w wypadku samochodowym w wieku 43 lat. W barwach Legii występował w latach od 2010 do 2012, zdobywając dwukrotnie Puchar Polski. Po zakończeniu kariery w Polsce grał między innymi w Chinach i Portugalii. Okoliczności wypadku nie zostały jeszcze ujawnione.
2: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna przygotowuje się do nowego sezonu, wygrywając 3 z 4 meczów kontrolnych. W ostatnim sparingu pokonali AS Trenczyn 1-0, ale trener podkreśla potrzebę poprawy skuteczności. Kolejny test dla drużyny już 14 lipca, kiedy zmierzą się z Radomiakiem. Przed startem Ekstraklasy Legia zagra jeszcze z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Arisem Limassol.
1: Argentyna prowadzi 1-0 ze Szwajcarią. Ćwierćfinale Mundialu 2026 w Kansas City. Jedyną bramkę dla Argentyny zdobył Alexis McAllister. Mimo że Szwajcaria ma większe posiadanie piłki, Argentyna skuteczniej wykorzystuje swoje szanse. Walka o wejście do strefy medalowej trwa. Tragiczne wieści z RPA. Jaden Adams, 25-letni piłkarz, który reprezentował swój kraj na Mistrzostwach Świata 2026, został znaleziony martwy w hotelu w Kapsztadzie. Informację potwierdził minister sportu Gayton McKenzie. Adams zagrał we wszystkich 3 meczach grupowych, przyczyniając się do awansu RPA do 1/6 finału. Argentyna awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, ale emocje po meczu z Egiptem wciąż nie opadły. Dyrektor egipskiej reprezentacji, Ibrahim Hassan, oskarżył Argentyńczyków, w tym Lionela Messiego, o prowokacyjne zachowanie. Egipt prowadził 2-0, ale ostatecznie przegrał 2-3, co wywołało kontrowersje wokół decyzji sędziego. Egipska federacja złożyła protest do FIFA, a atmosfera była napięta także przy ławce rezerwowych. Polskie siatkarki nie zagrają w finale Ligi Narodów. W decydującym meczu przegrały z Japonią 2-3, mimo że prowadziły już 2-0 w setach. Ostatecznie zakończyły rozgrywki z 7 zwycięstwami i 5 porażkami. Turniej finałowy odbędzie się w Macau, a zagrają w nim m.in. Stany Zjednoczone, Włochy i Japonia. Bartosz Zmarzlik zajął 3 miejsce w Grand Prix Szwecji w Malilli, powiększając przewagę nad Bradym Kurcem w klasyfikacji generalnej. Zawody wygrał Anders Thomsen, a 2 miejsce zajął Robert Lamber. Zmarzlik po nieudanym występie w Bydgoszczy cieszy się z powrotu na podium i planuje chwilę odpoczynku przed kolejnymi wyzwaniami. Tymczasem Ty Woffinden, 3-krotny mistrz świata, ogłosił zakończenie kariery. Linda Noskowa zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, wygrywając Wimbledon 2026 roku po emocjonującym finale z Karoliną Muchową. Mimo prowadzenia 6-2, 5-2, Noskowa musiała walczyć do 3 seta, by ostatecznie triumfować. Po zwycięstwie dedykowała wygraną swojej zmarłej mamie, co wywołało łzy wzruszenia. Obie finalistki z Czech nie kryły emocji podczas ceremonii wręczenia nagród.
2: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła swój udział w Wimbledonie na 4. rundzie, przegrywając z Naomi Osaką. Po turnieju postanowiła odpocząć na greckiej wyspie Mykonos, gdzie spędza czas z partnerem, Georgiosem Frangulisem. Sabalenka dzieli się chwilami relaksu w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i nagrania z wakacji.
1: Cristiano Ronaldo po nieudanych Mistrzostwach Świata odpoczywa z partnerką Georginą Rodriguez na luksusowych wakacjach. Para unika medialnego zgiełku, regenerując siły po turniejowym stresie. Georgina podzieliła się zdjęciem z ich relaksu, które szybko zdobyło popularność w sieci. Kibice z całego świata wspierają Ronaldo, który dzięki bliskim odzyskuje równowagę.
2: Jude Bellingham, gwiazda angielskiej piłki, zdobywa serca kibiców na boiskach, a na trybunach wspiera go jego partnerka, Ashlyn Castro. Castro, znana modelka i influencerka z Kalifornii, jest związana z piłkarzem Realu Madryt od początku 2025 roku. Mimo różnicy wieku para cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, a Castro regularnie kibicuje Bellinghamowi podczas jego występów.
1: Sofia Ennaui, znana polska biegaczka na 1500 metrów, ogłosiła zakończenie kariery sportowej. 31-letnia medalistka Mistrzostw Europy i olimpijka z Rio de Janeiro podjęła tę decyzję z powodu nawracających kontuzji. Ennaui zdobyła srebro i brąz na Mistrzostwach Europy oraz srebro i 2 brązy na halowych Mistrzostwach Europy. Jej kariera była pełna sukcesów, mimo że zdrowie często stawało na przeszkodzie. Paweł Korpuliński, jako pierwszy Polak w historii, prowadzi w cyklu Drift Masters. Po zwycięstwie w Irlandii teraz zmierzy się na nowym torze w Finlandii, gdzie walka o mistrzostwo będzie niezwykle zacięta. Tuż za nim plasują się groźni rywale, co zapowiada emocjonującą rywalizację. W zawodach bierze udział także Piotr Więcek, który walczy o poprawę swojej pozycji.
2: Jan Tomaszewski ostro skrytykował sędziego meczu Anglia-Norwegia na Mistrzostwach Świata 2026, twierdząc, że decyzje arbitra Klementa Turpina skrzywdziły Norwegów. Były bramkarz nie szczędził też słów krytyki pod adresem FIFA oraz stylu gry Argentyny, mimo że typuje ją do finału. W półfinałach zmierzą się Francja z Hiszpanią oraz Anglia z Argentyną, a Tomaszewski przewiduje, że to właśnie Argentyna ma większe szanse na zwycięstwo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 23 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą także 23 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu.
2: Panna Młoda zaskakuje w 155. odcinku, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 17.20 na TVP2. Bejza, mistrzyni intryg, znów wyjdzie na swoje. Mimo że prawda o jej kłamstwie niemal wyjdzie na jaw. Cichan dowie się od matki, że Bejza nie urodziła ich syna, ale nie uwierzy w te rewelacje. Bejza sprytnie odwróci sytuację, oskarżając matkę Cichana o utratę rozumu. W tym samym odcinku Bejza odwiedzi Hanser, wykorzystując dziecko do manipulacji. Hanser, patrząc na małego Cichana, zacznie rozważać rezygnację z miłości do Cichana dla dobra dziecka. Serial Panna Młoda zdobył ogromną popularność w Turcji, a w Polsce przewidziano emisję 2 sezonów. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie Artur Rogowski znajdzie się w centrum skandalu z powodu romansu z młodą lekarką Joanną. Cała grabina będzie huczeć od plotek, a Marysia, jego żona, stanie przed trudnym wyzwaniem. Kisielowa, sołtyska wsi, nie zamierza stać z boku i planuje interweniować, by nie dopuścić do rozwodu Rogowski. Artur będzie musiał zmierzyć się z gniewem rodziny i mieszkańców, a jego przyszłość w grabinie stanie pod znakiem zapytania. Joanna może znaleźć nową pracę w szpitalu w Grudku, co może zakończyć jej obecność w wiosce. Czy Kisielowa zdoła uratować małżeństwo Marysi i Artura? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
1: Rancho powraca z 11. sezonem, który zaskoczy widzów zupełnie nowym podejściem. Po 10 latach przerwy życie bohaterów z Wilkowej przeszło ogromne zmiany. Bywalcy słynnej ławeczki, teraz już seniorzy, zmierzą się z upływem czasu i przemijalnością życia. Po śmierci Stacha Japycza do Hadziuka, Solejuka i Pietrka dołączy kuzyn z Australii, Ignacy Japycz. Bogdan Kalus, jako Hadziuk, wraca na ekran w nowej odsłonie po zrzuceniu 17 kg i w eleganckim stylu. Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiada, że nowy sezon będzie pełen magii, sensacji i refleksji nad współczesną Polską. To piękne zamknięcie historii, które na pewno poruszy serca widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, TVP1 wyemituje 925 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym odcinku Diego i Blanka odnajdują Moisesa, którego pilnuje zbir wynajęty przez Ursulę. Ramon przygotowuje się do wygłoszenia mowy w Cabrahigo, ale czekają go tam kolejne wyzwania. Sylwia podejrzewa, co trapi Artura, ale czeka, aż sam się otworzy. Tymczasem Inigo planuje przekupić Cesarea, by ten zeznał na korzyść Flory. Jednak Felipe odradza mu ten krok. Serial pełen jest napięcia, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze fanów.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 927 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, El Peña przyznaje się do zabicia Hindusa, co pozwala Florze odzyskać wolność. Blanka szokuje Leonor, ujawniając prawdę o Ursuli, której przeszłość nie usprawiedliwia jej okrutnych czynów. Pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok, ale ona pozostaje przy nim, oczekując jedynie miłości. Arturo przeprasza Agustinę i prosi, by wróciła do pracy, co czyni ją szczęśliwą. Serial opowiada o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach musi uciekać z córką, co prowadzi do wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max.
2: X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minuta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Monika Olejnik, znana dziennikarka, obchodzi dziś swoje 70. urodziny. Przez lata zdobyła uznanie dzięki pracy w radiu, telewizji i prasie, a jej wywiady stały się symbolem dociekliwości. W 2024 roku poinformowała o zdiagnozowaniu nowotworu piersi, co nie przeszkodziło jej w dalszym aktywnym życiu zawodowym i osobistym. Olejnik jest również znana z wyrazistego stylu i dbałości o zdrowie, co sprawia, że trudno uwierzyć w jej wiek. W Wielkiej Brytanii doszło do przełomu w sprawie morderstwa Anne Widdecombe, znanej prawicowej polityk. Policja aresztowała 28-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo, wykluczając jednocześnie motyw terrorystyczny. Ciało 78-letniej byłej minister znaleziono w jej domu w hrabstwie Devon. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają dalsze działania w tej sprawie. Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie odwiedzili Wielką Brytanię, by spotkać się z królem Karolem III. Wizyta była wyjątkowa, bo po raz pierwszy od 4 lat król miał okazję zobaczyć swoje wnuki, Archiego i Lilibet. Spotkanie odbyło się w prywatnej posiadłości Highgrove House. Tymczasem książę William nie uczestniczył w spotkaniu, wybierając charytatywne rozgrywki polo w Windsorze. Stan Missouri zmaga się z powodzią tysiąclecia po rekordowych opadach deszczu. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a służby ratunkowe przeprowadziły już ponad 90 akcji ratunkowych. W miejscowości Davisville trwają poszukiwania 23-letniej kobiety, której dom został porwany przez wodę. Meteorolodzy ostrzegają, że zagrożenie powodziowe może rozszerzyć się na inne stany USA.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Londyńska Straż Pożarna ostrzega przed wysokim ryzykiem pożarów w czasie trwającej fali upałów. Wysuszone trawy i brak deszczu sprawiają, że ogień może szybko się rozprzestrzeniać, zwłaszcza w parkach. W piątek doszło już do pożaru przy stacji Stratford, co wymusiło ewakuację. Strażacy apelują o ostrożność i unikanie używania jednorazowych grilli oraz niedopałków papierosów. W Hiszpanii trwa dramatyczny pożar w miejscowości Los Gallardos, który pochłonął już 6,6 tysiąca hektarów. Zginęło co najmniej 12 osób, a 23 są zaginione. Większość to obcokrajowcy. Władze Andaluzji ogłosiły 3-dniową żałobę, a premier Hiszpanii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazali kondolencje rodzinom ofiar. Warunki do walki z ogniem nieco się poprawiły, ale sytuacja wciąż jest trudna. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekrety o utworzeniu 2 nowych struktur w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Powstały Dowództwo Oddziaływania Dalekiego Zasięgu oraz Połączone Siły Szybkiego Reagowania. Celem tych zmian jest zwiększenie skuteczności działań na froncie i wzmocnienie zdolności do atakowania celów na terytorium Rosji. Na czele Połączonych Sił Szybkiego Reagowania stanie generał brygady Dmytro Wołoszyn. Accenture podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce.
2: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej. Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Piotr Marzec, znany jako Leroy, obchodzi dziś 55. urodziny. Były poseł zasłynął z realizacji kluczowych obietnic wyborczych, w tym legalizacji medycznej marihuany, w rekordowym czasie 1,5 roku. Jako niezależny poseł prowadził także zmiany ułatwiające życie kierowcom, takie jak zniesienie obowiązku posiadania fizycznych dokumentów pojazdu. Leroy podkreśla, że jego sukcesy były możliwe dzięki determinacji i niezależności politycznej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Renata Dancewicz, która w lutym skończyła 57 lat, wciąż zachwyca urodą, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka, znana z odważnych ról i niebanalnej charyzmy, nie boi się wyzwań. A jej obecność na ekranie zawsze budzi emocje. Choć lata 90. były erą rozbieranych scen, Dancewicz podkreśla, że dla niej nagie sceny miały sens tylko wtedy, gdy były uzasadnione artystycznie. Mimo zmieniających się trendów, Renata pozostaje ikoną autentyczności i naturalności, co czyni ją jedną z najbardziej zmysłowych Polek. Monika Richardson, znana z burzliwych związków, teraz odkrywa uroki samotności. W podcaście Mama Du dziennikarka przyznała, że życie bez partnera to dla niej prawdziwy dar, a jej dzieci w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Richardson nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłych partnerów, podkreślając, że nie wszystkie jej wybory były trafne. Wygląda na to, że samotność to dla niej nie smutek, a lekcja życia i wewnętrzny spokój.
2: Julia Wieniawa, zamiast biegać po plażach Hiszpanii, postanowiła zaszyć się w lesie pod Warszawą. Gwiazda remontuje swoją nową leśną willę, która ma być jej azylem od miejskiego zgiełku. Wieniawa, znana z inwestowania w nieruchomości, ma już kilka mieszkań w stolicy, a teraz stawia na drewnianą konstrukcję z salonem z antresolą. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Zamiast tropików, lasy pod Serockiem? Deszczowe chmury nad Ełkiem nie zdołały przeszkodzić w muzycznym szaleństwie, które rozegrało się na plaży miejskiej. Czwarty przystanek trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską przyciągnął tłumy, a na scenie pojawiła się plejada gwiazd, od Smolastego po Nataszę Urbańską. Skolim zaskoczył fanów, schodząc ze sceny, by rozdawać autografy i robić sobie zdjęcia z publicznością. A to dopiero początek. Kolejne przystanki tej muzycznej karuzeli już wkrótce, z hełmnem na czele.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W show biznesie znowu gorąco. Rozwód Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej to prawdziwa telenowela. Pola, choć nie może mówić o szczegółach, przyniosła do sądu aż 700 stron dowodów. A jakby tego było mało, potwierdziła, że Michał wraca do Mandaryny. Cóż, życie gwiazd to nieustanny rollercoaster emocji.
2: Świat komedii kryminalnych pogrążył się w smutku. Peter Van Norden, znany z ról w Akademii Policyjnej 2 i Nagiej Broni 2,5, odszedł w wieku 75 lat. Aktor, który bawił nas swoimi rolami, zmarł spokojnie w otoczeniu najbliższych. Jego żona Wendy przekazała, że po latach walki z chorobą Peter odszedł w południowej Kalifornii. Fani na całym świecie, w tym w Polsce, będą tęsknić za jego niezapomnianym humorem. Travis Barker, perkusista, Blink 182, przeszedł przez piekło po katastrofie lotniczej w 2008 roku, która na zawsze zmieniła jego życie. Cudem przeżył, ale przez 13 lat unikał latania, co zamieniło trasy koncertowe zespołu w logistyczny koszmar. Dopiero dzięki wsparciu Kourtney Kardashian, Barker w 2021 roku ponownie wsiadł do samolotu, co pozwoliło zespołowi na powrót do pełni koncertowej chwały. Teraz Blink 182 może znów podbijać świat, a Barker triumfuje nad swoimi demonami. W 1999 roku, po tragicznej strzelaninie w liceum Columbine, Ameryka znalazła sobie nowego wroga – Marilyna Mansona. Media i politycy z zapałem oskarżali muzyka o fatalny wpływ na młodzież, mimo że sprawcy tragedii nawet nie byli jego fanami. Manson, zamiast się bronić, z klasą wskazał na hipokryzję rządu i mediów, które wolały obwiniać artystę, niż przyznać się do własnych błędów. Jego odpowiedź, zarówno w eseju dla Rolling Stone, jak i na płycie Hollywood, stała się mocnym głosem w dyskusji o przemocy w Stanach Zjednoczonych, pokazując, że czasem łatwiej jest spalić na stosie artystę, niż zmierzyć się z prawdziwymi problemami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rammstein znów na ustach wszystkich, a to za sprawą utworu Mein Teil, który opowiada o kanibalu z Rotenburga. Historia, która zszokowała świat, stała się inspiracją dla zespołu, a ich koncerty to prawdziwe widowisko z płonącymi kotłami i miotaczami ognia. Armin Meiwes, bohater tej makabrycznej opowieści, próbował nawet pozwać zespół, ale sąd uznał, że jego zbrodnia to już historia. Mimo kontrowersji, utwór zdobył uznanie na całym świecie, a nawet nominacje do Grammy. Cóż, kto by pomyślał, że kanibalizm może być tak inspirujący? Deep Purple przyjechali do Szwajcarii, by w spokoju nagrać nowy album, ale zamiast tego dostali darmowy pokaz fajerwerków. Podczas koncertu Franka Zappy jeden z fanów postanowił, że sufit kasyna to świetne miejsce na wystrzał z pistoletu sygnałowego. Efekt? Kasyno w Montreux spłonęło, a dym nad Jeziorem Genewskim stał się inspiracją do legendarnego Smoke on the Water. Cóż, nie każdy dzień kończy się narodzinami rockowego hymnu. The Stranglers, brytyjski zespół punkowy, miał dość nietypowy sposób radzenia sobie z krytyką. W 1979 roku w ramach przyjacielskiego gestu przykleili francuskiego krytyka Philippa Manoeuvre'a do wieży Eiffla taśmą montażową. Wszystko to za jego nieprzychylne recenzje i oskarżenia o faszyzm. Manoeuvre, zamiast zgłosić sprawę na policję, uznał, że taki akt autentyczności zasługuje na szacunek i od tej pory pisał o zespole z większym uznaniem. Cóż, w świecie The Stranglers słowo pisane miało swoją cenę, a taśma montażowa stała się ich znakiem rozpoznawczym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie w Katowicach, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecnie w Katowicach powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Komisja weterynaryjna dopuściła 280 koni do pracy na trasie do Morskiego Oka. Dwa konie wycofano z powodu kulawizny, a jeden czeka na dodatkowe badania serca. Weterynarze zauważyli problem nadwagi u niektórych zwierząt, ale ogólny stan zdrowia koni jest bardzo dobry. Trwa dyskusja nad wprowadzeniem systemu mieszanego, łączącego transport konny z busami elektrycznymi. Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje.
1: W lipcu 1934 roku Małopolskę nawiedziła katastrofalna powódź, nazywana powodzią tysiąclecia. Ulewne deszcze zamieniły rzeki w niszczycielskie strumienie, które zniszczyły wiele miast i wsi, odcinając je od świata. Kulminacja opadów miała miejsce 16 lipca, kiedy na hali gąsienicowej spadło rekordowe 255 mm deszczu. Powódź pochłonęła życie 55 osób i spowodowała straty szacowane na 200 milionów złotych.
0: Cztery siostry z Krzyszkowic wyruszyły w lipcu 2016 roku na wakacje do Włoch, by odpocząć po stracie matki. 14 lipca, podczas obchodów Dnia Bastylii w Nicei, znalazły się na promenadzie Anglików, gdzie doszło do zamachu terrorystycznego. Zamachowiec wjechał ciężarówką w tłum, zabijając łącznie 84 osoby, w tym 15 dzieci. Marzena i Magdalena zginęły, a Dorota i Gabrysia zdołały uciec.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Baluk, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie. Białoruska armia przyjęła na uzbrojenie pierwszy batalion zmodernizowanych czołgów T-72BM2. Uroczystość przekazania odbyła się w Słonimiu z udziałem ministra obrony Wiktora Chrenina. Nowe czołgi mają lepszą siłę ognia i ochronę, a także zautomatyzowane systemy. Modernizacja jest dziełem białoruskiego przemysłu obronnego, a program będzie kontynuowany. Kalafior to jedno z ulubionych warzyw letnich, ale jego intensywny zapach podczas gotowania często zniechęca do jego przyrządzania. Na szczęście istnieje prosty sposób na zneutralizowanie tej woni. Wystarczy dodać pół łyżeczki kurkumy na litr wody podczas gotowania. Dzięki temu nie tylko ograniczymy zapach, ale także nadamy kalafiorowi piękny, złocisty kolor. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie. W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
0: Podczas wakacyjnego wyjazdu nie musimy martwić się o nasze rośliny doniczkowe. Wystarczy kilka prostych kroków, by zapewnić im odpowiednie warunki. Przed wyjazdem warto dokładnie podlać rośliny i przenieść je w miejsce z rozproszonym światłem. Dodatkowo ustawienie doniczek blisko siebie tworzy wilgotny mikroklimat, a zastosowanie kul nawadniających lub butelek z wodą zapewni im stały dostęp do wilgoci. Portal donald.pl przypomniał nagranie sprzed lat, na którym Ewa Kopacz, była premier i minister zdrowia, krytykuje wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych. Zakaz ten obowiązuje w Polsce od 2010 roku i jest chwalony nawet przez palaczy. Kopacz, mimo swojego medycznego wykształcenia, miała wówczas wątpliwości co do skuteczności takich regulacji.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił pojawił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: We Wrocławiu zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Białymstoku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. A gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy, co wywołało burzliwą dyskusję. Reumatolog Bartosz Fiałek skrytykował ten pomysł, sugerując, że może to wpłynąć na liczbę wykonywanych operacji. Jego wpis w mediach społecznościowych spotkał się z szeroką reakcją, zarówno ze strony lekarzy, jak i polityków. Naczelna Izba Lekarska podkreśliła, że zmiany nie muszą oznaczać obniżek dla chirurgów. Fiałek zaproponował własną reformę, zakładającą m.in. ograniczenie czasu pracy lekarzy i różnicowanie wynagrodzeń w zależności od specjalizacji. Debata na temat reformy ochrony zdrowia trwa i budzi wiele emocji. Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, mimo że wielu uważa je za droższe niż zagraniczne wyjazdy. Aż 44% decyduje się na urlop w Polsce, choć co trzeci badany twierdzi, że krajowe wakacje są droższe. Większość planuje budżet z wyprzedzeniem, a 62% odkłada na wakacje przez cały rok. Najczęściej wybierane są tygodniowe wyjazdy, a wydatki na osobę mieszczą się w przedziale kilkuset złotych. Polacy chętnie korzystają z promocji i programów lojalnościowych, by obniżyć koszty. Mimo rosnących cen, krajowe kierunki wciąż dominują w wakacyjnych planach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Dobre wieści dla seniorów. Narodowy Bank Polski przewiduje, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być wyższa niż zakładał rząd. Zamiast około 3,5% waloryzacja może wynieść aż około 4,5%. To oznacza wyższe świadczenia dla milionów osób. Minimalna emerytura może wzrosnąć o blisko 88 zł miesięcznie. Dodatki do emerytur, takie jak dodatek dla inwalidów wojennych czy sierot, również wzrosną. Ostateczne dane poznamy po publikacji pełnych danych GUS za 2026 rok.
2: Premier przyznaje specjalne świadczenia dla osób z wybitnymi zasługami dla Polski, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie to, nazywane potocznie rentą specjalną, jest uznaniowe i wymaga szczegółowego uzasadnienia oraz dokumentacji. Wnioski można składać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie. Świadczenie może być przyznane dożywotnio lub na określony czas, w zależności od sytuacji beneficjenta. To forma uznania dla zasłużonych osób, które potrzebują wsparcia.
1: Urlop może zostać przerwany, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności zagrażające funkcjonowaniu firmy. Pracodawca ma prawo wezwać pracownika z powrotem, ale musi zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Odmowa powrotu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, o ile polecenie zostało skutecznie przekazane. Pracownik nie musi śledzić służbowej poczty ani odbierać telefonu, ale jeśli odbierze prywatny telefon, polecenie uznaje się za doręczone. Niewykorzystana część urlopu wraca do puli dni urlopowych i może być wykorzystana później.
2: Coraz więcej polskich parafii ujawnia kwoty zebrane na tace podczas niedzielnych mszy. Różnice są ogromne. Od kilkuset złotych do ponad 12 tysięcy złotych w większych kościołach. Zebrane środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie parafii, remonty oraz inwestycje. W niektórych miejscach wierni mogą już przekazywać datki bezgotówkowo, korzystając z terminali płatniczych. Takie rozwiązanie zyskuje na popularności i jest dostępne w kilkuset parafiach w Polsce. Kwoty z tacy zależą od liczby wiernych, lokalizacji oraz okresu roku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ukraina i Unia Europejska uruchomiły trzeci nabór grantowy U4UA Defense Tech. 20 zespołów może otrzymać po 33 tysiące euro na rozwój prototypów komponentów do systemów bezzałogowych. Program koncentruje się na śmigłach, bateriach, elektronice mocy i ramach dronów. Polskie firmy mogą uczestniczyć jako dostawcy i partnerzy technologiczni, choć nie potwierdzono ich prawa do bezpośredniego ubiegania się o granty. Nabór trwa do 21 sierpnia, a projekty muszą być na poziomie gotowości technologicznej TRL-3-4. Celem jest wzmocnienie ukraińskiej bazy technologiczno-przemysłowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu.
1: Panna Młoda zaskakuje w 155. odcinku, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 17.20 na TVP2. Bejza, mistrzyni intryg, znów wyjdzie na swoje. Mimo że prawda o jej kłamstwie niemal wyjdzie na jaw. Cichan dowie się od matki, że Bejza nie urodziła ich syna, ale nie uwierzy w te rewelacje. Bejza sprytnie odwróci sytuację, oskarżając matkę Cichana o utratę rozumu. W tym samym odcinku Bejza odwiedzi Hanser, wykorzystując dziecko do manipulacji. Hanser, patrząc na małego Cichana, zacznie rozważać rezygnację z miłości do Cichana dla dobra dziecka. Serial Panna Młoda zdobył ogromną popularność w Turcji, a w Polsce przewidziano emisję 2 sezonów. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie Artur Rogowski znajdzie się w centrum skandalu z powodu romansu z młodą lekarką Joanną. Cała grabina będzie huczeć od plotek, a Marysia, jego żona, stanie przed trudnym wyzwaniem. Kisielowa, sołtyska wsi, nie zamierza stać z boku i planuje interweniować, by nie dopuścić do rozwodu Rogowski. Artur będzie musiał zmierzyć się z gniewem rodziny i mieszkańców, a jego przyszłość w grabinie stanie pod znakiem zapytania. Joanna może znaleźć nową pracę w szpitalu w Gródku, co może zakończyć jej obecność w wiosce. Czy Kisielowa zdoła uratować małżeństwo Marysi i Artura? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: Rancho powraca z 11. sezonem, który zaskoczy widzów zupełnie nowym podejściem. Po 10 latach przerwy życie bohaterów z Wilkowej przeszło ogromne zmiany. Bywalcy słynnej ławeczki, teraz już seniorzy, zmierzą się z upływem czasu i przemijalnością życia. Po śmierci Stacha Japycza do Hadziuka, Solejuka i Pietrka dołączy kuzyn z Australii, Ignacy Japycz. Bogdan Kalus, jako Hadziuk, wraca na ekran w nowej odsłonie po zrzuceniu 17 kg i w eleganckim stylu. Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiada, że nowy sezon będzie pełen magii, sensacji i refleksji nad współczesną Polską. To piękne zamknięcie historii, które na pewno poruszy serca widzów.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, TVP1 wyemituje 925 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym odcinku Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, którego pilnuje zbir wynajęty przez Ursulę. Ramon przygotowuje się do wygłoszenia mowy w Cabrahigo, ale czekają go tam kolejne wyzwania. Sylwia podejrzewa, co trapi Artura, ale czeka, aż sam się otworzy. Tymczasem Inigo planuje przekupić Cesarea, by ten zeznał na korzyść Flory. Jednak Felipe odradza mu ten krok. Serial pełen jest napięcia, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze fanów.
0: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 927 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, El Peña przyznaje się do zabicia Hindusa, co pozwala Florze odzyskać wolność. Blanka szokuje Leonor, ujawniając prawdę o Ursuli, której przeszłość nie usprawiedliwia jej okrutnych czynów. Pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok, ale ona pozostaje przy nim, oczekując jedynie miłości. Arturo przeprasza Agustinę i prosi, by wróciła do pracy, co czyni ją szczęśliwą. Serial opowiada o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach musi uciekać z córką, co prowadzi do wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Michel. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max.
1: X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Poznania dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania. Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
1: Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej, strzegącej jej wybrzeży.
2: Białoruska armia przyjęła na uzbrojenie pierwszy batalion zmodernizowanych czołgów T-72 BM-2. Uroczystość przekazania odbyła się w Słonimiu z udziałem ministra obrony Wiktora Chrenina. Nowe czołgi mają lepszą siłę ognia i ochronę, a także zautomatyzowane systemy. Modernizacja jest dziełem białoruskiego przemysłu obronnego, a program będzie kontynuowany.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji.
2: Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie.
1: W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci. W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
1: Podczas wakacyjnego wyjazdu nie musimy martwić się o nasze rośliny doniczkowe. Wystarczy kilka prostych kroków, by zapewnić im odpowiednie warunki. Przed wyjazdem warto dokładnie podlać rośliny i przenieść je w miejsce z rozproszonym światłem. Dodatkowo ustawienie doniczek blisko siebie tworzy wilgotny mikroklimat, a zastosowanie kul nawadniających lub butelek z wodą zapewni im stały dostęp do wilgoci.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Portal donald.pl przypomniał nagranie sprzed lat, na którym Ewa Kopacz, była premier i minister zdrowia, krytykuje wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych. Zakaz ten obowiązuje w Polsce od 2010 roku i jest chwalony nawet przez palaczy. Kopacz, mimo swojego medycznego wykształcenia, miała wówczas wątpliwości co do skuteczności takich regulacji.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krystyna Loszka, niekwestionowana ikona telewizji, wciąż zachwyca klasą i stylem, mimo że zbliża się do 89. urodzin. Spotkana na mieście, jak zawsze elegancka, w białej bluzce i granatowym płaszczu, udowadnia, że prawdziwa elegancja nie zna wieku. Co więcej, ta dama z klasą nadal z pasją prowadzi samochód, pokazując, że parkowanie to dla niej bułka z masłem. Aż chciałoby się powiedzieć, że niektóre młodsze gwiazdy mogłyby się od niej uczyć. Vicky Gabor, młoda gwiazda muzyki, wciąż walczy z krytyką za swój niecodzienny sposób mówienia po polsku. Okazuje się, że polski to dla niej język obcy, a w domu króluje angielski i romski. Vicky przyznaje, że polski to dla niej wyzwanie, ale stara się, bo tworzy dla polskich fanów. Ciekawe, jak poradzi sobie, gdy wypłynie na międzynarodowe wody. Doda, znana z kontrowersji, tym razem zaskoczyła patriotycznym gestem. W dniu rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu, z wałkiem na głowie i w stroju treningowym, wywiesiła polską flagę na balkonie. Apeluje do Polaków, by pamiętali o cierpieniach przodków, bo przecież nic tak nie łączy jak wspólna trauma. W tle tej patriotycznej sceny prezydent Karol Nawrocki wręczył order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co tylko dodaje pikanterii całej sytuacji. Jan Englert, nasz ulubiony aktor, postanowił zaszaleć w Sopocie, spędzając popołudnie przy rybie z frytkami i złocistym trunku. W towarzystwie znajomego, z którym wymieniał się uśmiechami i anegdotami, Englert pokazał, jak wygląda prawdziwy relaks. Po długiej rozmowie i kawie, aktor samotnie wrócił do hotelu, nie starając się ukryć swojej gwiazdorskiej obecności. Cóż, nawet legendy potrzebują chwili wytchnienia nad Bałtykiem.
2: Na weselu influencerki Oli Nowak to nie panna młoda, a Kevin Mgley przyciągnął wszystkie spojrzenia. Mąż Roxany Węgiel postanowił zaszaleć i założył garnitur na gołe ciało, co wywołało burzę wśród modowych ekspertów. Michał Kędziora z Mr. Vintage nie zostawił na nim suchej nitki, porównując ten wybryk do noszenia smokingu z japonkami. Cóż, Kevin, może następnym razem warto postawić na klasykę, by nie przyćmić pana młodego.
1: Świat pożegnał niezwykłą wojowniczkę, Maję Gadowską, która z uśmiechem na twarzy stawiała czoła chorobie. Jej marzenie o nagraniu piosenki z Łatwogangiem spełniło się tuż przed jej odejściem, a utwór Wszystkie marzenia zdobył szczyt listy przebojów. Artyści i media oddają hołd tej młodej bohaterce, a Bedeos rozpoczął swój koncert od jej piosenki. Zamiast tradycyjnej minuty ciszy, szkoła Mai w Węgrzcach Wielkich żegna ją wzruszającymi słowami, podkreślając jej niezwykłą siłę i życzliwość.
2: Marcin i Ania z Rolnik Szuka Żony mają powody do świętowania. Nie dość, że spodziewają się dziecka, to jeszcze Marcin obchodził swoje 40. urodziny z chłopcem, którego nie powstydziłoby się niejedno wesele. Gwiazdy programu stawiły się w komplecie, a zabawa przy hitach Zenka Martyniuka rozkręciła się na całego. Ania, choć nie zawsze w centrum uwagi, podziękowała wszystkim za wspólne świętowanie, a fani już nie mogą się doczekać kolejnych wieści od tej roztańczonej pary.
1: Świat rapu zamarł na chwilę, gdy Bedoes postanowił uczcić pamięć Mai Gadowskiej, młodej wojowniczki, która przegrała walkę z rakiem. Zamiast minuty ciszy, raper zdecydował się na coś bardziej osobistego. Podczas koncertu na rap Stacja Festiwal poprosił publiczność o wspólne wysłuchanie utworu, który Maja nagrała z Łatwogangiem. Bedoes, który sam zmagał się z trudnymi chwilami po stracie bliskich, podkreśla, że to nie czas na ciszę, ale na celebrację życia i energii, którą Maja wniosła do świata. W końcu, jak sam mówi, Cancer Fighters to nie tylko nazwa fundacji, ale prawdziwa walka, która inspiruje do działania.
2: Marcin Hakiel i Dominika Serowska znowu w centrum uwagi. Para oczekuje drugiego dziecka, a Instagram aż huczy od spekulacji na temat płci malucha. Serowska podzieliła się zdjęciem USG, a tajemnicza literka V w opisie zdjęcia rozbudza wyobraźnię fanów. Czy to będzie Wiktory, czy może jednak Julia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocje sięgają zenitu.
1: Robert Smith, lider The Cure, w obliczu zbliżających się 30. urodzin, postanowił nagrać album, który miał być jego artystycznym testamentem. Wytwórnia Elektra Records uznała Disintegration za komercyjne samobójstwo, ale jak się okazało, Mroczna Melancholia sprzedała się w milionach egzemplarzy. Ironią losu, piosenka Love Song, napisana jako prezent ślubny, stała się największym hitem zespołu. Cóż, czasem depresja i strach przed starzeniem się mogą być najlepszymi doradcami w karierze muzycznej. Freddie Mercury, bóg rocka, który potrafił śmiać się z samego siebie, przyznał kiedyś, że zna tylko 3 akordy na gitarze. W świecie pełnym przerośniętych ego, jego szczerość była jak powiew świeżości. Nie musiał być gitarowym herosem, bo miał Briana Maya, który czarował na 6 strunach. Freddie skupiał się na tym, co robił najlepiej. Uwodził i

0: Dyrygował tłumem, pokazując, że prawdziwa magia rocka tkwi w emocjach, a nie technicznej wirtuozerii. Patti Smith, matka chrzestna panka, znalazła w Janie Pawle II prawdziwego rockmana. Kiedy papież sprzeciwił się inwazji na Irak, artystka zobaczyła w nim radykała, który nie bał się powiedzieć nie najpotężniejszym politykom. Smith, znana z prowokacyjnych tekstów, zaczęła dedykować mu swoje utwory, co dla wielu fanów było szokiem. A kiedy pojawiła się na watykańskim koncercie bożonarodzeniowym, udowodniła, że muzyka rockowa może znaleźć wspólny język nawet z Watykanem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 23 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 26 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki. Portal waszaedukacja.pl opublikował ranking najlepszych techników w Polsce na 2026 rok. W zestawieniu wyróżniają się szkoły kształcące w zawodach związanych z nowoczesnymi technologiami, informatyką i mechatroniką. Najwyżej ocenione placówki znajdują się w Warszawie, Szczecinie i Kleszczowie. Średni wynik punktowy wszystkich szkół wyniósł 54,07, a najlepsze technikum osiągnęło aż ponad 86 punktów.
2: W powiecie mławskim zlikwidowano ogromną fabrykę nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze CBŚP i służb skarbowych zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów i prawie 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 osób, które usłyszały poważne zarzuty. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 4 miliony złotych.
1: Po kilkunastu miesiącach od kradzieży w warszawskim centrum handlowym Westfield Mokotów śledczy potwierdzili, że za napadem stoi międzynarodowy gang różowych panter. Złodzieje w ciągu 86 sekund rozbili gabloty z biżuterią i uciekli na hulajnoga. Jeden z podejrzanych został zatrzymany na granicy serbsko-chorwackiej i czeka na ekstradycję. Policja nadal poszukuje pozostałych członków grupy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przeprosił mieszkańców za letnie utrudnienia drogowe. Miasto intensyfikuje prace remontowe w sezonie urlopowym, aby zminimalizować ich wpływ na codzienne życie. Kluczowe remonty trwają między innymi na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Solidarności oraz na Alejach Jerozolimskich. Prace mają zakończyć się do początku jesieni. Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielców, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend.
1: W Warszawie zakończył się proces seryjnego mordercy, Jerzego B., który przez wiele miesięcy budził strach wśród mieszkańców stolicy. Mężczyzna umawiał się z właścicielami nieruchomości pod pretekstem kupna lub wynajmu, a następnie brutalnie ich atakował. Został skazany na dożywocie, mimo że do końca utrzymywał swoją niewinność. Kluczowym dowodem były telefony, które włączył rok po pierwszym zabójstwie, co pozwoliło śledczym na jego zatrzymanie.
2: Wisła Kraków świętuje 120-lecie istnienia. Z tej okazji klub rozegrał mecz towarzyski z walijskim Wrexham AFC, zakończony bezbramkowym remisem. Na stadionie przy ulicy Reymonta zgromadziły się aż 23 tysiące kibiców, w tym goście z Wysp Brytyjskich. Mimo braku goli, emocji nie brakowało, a na trybunach pojawiły się transparenty nawiązujące do Wołynia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii, żonę, córkę i teściową, Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
1: W Nowym Sączu doszło do dramatycznego zdarzenia. 30-letni mężczyzna walczy o życie po ugodzeniu nożem w klatkę piersiową podczas zakrapianej imprezy. Policja zatrzymała 3 osoby, w tym 38-letnią partnerkę poszkodowanego. Śledztwo trwa, a zatrzymani wciąż trzeźwieją w areszcie. Na drodze wojewódzkiej nr 416 w Żerdzinach doszło do tragicznego wypadku. 28-letni kierowca Forda zginął na miejscu po tym, jak jego samochód wypadł z trasy i dachował. Przyczyny zdarzenia są nadal badane przez śledczych. Ruch na drodze został przywrócony przed południem.
2: W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekrety o utworzeniu 2 nowych struktur w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Powstały Dowództwo Oddziaływania Dalekiego Zasięgu oraz Połączone Siły Szybkiego Reagowania. Celem tych zmian jest zwiększenie skuteczności działań na froncie i wzmocnienie zdolności do atakowania celów na terytorium Rosji. Na czele Połączonych Sił Szybkiego Reagowania stanie generał brygady Dmytro Wołoszyn. Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. We Wrocławiu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 25 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku. Na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 27 stopni. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. A gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy, co wywołało burzliwą dyskusję. Reumatolog Bartosz Fiałek skrytykował ten pomysł, sugerując, że może to wpłynąć na liczbę wykonywanych operacji. Jego wpis w mediach społecznościowych spotkał się z szeroką reakcją, zarówno ze strony lekarzy, jak i polityków. Naczelna Izba Lekarska podkreśliła, że zmiany nie muszą oznaczać obniżek dla chirurgów. Fiałek zaproponował własną reformę, zakładającą między innymi ograniczenie czasu pracy lekarzy i różnicowanie wynagrodzeń w zależności od specjalizacji. Debata na temat reformy ochrony zdrowia trwa i budzi wiele emocji. Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, mimo że wielu uważa je za droższe niż zagraniczne wyjazdy. Aż 44% decyduje się na urlop w Polsce, choć co trzeci badany twierdzi, że krajowe wakacje są droższe. Większość planuje budżet z wyprzedzeniem, a 62% odkłada na wakacje przez cały rok. Najczęściej wybierane są tygodniowe wyjazdy, a wydatki na osobę mieszczą się w przedziale kilkuset złotych. Polacy chętnie korzystają z promocji i programów lojalnościowych, by obniżyć koszty. Mimo rosnących cen, krajowe kierunki wciąż dominują w wakacyjnych planach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Dobre wieści dla seniorów. Narodowy Bank Polski przewiduje, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być wyższa niż zakładał rząd. Zamiast około 3,5% waloryzacja może wynieść aż około 4,5%. To oznacza wyższe świadczenia dla milionów osób. Minimalna emerytura może wzrosnąć o blisko 88 zł miesięcznie. Dodatki do emerytur, takie jak dodatek dla inwalidów wojennych czy sierot, również wzrosną. Ostateczne dane poznamy po publikacji pełnych danych GUS za 2026 rok.
2: Premier przyznaje specjalne świadczenia dla osób z wybitnymi zasługami dla Polski, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie to, nazywane potocznie rentą specjalną, jest uznaniowe i wymaga szczegółowego uzasadnienia oraz dokumentacji. Wnioski można składać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie. Świadczenie może być przyznane dożywotnio lub na określony czas, w zależności od sytuacji beneficjenta. To forma uznania dla zasłużonych osób, które potrzebują wsparcia.
1: Urlop może zostać przerwany, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności zagrażające funkcjonowaniu firmy. Pracodawca ma prawo wezwać pracownika z powrotem, ale musi zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Odmowa powrotu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, o ile polecenie zostało skutecznie przekazane. Pracownik nie musi śledzić służbowej poczty ani odbierać telefonu, ale jeśli odbierze prywatny telefon, polecenie uznaje się za doręczone. Niewykorzystana część urlopu wraca do puli dni urlopowych i może być wykorzystana później.
2: Coraz więcej polskich parafii ujawnia kwoty zebrane na tace podczas niedzielnych mszy. Różnice są ogromne. Od kilkuset złotych do ponad 12 tysięcy złotych w większych kościołach. Zebrane środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie parafii, remonty oraz inwestycje. W niektórych miejscach wierni mogą już przekazywać datki bezgotówkowo, korzystając z terminali płatniczych. Takie rozwiązanie zyskuje na popularności i jest dostępne w kilkuset parafiach w Polsce. Kwoty z tacy zależą od liczby wiernych, lokalizacji oraz okresu roku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ukraina i Unia Europejska uruchomiły trzeci nabór grantowy U4UA Defense Tech. 20 zespołów może otrzymać po 33 tysiące euro na rozwój prototypów komponentów do systemów bezzałogowych. Program koncentruje się na śmigłach, bateriach, elektronice mocy i ramach dronów. Polskie firmy mogą uczestniczyć jako dostawcy i partnerzy technologiczni, choć nie potwierdzono ich prawa do bezpośredniego ubiegania się o granty. Nabór trwa do 21 sierpnia, a projekty muszą być na poziomie gotowości technologicznej TRL-3-4. Celem jest wzmocnienie ukraińskiej bazy technologiczno-przemysłowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu.
2: Panna Młoda zaskakuje w 155. odcinku, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 17.20 na TVP2. Bejza, mistrzyni intryg, znów wyjdzie na swoje. Mimo, że prawda o jej kłamstwie niemal wyjdzie na jaw. Cichan dowie się od matki, że Bejza nie urodziła ich syna, ale nie uwierzy w te rewelacje. Bejza sprytnie odwróci sytuację, oskarżając matkę Cichana o utratę rozumu. W tym samym odcinku Bejza odwiedzi Hanser, wykorzystując dziecko do manipulacji. Hanser, patrząc na małego Cichana, zacznie rozważać rezygnację z miłości do Cichana dla dobra dziecka. Serial Panna Młoda zdobył ogromną popularność w Turcji, a w Polsce przewidziano emisję 2 sezonów. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie Artur Rogowski znajdzie się w centrum skandalu z powodu romansu z młodą lekarką Joanną. Cała grabina będzie huczeć od plotek, a Marysia, jego żona, stanie przed trudnym wyzwaniem. Kisielowa, sołtyska wsi, nie zamierza stać z boku i planuje interweniować, by nie dopuścić do rozwodu Rogowski. Artur będzie musiał zmierzyć się z gniewem rodziny i mieszkańców, a jego przyszłość w grabinie stanie pod znakiem zapytania. Joanna może znaleźć nową pracę w szpitalu w Gródku, co może zakończyć jej obecność w wiosce. Czy Kisielowa zdoła uratować małżeństwo Marysi i Artura? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
1: Rancho powraca z 11. sezonem, który zaskoczy widzów zupełnie nowym podejściem. Po 10 latach przerwy życie bohaterów z Wilkowej przeszło ogromne zmiany. Bywalcy słynnej ławeczki, teraz już seniorzy, zmierzą się z upływem czasu i przemijalnością życia. Po śmierci Stacha Japycza, do Hadziuka, Solejuka i Pietrka dołączy kuzyn z Australii, Ignacy Japycz. Bogdan Kalus, jako Hadziuk, wraca na ekran w nowej odsłonie po zrzuceniu 17 kg i w eleganckim stylu. Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiada, że nowy sezon będzie pełen magii, sensacji i refleksji nad współczesną Polską. To piękne zamknięcie historii, które na pewno poruszy serca widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, TVP1 wyemituje 925 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym odcinku Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, którego pilnuje zbir wynajęty przez Ursulę. Ramon przygotowuje się do wygłoszenia mowy w Cabrahigo, ale czekają go tam kolejne wyzwania. Sylwia podejrzewa, co trapi Artura, ale czeka, aż sam się otworzy. Tymczasem Inigo planuje przekupić Cesarea, by ten zeznał na korzyść Flory. Jednak Felipe odradza mu ten krok. Serial pełen jest napięcia, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze fanów.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 927 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, El Peña przyznaje się do zabicia Hindusa, co pozwala Florze odzyskać wolność. Blanka szokuje Leonor, ujawniając prawdę o Ursuli, której przeszłość nie usprawiedliwia jej okrutnych czynów. Pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok, ale ona pozostaje przy nim, oczekując jedynie miłości. Arturo przeprasza Agustinę i prosi, by wróciła do pracy, co czyni ją szczęśliwą. Serial opowiada o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach musi uciekać z córką, co prowadzi do wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max.
2: X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr północny o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 23 stopnie i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie odwiedzili Wielką Brytanię, by spotkać się z królem Karolem III. Wizyta była wyjątkowa, bo po raz pierwszy od 4 lat król miał okazję zobaczyć swoje wnuki, Archiego i Lilibet. Spotkanie odbyło się w prywatnej posiadłości Highgrove House. Tymczasem książę William nie uczestniczył w spotkaniu, wybierając charytatywne rozgrywki polo w Windsorze. Stan Missouri zmaga się z powodzią tysiąclecia po rekordowych opadach deszczu. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a służby ratunkowe przeprowadziły już ponad 90 akcji ratunkowych. W miejscowości Davisville trwają poszukiwania 23-letniej kobiety, której dom został porwany przez wodę. Meteorolodzy ostrzegają, że zagrożenie powodziowe może rozszerzyć się na inne stany USA. Brat Virginie Giuffre, zmarłej ofiary Jeffreya Epsteina, dąży do przeprowadzenia przesłuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość. Londyńska Straż Pożarna ostrzega przed wysokim ryzykiem pożarów w czasie trwającej fali upałów. Wysuszone trawy i brak deszczu sprawiają, że ogień może szybko się rozprzestrzeniać, zwłaszcza w parkach. W piątek doszło już do pożaru przy stacji Stratford, co wymusiło ewakuację. Strażacy apelują o ostrożność i unikanie używania jednorazowych grilli oraz niedopałków papierosów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Hiszpanii trwa dramatyczny pożar w miejscowości Los Gallardos, który pochłonął już 6,6 tysiąca hektarów. Zginęło co najmniej 12 osób, a 23 są zaginione. Większość to obcokrajowcy. Władze Andaluzji ogłosiły 3-dniową żałobę, a premier Hiszpanii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazali kondolencje rodzinom ofiar. Warunki do walki z ogniem nieco się poprawiły, ale sytuacja wciąż jest trudna. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekrety o utworzeniu 2 nowych struktur w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Powstały Dowództwo Oddziaływania Dalekiego Zasięgu oraz Połączone Siły Szybkiego Reagowania. Celem tych zmian jest zwiększenie skuteczności działań na froncie i wzmocnienie zdolności do atakowania celów na terytorium Rosji. Na czele Połączonych Sił Szybkiego Reagowania stanie generał brygady Dmytro Wołoszyn. Akcenturę podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat.
2: Od 1 lipca obowiązują nowe stawki dzienne dla żołnierzy niezawodowych. Szeregowy otrzyma teraz 182 zł za dzień służby. Podwyżki dotyczą m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz tych w dobrowolnej służbie zasadniczej. Zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej i wzmocnienie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Pułaskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Pułaskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. Kalafior to jedno z ulubionych warzyw letnich, ale jego intensywny zapach podczas gotowania często zniechęca do jego przyrządzania. Na szczęście istnieje prosty sposób na zneutralizowanie tej woni. Wystarczy dodać 0,5 łyżeczki kurkumy na litr wody podczas gotowania. Dzięki temu nie tylko ograniczymy zapach, ale także nadamy kalafiorowi piękny, złocisty kolor.
2: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej.
1: Kraków znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych do życia miast na świecie według najnowszego rankingu Economist Intelligence Unit. Miasto zostało docenione za wyjątkową atmosferę, bogatą ofertę kulturalną i rozwiniętą scenę gastronomiczną. W zestawieniu wyprzedziły go jedynie takie miasta jak Bath w Wielkiej Brytanii, Panama, Guadalajara i Medellin. To dowód, że inwestowanie w przestrzeń publiczną i jakość życia przynosi wymierne efekty.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 23 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Norbi zadebiutował jako współprowadzący Dzień Dobry Wakacje i jak to zwykle bywa, wzbudził mieszane uczucia.

0: Miana, jak jego podwójne nazwisko.
1: W showbiznesie znowu gorąco. Rozwód Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej to prawdziwa telenowela. Pola, choć nie może mówić o szczegółach, przyniosła do sądu aż 700 stron dowodów. A jakby tego było mało, potwierdziła, że Michał wraca do Mandaryny. Cóż, życie gwiazd to nieustanny rollercoaster emocji.
0: Świat komedii kryminalnych pogrążył się w smutku. Peter Van Norden, znany z ról w Akademii Policyjnej 2 i Nagiej Broni 2,5, odszedł w wieku 75 lat. Aktor, który bawił nas swoimi rolami, zmarł spokojnie w otoczeniu najbliższych. Jego żona Wendy przekazała, że po latach walki z chorobą Peter odszedł w południowej Kalifornii. Fani na całym świecie, w tym w Polsce, będą tęsknić za jego niezapomnianym humorem.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Gwiazdy show biznesu i sportu postanowiły połączyć siły z czworonogami, by wesprzeć Fundację Psierociniec. Wzięły udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, której efekty trafią do specjalnego kalendarza na 2027 rok. Wśród pozujących znaleźli się m.in. Janusz Chabior, Weronika Książkiewicz i Iwona Guzowska. Cały dochód z jego sprzedaży trafi na pomoc zwierzętom, bo przecież kto, jak nie celebryci, wie najlepiej, jak dbać o potrzebujących. Travis Barker, perkusista, Blink 182, przeszedł przez piekło po katastrofie lotniczej w 2008 roku, która na zawsze zmieniła jego życie. Cudem przeżył, ale przez 13 lat unikał latania, co zamieniło trasy koncertowe zespołu w logistyczny koszmar. Dopiero dzięki wsparciu Kourtney Kardashian, Barker w 2021 roku ponownie wsiadł do samolotu, co pozwoliło zespołowi na powrót do pełni koncertowej chwały. Teraz Blink 182 może znów podbijać świat, a Barker triumfuje nad swoimi demonami. W 1999 roku, po tragicznej strzelaninie w liceum Columbine, Ameryka znalazła sobie nowego wroga – Marilyna Mansona. Media i politycy z zapałem oskarżali muzyka o fatalny wpływ na młodzież, mimo że sprawcy tragedii nawet nie byli jego fanami. Manson, zamiast się bronić, z klasą wskazał na hipokryzję rządu i mediów, które wolały obwiniać artystę, niż przyznać się do własnych błędów. Jego odpowiedź, zarówno w eseju dla Rolling Stone, jak i na płycie Hollywood, stała się mocnym głosem w dyskusji o przemocy w Stanach Zjednoczonych, pokazując, że czasem łatwiej jest spalić na stosie artystę, niż zmierzyć się z prawdziwymi problemami. The Ramones, legendarni punkowcy z Queens, postanowili podbić listy przebojów z pomocą Phila Spectora, ale zamiast tego doświadczyli horroru w studiu. Uzbrojony producent zamienił sesje nagraniowe w psychodramę, grożąc muzyką bronią i zmuszając ich do oglądania morderczych lalek. Johnny Ramone, zmęczony powtarzaniem jednego akordu przez wiele godzin, w końcu wyszedł, rzucając wyzwanie szaleńcowi. Choć album End of the Century stał się ich największym sukcesem, to współpraca z Spectorem na zawsze zmieniła dynamikę zespołu, pokazując, że geniusz czas idzie w parze z szaleństwem.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rammstein znów na ustach wszystkich, a to za sprawą utworu Mein Teil, który opowiada o kanibalu z Rotenburga. Historia, która zszokowała świat, stała się inspiracją dla zespołu, a ich koncerty to prawdziwe widowisko z płonącymi kotłami i miotaczami ognia. Armin Meiwes, bohater tej makabrycznej opowieści, próbował nawet pozwać zespół, ale sąd uznał, że jego zbrodnia to już historia. Mimo kontrowersji, utwór zdobył uznanie na całym świecie, a nawet nominacje do Grammy. Cóż, kto by pomyślał, że kanibalizm może być tak inspirujący? Deep Purple przyjechali do Szwajcarii, by w spokoju nagrać nowy album, ale zamiast tego dostali darmowy pokaz fajerwerków. Podczas koncertu Franka Zappy jeden z fanów postanowił, że sufit kasyna to świetne miejsce na wystrzał z pistoletu sygnałowego. Efekt? Kasyno w Montreux spłonęło, a dym nad Jeziorem Genewskim stał się inspiracją do legendarnego Smoke on the Water. Cóż, nie każdy dzień kończy się narodzinami rockowego hymnu. The Stranglers, brytyjski zespół punkowy, miał dość nietypowy sposób radzenia sobie z krytyką. W 1979 roku, w ramach przyjacielskiego gestu, przykleili francuskiego krytyka Philippa Manoeuvre'a do wieży Eiffla taśmą montażową. Wszystko to za jego nieprzychylne recenzje i oskarżenia o faszyzm. Manoeuvre, zamiast zgłosić sprawę na policję, uznał, że taki akt autentyczności zasługuje na szacunek i od tej pory pisał o zespole z większym uznaniem. Cóż, w świecie The Stranglers słowo pisane miało swoją cenę, a taśma montażowa stała się ich znakiem rozpoznawczym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 22 stopnie, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 26 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Komisja weterynaryjna dopuściła 280 koni do pracy na trasie do Morskiego Oka. Dwa konie wycofano z powodu kulawizny, a jeden czeka na dodatkowe badania serca. Weterynarze zauważyli problem nadwagi u niektórych zwierząt, ale ogólny stan zdrowia koni jest bardzo dobry. Trwa dyskusja nad wprowadzeniem systemu mieszanego, łączącego transport konny z busami elektrycznymi. Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje.
1: W lipcu 1934 roku Małopolskę nawiedziła katastrofalna powódź, nazywana powodzią tysiąclecia. Ulewne deszcze zamieniły rzeki w niszczycielskie strumienie, które zniszczyły wiele miast i wsi, odcinając je od świata. Kulminacja opadów miała miejsce 16 lipca, kiedy na hali gąsienicowej spadło rekordowe 255 mm deszczu. Powódź pochłonęła życie 55 osób i spowodowała straty szacowane na 200 milionów złotych.
0: Cztery siostry z Krzyszkowic wyruszyły w lipcu 2016 roku na wakacje do Włoch, by odpocząć po stracie matki. 14 lipca, podczas obchodów Dnia Bastylii w Nicei, znalazły się na promenadzie Anglików, gdzie doszło do zamachu terrorystycznego. Zamachowiec wjechał ciężarówką w tłum, zabijając łącznie 84 osoby, w tym 15 dzieci. Marzena i Magdalena zginęły, a Dorota i Gabrysia zdołały uciec.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Balu, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie.
0: Hasło Balcerowicz musi odejść stało się symbolem sprzeciwu wobec transformacji gospodarczej po 1989 roku. Andrzej Leper, lider samoobrony, używał go, by krytykować Leszka Balcerowicza za społeczne koszty reform. Choć Leper na chwilę zmienił zdanie, hasło przetrwało jako wyraz niezadowolenia z polityki gospodarczej. W odpowiedzi pojawiło się kontrhasło Balcerowicz musi zostać, co podkreślało podział opinii na temat jego działań.
1: Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, zapowiedział, że jedną z pierwszych decyzji nowego rządu będzie przywrócenie pełnego finansowania budowy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Deklaracja padła podczas obchodów 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej w obecności prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Czarnek ostro skrytykował obecne władze za podejście do upamiętnienia ofiar i relacji z Ukrainą. Projekt budowy muzeum od lat budzi kontrowersje i pozostaje przedmiotem politycznego sporu. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda znalazła się w centrum uwagi z powodu afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Od 1989 roku na stanowisku ministra zdrowia zasiadało aż 25 osób, co pokazuje, jak trudne jest to stanowisko. Wielu ministrów odchodziło w atmosferze skandalu, często bez możliwości wprowadzenia głębszych reform. Warto przypomnieć, że najdłużej, bo 4 lata, resortem kierowali Ryszard Jacek-Żochowski, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ogłosiła powstanie nowej partii Unia Centrum. Nowe ugrupowanie ma wzmocnić koalicję rządową Donalda Tuska, stawiając na odpowiedzialność i nowoczesną gospodarkę. Unia Centrum powstała po rozłamie w Polsce w 2050 i ma być filarem koalicji, skupiając osoby szukające kompromisu. Pierwsza konwencja programowa partii odbędzie się we wrześniu. Były premier Mateusz Morawiecki przedstawił swoją wizję polityki Polski wobec Ukrainy, określając ją jako żelazo za krew. Podkreślił, że przekazanie uzbrojenia Ukrainie było strategiczną decyzją, która miała na celu zabezpieczenie Polski. Morawiecki wyraził sprzeciw wobec przekazywania Ukrainie pocisków do systemu Patriot, uznając je za kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa. Zaznaczył również, że Polska wykorzystała Ukrainę jako bufor dla swojego bezpieczeństwa.
0: Większość Polaków oczekuje współpracy między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż dotyczący polityki wobec Ukrainy i sporu o order Orła Białego. Aż 65% ankietowanych uważa, że rząd i prezydent powinni mówić jednym głosem. Wyniki pokazują, że Polacy chcą jedności na szczytach władzy, mimo politycznych różnic. Polski system ochrony zdrowia stoi przed poważnym kryzysem. Profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego wskazuje, że problemem jest między innymi presja lobby lekarskiego oraz brak wystarczającej liczby pracowników medycznych. Wysokie zarobki lekarzy wynikają z komercjalizacji sektora i czynników demograficznych. Wprowadzenie progresywnego systemu podatkowego mogłoby być jednym z rozwiązań, ale wymagałoby to porozumienia ponad politycznymi podziałami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 25 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nie żyje mamy. Były piłkarz Legii Warszawa. Zginął w wypadku samochodowym w wieku 43 lat. W barwach Legii występował w latach od 2010 do 2012, zdobywając dwukrotnie Puchar Polski. Po zakończeniu kariery w Polsce grał między innymi w Chinach i Portugalii. Okoliczności wypadku nie zostały jeszcze ujawnione.
2: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna przygotowuje się do nowego sezonu, wygrywając 3 z 4 meczów kontrolnych. W ostatnim sparingu pokonali AS Trenczyn 1-0, ale trener podkreśla potrzebę poprawy skuteczności. Kolejny test dla drużyny już 14 lipca, kiedy zmierzą się z Radomiakiem. Przed startem Ekstraklasy Legia zagra jeszcze z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Arisem Limassol.
1: Argentyna prowadzi 1-0 ze Szwajcarią. Ćwierćfinale Mundialu 2026 w Kansas City. Jedyną bramkę dla Argentyny zdobył Alexis McAllister. Mimo że Szwajcaria ma większe posiadanie piłki, Argentyna skuteczniej wykorzystuje swoje szanse. Walka o wejście do strefy medalowej trwa. Tragiczne wieści z RPA. Jaden Adams, 25-letni piłkarz, który reprezentował swój kraj na Mistrzostwach Świata 2026, został znaleziony martwy w hotelu w Kapsztadzie. Informację potwierdził minister sportu Gayton McKenzie. Adams zagrał we wszystkich 3 meczach grupowych, przyczyniając się do awansu RPA do 1/6 finału. Argentyna awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, ale emocje po meczu z Egiptem wciąż nie opadły. Dyrektor egipskiej reprezentacji, Ibrahim Hassan, oskarżył Argentyńczyków, w tym Lionela Messiego, o prowokacyjne zachowanie. Egipt prowadził 2-0, ale ostatecznie przegrał 2-3, co wywołało kontrowersje wokół decyzji sędziego. Egipska federacja złożyła protest do FIFA, a atmosfera była napięta także przy ławce rezerwowych. Polskie siatkarki nie zagrają w finale Ligi Narodów. W decydującym meczu przegrały z Japonią 2-3, mimo że prowadziły już 2-0 w setach. Ostatecznie zakończyły rozgrywki z 7 zwycięstwami i 5 porażkami. Turniej finałowy odbędzie się w Macau, a zagrają w nim m.in. Stany Zjednoczone, Włochy i Japonia. Bartosz Zmarzlik zajął 3 miejsce w Grand Prix Szwecji w Malilli, powiększając przewagę nad Bradym Kurcem w klasyfikacji generalnej. Zawody wygrał Anders Thomsen, a 2 miejsce zajął Robert Lambert. Zmarzlik po nieudanym występie w Bydgoszczy cieszy się z powrotu na podium i planuje chwilę odpoczynku przed kolejnymi wyzwaniami. Tymczasem Ty Woffinden, 3-krotny mistrz świata, ogłosił zakończenie kariery. Linda Noskowa zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, wygrywając Wimbledon 2026 roku po emocjonującym finale z Karoliną Muchową. Mimo prowadzenia 6-2, 5-2, Noskowa musiała walczyć do 3 seta, by ostatecznie triumfować. Po zwycięstwie dedykowała wygraną swojej zmarłej mamie, co wywołało łzy wzruszenia. Obie finalistki z Czech nie kryły emocji podczas ceremonii wręczenia nagród.
2: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła swój udział w Wimbledonie na 4. rundzie, przegrywając z Naomi Osaką. Po turnieju postanowiła odpocząć na greckiej wyspie Mykonos, gdzie spędza czas z partnerem, Georgiosem Frangulisem. Sabalenka dzieli się chwilami relaksu w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i nagrania z wakacji.
1: Cristiano Ronaldo po nieudanych Mistrzostwach Świata odpoczywa z partnerką Georginą Rodriguez na luksusowych wakacjach. Para unika medialnego zgiełku, regenerując siły po turniejowym stresie. Georgina podzieliła się zdjęciem z ich relaksu, które szybko zdobyło popularność w sieci. Kibice z całego świata wspierają Ronaldo, który dzięki bliskim odzyskuje równowagę.
2: Jude Bellingham, gwiazda angielskiej piłki, zdobywa serca kibiców na boiskach, a na trybunach wspiera go jego partnerka, Ashlyn Castro. Castro, znana modelka i influencerka z Kalifornii, jest związana z piłkarzem Realu Madryt od początku 2025 roku. Mimo różnicy wieku para cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, a Castro regularnie kibicuje Bellinghamowi podczas jego występów.
1: Sofia Ennaoui, znana polska biegaczka na 1500 metrów, ogłosiła zakończenie kariery sportowej. 31-letnia medalistka Mistrzostw Europy i olimpijka z Rio de Janeiro podjęła tę decyzję z powodu nawracających kontuzji. Ennaoui zdobyła srebro i brąz na Mistrzostwach Europy oraz srebro i 2 brązy na halowych Mistrzostwach Europy. Jej kariera była pełna sukcesów, mimo że zdrowie często stawało na przeszkodzie. Paweł Korpuliński jako pierwszy Polak w historii prowadzi w cyklu Drift Masters. Po zwycięstwie w Irlandii teraz zmierzy się na nowym torze w Finlandii, gdzie walka o mistrzostwo będzie niezwykle zacięta. Tuż za nim plasują się groźni rywale, co zapowiada emocjonującą rywalizację. W zawodach bierze udział także Piotr Więcek, który walczy o poprawę swojej pozycji.
2: Jan Tomaszewski ostro skrytykował sędziego meczu Anglia-Norwegia na Mistrzostwach Świata 2026, twierdząc, że decyzje arbitra Klementa Turpina skrzywdziły Norwegów. Były bramkarz nie szczędził też słów krytyki pod adresem FIFA oraz stylu gry Argentyny, mimo że typuje ją do finału. W półfinałach zmierzą się Francja z Hiszpanią oraz Anglia z Argentyną, a Tomaszewski przewiduje, że to właśnie Argentyna ma większe szanse na zwycięstwo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 27 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura 28 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu.
2: Panna Młoda zaskakuje w 155. odcinku, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 17.20 na TVP2. Bejza, mistrzyni intryg, znów wyjdzie na swoje. Mimo że prawda o jej kłamstwie niemal wyjdzie na jaw. Cichan dowie się od matki, że Bejza nie urodziła ich syna, ale nie uwierzy w te rewelacje. Bejza sprytnie odwróci sytuację, oskarżając matkę Cichana o utratę rozumu. W tym samym odcinku Bejza odwiedzi Hanser, wykorzystując dziecko do manipulacji. Hanser, patrząc na małego Cichana, zacznie rozważać rezygnację z miłości do Cichana dla dobra dziecka. Serial Panna Młoda zdobył ogromną popularność w Turcji, a w Polsce przewidziano emisję 2 sezonów. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie Artur Rogowski znajdzie się w centrum skandalu z powodu romansu z młodą lekarką Joanną. Cała grabina będzie huczeć od plotek, a Marysia, jego żona, stanie przed trudnym wyzwaniem. Kisielowa, sołtyska wsi, nie zamierza stać z boku i planuje interweniować, by nie dopuścić do rozwodu Rogowski. Artur będzie musiał zmierzyć się z gniewem rodziny i mieszkańców, a jego przyszłość w grabinie stanie pod znakiem zapytania. Joanna może znaleźć nową pracę w szpitalu w Grudku, co może zakończyć jej obecność w wiosce. Czy Kisielowa zdoła uratować małżeństwo Marysi i Artura? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
1: Rancho powraca z 11. sezonem, który zaskoczy widzów zupełnie nowym podejściem. Po 10 latach przerwy życie bohaterów z Wilkowej przeszło ogromne zmiany. Bywalcy słynnej ławeczki, teraz już seniorzy, zmierzą się z upływem czasu i przemijalnością życia. Po śmierci Stacha Japycza do Hadziuka, Solejuka i Pietrka dołączy kuzyn z Australii, Ignacy Japycz. Bogdan Kalus, jako Hadziuk, wraca na ekran w nowej odsłonie po zrzuceniu 17 kg i w eleganckim stylu. Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiada, że nowy sezon będzie pełen magii, sensacji i refleksji nad współczesną Polską. To piękne zamknięcie historii, które na pewno poruszy serca widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, TVP1 wyemituje 925 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym odcinku Diego i Blanka odnajdują Moisesa, którego pilnuje zbir wynajęty przez Ursulę. Ramon przygotowuje się do wygłoszenia mowy w Cabrahigo, ale czekają go tam kolejne wyzwania. Sylwia podejrzewa, co trapi Artura, ale czeka, aż sam się otworzy. Tymczasem Inigo planuje przekupić Cesarea, by ten zeznał na korzyść Flory. Jednak Felipe odradza mu ten krok. Serial pełen jest napięcia, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze fanów.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 927 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, El Peña przyznaje się do zabicia Hindusa, co pozwala Florze odzyskać wolność. Blanka szokuje Leonor, ujawniając prawdę o Ursuli, której przeszłość nie usprawiedliwia jej okrutnych czynów. Pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok, ale ona pozostaje przy nim, oczekując jedynie miłości. Arturo przeprasza Agustinę i prosi, by wróciła do pracy, co czyni ją szczęśliwą. Serial opowiada o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach musi uciekać z córką, co prowadzi do wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Michel. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max.
2: X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Gdańsku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania. Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
3: Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej strzegącej jej wybrzeży.
2: Białoruska armia przyjęła na uzbrojenie pierwszy batalion zmodernizowanych czołgów T-72 BM-2. Uroczystość przekazania odbyła się w Słonimiu z udziałem ministra obrony Wiktora Chrenina. Nowe czołgi mają lepszą siłę ognia i ochronę, a także zautomatyzowane systemy. Modernizacja jest dziełem białoruskiego przemysłu obronnego, a program będzie kontynuowany.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji.
2: Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia. W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie.
3: W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci. W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
3: Podczas wakacyjnego wyjazdu nie musimy martwić się o nasze rośliny doniczkowe. Wystarczy kilka prostych kroków, by zapewnić im odpowiednie warunki. Przed wyjazdem warto dokładnie podlać rośliny i przenieść je w miejsce z rozproszonym światłem. Dodatkowo ustawienie doniczek blisko siebie tworzy wilgotny mikroklimat, a zastosowanie kul nawadniających lub butelek z wodą zapewni im stały dostęp do wilgoci.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Portal donald.pl przypomniał nagranie sprzed lat, na którym Ewa Kopacz, była premier i minister zdrowia, krytykuje wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych. Zakaz ten obowiązuje w Polsce od 2010 roku i jest chwalony nawet przez palaczy. Kopacz, mimo swojego medycznego wykształcenia, miała wówczas wątpliwości co do skuteczności takich regulacji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 23 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: za swój niecodzienny sposób mówienia po polsku. Okazuje się, że polski to dla niej język obcy, a w domu króluje angielski i romski. Wiki przyznaje, że polski to dla niej wyzwanie, ale stara się, bo tworzy dla polskich fanów. Ciekawe, jak poradzi sobie, gdy wypłynie na międzynarodowe wody. Jan Englert, nasz ulubiony aktor, postanowił zaszaleć w Sopocie, spędzając popołudnie przy rybie z frytkami i złocistym trunku. W towarzystwie znajomego, z którym wymieniał się uśmiechami i anegdotami, Englert pokazał, jak wygląda prawdziwy relaks. Po długiej rozmowie i kawie, aktor samotnie wrócił do hotelu, nie starając się ukryć swojej gwiazdorskiej obecności. Cóż, nawet legendy potrzebują chwili wytchnienia nad Bałtykiem. Deszczowe chmury nad Ełkiem nie zdołały przeszkodzić w muzycznym szaleństwie, które rozegrało się na plaży miejskiej. Czwarty przystanek trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską przyciągnął tłumy, a na scenie pojawiła się plejada gwiazd, od Smolastego po Nataszę Urbańską. Skolim zaskoczył fanów, schodząc ze sceny, by rozdawać autografy i robić sobie zdjęcia z publicznością. A to dopiero początek. Kolejne przystanki tej muzycznej karuzeli już wkrótce, z Chełmnem na czele.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Na weselu influencerki Oli Nowak to nie panna młoda, a Kevin Mgley przyciągnął wszystkie spojrzenia. Mąż Roxany Węgiel postanowił zaszaleć i założył garnitur na gołe ciało, co wywołało burzę wśród modowych ekspertów. Michał Kędziora z Mr. Vintage nie zostawił na nim suchej nitki, porównując ten wybryk do noszenia smokingu z Japonkami. Cóż, Kevin, może następnym razem warto postawić na klasykę, by nie przyćmić pana młodego.
0: Świat pożegnał niezwykłą wojowniczkę, Maję Gadowską, która z uśmiechem na twarzy stawiała czoła chorobie. Jej marzenie o nagraniu piosenki z Łatwogangiem spełniło się tuż przed jej odejściem, a utwór Wszystkie marzenia zdobył szczyt listy przebojów. Artyści i media oddają hołd tej młodej bohaterce, a Bedeos rozpoczął swój koncert od jej piosenki. Zamiast tradycyjnej minuty ciszy, szkoła Mai w Węgrzcach Wielkich żegna ją wzruszającymi słowami, podkreślając jej niezwykłą siłę i życzliwość.
1: Marcin i Ania z Rolnik Szuka Żony mają powody do świętowania. Nie dość, że spodziewają się dziecka, to jeszcze Marcin obchodził swoje 40. urodziny z Hukiem, którego nie powstydziłoby się niejedno wesele. Gwiazdy programu stawiły się w komplecie, a zabawa przy hitach Zenka Martyniuka rozkręciła się na całego. Ania, choć nie zawsze w centrum uwagi, podziękowała wszystkim za wspólne świętowanie, a fani już nie mogą się doczekać kolejnych wieści od tej roztańczonej pary. Izabela Kuna, znana aktorka filmowa i teatralna, zaskoczy wszystkich swoim udziałem w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Polsat potwierdził, że tej jesieni zobaczymy ją na parkiecie, co z pewnością wywoła niemałe emocje. Tymczasem Ewa Kasprzyk żegna się z jury, a wszyscy zastanawiają się, kto zajmie jej miejsce. Cóż, jesień zapowiada się tanecznie i pełna niespodzianek.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Świat rapu zamarł na chwilę, gdy Bedoes postanowił uczcić pamięć Mai Gadowskiej, młodej wojowniczki, która przegrała walkę z rakiem. Zamiast minuty ciszy, raper zdecydował się na coś bardziej osobistego. Podczas koncertu na rap Stacja Festiwal poprosił publiczność o wspólne wysłuchanie utworu, który Maja nagrała z Łatwogangiem. Bedoes, który sam zmagał się z trudnymi chwilami po stracie bliskich, podkreśla, że to nie czas na ciszę, ale na celebrację życia i energii, którą Maja wniosła do świata. W końcu, jak sam mówi, Cancer Fighters to nie tylko nazwa fundacji, ale prawdziwa walka, która inspiruje do działania.
1: Marcin Hakiel i Dominika Serowska znowu w centrum uwagi. Para oczekuje drugiego dziecka, a Instagram aż huczy od spekulacji na temat płci malucha. Serowska podzieliła się zdjęciem USG, a tajemnicza literka V w opisie zdjęcia rozbudza wyobraźnię fanów. Czy to będzie Wiktory, czy może jednak Julia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocje sięgają zenitu.
0: Robert Smith, lider The Cure, w obliczu zbliżających się 30 urodzin, postanowił nagrać album, który miał być jego artystycznym testamentem. Wytwórnia Elektra Records uznała Disintegration za komercyjne samobójstwo, ale jak się okazało, Mroczna Melancholia sprzedała się w milionach egzemplarzy. Ironią losu, piosenka Love Song, napisana jako prezent ślubny, stała się największym hitem zespołu. Cóż, czasem depresja i strach przed starzeniem się mogą być najlepszymi doradcami w karierze muzycznej. Freddie Mercury, bóg rocka, który potrafił śmiać się z samego siebie, przyznał kiedyś, że zna tylko 3 akordy na gitarze. W świecie pełnym przerośniętych ego, jego szczerość była jak powiew świeżości. Nie musiał być gitarowym herosem, bo miał Briana Maya, który czarował na 6 strunach. Freddie skupiał się na tym, co robił najlepiej. Uwodził i dyrygował tłumem, pokazując, że prawdziwa magia rocka tkwi w emocjach, a nie technicznej wirtuozerii.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy umiarkowanie.

0: umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 26 stopni i niewielkie zachmurzenie. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki. Portal waszaedukacja.pl opublikował ranking najlepszych techników w Polsce na 2026 rok. W zestawieniu wyróżniają się szkoły kształcące w zawodach związanych z nowoczesnymi technologiami, informatyką i mechatroniką. Najwyżej ocenione placówki znajdują się w Warszawie, Szczecinie i Kleszczowie. Średni wynik punktowy wszystkich szkół wyniósł 54,07, a najlepsze technikum osiągnęło aż ponad 86 punktów.
2: W powiecie mławskim zlikwidowano ogromną fabrykę nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze CBŚP i służb skarbowych zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów i prawie 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 osób, które usłyszały poważne zarzuty. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 4 miliony złotych.
1: Po kilkunastu miesiącach od kradzieży w warszawskim centrum handlowym Westfield Mokotów śledczy potwierdzili, że za napadem stoi międzynarodowy gang Różowych Panter. Złodzieje w ciągu 86 sekund rozbili gabloty z biżuterią i uciekli na hulajnogach. Jeden z podejrzanych został zatrzymany na granicy serbsko-chorwackiej i czeka na ekstradycję. Policja nadal poszukuje pozostałych członków grupy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przeprosił mieszkańców za letnie utrudnienia drogowe. Miasto intensyfikuje prace remontowe w sezonie urlopowym, aby zminimalizować ich wpływ na codzienne życie. Kluczowe remonty trwają między innymi na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Solidarności oraz na Alejach Jerozolimskich. Prace mają zakończyć się do początku jesieni. Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielców, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend.
1: W Warszawie zakończył się proces seryjnego mordercy, Jerzego B., który przez wiele miesięcy budził strach wśród mieszkańców stolicy. Mężczyzna umawiał się z właścicielami nieruchomości pod pretekstem kupna lub wynajmu, a następnie brutalnie ich atakował. Został skazany na dożywocie, mimo że do końca utrzymywał swoją niewinność. Kluczowym dowodem były telefony, które włączył rok po pierwszym zabójstwie, co pozwoliło śledczym na jego zatrzymanie.
2: Wisła Kraków świętuje 120-lecie istnienia. Z tej okazji klub rozegrał mecz towarzyski z walijskim Wrexham AFC, zakończony bezbramkowym remisem. Na stadionie przy ulicy Reymonta zgromadziły się aż 23 tysiące kibiców, w tym goście z Wysp Brytyjskich. Mimo braku goli, emocji nie brakowało, a na trybunach pojawiły się transparenty nawiązujące do Wołynia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii, żonę, córkę i teściową, Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
1: W Nowym Sączu doszło do dramatycznego zdarzenia. 30-letni mężczyzna walczy o życie po ugodzeniu nożem w klatkę piersiową podczas zakrapianej imprezy. Policja zatrzymała 3 osoby, w tym 38-letnią partnerkę poszkodowanego. Śledztwo trwa, a zatrzymani wciąż trzeźwieją w areszcie. Na drodze wojewódzkiej nr 416 w Żerdzinach doszło do tragicznego wypadku. 28-letni kierowca Forda zginął na miejscu po tym, jak jego samochód wypadł z trasy i dachował. Przyczyny zdarzenia są nadal badane przez śledczych. Ruch na drodze został przywrócony przed południem.
2: W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Wielkiej Brytanii doszło do przełomu w sprawie morderstwa Anne Widdecombe, znanej prawicowej polityk. Policja aresztowała 28-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo, wykluczając jednocześnie motyw terrorystyczny. Ciało 78-letniej byłej minister znaleziono w jej domu w hrabstwie Devon. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają dalsze działania w tej sprawie. Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 25 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 27 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. A gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy, co wywołało burzliwą dyskusję. Reumatolog Bartosz Fiałek skrytykował ten pomysł, sugerując, że może to wpłynąć na liczbę wykonywanych operacji. Jego wpis w mediach społecznościowych spotkał się z szeroką reakcją, zarówno ze strony lekarzy, jak i polityków. Naczelna Izba Lekarska podkreśliła, że zmiany nie muszą oznaczać obniżek dla chirurgów. Fiałek zaproponował własną reformę, zakładającą między innymi ograniczenie czasu pracy lekarzy i różnicowanie wynagrodzeń w zależności od specjalizacji. Debata na temat reformy ochrony zdrowia trwa i budzi wiele emocji. Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, mimo że wielu uważa je za droższe niż zagraniczne wyjazdy. Aż 44% decyduje się na urlop w Polsce, choć co trzeci badany twierdzi, że krajowe wakacje są droższe. Większość planuje budżet z wyprzedzeniem, a 62% odkłada na wakacje przez cały rok. Najczęściej wybierane są tygodniowe wyjazdy, a wydatki na osobę mieszczą się w przedziale kilkuset złotych. Polacy chętnie korzystają z promocji i programów lojalnościowych, by obniżyć koszty. Mimo rosnących cen, krajowe kierunki wciąż dominują w wakacyjnych planach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Dobre wieści dla seniorów. Narodowy Bank Polski przewiduje, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być wyższa niż zakładał rząd. Zamiast około 3,5% waloryzacja może wynieść aż około 4,5%. To oznacza wyższe świadczenia dla milionów osób. Minimalna emerytura może wzrosnąć o blisko 88 zł miesięcznie. Dodatki do emerytur, takie jak dodatek dla inwalidów wojennych czy sierot, również wzrosną. Ostateczne dane poznamy po publikacji pełnych danych GUS za 2026 rok.
2: Premier przyznaje specjalne świadczenia dla osób z wybitnymi zasługami dla Polski, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie to, nazywane potocznie rentą specjalną, jest uznaniowe i wymaga szczegółowego uzasadnienia oraz dokumentacji. Wnioski można składać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie. Świadczenie może być przyznane dożywotnio lub na określony czas, w zależności od sytuacji beneficjenta. To forma uznania dla zasłużonych osób, które potrzebują wsparcia.
1: Urlop może zostać przerwany, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności zagrażające funkcjonowaniu firmy. Pracodawca ma prawo wezwać pracownika z powrotem, ale musi zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Odmowa powrotu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, o ile polecenie zostało skutecznie przekazane. Pracownik nie musi śledzić służbowej poczty ani odbierać telefonu, ale jeśli odbierze prywatny telefon, polecenie uznaje się za doręczone. Niewykorzystana część urlopu wraca do puli dni urlopowych i może być wykorzystana później.
2: Coraz więcej polskich parafii ujawnia kwoty zebrane na tace podczas niedzielnych mszy. Różnice są ogromne. Od kilkuset złotych do ponad 12 tysięcy złotych w większych kościołach. Zebrane środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie parafii, remonty oraz inwestycje. W niektórych miejscach wierni mogą już przekazywać datki bezgotówkowo, korzystając z terminali płatniczych. Takie rozwiązanie zyskuje na popularności i jest dostępne w kilkuset parafiach w Polsce. Kwoty z tacy zależą od liczby wiernych, lokalizacji oraz okresu roku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ukraina i Unia Europejska uruchomiły trzeci nabór grantowy U4UA Defense Tech. 20 zespołów może otrzymać po 33 tysiące euro na rozwój prototypów komponentów do systemów bezzałogowych. Program koncentruje się na śmigłach, bateriach, elektronice mocy i ramach dronów. Polskie firmy mogą uczestniczyć jako dostawcy i partnerzy technologiczni, choć nie potwierdzono ich prawa do bezpośredniego ubiegania się o granty. Nabór trwa do 21 sierpnia, a projekty muszą być na poziomie gotowości technologicznej TRL-3-4. Celem jest wzmocnienie ukraińskiej bazy technologiczno-przemysłowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 27 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 28 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu.
1: Panna Młoda zaskakuje w 155. odcinku, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 17.20 na TVP2. Bejza, mistrzyni intryg, znów wyjdzie na swoje. Mimo że prawda o jej kłamstwie niemal wyjdzie na jaw. Cichan dowie się od matki, że Bejza nie urodziła ich syna, ale nie uwierzy w te rewelacje. Bejza sprytnie odwróci sytuację, oskarżając matkę Cichana o utratę rozumu. W tym samym odcinku Bejza odwiedzi Hanser, wykorzystując dziecko do manipulacji. Hanser, patrząc na małego Cichana, zacznie rozważać rezygnację z miłości do Cichana dla dobra dziecka. Serial Panna Młoda zdobył ogromną popularność w Turcji, a w Polsce przewidziano emisję 2 sezonów. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie Artur Rogowski znajdzie się w centrum skandalu z powodu romansu z młodą lekarką Joanną. Cała grabina będzie huczeć od plotek, a Marysia, jego żona, stanie przed trudnym wyzwaniem. Kisielowa, sołtyska wsi, nie zamierza stać z boku i planuje interweniować, by nie dopuścić do rozwodu Rogowski. Artur będzie musiał zmierzyć się z gniewem rodziny i mieszkańców, a jego przyszłość w grabinie stanie pod znakiem zapytania. Joanna może znaleźć nową pracę w szpitalu w Gródku, co może zakończyć jej obecność w wiosce. Czy Kisielowa zdoła uratować małżeństwo Marysi i Artura? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: Rancho powraca z 11. sezonem, który zaskoczy widzów zupełnie nowym podejściem. Po 10 latach przerwy życie bohaterów z Wilkowej przeszło ogromne zmiany. Bywalcy słynnej ławeczki, teraz już seniorzy, zmierzą się z upływem czasu i przemijalnością życia. Po śmierci Stacha Japycza do Hadziuka, Solejuka i Pietrka dołączy kuzyn z Australii, Ignacy Japycz. Bogdan Kalus, jako Hadziuk, wraca na ekran w nowej odsłonie po zrzuceniu 17 kg i w eleganckim stylu. Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiada, że nowy sezon będzie pełen magii, sensacji i refleksji nad współczesną Polską. To piękne zamknięcie historii, które na pewno poruszy serca widzów.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, TVP1 wyemituje 925 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym odcinku Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, którego pilnuje zbir wynajęty przez Ursulę. Ramon przygotowuje się do wygłoszenia mowy w Cabrahigo, ale czekają go tam kolejne wyzwania. Sylwia podejrzewa, co trapi Artura, ale czeka, aż sam się otworzy. Tymczasem Inigo planuje przekupić Cesarea, by ten zeznał na korzyść Flory. Jednak Felipe odradza mu ten krok. Serial pełen jest napięcia, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze fanów.
0: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 927 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, El Peña przyznaje się do zabicia Hindusa, co pozwala Florze odzyskać wolność. Blanka szokuje Leonor, ujawniając prawdę o Ursuli, której przeszłość nie usprawiedliwia jej okrutnych czynów. Pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok, ale ona pozostaje przy nim, oczekując jedynie miłości. Arturo przeprasza Agustinę i prosi, by wróciła do pracy, co czyni ją szczęśliwą. Serial opowiada o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach musi uciekać z córką, co prowadzi do wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Michel. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max.
1: X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku małe zachmurzenie i temperatura 21 stopni oraz wiatr północny o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 25 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie odwiedzili Wielką Brytanię, by spotkać się z królem Karolem III. Wizyta była wyjątkowa, bo po raz pierwszy od 4 lat król miał okazję zobaczyć swoje wnuki, Archiego i Lilibet. Spotkanie odbyło się w prywatnej posiadłości Highgrove House. Tymczasem książę William nie uczestniczył w spotkaniu, wybierając charytatywne rozgrywki polo w Windsorze. Stan Missouri zmaga się z powodzią tysiąclecia po rekordowych opadach deszczu. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a służby ratunkowe przeprowadziły już ponad 90 akcji ratunkowych. W miejscowości Davisville trwają poszukiwania 23-letniej kobiety, której dom został porwany przez wodę. Meteorolodzy ostrzegają, że zagrożenie powodziowe może rozszerzyć się na inne stany USA. Brat Virginie Giuffre, zmarłej ofiary Jeffreya Epsteina, dąży do przeprowadzenia przesłuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość. Londyńska Straż Pożarna ostrzega przed wysokim ryzykiem pożarów w czasie trwającej fali upałów. Wysuszone trawy i brak deszczu sprawiają, że ogień może szybko się rozprzestrzeniać, zwłaszcza w parkach. W piątek doszło już do pożaru przy stacji Stratford, co wymusiło ewakuację. Strażacy apelują o ostrożność i unikanie używania jednorazowych grilli oraz niedopałków papierosów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Hiszpanii trwa dramatyczny pożar w miejscowości Los Gallardos, który pochłonął już 6,6 tysiąca hektarów. Zginęło co najmniej 12 osób, a 23 są zaginione. Większość to obcokrajowcy. Władze Andaluzji ogłosiły 3-dniową żałobę, a premier Hiszpanii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazali kondolencje rodzinom ofiar. Warunki do walki z ogniem nieco się poprawiły, ale sytuacja wciąż jest trudna. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekrety o utworzeniu 2 nowych struktur w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Powstały Dowództwo Oddziaływania Dalekiego Zasięgu oraz Połączone Siły Szybkiego Reagowania. Celem tych zmian jest zwiększenie skuteczności działań na froncie i wzmocnienie zdolności do atakowania celów na terytorium Rosji. Na czele Połączonych Sił Szybkiego Reagowania stanie generał brygady Dmytro Wołoszyn. Akcenture podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat.
3: Od 1 lipca obowiązują nowe stawki dzienne dla żołnierzy niezawodowych. Szeregowy otrzyma teraz 182 zł za dzień służby. Podwyżki dotyczą m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz tych w dobrowolnej służbie zasadniczej. Zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej i wzmocnienie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. Kalafior to jedno z ulubionych warzyw letnich, ale jego intensywny zapach podczas gotowania często zniechęca do jego przyrządzania. Na szczęście istnieje prosty sposób na zneutralizowanie tej woni. Wystarczy dodać 0,5 łyżeczki kurkumy na litr wody podczas gotowania. Dzięki temu nie tylko ograniczymy zapach, ale także nadamy kalafiorowi piękny, złocisty kolor.
3: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej.
2: Kraków znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych do życia miast na świecie według najnowszego rankingu Economist Intelligence Unit. Miasto zostało docenione za wyjątkową atmosferę, bogatą ofertę kulturalną i rozwiniętą scenę gastronomiczną. W zestawieniu wyprzedziły go jedynie takie miasta jak Bath w Wielkiej Brytanii, Panama, Guadalajara i Medellin. To dowód, że inwestowanie w przestrzeń publiczną i jakość życia przynosi wymierne efekty.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 24 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą tak samo 24 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Renata pozostaje ikoną autentyczności i naturalności, co czyni ją jedną z najbardziej zmysłowych Polek.
1: Rafał Brzozowski w końcu może odetchnąć z ulgą. Po latach zmagań z uporczywą stalkerką, która była przekonana, że jest jego żoną, sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót. Kobieta przeniosła swoje obsesyjne zainteresowanie na innego gwiazdora, Skolima. Brzozowski nie kryje wdzięczności, bo jak sam przyznał, teraz to Skolim ma zaszczyt być jej wyimaginowanym mężem. Cóż, nie każdy bohater nosi pelerynę. Magdalena Waligórska-Lisiecka, znana jako Wioletka z Rancha, nie tylko wraca na plan serialu, ale i pęka z dumy z męża. Mateusz Lisiecki-Waligórski, który do tej pory był znany głównie jako jej mąż, teraz zaskakuje wszystkich, dołączając do obsady na dobre i na złe. Wcieli się tam w rolę komisarza Radosława Bieguna. Ciekawe, czy jego postać będzie równie niezapomniana, jak jego podwójne nazwisko. Świat komedii kryminalnych pogrążył się w smutku. Peter Van Norden, znany z ról w Akademii Policyjnej 2 i Nagiej Broni 2,5, odszedł w wieku 75 lat. Aktor, który bawił nas swoimi rolami, zmarł spokojnie w otoczeniu najbliższych. Jego żona Wendy przekazała, że po latach walki z chorobą Peter odszedł w południowej Kalifornii. Fani na całym świecie, w tym w Polsce, będą tęsknić za jego niezapomnianym humorem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Michał Wiśniewski znów na językach. W niedzielę artysta postanowił zaskoczyć wszystkich, apelując o minimum klasy w swoim rozwodowym dramacie z Polą. Wideo na Instagramie, pełne emocji i subtelnych przytyków, zakończył bombą, potwierdzeniem związku z Mandaryną. Czyżby nowy rozdział w życiu Michała miał być równie burzliwy jak poprzednie? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Nuda mu nie grozi.
1: W 1999 roku, po tragicznej strzelaninie w liceum Columbine, Ameryka znalazła sobie nowego wroga – Marilyna Mansona. Media i politycy z zapałem oskarżali muzyka o fatalny wpływ na młodzież, mimo że sprawcy tragedii nawet nie byli jego fanami. Manson, zamiast się bronić, z klasą wskazał na hipokryzję rządu i mediów, które wolały obwiniać artystę, niż przyznać się do własnych błędów. Jego odpowiedź, zarówno w eseju dla Rolling Stone, jak i na płycie Hollywood, stała się mocnym głosem w dyskusji o przemocy w Stanach Zjednoczonych, pokazując, że czasem łatwiej jest spalić na stosie artystę, niż zmierzyć się z prawdziwymi problemami. Patti Smith, matka chrzestna panka, znalazła w Janie Pawle II prawdziwego rockmana. Kiedy papież sprzeciwił się inwazji na Irak, artystka zobaczyła w nim radykała, który nie bał się powiedzieć nie najpotężniejszym politykom. Smith, znana z prowokacyjnych tekstów, zaczęła dedykować mu swoje utwory, co dla wielu fanów było szokiem. A kiedy pojawiła się na watykańskim koncercie bożonarodzeniowym, udowodniła, że muzyka rockowa może znaleźć wspólny język nawet z Watykanem. The Ramones, legendarni punkowcy z Queens, postanowili podbić listy przebojów z pomocą Phila Spectora, ale zamiast tego doświadczyli horroru w studiu. Uzbrojony producent zamienił sesje nagraniowe w psychodramę, grożąc muzyką bronią i zmuszając ich do oglądania morderczych lalek. Johnny Ramone, zmęczony powtarzaniem jednego akordu przez wiele godzin, w końcu wyszedł, rzucając wyzwanie szaleńcowi. Choć album End of the Century stał się ich największym sukcesem, to współpraca z Spectorem na zawsze zmieniła dynamikę zespołu, pokazując, że geniusz czasem idzie w parze z szaleństwem.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Deep Purple przyjechali do Szwajcarii, by w spokoju nagrać nowy album, ale zamiast tego dostali darmowy pokaz fajerwerków. Podczas koncertu Franka Zappy, jeden z fanów postanowił, że sufit kasyna to świetne miejsce na wystrzał z pistoletu sygnałowego. Efekt? Kasyno w Montreux spłonęło, a dym nad Jeziorem Genewskim stał się inspiracją do legendarnego Smoke on the Water. Cóż, nie każdy dzień kończy się narodzinami rockowego hymnu.
1: Marek Piekarczyk, ikona polskiego rocka, obchodzi dziś 75. urodziny. Zanim stał się scenicznym Jezusem i mentorem w telewizyjnych programach, budował piece. Tak, dobrze słyszeliście, nasz rockowy bohater zaczynał jako zdun. Jego droga do sławy była pełna zakrętów, ale to właśnie dzięki niej zdefiniował na nowo polską scenę muzyczną. Długie włosy, skórzana kurtka i niezmienna charyzma. Piekarczyk to nie tylko głos, ale i styl życia, który inspiruje kolejne pokolenia.
0: The Stranglers, brytyjski zespół punkowy, miał dość nietypowy sposób radzenia sobie z krytyką. W 1979 roku, w ramach przyjacielskiego gestu, przykleili francuskiego krytyka Philippa Manoeuvre'a do wieży Eiffla taśmą montażową. Wszystko to za jego nieprzychylne recenzje i oskarżenia o faszyzm. Manoeuvre, zamiast zgłosić sprawę na policję, uznał, że taki akt autentyczności zasługuje na szacunek i od tej pory pisał o zespole z większym uznaniem. Cóż, w świecie The Stranglers słowo pisane miało swoją cenę, a taśma montażowa stała się ich znakiem rozpoznawczym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 20.

0: 23 stopnie, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 26 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Komisja Weterynaryjna dopuściła 280 koni do pracy na trasie do Morskiego Oka. Dwa konie wycofano z powodu kulawizny, a jeden czeka na dodatkowe badania serca. Weterynarze zauważyli problem nadwagi u niektórych zwierząt, ale ogólny stan zdrowia koni jest bardzo dobry. Trwa dyskusja nad wprowadzeniem systemu mieszanego, łączącego transport konny z busami elektrycznymi. Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje.
2: W lipcu 1934 roku Małopolskę nawiedziła katastrofalna powódź, nazywana powodzią tysiąclecia. Ulewne deszcze zamieniły rzeki w niszczycielskie strumienie, które zniszczyły wiele miast i wsi, odcinając je od świata. Kulminacja opadów miała miejsce 16 lipca, kiedy na hali gąsienicowej spadło rekordowe 255 mm deszczu. Powódź pochłonęła życie 55 osób i spowodowała straty szacowane na 200 milionów złotych.
1: Cztery siostry z Krzyszkowic wyruszyły w lipcu 2016 roku na wakacje do Włoch, by odpocząć po stracie matki. 14 lipca, podczas obchodów Dnia Bastylii w Nicei, znalazły się na promenadzie Anglików, gdzie doszło do zamachu terrorystycznego. Zamachowiec wjechał ciężarówką w tłum, zabijając łącznie 84 osoby, w tym 15 dzieci. Marzena i Magdalena zginęły, a Dorota i Gabrysia zdołały uciec.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Baluk, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie.
1: Hasło Balcerowicz musi odejść stało się symbolem sprzeciwu wobec transformacji gospodarczej po 1989 roku. Andrzej Leper, lider samoobrony, używał go, by krytykować Leszka Balcerowicza za społeczne koszty reform. Choć Leper na chwilę zmienił zdanie, hasło przetrwało jako wyraz niezadowolenia z polityki gospodarczej. W odpowiedzi pojawiło się kontrhasło Balcerowicz musi zostać, co podkreślało podział opinii na temat jego działań.
2: Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, zapowiedział, że jedną z pierwszych decyzji nowego rządu będzie przywrócenie pełnego finansowania budowy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Deklaracja padła podczas obchodów 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej w obecności prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Czarnek ostro skrytykował obecne władze za podejście do upamiętnienia ofiar i relacji z Ukrainą. Projekt budowy muzeum od lat budzi kontrowersje i pozostaje przedmiotem politycznego sporu. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda znalazła się w centrum uwagi z powodu afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Od 1989 roku na stanowisku ministra zdrowia zasiadało aż 25 osób, co pokazuje, jak trudne jest to stanowisko. Wielu ministrów odchodziło w atmosferze skandalu, często bez możliwości wprowadzenia głębszych reform. Warto przypomnieć, że najdłużej, po 4 lata, resortem kierowali Ryszard Jacek Grzochowski, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ogłosiła powstanie nowej partii Unia Centrum. Nowe ugrupowanie ma wzmocnić koalicję rządową Donalda Tuska, stawiając na odpowiedzialność i nowoczesną gospodarkę. Unia Centrum powstała po rozłamie w Polsce w 2050 i ma być filarem koalicji, skupiając osoby szukające kompromisu. Pierwsza konwencja programowa partii odbędzie się we wrześniu. Były premier Mateusz Morawiecki przedstawił swoją wizję polityki Polski wobec Ukrainy, określając ją jako żelazo za krew. Podkreślił, że przekazanie uzbrojenia Ukrainie było strategiczną decyzją, która miała na celu zabezpieczenie Polski. Morawiecki wyraził sprzeciw wobec przekazywania Ukrainie pocisków do systemu Patriot, uznając je za kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa. Zaznaczył również, że Polska wykorzystała Ukrainę jako bufor dla swojego bezpieczeństwa.
1: Większość Polaków oczekuje współpracy między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż dotyczący polityki wobec Ukrainy i sporu o order Orła Białego. Aż 65% ankietowanych uważa, że rząd i prezydent powinni mówić jednym głosem. Wyniki pokazują, że Polacy chcą jedności na szczytach władzy, mimo politycznych różnic. Polski system ochrony zdrowia stoi przed poważnym kryzysem. Profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego wskazuje, że problemem jest między innymi presja lobby lekarskiego oraz brak wystarczającej liczby pracowników medycznych. Wysokie zarobki lekarzy wynikają z komercjalizacji sektora i czynników demograficznych. Wprowadzenie progresywnego systemu podatkowego mogłoby być jednym z rozwiązań, ale wymagałoby to porozumienia ponad politycznymi podziałami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje małe zachmurzenie i temperaturę 26 stopni w Białymstoku z wiatrem północnym o sile 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę także 26 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nie żyje Manu. Były piłkarz Legii Warszawa. Zginął w wypadku samochodowym w wieku 43 lat. W barwach Legii występował w latach od 2010 do 2012, zdobywając dwukrotnie Puchar Polski. Po zakończeniu kariery w Polsce grał między innymi w Chinach i Portugalii. Okoliczności wypadku nie zostały jeszcze ujawnione. Tragiczne wieści z RPA. Jaden Adams, 25-letni piłkarz, który reprezentował swój kraj na Mistrzostwach Świata 2026, został znaleziony martwy w hotelu w Kapsztadzie. Informację potwierdził minister sportu Gayton McKenzie. Adams zagrał we wszystkich trzech meczach grupowych, przyczyniając się do awansu RPA do 1/6 finału. Gianni Infantino, prezydent FIFA, zapowiedział możliwość kolejnego rozszerzenia liczby uczestników Mistrzostw Świata. Obecne rozgrywki w Ameryce Północnej to pierwsze z udziałem 48 drużyn, ale rozważane jest zwiększenie tej liczby do 64. Pomysł ten budzi mieszane reakcje, jednak FIFA konsekwentnie dąży do rozwoju turnieju. Kolejne mistrzostwa odbędą się w 2030 roku w Hiszpanii, Portugalii i Maroku z pojedynczymi meczami w Ameryce Południowej.
2: Na Mundialu 2026 w Miami trwa zacięta walka o awans do strefy medalowej. Norwegia i Anglia mierzą się na Hard Rock Stadium, a na razie wynik to 0-0. Anglia dominuje w posiadaniu piłki z 74% przewagi, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Erling Haaland i Harry Kane.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce w Grand Prix Szwecji w Malilli, powiększając przewagę nad Bradym Kurcem w klasyfikacji generalnej. Zawody wygrał Anders Thomsen, a drugie miejsce zajął Robert Lambert. Zmarzlik po nieudanym występie w Bydgoszczy cieszy się z powrotu na podium i planuje chwilę odpoczynku przed kolejnymi wyzwaniami. Tymczasem Ty Woffinden, trzykrotny mistrz świata, ogłosił zakończenie kariery. Linda Noskowa zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, wygrywając Wimbledon 2026 roku po emocjonującym finale z Karoliną Muchową. Mimo prowadzenia 6-2, 5-2, Noskowa musiała walczyć do trzeciego seta, by ostatecznie triumfować. Po zwycięstwie dedykowała wygraną swojej zmarłej mamie, co wywołało łzy wzruszenia. Obie finalistki z Czech nie kryły emocji podczas ceremonii wręczenia nagród.
2: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła swój udział w Wimbledonie na czwartej rundzie, przegrywając z Naomi Osaką. Po turnieju postanowiła odpocząć na greckiej wyspie Mykonos, gdzie spędza czas z partnerem, Georgiosem Frangulisem. Sabalenka dzieli się chwilami relaksu w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i nagrania z wakacji.
1: Zbigniew Boniek wyraził uznanie dla reprezentacji Argentyny, która awansowała do półfinału Mistrzostw Świata po wygranej 3-1 ze Szwajcarią. Były prezes PZPN podkreślił rolę Lionela Messiego, który przyciąga uwagę obrońców, dając innym zawodnikom więcej swobody. Boniek zauważył, że Argentyna opiera swoją grę na szczelnej defensywie i specyficznej mentalności. Zastanawiał się też nad plotkami o faworyzowaniu Argentyny przez Światową Federację Piłkarską.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Cristiano Ronaldo po nieudanych Mistrzostwach Świata odpoczywa z partnerką Georginą Rodriguez na luksusowych wakacjach. Para unika medialnego zgiełku, regenerując siły po turniejowym stresie. Georgina podzieliła się zdjęciem z ich relaksu, które szybko zdobyło popularność w sieci. Kibice z całego świata wspierają Ronaldo, który dzięki bliskim odzyskuje równowagę.
2: Jude Bellingham, gwiazda angielskiej piłki, zdobywa serca kibiców na boiskach, a na trybunach wspiera go jego partnerka, Ashlyn Castro. Castro, znana modelka i influencerka z Kalifornii, jest związana z piłkarzem Realu Madryt od początku 2025 roku. Mimo różnicy wieku para cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, a Castro regularnie kibicuje Bellinghamowi podczas jego występów.
1: Sofia Ennaoui, znana polska biegaczka na 1500 metrów, ogłosiła zakończenie kariery sportowej. 31-letnia medalistka Mistrzostw Europy i olimpijka z Rio de Janeiro podjęła tę decyzję z powodu nawracających kontuzji. Ennaoui zdobyła srebro i brąz na Mistrzostwach Europy oraz srebro i 2 brązy na halowych Mistrzostwach Europy. Jej kariera była pełna sukcesów, mimo że zdrowie często stawało na przeszkodzie. Paweł Korpuliński jako pierwszy Polak w historii prowadzi w cyklu Drift Masters. Po zwycięstwie w Irlandii teraz zmierzy się na nowym torze w Finlandii, gdzie walka o mistrzostwo będzie niezwykle zacięta. Tuż za nim plasują się groźni rywale, co zapowiada emocjonującą rywalizację. W zawodach bierze udział także Piotr Więcek, który walczy o poprawę swojej pozycji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jan Tomaszewski ostro skrytykował sędziego meczu Anglia-Norwegia na Mistrzostwach Świata 2026, twierdząc, że decyzje arbitra Klementa Turpina skrzywdziły Norwegów. Były bramkarz nie szczędził też słów krytyki pod adresem FIFA oraz stylu gry Argentyny, mimo że typuje ją do finału. W półfinałach zmierzą się Francja z Hiszpanią oraz Anglia z Argentyną, a Tomaszewski przewiduje, że to właśnie Argentyna ma większe szanse na zwycięstwo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 27 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu.
2: Panna Młoda zaskakuje w 155. odcinku, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 17.20 na TVP2. Bejza, mistrzyni intryg, znów wyjdzie na swoje. Mimo, że prawda o jej kłamstwie niemal wyjdzie na jaw. Cichan dowie się od matki, że Bejza nie urodziła ich syna, ale nie uwierzy w te rewelacje. Bejza sprytnie odwróci sytuację, oskarżając matkę Cichana o utratę rozumu. W tym samym odcinku Bejza odwiedzi Hanser, wykorzystując dziecko do manipulacji. Hanser, patrząc na małego Cichana, zacznie rozważać rezygnację z miłości do Cichana dla dobra dziecka. Serial Panna Młoda zdobył ogromną popularność w Turcji, a w Polsce przewidziano emisję 2 sezonów. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie Artur Rogowski znajdzie się w centrum skandalu z powodu romansu z młodą lekarką Joanną. Cała grabina będzie huczeć od plotek, a Marysia, jego żona, stanie przed trudnym wyzwaniem. Kisielowa, sołtyska wsi, nie zamierza stać z boku i planuje interweniować, by nie dopuścić do rozwodu Rogowski. Artur będzie musiał zmierzyć się z gniewem rodziny i mieszkańców, a jego przyszłość w grabinie stanie pod znakiem zapytania. Joanna może znaleźć nową pracę w szpitalu w Gródku, co może zakończyć jej obecność w wiosce. Czy Kisielowa zdoła uratować małżeństwo Marysi i Artura? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
1: Rancho powraca z 11. sezonem, który zaskoczy widzów zupełnie nowym podejściem. Po 10 latach przerwy życie bohaterów z Wilkowej przeszło ogromne zmiany. Bywalcy słynnej ławeczki, teraz już seniorzy, zmierzą się z upływem czasu i przemijalnością życia. Po śmierci Stacha Japycza, do Hadziuka, Solejuka i Pietrka dołączy kuzyn z Australii, Ignacy Japycz. Bogdan Kalus, jako Hadziuk, wraca na ekran w nowej odsłonie po zrzuceniu 17 kg i w eleganckim stylu. Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiada, że nowy sezon będzie pełen magii, sensacji i refleksji nad współczesną Polską. To piękne zamknięcie historii, które na pewno poruszy serca widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, TVP1 wyemituje 925 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym odcinku Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, którego pilnuje zbir wynajęty przez Ursulę. Ramon przygotowuje się do wygłoszenia mowy w Cabrahigo, ale czekają go tam kolejne wyzwania. Sylwia podejrzewa, co trapi Artura, ale czeka, aż sam się otworzy. Tymczasem Inigo planuje przekupić Cesarea, by ten zeznał na korzyść Flory. Jednak Felipe odradza mu ten krok. Serial pełen jest napięcia, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze fanów.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 927 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, El Peña przyznaje się do zabicia Hindusa, co pozwala Florze odzyskać wolność. Blanka szokuje Leonor, ujawniając prawdę o Ursuli, której przeszłość nie usprawiedliwia jej okrutnych czynów. Pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok, ale ona pozostaje przy nim, oczekując jedynie miłości. Arturo przeprasza Agustinę i prosi, by wróciła do pracy, co czyni ją szczęśliwą. Serial opowiada o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach musi uciekać z córką, co prowadzi do wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max.
2: X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem, niewielkie zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do 31 krajów, w tym popularnych wśród Polaków miejsc, takich jak Dubaj, Izrael czy Kuba. Na Bliskim Wschodzie trwa operacja militarna, a przestrzeń powietrzna jest zamknięta lub ograniczona. W Izraelu istnieje zagrożenie eskalacji konfliktu zbrojnego, a na Kubie sytuacja jest napięta z powodu kryzysu energetycznego i społecznych niepokojów. Sytuacja na świecie pozostaje niestabilna, co wpływa na bezpieczeństwo podróży. Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air. Na chorwackiej wyspie Korczula wybuchł potężny pożar, który od soboty gasi ponad 200 strażaków. Silne wiatry utrudniały akcję, ale niespodziewany deszcz pomógł opanować sytuację. Droga do Veliluki została ponownie otwarta, choć władze zalecają ostrożność. Śledczy zbadają przyczyny pożaru po zakończeniu akcji gaśniczej. Białoruska armia przyjęła na uzbrojenie pierwszy batalion zmodernizowanych czołgów T-72 BM-2. Uroczystość przekazania odbyła się w Słonimiu z udziałem ministra obrony Wiktora Chrenina. Nowe czołgi mają lepszą siłę ognia i ochronę, a także zautomatyzowane systemy. Modernizacja jest dziełem białoruskiego przemysłu obronnego, a program będzie kontynuowany.
1: Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji.
0: Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
1: Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
0: Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach. W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
1: Podczas wakacyjnego wyjazdu nie musimy martwić się o nasze rośliny doniczkowe. Wystarczy kilka prostych kroków, by zapewnić im odpowiednie warunki. Przed wyjazdem warto dokładnie podlać rośliny i przenieść je w miejsce z rozproszonym światłem. Dodatkowo ustawienie doniczek blisko siebie tworzy wilgotny mikroklimat, a zastosowanie kul nawadniających lub butelek z wodą zapewni im stały dostęp do wilgoci. Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję. Portal donald.pl przypomniał nagranie sprzed lat, na którym Ewa Kopacz, była premier i minister zdrowia, krytykuje wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych. Zakaz ten obowiązuje w Polsce od 2010 roku i jest chwalony nawet przez palaczy. Kopacz, mimo swojego medycznego wykształcenia, miała wówczas wątpliwości co do skuteczności takich regulacji.
0: Lech Wałęsa opublikował na Facebooku zdjęcie z żoną Danutą, co jest rzadkim gestem z jego strony. Para pojawiła się na uroczystości z okazji 50. rocznicy ślubu teściów jednej z ich córek. Danuta Wałęsa, mimo że przez lata pozostawała w cieniu polityki, była fundamentem rodziny i doradzała mężowi w trudnych momentach. Zdjęcie przypomina o ich wspólnej drodze przez życie, trwającej już ponad 55 lat.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Szczecinie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 25 stopni. Z drugiej strony kraju, w Krakowie, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda muzyki, wciąż walczy z krytyką za swój niecodzienny sposób mówienia po polsku. Okazuje się, że polski to dla niej język obcy, a w domu króluje angielski i romski. Vicky przyznaje, że polski to dla niej wyzwanie, ale stara się, bo tworzy dla polskich fanów. Ciekawe, jak poradzi sobie, gdy wypłynie na międzynarodowe wody. Jan Englert, nasz ulubiony aktor, postanowił zaszaleć w Sopocie, spędzając popołudnie przy rybie z frytkami i złocistym trunku. W towarzystwie znajomego, z którym wymieniał się uśmiechami i anegdotami, Englert pokazał, jak wygląda prawdziwy relaks. Po długiej rozmowie i kawie, aktor samotnie wrócił do hotelu, nie starając się ukryć swojej gwiazdorskiej obecności. Cóż, nawet legendy potrzebują chwili wytchnienia nad Bałtykiem.
2: Krzysztof Rutkowski, najpopularniejszy detektyw w Polsce, zaskakuje nowym wizerunkiem, który zrywa z tradycyjnym obrazem męskości. Zamiast kwadratowej fryzury, teraz prezentuje zaczesane do tyłu włosy i gładką cerę, dzięki botoksowi i japońskim masażom.

0: przyciągnął wszystkie spojrzenia. Mąż Roxany Węgiel postanowił zaszaleć i założył garnitur na gołe ciało, co wywołało burzę wśród modowych ekspertów. Michał Kędziora z Mr. Vintage nie zostawił na nim suchej nitki, porównując ten wybryk do noszenia smokingu z Japonkami. Cóż, Kevin, może następnym razem warto postawić na klasykę, by nie przyćmić pana młodego. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie przestają zadziwiać swoją miłością, która rozkwitła na oczach widzów tańca z gwiazdami. Para, która zaczęła swój związek od namiętnego pocałunku w programie, teraz kontynuuje romantyczne gesty na warszawskich ulicach, nie zważając na deszcz czy skrępowanie przechodniów. Ich miłość, choć rozpoczęta w atmosferze skandalu, kwitnie jak nigdy dotąd, a wspólne mieszkanie tylko dodaje im skrzydeł. Cóż, niektórzy wolą deszczowe pocałunki od parasoli.
1: Świat pożegnał niezwykłą wojowniczkę, Maję Gadowską, która z uśmiechem na twarzy stawiała czoła chorobie. Jej marzenie o nagraniu piosenki z Łatwogangiem spełniło się tuż przed jej odejściem, a utwór Wszystkie marzenia zdobył szczyt listy przebojów. Artyści i media oddają hołd tej młodej bohaterce, a Bedeos rozpoczął swój koncert od jej piosenki. Zamiast tradycyjnej minuty ciszy, szkoła Mai w Węgrzcach Wielkich żegna ją wzruszającymi słowami, podkreślając jej niezwykłą siłę i życzliwość.
0: Izabela Kuna, znana aktorka filmowa i teatralna, zaskoczy wszystkich swoim udziałem w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Polsat potwierdził, że tej jesieni zobaczymy ją na parkiecie, co z pewnością wywoła niemałe emocje. Tymczasem Ewa Kasprzyk żegna się z jury, a wszyscy zastanawiają się, kto zajmie jej miejsce. Cóż, jesień zapowiada się tanecznie i pełna niespodzianek.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Marcin Hakiel i Dominika Serowska znowu w centrum uwagi. Para oczekuje drugiego dziecka, a Instagram aż huczy od spekulacji na temat płci malucha. Serowska podzieliła się zdjęciem USG, a tajemnicza literka V w opisie zdjęcia rozbudza wyobraźnię fanów. Czy to będzie Wiktory, czy może jednak Julia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocje sięgają zenitu.
1: Robert Smith, lider The Cure, w obliczu zbliżających się 30 urodzin, postanowił nagrać album, który miał być jego artystycznym testamentem. Wytwórnia Elektra Records uznała Disintegration za komercyjne samobójstwo, ale jak się okazało, Mroczna Melancholia sprzedała się w milionach egzemplarzy. Ironią losu, piosenka Love Song, napisana jako prezent ślubny, stała się największym hitem zespołu. Cóż, czasem depresja i strach przed starzeniem się mogą być najlepszymi doradcami w karierze muzycznej. Travis Barker, perkusista, Blink 182, przeszedł przez piekło po katastrofie lotniczej w 2008 roku, która na zawsze zmieniła jego życie. Cudem przeżył, ale przez 13 lat unikał latania, co zamieniło trasy koncertowe zespołu w logistyczny koszmar. Dopiero dzięki wsparciu Kourtney Kardashian, Barker w 2021 roku ponownie wsiadł do samolotu, co pozwoliło zespołowi na powrót do pełni koncertowej chwały. Teraz Blink 182 może znów podbijać świat, a Barker triumfuje nad swoimi demonami.
0: Rammstein znów na ustach wszystkich, a to za sprawą utworu Mein Teil, który opowiada o kanibalu z Rotenburga. Historia, która zszokowała świat, stała się inspiracją dla zespołu, a ich koncerty to prawdziwe widowisko z płonącymi kotłami i miotaczami ognia. Armin Meiwes, bohater tej makabrycznej opowieści, próbował nawet pozwać zespół, ale sąd uznał, że jego zbrodnia to już historia. Mimo kontrowersji, utwór zdobył uznanie na całym świecie, a nawet nominację do Grammy. Cóż, kto by pomyślał, że kanibalizm może być tak inspirujący?
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 26 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 28 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki.
2: W powiecie mławskim zlikwidowano ogromną fabrykę nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze CBŚP i służb skarbowych zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów i prawie 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 osób, które usłyszały poważne zarzuty. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 4 miliony złotych.
1: Po kilkunastu miesiącach od kradzieży w warszawskim centrum handlowym Westfield Mokotów śledczy potwierdzili, że za napadem stoi międzynarodowy gang Różowych Panter. Złodzieje w ciągu 86 sekund rozbili gabloty z biżuterią i uciekli na hulajnogach. Jeden z podejrzanych został zatrzymany na granicy serbsko-chorwackiej i czeka na ekstradycję. Policja nadal poszukuje pozostałych członków grupy.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przeprosił mieszkańców za letnie utrudnienia drogowe. Miasto intensyfikuje prace remontowe w sezonie urlopowym, aby zminimalizować ich wpływ na codzienne życie. Kluczowe remonty trwają między innymi na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Solidarności oraz na Alejach Jerozolimskich. Prace mają zakończyć się do początku jesieni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielców, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend.
1: W Warszawie zakończył się proces seryjnego mordercy, Jerzego B., który przez wiele miesięcy budził strach wśród mieszkańców stolicy. Mężczyzna umawiał się z właścicielami nieruchomości pod pretekstem kupna lub wynajmu, a następnie brutalnie ich atakował. Został skazany na dożywocie, mimo że do końca utrzymywał swoją niewinność. Kluczowym dowodem były telefony, które włączył rok po pierwszym zabójstwie, co pozwoliło śledczym na jego zatrzymanie.
2: Wisła Kraków świętuje 120-lecie istnienia. Z tej okazji klub rozegrał mecz towarzyski z walijskim Wrexham AFC, zakończony bezbramkowym remisem. Na stadionie przy ulicy Reymonta zgromadziły się aż 23 tysiące kibiców, w tym goście z Wysp Brytyjskich. Mimo braku goli, emocji nie brakowało, a na trybunach pojawiły się transparenty nawiązujące do Wołynia. W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii – żonę, córkę i teściową Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Nowym Sączu doszło do dramatycznego zdarzenia. 30-letni mężczyzna walczy o życie po ugodzeniu nożem w klatkę piersiową podczas zakrapianej imprezy. Policja zatrzymała 3 osoby, w tym 38-letnią partnerkę poszkodowanego. Śledztwo trwa, a zatrzymani wciąż trzeźwieją w areszcie.
2: W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekrety o utworzeniu 2 nowych struktur w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Powstały Dowództwo Oddziaływania Dalekiego Zasięgu oraz Połączone Siły Szybkiego Reagowania. Celem tych zmian jest zwiększenie skuteczności działań na froncie i wzmocnienie zdolności do atakowania celów na terytorium Rosji. Na czele Połączonych Sił Szybkiego Reagowania stanie generał brygady Dmytro Wołoszyn. Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kalafior to jedno z ulubionych warzyw letnich, ale jego intensywny zapach podczas gotowania często zniechęca do jego przyrządzania. Na szczęście istnieje prosty sposób na zneutralizowanie tej woni. Wystarczy dodać 0,5 łyżeczki kurkumy na litr wody podczas gotowania. Dzięki temu nie tylko ograniczymy zapach, ale także nadamy kalafiorowi piękny, złocisty kolor. W Bangkoku doszło do tragicznego pożaru w barze Rong Beer na Lat Phrao, w wyniku którego zginęło co najmniej 27 osób, a ponad 60 zostało rannych. Ogień pojawił się w nocy, gdy lokal był pełen ludzi, a jego przyczyną była prawdopodobnie awaria techniczna. Strażacy walczyli z ogniem przez pół godziny, a wiele ofiar znaleziono w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego. Śledczy badają okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 27 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 28 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. A gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy, co wywołało burzliwą dyskusję. Reumatolog Bartosz Fiałek skrytykował ten pomysł, sugerując, że może to wpłynąć na liczbę wykonywanych operacji. Jego wpis w mediach społecznościowych spotkał się z szeroką reakcją, zarówno ze strony lekarzy, jak i polityków. Naczelna Izba Lekarska podkreśliła, że zmiany nie muszą oznaczać obniżek dla chirurgów. Fiałek zaproponował własną reformę, zakładającą między innymi ograniczenie czasu pracy lekarzy i różnicowanie wynagrodzeń w zależności od specjalizacji. Debata na temat reformy ochrony zdrowia trwa i budzi wiele emocji. Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, mimo że wielu uważa je za droższe niż zagraniczne wyjazdy. Aż 44% decyduje się na urlop w Polsce, choć co trzeci badany twierdzi, że krajowe wakacje są droższe. Większość planuje budżet z wyprzedzeniem, a 62% odkłada na wakacje przez cały rok. Najczęściej wybierane są tygodniowe wyjazdy, a wydatki na osobę mieszczą się w przedziale kilkuset złotych. Polacy chętnie korzystają z promocji i programów lojalnościowych, by obniżyć koszty. Mimo rosnących cen, krajowe kierunki wciąż dominują w wakacyjnych planach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Dobre wieści dla seniorów. Narodowy Bank Polski przewiduje, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być wyższa niż zakładał rząd. Zamiast około 3,5% waloryzacja może wynieść aż około 4,5%. To oznacza wyższe świadczenia dla milionów osób. Minimalna emerytura może wzrosnąć o blisko 88 zł miesięcznie. Dodatki do emerytur, takie jak dodatek dla inwalidów wojennych czy sierot, również wzrosną. Ostateczne dane poznamy po publikacji pełnych danych GUS za 2026 rok.
2: Premier przyznaje specjalne świadczenia dla osób z wybitnymi zasługami dla Polski, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie to, nazywane potocznie rentą specjalną, jest uznaniowe i wymaga szczegółowego uzasadnienia oraz dokumentacji. Wnioski można składać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie. Świadczenie może być przyznane dożywotnio lub na określony czas, w zależności od sytuacji beneficjenta. To forma uznania dla zasłużonych osób, które potrzebują wsparcia.
1: Urlop może zostać przerwany, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności zagrażające funkcjonowaniu firmy. Pracodawca ma prawo wezwać pracownika z powrotem, ale musi zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Odmowa powrotu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, o ile polecenie zostało skutecznie przekazane. Pracownik nie musi śledzić służbowej poczty ani odbierać telefonu, ale jeśli odbierze prywatny telefon, polecenie uznaje się za doręczone. Niewykorzystana część urlopu wraca do puli dni urlopowych i może być wykorzystana później.
2: Coraz więcej polskich parafii ujawnia kwoty zebrane na tace podczas niedzielnych mszy. Różnice są ogromne. Od kilkuset złotych do ponad 12 tysięcy złotych w większych kościołach. Zebrane środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie parafii, remonty oraz inwestycje. W niektórych miejscach wierni mogą już przekazywać datki bezgotówkowo, korzystając z terminali płatniczych. Takie rozwiązanie zyskuje na popularności i jest dostępne w kilkuset parafiach w Polsce. Kwoty z tacy zależą od liczby wiernych, lokalizacji oraz okresu roku.
0: To są wiadomości. wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ukraina i Unia Europejska uruchomiły trzeci nabór grantowy U4UA Defense Tech. 20 zespołów może otrzymać po 33 tysiące euro na rozwój prototypów komponentów do systemów bezzałogowych. Program koncentruje się na śmigłach, bateriach, elektronice mocy i ramach dronów. Polskie firmy mogą uczestniczyć jako dostawcy i partnerzy technologiczni, choć nie potwierdzono ich prawa do bezpośredniego ubiegania się o granty. Nabór trwa do 21 sierpnia, a projekty muszą być na poziomie gotowości technologicznej TRL-3-4. Celem jest wzmocnienie ukraińskiej bazy technologiczno-przemysłowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 28 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 29 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Marcin Kodur z Barw Szczęścia przeszedł zaskakującą metamorfozę. W jesiennych odcinkach serialu, które pojawią się na antenie TVP2, zobaczymy go w zupełnie nowym wydaniu. Oskar Stoczyński, odgrywający rolę Kodura, zgolił brodę, zmienił fryzurę i schudł, co sprawiło, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek. Ta przemiana z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Kodur, który wcześniej został zdegradowany i przeniesiony na posterunek w Warszawie, rozwija tam relacje z młodą policjantką Darią. Czy to dla niej postanowił się odmienić? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Marcin Kodur nadal pozostaje jednym z najprzystojniejszych bohaterów serialu.
2: Panna Młoda zaskakuje w 155. odcinku, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 17.20 na TVP2. Bejza, mistrzyni intryg, znów wyjdzie na swoje. Mimo że prawda o jej kłamstwie niemal wyjdzie na jaw. Cichan dowie się od matki, że Bejza nie urodziła ich syna, ale nie uwierzy w te rewelacje. Bejza sprytnie odwróci sytuację, oskarżając matkę Cichana o utratę rozumu. W tym samym odcinku Bejza odwiedzi Hanser, wykorzystując dziecko do manipulacji. Hanser, patrząc na małego Cichana, zacznie rozważać rezygnację z miłości do Cichana dla dobra dziecka. Serial Panna Młoda zdobył ogromną popularność w Turcji, a w Polsce przewidziano emisję 2 sezonów. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie Artur Rogowski znajdzie się w centrum skandalu z powodu romansu z młodą lekarką Joanną. Cała grabina będzie huczeć od plotek, a Marysia, jego żona, stanie przed trudnym wyzwaniem. Kisielowa, sołtyska wsi, nie zamierza stać z boku i planuje interweniować, by nie dopuścić do rozwodu Rogowski. Artur będzie musiał zmierzyć się z gniewem rodziny i mieszkańców, a jego przyszłość w grabinie stanie pod znakiem zapytania. Joanna może znaleźć nową pracę w szpitalu w Gródku, co może zakończyć jej obecność w wiosce. Czy Kisielowa zdoła uratować małżeństwo Marysi i Artura? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
1: Rancho powraca z 11. sezonem, który zaskoczy widzów zupełnie nowym podejściem. Po 10 latach przerwy, życie bohaterów z Wilkowej przeszło ogromne zmiany. Bywalcy słynnej ławeczki, teraz już seniorzy, zmierzą się z upływem czasu i przemijalnością życia. Po śmierci Stacha Japycza, do Hadziuka, Solejuka i Pietrka dołączy kuzyn z Australii, Ignacy Japycz. Bogdan Kalus, jako Hadziuk, wraca na ekran w nowej odsłonie po zrzuceniu 17 kg i w eleganckim stylu. Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiada, że nowy sezon będzie pełen magii, sensacji i refleksji nad współczesną Polską. To piękne zamknięcie historii, które na pewno poruszy serca widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, TVP1 wyemituje 925 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym odcinku Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, którego pilnuje zbir wynajęty przez Ursulę. Ramon przygotowuje się do wygłoszenia mowy w Cabrahigo, ale czekają go tam kolejne wyzwania. Sylwia podejrzewa, co trapi Artura, ale czeka, aż sam się otworzy. Tymczasem Inigo planuje przekupić Cesarea, by ten zeznał na korzyść Flory. Jednak Felipe odradza mu ten krok. Serial pełen jest napięcia, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze fanów.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 927 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, El Peña przyznaje się do zabicia Hindusa, co pozwala Florze odzyskać wolność. Blanka szokuje Leonor, ujawniając prawdę o Ursuli, której przeszłość nie usprawiedliwia jej okrutnych czynów. Pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok, ale ona pozostaje przy nim, oczekując jedynie miłości. Arturo przeprasza Agustinę i prosi, by wróciła do pracy, co czyni ją szczęśliwą. Serial opowiada o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach musi uciekać z córką, co prowadzi do wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Michel. Serial Proud zbliża się do emocjonującego finału, który zaplanowano na 31 lipca. Produkcja ta, choć kontrowersyjna, zdobyła już uznanie na międzynarodowej scenie, wygrywając główną nagrodę na festiwalu Series Mania we Francji. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, początkowo miał wątpliwości co do udziału w projekcie, ale jego intuicja okazała się trafna. Aktor przyznaje, że wprosił się na casting, co okazało się jedną z najlepszych decyzji w jego karierze. Serial opowiada poruszającą historię zagubionego chłopaka, który pragnie adoptować dziecko, co zmusza go do zmiany całego życia. Proud to opowieść o emocjach i drugich szansach, z którymi wielu widzów może się utożsamić. Nowe odcinki można oglądać w piątki na HBO Max.
2: X-Men 97 powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował 1 lipca na Disney+. Pierwsze 3 odcinki już są dostępne, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. 4 odcinek miał premierę 8 lipca, a 5 zobaczymy 15 lipca. Sezon liczy 9 odcinków, a finał zaplanowano na 12 sierpnia. W nowej serii drużyna mutantów zmaga się z rozdzieleniem w różnych epokach, podczas gdy w latach 90. narastają nowe zagrożenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Ross Marquand i Jennifer Hale. Serial cieszy się ogromnym uznaniem, zdobywając 100% pozytywnych ocen.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 21 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 28 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie odwiedzili Wielką Brytanię, by spotkać się z królem Karolem III. Wizyta była wyjątkowa, bo po raz pierwszy od 4 lat król miał okazję zobaczyć swoje wnuki, Archiego i Lilibet. Spotkanie odbyło się w prywatnej posiadłości Highgrove House. Tymczasem książę William nie uczestniczył w spotkaniu, wybierając charytatywne rozgrywki polo w Windsorze. Na pokładzie samolotu Ryanaira, lecącego z Salonik do Memmingen, doszło do dramatycznego incydentu. Podczas wznoszenia uszkodzone zostało okno, co spowodowało gwałtowną dekompresję. 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot bezpiecznie wrócił do Salonik, a przyczyny awarii są w trakcie ustalania. Stan Missouri zmaga się z powodzią tysiąclecia po rekordowych opadach deszczu. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a służby ratunkowe przeprowadziły już ponad 90 akcji ratunkowych. W miejscowości Davisville trwają poszukiwania 23-letniej kobiety, której dom został porwany przez wodę. Meteorolodzy ostrzegają, że zagrożenie powodziowe może rozszerzyć się na inne stany USA. Londyńska Straż Pożarna ostrzega przed wysokim ryzykiem pożarów w czasie trwającej fali upałów. Wysuszone trawy i brak deszczu sprawiają, że ogień może szybko się rozprzestrzeniać, zwłaszcza w parkach. W piątek doszło już do pożaru przy stacji Stratford, co wymusiło ewakuację. Strażacy apelują o ostrożność i unikanie używania jednorazowych grilli oraz niedopałków papierosów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Hiszpanii trwa dramatyczny pożar w miejscowości Los Gallardos, który pochłonął już 6,6 tysiąca hektarów. Zginęło co najmniej 12 osób, a 23 są zaginione. Większość to obcokrajowcy. Władze Andaluzji ogłosiły 3-dniową żałobę, a premier Hiszpanii oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazali kondolencje rodzinom ofiar. Warunki do walki z ogniem nieco się poprawiły, ale sytuacja wciąż jest trudna. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekrety o utworzeniu 2 nowych struktur w siłach zbrojnych Ukrainy. Powstały Dowództwo Oddziaływania Dalekiego Zasięgu oraz Połączone Siły Szybkiego Reagowania. Celem tych zmian jest zwiększenie skuteczności działań na froncie i wzmocnienie zdolności do atakowania celów na terytorium Rosji. Na czele Połączonych Sił Szybkiego Reagowania stanie generał brygady Dmytro Wołoszyn. Akcenturę podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat. Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kalafior to jedno z ulubionych warzyw letnich, ale jego intensywny zapach podczas gotowania często zniechęca do jego przyrządzania. Na szczęście istnieje prosty sposób na zneutralizowanie tej woni. Wystarczy dodać 0,5 łyżeczki kurkumy na litr wody podczas gotowania. Dzięki temu nie tylko ograniczymy zapach, ale także nadamy kalafiorowi piękny, złocisty kolor.
3: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej.
2: W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie. UNICEF. Polska wprowadza program Hotel Przyjazny Dzieciom, który zmienia podejście do najmłodszych gości w hotelach. Pierwszym obiektem z certyfikatem jest hotel Narville Conference and Spa. Program podkreśla, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami pobytu, a nie tylko towarzyszami dorosłych. Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikacji i przestrzeni hotelowej do potrzeb dzieci.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Szczecinie z temperaturą 25 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 26 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: żyje Polska. Super Zdrowi.
1: W podcaście Super Zdrowi gościem jest jeden z autorów, współautor Polska na kozetce 2025 oraz prezes kliniki.pl Marcin Fiedziukiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: W raporcie możemy przeczytać, że prawie 22% Polaków w ciągu ostatnich 5 lat zdecydowało się na pomoc psychoterapeuty i że jest to, no, wbrew pozorom, wysoki odsetek. Czy rzeczywiście napawa to optymizmem? Jeżeli tak, to dlaczego?
2: To znaczy, my jak dostaliśmy wyniki tego badania, to przyznam się szczerze, ja z wykształcenia jestem socjologiem, więc to jakby dodatkowo jest motywator, żeby w ogóle przeprowadzać tego typu badania i publikować tego typu raporty. Natomiast ja byłem zszokowany. Wydaje mi się, że jednak te 22% osób korzystających z psychoterapii w ciągu ostatnich 5 lat to jest bardzo dużo. Natomiast słuszne jest pytanie dotyczące tego, czy to napawa optymizmem, dlatego że pewnie jeszcze kilkanaście lat temu temat psychoterapii był zazwyczaj związany z tym jako taki bardziej temat tabu. Natomiast to, że Polacy korzystają tak masowo z psychoterapii, no pokazuje, że to się zmieniło, że ten trend się zmienił, że dzisiaj faktycznie to już nie jest temat tabu, tylko jest to powszechne korzystanie z tego, do czego psychoterapia służy, czyli tak naprawdę do leczenia. Mhm. Leczenia psychiki osób, które tego potrzebują.
1: A w raporcie państwo korzystaliście z takiego podziału według trzech czynników a propos korzystania z psychoterapii. Wiek, miejsce zamieszkania i dochody, więc kto ma największe szanse, a kto najmniejsze, jeżeli chodzi o w ogóle podjęcie tej decyzji, żeby po pomoc do psychoterapeuty się zgłosić?
2: No to tutaj szokujące są liczby, które związane są choćby z wiekiem. W tej najstarszej grupie, czyli osób powyżej 50 roku życia, to jest 14%. Z kolei w tej grupie, powiedzmy, do takich osób w wieku średnim, czy wręcz młodych, od 24 do 35 roku życia, to jest ponad 30%, więc tutaj widać, kto najczęściej z tego korzysta, a kto najmniej. Natomiast jeżeli chodzi o inne aspekty demograficzne, no to oczywiście najmniej osób korzysta na wsi. Tam dostępność, to już jest po prostu związane z dostępnością. Wiadomo, my w dużych miastach mamy szeroki dostęp do usług psychoterapeutycznych. Tutaj też warto zwrócić uwagę, jakie one są jakości, bo to, że tak masowo Polacy korzystają, to też warto podkreślić, czy to na pewno jest jakościowa usługa i w jaki sposób ona jest zaspokajana. Natomiast jeżeli chodzi o płeć, to akurat było dla mnie bardzo zadziwiające. Kobiety i mężczyźni w zasadzie porówno. To tutaj w żaden sposób płeć nie warunkuje, natomiast płeć warunkuje to, jakie są powody korzystania z psychoterapii. Także najmłodsza grupy, tylko mówimy oczywiście o dorosłych Polakach. My nie badaliśmy dzieci. My trudno jest w ogóle przeprowadzić badanie na dzieciach.
1: To trzeba byłoby
2: trzeba pytać rodziców.
1: Tak?
2: Trzeba pytać rodziców, a tutaj pewnie jest ten problem. Chociaż wydaje mi się, że w przyszłym roku będziemy cyklicznie robić to badanie. Teraz była pierwsza edycja, ale zapytamy rodziców o dzieci, chociaż tutaj ten wynik może być zaburzony, bo nie wszyscy też chcą przyznawać, że ich dzieci korzystają, a wszyscy wiemy i to też są medialne informacje, że dzieci obecnie bardzo często potrzebują takiej
1: opieki. Bardzo często i bardzo mocno potrzebują. Mimo nieświadomości rodziców oczywiście, albo takich, którzy po prostu nie chcą do siebie dopuścić tej myśli, że dziecko potrzebuje takiej pomocy. Wspomniał pan o tych powodach, dla których my decydujemy się, Polacy decydują się na pójście po pomoc do psychoterapeuty. Jakie to powody?
2: Główny powód to problemy emocjonalne. To jest najwięcej wskazań, ich jest ponad 50%. Drugim takim powodem, i to było trochę dla mnie zaskakujące, ale to jest bardzo, bardzo istotne. Ponad 20% to są problemy zawodowe. Problemy w pracy, wypalenie zawodowe, stres związany z pracą i 18% to są powody rodzinne. I tutaj, co też było sporym zaskoczeniem, przynajmniej dla mnie, chociaż jak się to analizuje, to wydaje się to w jakiś sposób naturalne. Częściej z problemami rodzinnymi do psychoterapeuty chodzą mężczyźni niż kobiety. Kobiety częściej wskazywały, że to są problemy emocjonalne. Natomiast no oczywiście stres, depresja to jest ten główny powód.
1: To ja właśnie przybliżę to, o czym pan powiedział i co też mnie osobiście bardzo zszokowało, że więcej mężczyzn, 21%, niż kobiet, 16,5%, zdecydowało się na psychoterapię właśnie z powodu problemów rodzinnych. Z czego to może wynikać?
2: No tu możemy mieć różne hipotezy na ten temat. temat. Mi się wydaje taką najbardziej trafną ta, że mężczyźni łatwiej sobie tłumaczą konieczność radzenia sobie z problemami, jeżeli to jest... Tym powodem są po prostu problemy rodzinne. To jest takie łatwiejsze przyznanie się do tego, że to jest ten główny powód. Kobiety z kolei, one łatwiej mówią o swoich emocjach. I dlatego pewnie łatwiej definiują, że to są ich wewnętrzne problemy emocjonalne i dopiero potem szukają tej otoczki. Być może na psychoterapii szukają jakieś

0: teorii, ktoś taką jedną teorię wysnuł, że mężczyźni są bardzo centryczni, czyli jak już gdzieś szukają problemów, to w sensie nie on sam, tylko jakby wokół siebie, a my kobiety bardziej skupiamy się na siebie, czyli co w zasadzie, w sumie to kobiety są w takim razie centryczne. My szukamy problemów u siebie, a mężczyźni dookoła i troszeczkę to by się mogło zgadzać.
1: Doskonale było to widać ostatnio w gabinecie owalnym pewnego brzegu państwa.
0: No dobrze, to skupmy się jeszcze na wynikach. Więcej kobiet decyduje się za to, na pomoc psychoterapeutyczną w kwestii problemów emocjonalnych. To już wyjaśniliśmy sobie, z czego to może wynikać, z tego rozpoznania swoich emocji. I w raporcie też jako jeden z powodów, dla którego badani zdecydowali się w ogóle na terapię, jest ten stres zawodowy, o którym już pan wspomniał. Kogo najczęściej on dotyka i kogo najmniej?
1: No to już wspomnieliśmy o tym, że najczęściej, że częściej dotyka mężczyzn niż kobiet. To jest ponad 5% więcej wskazań od mężczyzn, ale jak sobie popatrzymy na grupy, no to najmniej, może zacznijmy od tego, kogo najmniej dotyka. Najmniej dotyka te osoby, które najmniej zarabiają. Tam było poniżej 14% wskazań, jeżeli chodzi o tą grupę. Natomiast w tej grupie najlepiej zarabiających, my ją zdefiniowaliśmy jako osoby, które zarabiają powyżej 7000 zł netto. Tam było prawie 30% wskazań odnośnie korzystania z psychoterapii w kontekście no po prostu stresu czy wypalenia zawodowego. To jest oczywiście pewnie w dużej mierze związane, że osoby więcej zarabiające po prostu najczęściej mają dużo większą odpowiedzialność, dużo większy związany z tym stres. Też najczęściej zarządzają jakimś zespołem, za którym są odpowiedzialne i tutaj wchodzą takie aspekty jak relacje w pracy, relacje z przełożonymi, ale też relacje z pracownikami. Bo tutaj oczywiście dosyć istotne jest to, czy ten stres jest związany właśnie z taką odpowiedzialnością za firmę na przykład, czy za zespół
0: ludzi, tak.
1: I za innych ludzi, czy w drugą stronę jest związana na przykład z tym, że są złe relacje w zespole i na przykład przełożony jest w jakiś sposób trudny dla takiej osoby i tu oczywiście są inne kwestie, w jaki sposób ten problem można rozwiązać. Jeżeli to jest odpowiedzialność za zespół, za ludzi, za firmę, jest to związane z jakimiś kłopotami w danym momencie, na przykład w tym zespole, no to tutaj w zasadzie psychoterapia jest pewnie najlepszym rozwiązaniem, żeby ten problem rozwiązać. Tu oczywiście też jeżeli chodzi o ten problem, to też najczęściej dotyka tych ludzi w średnim wieku. Mhm. Czyli w tej grupie 35 do 50 roku życia problem wypalenia zawodowego, stresu związanego z pracą jest największy. Mhm. On oczywiście wynika z tego, że to jest taki etap w pracy, w którym ludzie zazwyczaj już najbardziej się rozwinęli. Ten pęd taki może do rozwoju trochę minął, ale nie jest to jeszcze ten etap takiego wyciszenia zawodowego.
0: Jest to szara rzeczywistość, która wkracza i jest bardzo bolesna na etapie zawodowym. I to się trochę też pokrywa z moimi ostatnimi gościniami, autorkami raportu Polki w medycynie. One badały, w jaki sposób pracownicy ochrony zdrowia stresują się, w jakich warunkach pracują. I wyszło im właśnie między innymi to, że taki najmniejszy stres de facto jest w momencie, kiedy zaczynamy, kiedy lekarze, pielęgniarki i inni z ochrony zdrowia zaczynają swoją pracę, a także kiedy już powolutku zmierzają do tej emerytury i najbardziej stresujący jest ten moment tego rozwoju, tego iścia do góry w drabince rozwojowej, zawodowej. No właśnie, w raporcie pada hasło stres zawodowy, nadmierny stres zawodowy, tak państwo piszecie. Powiedzmy więc, z czego ten stres może wynikać, chociaż to już delikatnie żeśmy nadszarpnęli. Jakie są pierwsze objawy takiego stresu zawodowego, bo może ktoś, kto nas słucha właśnie w tym momencie taką rzecz przeżywa i co może się wydarzyć, jeżeli coś takiego zignorujemy?
1: Objawy stresu zawodowego, one są bardzo rozległe. To znaczy, one są i na poziomie fizycznym, i na poziomie właśnie takiego zaangażowania w pracę, podejścia do pracy, więc tutaj objawy są różne. Takie fizyczne, które się zaczynają najwcześniej, to są częste bóle głowy, to są bóle mięśniowe. Z kolei, jeżeli chodzi o takie emocjonalne, to jest rozdrażnienie, albo wręcz unikanie odpowiedzialności, uciekanie w pracy przed odpowiedzialnością. Więc jeżeli ktoś czuje, że faktycznie zaczynają zaczyna mieć takie objawy i one są regularne. To nie jest, no bo wiadomo, głowa może boleć w różnych sytuacjach, natomiast jeżeli to jest regularne i to się powtarza i faktycznie to jest odczuwane, że to jest związane choćby z tą odpowiedzialnością w pracy, to tu już należy podjąć pierwsze kroki i zacząć się zastanawiać, w którym iść kierunku. Natomiast wiadomo, różnego rodzaju objawy, szczególnie fizyczne, one mogą mówić o różnych dolegliwościach. Mhm. Więc my tutaj nie chcemy mówić, jeżeli cię boli głowa zbyt często, to idź od razu do psychiatry, mhm. bo to de facto psychiatra powinien zdiagnozować, jakiego rodzaju pomoc psychologiczna jest potrzebna pacjentowi, czy może też terapia lekowa. Natomiast też pewnie warto udać się do lekarza rodzinnego, żeby spytać go, czy w jakimś innym kierunku nie powinno się podjąć terapii w jakimś kierunku innej dziedziny medycznej.
0: Jest fizyczny, dokładnie,
1: bo być może to jest jakaś inna doległość. Ale tak, jeżeli ja myślę, że osoby, które zaczynają mieć te objawy i one faktycznie są cykliczne i z drugiej strony chodzą regularnie do pracy, to one są w stanie wyczuć, że to faktycznie jest związane z tym napięciem, które gdzieś zaczęło się pojawiać w firmie, czy choćby właśnie z tym, o czym przed chwilką mówiliśmy, czyli takim typowym wypaleniem zawodowym, który bardzo często wynika, po pierwsze, z popadnięcia w taką rutynę, ale z drugiej strony choćby z tym, że się zaczyna odczuwać, że się nie osiągnęło tych celów, o których się marzyło. Czyli, że na przykład długo się marzyło o jakimś awansie, myślało się o tym, że to nas niedługo czeka, to nie nadchodziło, wchodzimy w pewien wiek, kryzys wieku średniego i to wszystko się kumuluje. Mhm. Warto wtedy, naprawdę warto, i ja też bardzo to zawsze podkreślam i się cieszę, że media są teraz bardzo odpowiedzialne i to tak jak widzę wszystkie media i podkreślają przy każdego rodzaju treściach dotyczących właśnie problemów psychologicznych, żeby szukać tej pomocy, żeby jakby wracając tutaj do pani pierwszego pytania, to jest właśnie optymistyczne, że tak dużo osób szuka tej pomocy. Wydaje mi się, że tutaj bardzo, nie chcę powiedzieć pomógł, ale w cudzysłowie COVID i ta sytuacja, która nas wtedy zamknęła w domu, dużo osób wtedy pewnie właśnie zaczęło odczuwać różnego rodzaju stany, czy to stresowe, czy depresyjne.
0: Lękowe też.
1: I dzięki temu też bardziej świadomie zaczęli szukać pomocy.
0: Mogliśmy zajrzeć w siebie po prostu, bo byliśmy w takim większym kontakcie, jak to się mówi, tak po psychoterapeutycznemu czy psychologicznemu ze sobą. Jak wynika z raportu, 82% badanych nie korzystało z psychoterapii, bo po prostu nie czuło takiej potrzeby. I gdyby zostawić to zdanie, to brzmi to okej, brzmi to fajnie. 82% to sporo
1: znaczy, osób, jeśli mogę które wejść są... pani w słowo, 82% powiedziało, że nie korzystało.
0: Właśnie.
1: Ale większość z nich faktycznie powiedziała, że nie korzystała, bo nie potrzebowała, czy nie czuło takiej potrzeby. Mhm. Ale to, co jest przerażające akurat dla mnie, to ponad 12%, tam 12,6% bodajże procenta dokładnie, powiedziało, że nie korzystało, ponieważ ich na to nie stać. I jeżeli przyłożymy to na całą populację Polski, to wychodzi, że to jest 2 miliony ludzi. 2 miliony dorosłych Polaków czuło potrzebę skorzystania z psychoterapii, a nie skorzystało dlatego, że uznało, że to jest za drogie, bo pewnie słuchający nas domyślają się, że żeby dostać się do psychoterapeuty, a najpierw do psychiatry na NFZ, to nie zawsze jest takie proste. Mhm. I średni czas oczekiwania na konsultację psychoterapeutyczną to jest ponad 150 dni.
0: 159 dokładnie.
1: Więc to z kolei napawa pesymizmem, że ta usługa po pierwsze jest droga, bo wszyscy wiedzą, to nie jest jednorazowe wyjście. Na psychoterapię trzeba chodzić regularnie, czasami to trwa kilka miesięcy, a czasami trwa kilka lat. I każda wizyta kosztuje. Mhm. Więc jeżeli ten problem finansowy jest duży, a tak jak mówię, no my badaliśmy grupy też, jeżeli chodzi o ich zarobki i w tej grupie, gdzie zarobki są powyżej 3000 zł netto, to ta dostępność jest praktycznie bardzo niska. No bo jeżeli sobie wyobrazimy, że w średniej wielkości miejscowości jedna sesja terapeutyczna kosztuje około 200 zł.
0: Mhm. Uśredniając,
1: Uśredniając i trzeba pójść, nie wiem, 4-5 razy miesięcznie, no bo chodząc co tydzień, no to jest 1000 zł. To jest bardzo duży wydatek dla tych osób.
0: Mhm. Jeszcze tylko chciałam się obronić a propos, bo powiedziałam, że 82% badanych stwierdziło, że nie miało potrzeby. Dlaczego to brzmi dobrze? Dlaczego tak powiedziałam? Bo stwierdzam, że jest taka szansa, że te osoby naprawdę znają swoje potrzeby i być może w jakiś inny sposób stwierdziły, że sobie poradzą. Okej, okay, nie okej. Okay. A propos dostępności do psychoterapii, dla osób o niższych dochodach i z mniejszych miejscowości bardzo ciężki dostęp. Jakie państwo widzielibyście zmiany systemowe? Co można by takiego zmienić, żeby ten dostęp się poszerzył?
1: My zapytaliśmy tutaj ekspertów, co oni na ten temat myślą. Dorota Minta, która jest psychologiem i bardzo często współpracuje z nami właśnie odnośnie takich tematów psychologicznych, ona wskazuje, że na pewno dostępność zwiększyłaby, żeby była większa dostępność psychoterapii online'owych. Czyli to, do czego przyzwyczailiśmy się też, no, odwołując się do COVID-u, czyli do tego, że można robić konsultacje lekarskie online, tak zwana telemedycyna, żeby zwiększyć możliwości telemedycyny w ramach właśnie psychoterapii. I wtedy na pewno nie będzie dużej bariery dla osób, które są w mniejszych miejscowościach. Przede wszystkim nie będzie bariery dla ludzi ze wsi, bo łatwo jest nam powiedzieć, że my tutaj w dużym mieście wsiądziemy do autobusu, do taksówki, do metra, do tramwaju czy do samochodu i przejdziemy tam 2, 3, 4 czy 5 kilometrów. Ale teraz sobie proszę wyobrazić osobę, która mieszka na wsi i do najbliższego terapeuty ma 30 kilometrów.
0: A jeszcze skasowali PKS w mieście.
1: Dokładnie.
0: Wsi,
1: nie ma samochodu, autobus jeździ może jeden na godzinę, jedzie się tam długo, więc to jest taka pierwsza podstawowa rzecz, żeby zwiększyć tą ilość dostępnych psychoterapii online'owych na Narodowy Fundusz Zdrowia. To jest pierwsze rozwiązanie. Drugie, wskazywane przez ekspertów, no to jest w ogóle szersze podejście przez Narodowy Fundusz Zdrowia do tego, żeby po prostu zwiększyć ilość dostępnych terminów psychoterapii.
0: A co za tym idzie? Psychoterapeutów.
1: Co za tym idzie? Psychoterapeutów. Niestety, i powiem tu pewnie rzecz, która może nie być dobrze odebrana przez wszystkich, ale część psychoterapeutów woli po prostu przyjmować pacjentów prywatnie. Bo po pierwsze, ta dostępność wtedy szybsza, nie trzeba się z nikim rozliczać. Pacjenci są, bo jak widzimy i wynika z naszego badania, ludzie potrzebują tego typu pomocy. No i część niestety nie myśli o tym, że przez to ogranicza dostęp tym, którzy po prostu nie mają pieniędzy, mieszkają dalej i tak dalej. Więc to pewnie nie będzie popularny pogląd, ale tak, no tutaj musi zadziałać ministerstwo, musi zadziałać NFZ, żeby tutaj zwiększyć tą dostępność systemowo.
0: Ja bym też tutaj chyba podsunęła takie lokalne programy dostępności do psychoterapii, tak samo jak my kobiety możemy sobie zrobić w ramach miejskich programów cytologię regularnie, mammografię i tak dalej, to wydaje mi się, że to też byłby taki dobry ruch. Tylko to jest ciężkie właśnie, zważywszy na to, że brakuje nam ludzi do pracy, po prostu. Jeszcze chciałabym wrócić, już zbliżając się do końca naszej rozmowy, do tych 82% badanych, którzy jednak nie zdecydowali się na terapię. Tam państwo w raporcie podaliście taki jeden z powodów, że być może oni uważali, że ich powód jest zbyt błahy, żeby pójść z tym do psychoterapeuty. Jak zwiększyć tą świadomość społeczną na te problemy emocjonalne, na to, żeby właśnie być bardziej ze sobą? Co możemy zrobić takiego?
1: Ja powiem szczerze, pewnie takim najpopularniejszym teraz słowem byłoby profilaktyka.
0: Dużo się tam zawiera w tym czasie.
1: I tylko tak jak sobie popatrzymy na różne programy profilaktyczne w Polsce, to one zazwyczaj słabo działają. To znaczy, próbowaliśmy badać mężczyzn powyżej 40 roku życia, zrobić masową dostępność do badań no właśnie po 40 roku życia i ten program nie był jakiś bardzo, bardzo popularny. Są inne programy profilaktyczne, więc generalnie ostatnio miałem takie dosyć ciekawe spotkanie, ponieważ jestem członkiem think tanku, i rozmawialiśmy o tym, co właśnie w zdrowiu mogłoby być takim tematem, który jest ważny. I uznaliśmy, że taką bardzo istotną rzeczą jest prawo dziecka do zdrowia. I że jeżeli chcemy w ogóle mówić o jakiejś profilaktyce, o tym, żeby była większa świadomość tego, w jaki sposób dbać o swoje zdrowie, to nie ma innego wyjścia. To trzeba zaczynać na poziomie nastolatków. Bo jeżeli będziemy robić nawet świetne programy edukacyjne kierowane do dorosłych osób, to niestety i skuteczność będzie mniejsza. Budowanie świadomości wtedy, kiedy człowiek jest dopiero na tej początkowej fazie rozwojowej, szczególnie, że mówimy o tym, że dzieci dzisiaj mają bardzo duże problemy i bardzo dużo z nich powinno korzystać, czy to z usług psychiatry, czy psychoterapii właśnie. I wiemy, że dużo dzieci z tego typu programów korzysta, więc wydaje mi się, że to jest ten etap, który dzisiaj powinniśmy adresować. Jeżeli dzisiaj nie będziemy tego adresować na poziomie edukacji, i tu mówimy nie tylko o zdrowiu psychicznym, ale też zdrowiu fizycznym dzieci, bo tego, czego nie powiedzieliśmy. Co bardzo mocno pomaga rozładować stres? Na przykład regularne treningi, regularne uprawianie sportu. Wiemy, jak jest dzisiaj podejście części młodzieży do uprawiania sportu, czy nawet do lekcji WF-u.
0: Coraz gorsze wyniki w tych testach sprawnościowych.
1: Dokładnie.
0: Tak?
1: I jeżeli na tym poziomie, na tym etapie nie zadbamy o to, żeby ci ludzie byli świadomi, to będzie trudno potem to przekładać na to, żeby społeczeństwo już dorosłe żyło w pełnym zdrowiu.
0: Czym skorupka przesiąknie za młodu i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobre podsumowanie naszej rozmowy. Gościem podcastu Super Zdrowi był jeden z autorów raportu Polska na kozetce 2025, a także prezes kliniki.pl Marcin Fiedziukiewicz. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem jeszcze dodać, że raport można pobrać bezpłatnie pod adresem polskanakozetce.pl. Prosty adres, wystarczy wpisać i od razu będziemy na stronie, gdzie raport w formie pliku PDF będzie do pobrania.
0: Warto zobaczyć.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krystyna Loska, niekwestionowana ikona telewizji, wciąż zachwyca klasą i stylem, mimo że zbliża się do 89 urodzin. Spotkana na mieście, jak zawsze elegancka, w białej bluzce i granatowym płaszczu, udowadnia, że prawdziwa elegancja nie zna wieku. Co więcej, ta dama z klasą nadal z pasją prowadzi samochód, pokazując, że parkowanie to dla niej bułka z masłem. Aż chciałoby się powiedzieć, że niektóre młodsze gwiazdy mogłyby się od niej uczyć. Rafał Brzozowski w końcu może odetchnąć z ulgą. Po latach zmagań z uporczywą stalkerką, która była przekonana, że jest jego żoną, sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót. Kobieta przeniosła swoje obsesyjne zainteresowanie na innego gwiazdora, Skolima. Brzozowski nie kryje wdzięczności, bo jak sam przyznał, teraz to Skolim ma zaszczyt być jej wyimaginowanym mężem. Cóż, nie każdy bohater nosi pelerynę. Doda, znana z kontrowersji, tym razem zaskoczyła patriotycznym gestem. W dniu rocznicy krwawej niedzieli na Wołyniu, z wałkiem na głowie i w stroju treningowym, wywiesiła polską flagę na balkonie. Apeluje do Polaków, by pamiętali o cierpieniach przodków, bo przecież nic tak nie łączy jak wspólna trauma. W tle tej patriotycznej sceny prezydent Karol Nawrocki wręczył order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co tylko dodaje pikanterii całej sytuacji. Magdalena Waligórska-Lisiecka, znana jako Wioletka z Rancha, nie tylko wraca na plan serialu, ale i pęka z dumy z męża. Mateusz Lisiecki-Waligórski, który do tej pory był znany głównie jako jej mąż, teraz zaskakuje wszystkich, dołączając do obsady na dobre i na złe. Wcieli się tam w rolę komisarza Radosława Bieguna. Ciekawe, czy jego postać będzie równie niezapomniana, jak jego podwójne nazwisko.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Świat komedii kryminalnych pogrążył się w smutku. Peter Van Norden, znany z ról w Akademii Policyjnej 2 i Nagiej Broni 2,5, odszedł w wieku 75 lat. Aktor, który bawił nas swoimi rolami, zmarł spokojnie w otoczeniu najbliższych. Jego żona Wendy przekazała, że po latach walki z chorobą Peter odszedł w południowej Kalifornii. Fani na całym świecie, w tym w Polsce, będą tęsknić za jego niezapomnianym humorem. Freddie Mercury, Bóg Rocka, który potrafił śmiać się z samego siebie, przyznał kiedyś, że zna tylko 3 akordy na gitarze. W świecie pełnym przerośniętych ego, jego szczerość była jak powiew świeżości. Nie musiał być gitarowym herosem, bo miał Briana Maya, który czarował na 6 strunach. Freddie skupiał się na tym, co robił najlepiej. Uwodził i dyrygował tłumem, pokazując, że prawdziwa magia rocka tkwi w emocjach, a nie technicznej wirtuozerii. W 1999 roku, po tragicznej strzelaninie w liceum Columbine, Ameryka znalazła sobie nowego wroga – Marilyna Mansona. Media i politycy z zapałem oskarżali muzyka o fatalny wpływ na młodzież, mimo że sprawcy tragedii nawet nie byli jego fanami. Manson, zamiast się bronić, z klasą wskazał na hipokryzję rządu i mediów, które wolały obwiniać artystę, niż przyznać się do własnych błędów. Jego odpowiedź, zarówno w eseju dla Rolling Stone, jak i na płycie Hollywood, stała się mocnym głosem w dyskusji o przemocy w Stanach Zjednoczonych, pokazując, że czasem łatwiej jest spalić na stosie artystę, niż zmierzyć się z prawdziwymi problemami. Patti Smith, matka chrzestna panka, znalazła w Janie Pawle II prawdziwego rockmana. Kiedy papież sprzeciwił się inwazji na Irak, artystka zobaczyła w nim radykała, który nie bał się powiedzieć nie najpotężniejszym politykom. Smith, znana z prowokacyjnych tekstów, zaczęła dedykować mu swoje utwory, co dla wielu fanów było szokiem. A kiedy pojawiła się na watykańskim koncercie bożonarodzeniowym, udowodniła, że muzyka rockowa może znaleźć wspólny język nawet z Watykanem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: The Ramones, legendarni punkowcy z Queens, postanowili podbić listy przebojów z pomocą Phila Spectora, ale zamiast tego doświadczyli horroru w studiu. Uzbrojony producent zamienił sesje nagraniowe w psychodramę, grożąc muzyką bronią i zmuszając ich do oglądania morderczych lalek. Johnny Ramone, zmęczony powtarzaniem jednego akordu przez wiele godzin, w końcu wyszedł, rzucając wyzwanie szaleńcowi. Choć album End of the Century stał się ich największym sukcesem, to współpraca z Spectorem na zawsze zmieniła dynamikę zespołu, pokazując, że geniusz czasem idzie w parze z szaleństwem. Marek Piekarczyk, ikona polskiego rocka, obchodzi dziś 75. urodziny. Zanim stał się scenicznym Jezusem i mentorem w telewizyjnych programach, budował piece. Tak, dobrze słyszeliście, nasz rockowy bohater zaczynał jako zdun. Jego droga do sławy była pełna zakrętów, ale to właśnie dzięki niej zdefiniował na nowo polską scenę muzyczną. Długie włosy, skórzana kurtka i niezmienna charyzma. Piekarczyk to nie tylko głos, ale i styl życia, który inspiruje kolejne pokolenia.
0: The Stranglers, brytyjski zespół punkowy, miał dość nietypowy sposób radzenia sobie z krytyką. W 1979 roku w ramach przyjacielskiego gestu przykleili francuskiego krytyka Philippa Manoeuvre'a do wieży Eiffla taśmą montażową. Wszystko to za jego nieprzychylne recenzje i oskarżenia o faszyzm. Manoeuvre, zamiast zgłosić sprawę na policję, uznał, że taki akt autentyczności zasługuje na szacunek i od tej pory pisał o zespole z większym uznaniem. Cóż, w świecie The Stranglers słowo pisane miało swoją cenę, a taśma montażowa stała się ich znakiem rozpoznawczym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 26 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 28 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do ataku na funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 29-letni mężczyzna zaatakował policjanta, a następnie uciekł, jednak został zatrzymany w okolicach stacji metra Kabaty. Podczas interwencji trzej mundurowi odnieśli obrażenia, a przy napastniku znaleziono kastety i maczetę. Życiu rannych funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo. Portal waszaedukacja.pl opublikował ranking najlepszych techników w Polsce na 2026 rok. W zestawieniu wyróżniają się szkoły kształcące w zawodach związanych z nowoczesnymi technologiami, informatyką i mechatroniką. Najwyżej ocenione placówki znajdują się w Warszawie, Szczecinie i Kleszczowie. Średni wynik punktowy wszystkich szkół wyniósł 54,07, a najlepsze technikum osiągnęło aż ponad 86 punktów. W powiecie mławskim funkcjonariusze CBŚP i administracji skarbowej rozbili nielegalną fabrykę papierosów. Zabezpieczono ponad 1 000 000 papierosów bez akcyzy, blisko 2 tony tytoniu oraz kompletną linię produkcyjną. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 4 miliony złotych. Dzisiejszy poranek przyniósł spore utrudnienia dla pasażerów SKM i Kolei Mazowieckiej. Na liniach S1, S2 i R7 występują duże opóźnienia, a niektóre pociągi zostały odwołane. Szczególnie trudna sytuacja panuje na trasie między Warszawą Falenicą a Otwockiem. Przewoźnicy informują, że przyczyną są problemy techniczne, ale nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Komisja Weterynaryjna dopuściła 280 koni do pracy na trasie do Morskiego Oka. 2 konie wycofano z powodu kulawizny, a 1 czeka na dodatkowe badania serca. Weterynarze zauważyli problem nadwagi u niektórych zwierząt, ale ogólny stan zdrowia koni jest bardzo dobry. Trwa dyskusja nad wprowadzeniem systemu mieszanego, łączącego transport konny z busami elektrycznymi. Na Podhalu tegoroczny sezon turystyczny nie spełnia oczekiwań lokalnych przedsiębiorców. Zakopane, które od lat przyciąga turystów z Bliskiego Wschodu, w tym roku notuje znacznie mniejszy napływ gości z krajów arabskich. Mimo że miasto oferuje wiele atrakcji, liczba odwiedzających z tego regionu może osiągnąć jedynie połowę zeszłorocznego poziomu. Sytuacja może się poprawić w kolejnych tygodniach, gdy pogoda się ustabilizuje.
1: W lipcu 1934 roku Małopolskę nawiedziła katastrofalna powódź, nazywana powodzią tysiąclecia. Ulewne deszcze zamieniły rzeki w niszczycielskie strumienie, które zniszczyły wiele miast i wsi, odcinając je od świata. Kulminacja opadów miała miejsce 16 lipca, kiedy na hali gąsienicowej spadło rekordowe 255 mm deszczu. Powódź pochłonęła życie 55 osób i spowodowała straty szacowane na 200 milionów złotych. W Jaroszowicach odbył się cichy pogrzeb Mateusza G., który według śledczych zamordował swoją żonę, teściową i 8-dniową córkę w Skawinie. Uroczystość była utrzymana w tajemnicy, bez udziału mieszkańców i bez tradycyjnych oznak żałoby. W tym samym czasie w Skawinie odbyło się pożegnanie ofiar tej tragicznej zbrodni. Prokuratura nadal bada okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 4 siostry z Krzyszkowic wyruszyły w lipcu 2016 roku na wakacje do Włoch, by odpocząć po stracie matki. 14 lipca podczas obchodów Dnia Bastylii w Nicei znalazły się na promenadzie Anglików, gdzie doszło do zamachu terrorystycznego. Zamachowiec wjechał ciężarówką w tłum, zabijając łącznie 84 osoby, w tym 15 dzieci. Marzena i Magdalena zginęły, a Dorota i Gabrysia zdołały uciec.
1: Wczoraj wieczorem w centrum Częstochowy zawaliła się część nieużywanej oficyny przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego. Na miejscu interweniowały aż 41 zastępów straży pożarnej oraz specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z psami. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale ulica Kościuszki została zamknięta, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Teraz urzędnicy i nadzór budowlany badają przyczyny katastrofy. W Ińsku doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna podpalił przyczepę kempingową, w której przebywała kobieta. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Białostocka policja poszukuje 15-letniej Alicji Baluk, która zaginęła 8 lipca. Dziewczyna opuściła dom i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi mieszkańców o pomoc w rozpowszechnianiu jej wizerunku i przekazywaniu informacji mogących pomóc w jej odnalezieniu. Alicja ma 158 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem i czarne spodnie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło doszło do awantury z udziałem 5 Polek, w tym przyszłej panny młodej. Kobiety zakłócały porządek, nie wykonywały poleceń załogi i wdawały się w kłótnie z innymi pasażerami. Interweniowała Straż Graniczna, która wyprowadziła je z samolotu. 3 z uczestniczek były pod wpływem alkoholu, a wszystkie zostały ukarane mandatami i nie mogły kontynuować podróży.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 27 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Bangkoku doszło do tragicznego pożaru w barze Rong Beer na Lat Phrao, w wyniku którego zginęło co najmniej 27 osób, a ponad 60 zostało rannych. Ogień pojawił się w nocy, gdy lokal był pełen ludzi, a jego przyczyną była prawdopodobnie awaria techniczna. Strażacy walczyli z ogniem przez pół godziny, a wiele ofiar znaleziono w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego. Śledczy badają okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do 31 krajów, w tym popularnych wśród Polaków miejsc, takich jak Dubaj, Izrael czy Kuba. Na Bliskim Wschodzie trwa operacja militarna, a przestrzeń powietrzna jest zamknięta lub ograniczona. W Izraelu istnieje zagrożenie eskalacji konfliktu zbrojnego, a na Kubie sytuacja jest napięta z powodu kryzysu energetycznego i społecznych niepokojów. Sytuacja na świecie pozostaje niestabilna, co wpływa na bezpieczeństwo podróży. Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air. Na chorwackiej wyspie Korczula wybuchł potężny pożar, który od soboty gasi ponad 200 strażaków. Silne wiatry utrudniały akcję, ale niespodziewany deszcz pomógł opanować sytuację. Droga do Veli Luki została ponownie otwarta, choć władze zalecają ostrożność. Śledczy zbadają przyczyny pożaru po zakończeniu akcji gaśniczej. Białoruska armia przyjęła na uzbrojenie pierwszy batalion zmodernizowanych czołgów T-72 BM-2. Uroczystość przekazania odbyła się w Słonimiu z udziałem ministra obrony Wiktora Chrenina. Nowe czołgi mają lepszą siłę ognia i ochronę, a także zautomatyzowane systemy. Modernizacja jest dziełem białoruskiego przemysłu obronnego, a program będzie kontynuowany.
1: Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji.
2: Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
1: Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. W Jędrzejowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 29-letnia kobieta. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o udział w tej sprawie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby wyjaśnić okoliczności śmierci. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym specjalistyczne jednostki z Kielc.
2: W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
1: Podczas wakacyjnego wyjazdu nie musimy martwić się o nasze rośliny doniczkowe. Wystarczy kilka prostych kroków, by zapewnić im odpowiednie warunki. Przed wyjazdem warto dokładnie podlać rośliny i przenieść je w miejsce z rozproszonym światłem. Dodatkowo ustawienie doniczek blisko siebie tworzy wilgotny mikroklimat, a zastosowanie kul nawadniających lub butelek z wodą zapewni im stały dostęp do wilgoci. Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję. Portal donald.pl przypomniał nagranie sprzed lat, na którym Ewa Kopacz, była premier i minister zdrowia, krytykuje wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych. Zakaz ten obowiązuje w Polsce od 2010 roku i jest chwalony nawet przez palaczy. Kopacz, mimo swojego medycznego wykształcenia, miała wówczas wątpliwości co do skuteczności takich regulacji.
2: Lech Wałęsa opublikował na Facebooku zdjęcie z żoną Danutą, co jest rzadkim gestem z jego strony. Para pojawiła się na uroczystości z okazji 50. rocznicy ślubu teściów jednej z ich córek. Danuta Wałęsa, mimo że przez lata pozostawała w cieniu polityki, była fundamentem rodziny i doradzała mężowi w trudnych momentach. Zdjęcie przypomina o ich wspólnej drodze przez życie, trwającej już ponad 55 lat.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą także 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Renata Dancewicz, która w lutym skończyła 57 lat, wciąż zachwyca urodą, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka, znana z odważnych ról i niebanalnej charyzmy, nie boi się wyzwań. A jej obecność na ekranie zawsze budzi emocje. Choć lata 90. były erą rozbieranych scen, Dancewicz podkreśla, że dla niej nagie sceny miały sens tylko wtedy, gdy były uzasadnione artystycznie. Mimo zmieniających się trendów, Renata pozostaje ikoną autentyczności i naturalności, co czyni ją jedną z najbardziej zmysłowych Polek.
2: Maja Rutkowski znowu w centrum uwagi. Tym razem żona Krzysztofa Rutkowskiego postanowiła zafundować internautom prawdziwą ucztę dla oczu, pozując topless w wannie. Po spektakularnej metamorfozie celebrytka nie przestaje zaskakiwać, pokazując, jak luksusowy relaks wygląda w jej wydaniu. Czy to nowy trend wśród celebrytów, by dzielić się każdą chwilą z życia, czy po prostu sposób na podtrzymanie zainteresowania? Jan Englert, nasz ulubiony aktor, postanowił zaszaleć w Sopocie, spędzając popołudnie przy rybie z frytkami i złocistym trunku. W towarzystwie znajomego, z którym wymieniał się uśmiechami i anegdotami, Englert pokazał, jak wygląda prawdziwy relaks. Po długiej rozmowie i kawie, aktor samotnie wrócił do hotelu, nie starając się ukryć swojej gwiazdorskiej obecności. Cóż, nawet legendy potrzebują chwili wytchnienia nad Bałtykiem. Deszczowe chmury nad Ełkiem nie zdołały przeszkodzić w muzycznym szaleństwie, które rozegrało się na plaży miejskiej. Czwarty przystanek trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską przyciągnął tłumy, a na scenie pojawiła się plejada gwiazd, od Smolastego po Nataszę Urbańską. Skolim zaskoczył fanów, schodząc ze sceny, by rozdawać autografy i robić sobie zdjęcia z publicznością. A to dopiero początek. Kolejne przystanki tej muzycznej karuzeli już wkrótce, z Hełmnem na czele.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Na weselu influencerki Oli Nowak to nie panna młoda, a Kevin Mgley przyciągnął wszystkie spojrzenia. Mąż Roxany Węgiel postanowił zaszaleć i założył garnitur na gołe ciało, co wywołało burzę wśród modowych ekspertów. Michał Kędziora z Mr. Vintage nie zostawił na nim suchej nitki, porównując ten wybryk do noszenia smokingu z japonkami. Cóż, Kevin, może następnym razem warto postawić na klasykę, by nie przyćmić pana młodego. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie przestają zadziwiać swoją miłością tego.

0: Łatwogangiem spełniło się tuż przed jej odejściem, a utwór Wszystkie marzenia zdobył szczyt listy przebojów. Artyści i media oddają hołd tej młodej bohaterce, a Bedeos rozpoczął swój koncert od jej piosenki. Zamiast tradycyjnej minuty ciszy, Szkoła Maji w Węgrzcach Wielkich żegna ją wzruszającymi słowami, podkreślając jej niezwykłą siłę i życzliwość.
1: Marcin i Ania z Rolnik szuka żony mają powody do świętowania. Nie dość, że spodziewają się dziecka, to jeszcze Marcin obchodził swoje 40. urodziny z hukiem, którego nie powstydziłoby się niejedno wesele. Gwiazdy programu stawiły się w komplecie, a zabawa przy hitach Zenka Martyniuka rozkręciła się na całego. Ania, choć nie zawsze w centrum uwagi, podziękowała wszystkim za wspólne świętowanie, a fani już nie mogą się doczekać kolejnych wieści od tej roztańczonej pary.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Izabela Kuna, znana aktorka filmowa i teatralna, zaskoczy wszystkich swoim udziałem w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Polsat potwierdził, że tej jesieni zobaczymy ją na parkiecie, co z pewnością wywoła niemałe emocje. Tymczasem Ewa Kasprzyk żegna się z jury, a wszyscy zastanawiają się, kto zajmie jej miejsce. Cóż, jesień zapowiada się tanecznie i pełna niespodzianek. Marcin Hakiel i Dominika Serowska znowu w centrum uwagi. Para oczekuje drugiego dziecka, a Instagram aż huczy od spekulacji na temat płci malucha. Serowska podzieliła się zdjęciem USG, a tajemnicza literka V w opisie zdjęcia rozbudza wyobraźnię fanów. Czy to będzie Wiktory, czy może jednak Julia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocje sięgają zenitu. Tom Morello, znany gitarzysta, podzielił się smutną wiadomością o śmierci swojej mamy, Mary Morello, która odeszła w wieku 102 lat. Mary była nie tylko matką, ale i prawdziwą ikoną aktywizmu, założycielką organizacji Parents for Rock and Rap, walczącą o wolność słowa w muzyce. W ostatnich tygodniach Morello odwołał kilka koncertów, by być przy niej w trudnych chwilach. Fani i przyjaciele, w tym Serge Tankian i członkowie Metallica, wyrazili swoje wsparcie dla muzyka w mediach społecznościowych. Deep Purple przyjechali do Szwajcarii, by w spokoju nagrać nowy album, ale zamiast tego dostali darmowy pokaz fajerwerków. Podczas koncertu Franka Zappy jeden z fanów postanowił, że sufit kasyna to świetne miejsce na wystrzał z pistoletu sygnałowego. Efekt? Kasyno w Montreux spłonęło, a dym nad Jeziorem Genewskim stał się inspiracją do legendarnego Smoke on the Water. Cóż, nie każdy dzień kończy się narodzinami rockowego hymnu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 24 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na osiedlu przy ulicy Bandurskiego w Markach mieszkańcy alarmują o rosnącym problemie z dzikami. Zwierzęta regularnie pojawiają się w pobliżu bloków, placów zabaw i wiat śmietnikowych, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Starostwo powiatowe w Wołominie przyznaje, że problem jest znany od lat, ale przepisy ograniczają możliwości działania. Mimo zgłoszeń nie odnotowano dotąd przypadków poszkodowanych osób ani szkód wyrządzonych przez dziki. Po kilkunastu miesiącach od kradzieży w warszawskim centrum handlowym Westfield Mokotów śledczy potwierdzili, że za napadem stoi międzynarodowy gang Różowych Panter. Złodzieje w ciągu 86 sekund rozbili gabloty z biżuterią i uciekli na hulajnoga. Jeden z podejrzanych został zatrzymany na granicy serbsko-chorwackiej i czeka na ekstradycję. Policja nadal poszukuje pozostałych członków grupy.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przeprosił mieszkańców za letnie utrudnienia drogowe. Miasto intensyfikuje prace remontowe w sezonie urlopowym, aby zminimalizować ich wpływ na codzienne życie. Kluczowe remonty trwają m.in. na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Solidarności oraz na Alejach Jerozolimskich. Prace mają zakończyć się do początku jesieni. Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielców, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie zakończył się proces seryjnego mordercy, Jerzego B., który przez wiele miesięcy budził strach wśród mieszkańców stolicy. Mężczyzna umawiał się z właścicielami nieruchomości pod pretekstem kupna lub wynajmu, a następnie brutalnie ich atakował. Został skazany na dożywocie, mimo że do końca utrzymywał swoją niewinność. Kluczowym dowodem były telefony, które włączył rok po pierwszym zabójstwie, co pozwoliło śledczym na jego zatrzymanie.
2: Wisła Kraków świętuje 120-lecie istnienia. Z tej okazji klub rozegrał mecz towarzyski z walijskim Wrexham AFC, zakończony bezbramkowym remisem. Na stadionie przy ulicy Reymonta zgromadziły się aż 23 tysiące kibiców, w tym goście z Wysp Brytyjskich. Mimo braku goli, emocji nie brakowało, a na trybunach pojawiły się transparenty nawiązujące do Wołynia. W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii, żonę, córkę i teściową Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia.
1: W Nowym Sączu doszło do dramatycznego zdarzenia. 30-letni mężczyzna walczy o życie po ugodzeniu nożem w klatkę piersiową podczas zakrapianej imprezy. Policja zatrzymała 3 osoby, w tym 38-letnią partnerkę poszkodowanego. Śledztwo trwa, a zatrzymani wciąż trzeźwieją w areszcie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 280 koni zostało dopuszczonych do pracy na trasie do Morskiego Oka po corocznych badaniach weterynaryjnych. 2 konie nie przeszły badań z powodu kulawizny, a 1 wymaga dodatkowych badań serca. Większość zwierząt jest w bardzo dobrej kondycji, choć część ma nadwagę. Tatrzański Park Narodowy rozwija także transport elektryczny, planując model mieszany z udziałem koni i pojazdów elektrycznych.
1: W niedzielny poranek na drodze ekspresowej S1 w Mysłowicach doszło do groźnego zdarzenia. 28-letni obywatel Kolumbii, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, uderzył w bariery energochłonne. Miał ponad 2,2 promila alkoholu we krwi. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, ale kierowca odpowie przed sądem za jazdę w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.
2: Nadmorskie antykurorty nad Bałtykiem oferują ciszę i spokój, z dala od tłumów i komercji. Te małe wioski, choć mniej znane i trudniej dostępne, przyciągają dziką naturą i pustymi plażami. Dla tych, którzy szukają prawdziwego relaksu, te miejsca stanowią idealną alternatywę dla zatłoczonych kurortów. W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na pokładzie samolotu z Wrocławia do Zadaru doszło do awantury z udziałem 5 Polek. W centrum zamieszania znalazła się przyszła panna młoda, która wraz z koleżankami została wyprowadzona z samolotu. Interweniowała Straż Graniczna, a badanie wykazało, że 3 z kobiet były pod wpływem alkoholu. Cała grupa została skreślona z listy pasażerów i nie poleciała do Chorwacji. Wczoraj wieczorem we Wrocławiu doszło do tragicznego wypadku. 18-latek zniknął pod wodą w stawie przy ulicy Królewieckiej. Po 2 godzinach poszukiwań, w które zaangażowane były liczne służby ratunkowe, jego ciało zostało odnalezione. Niestety, mimo prób reanimacji, stwierdzono zgon młodego mężczyzny. Sprawą zajmuje się teraz policja i prokuratura.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 27 stopni. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska zmaga się z jednymi z najwyższych cen energii na świecie, co wpływa na naszą konkurencyjność. Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest szybkie wdrożenie miksu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśla znaczenie biogazowni, które mogą uczynić polskie powiaty energetycznie autonomicznymi. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zaznacza, że Polska już realizuje strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. A gaz ma być paliwem przejściowym. Tymczasem Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla konieczność pełnego uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Wszyscy zgadzają się, że biogaz to szansa na suwerenność energetyczną, ale potrzebne są szybkie i mądre działania. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy, co wywołało burzliwą dyskusję. Reumatolog Bartosz Fiałek skrytykował ten pomysł, sugerując, że może to wpłynąć na liczbę wykonywanych operacji. Jego wpis w mediach społecznościowych spotkał się z szeroką reakcją, zarówno ze strony lekarzy, jak i polityków. Naczelna Izba Lekarska podkreśliła, że zmiany nie muszą oznaczać obniżek dla chirurgów. Fiałek zaproponował własną reformę, zakładającą między innymi ograniczenie czasu pracy lekarzy i różnicowanie wynagrodzeń w zależności od specjalizacji. Debata na temat reformy ochrony zdrowia trwa i budzi wiele emocji. Ponad połowa Polaków marzy o wcześniejszej emeryturze, ale wielu nadal planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Głównym powodem jest obawa o finanse i przyszłe świadczenia. Aż 42% Polaków deklaruje, że będzie pracować nawet po przejściu na emeryturę, co jest zdecydowanie powyżej średniej europejskiej. Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu seniorów nie oznacza to końca pracy. Firmy nie zawsze wspierają pracowników w przygotowaniach do zakończenia kariery zawodowej. Dobre wieści dla seniorów. Narodowy Bank Polski przewiduje, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może być wyższa niż zakładał rząd. Zamiast około 3,5% waloryzacja może wynieść aż około 4,5%. To oznacza wyższe świadczenia dla milionów osób. Minimalna emerytura może wzrosnąć o blisko 88 zł miesięcznie. Dodatki do emerytur, takie jak dodatek dla inwalidów wojennych czy sierot, również wzrosną. Ostateczne dane poznamy po publikacji pełnych danych GUS za 2026 rok.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Premier przyznaje specjalne świadczenia dla osób z wybitnymi zasługami dla Polski, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie to, nazywane potocznie rentą specjalną, jest uznaniowe i wymaga szczegółowego uzasadnienia oraz dokumentacji. Wnioski można składać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie. Świadczenie może być przyznane dożywotnio lub na określony czas, w zależności od sytuacji beneficjenta. To forma uznania dla zasłużonych osób, które potrzebują wsparcia.
1: Seniorzy planujący wyjazd do sanatorium często pytają, czy mogą pojechać razem. Narodowy Fundusz Zdrowia nie gwarantuje wspólnego turnusu, ale można zwiększyć szanse. Warto złożyć e-skierowania jednocześnie i dołączyć pisemny wniosek z uzasadnieniem. Pomocne jest także zadbanie o ten sam profil leczenia i wizyta u tego samego lekarza w tym samym dniu. Jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi, można próbować dopasować terminy poprzez zwroty. Osoba towarzysząca bez skierowania może pojechać, ale musi zapłacić pełną stawkę komercyjną.
0: Pierwszy seryjny bezzałogowy tankowiec MQ-25, a Stingray zakończył drugi lot próbny. Test odbył się 10 lipca w Illinois, gdzie sprawdzono m.in. system zarządzania podwoziem i nowe oprogramowanie. MQ-25A ma wspierać operacje lotniskowców, zwiększając zasięg myśliwców F-35C i FA-18EF. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych planuje dalsze próby w Maryland, by przygotować maszynę do operacji z lotniskowców. MQ-25A nie tylko tankuje, ale może też pełnić funkcje rozpoznawcze. To ważny krok w stronę przyszłych bezzałogowych platform bojowych.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał list do unijnych komisarzy, apelując o umożliwienie Ukrainie zakupu sprzętu wojskowego spoza Unii Europejskiej. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Kijowa w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. List zainicjowany przez Holandię poparli ministrowie obrony z wielu krajów, w tym Polski. Kluczowe jest umożliwienie Ukrainie zakupu amerykańskiego sprzętu wojskowego za unijne pieniądze. Chodzi o systemy takie jak pociski PAK-3 do Patriotów czy systemy NASAMS. Europejska produkcja tych systemów jest ograniczona, co utrudnia szybkie zaopatrzenie Ukrainy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polski system kaucyjny stoi przed pierwszym dużym testem tego lata. Wysokie temperatury i sezon urlopowy zwiększą liczbę zwracanych opakowań, zwłaszcza w miejscowościach turystycznych. Nowoczesne auto automaty kaucyjne z funkcją MultiFit i sztuczną inteligencją mają pomóc w obsłudze, ale kluczowa będzie także sprawna logistyka i odpowiednia liczba punktów zwrotu. Eksperci podkreślają, że skuteczność systemu zależy od współpracy wszystkich uczestników rynku. Najbliższe miesiące pokażą, jak dobrze przygotowana jest infrastruktura na wzmożony ruch.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywita nas z temperaturą 26 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 27 stopni, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Natalia, prawniczka, staje przed kolejnymi życiowymi wyzwaniami. Chce zapewnić córce Lei stabilny dom, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Na pomoc przychodzi jej matka, Małgorzata, która nie zamierza zostawić córki samej w potrzebie. Małgorzata proponuje, by Natalia i Lea zamieszkały z nią i Jerzym, ale Natalia pragnie samodzielności. Mimo to rodzice nie odpuszczają i wspierają ją na każdym kroku. Jerzy pomaga nawet negocjować warunki najmu nowego mieszkania. Wydaje się, że Natalia może liczyć na ogromne wsparcie rodziny w tym trudnym czasie.
2: Serial Na dobre i na złe szykuje się na wielkie zmiany w nadchodzącym sezonie, który rusza we wrześniu. W szpitalu w Leśnej Górze pojawią się nowe twarze, a wśród nich Magdalena Wróbel i Mateusz Lisiecki, którzy wcielą się w rolę policjantów. Ich wątek związany będzie z dramatycznym porwaniem córki Blanki i Maria. Powrót do serialu zaliczy także uwielbiana przez widzów Wiktoria Consalida. Nowy sezon przyniesie również nowych lekarzy, w tym laryngologa Piotra Dzielnego oraz młodą chirurg Barbarę Rybicką. Każdy odcinek obfitować będzie w emocjonujące przypadki medyczne i gościnne występy znanych aktorów. To wszystko zapowiada prawdziwy rollercoaster emocji i dramatycznych wydarzeń. Na wspólnej powraca z emocjonującym odcinkiem numer 4248, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 20 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN. W rodzinie Igora sytuacja staje się napięta, gdy ich mały syn ulega wypadkowi i trafia do szpitala z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu. Tymczasem Julka, mimo prób naprawienia relacji z babcią, pada w kłopoty, kradnąc pieniądze na narkotyki. Na komendzie policji matka Fiony tłumaczy swoje działania chorobą dwubiegunową, co wywołuje żal Kajetana. W szpitalu trwa walka o życie pacjenta z wadą serca, a Weronika i Nalepa planują wspólny wieczór z Kalskimi. Serial od lat przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców warszawskiej kamienicy.
1: Rancho powraca z 11. sezonem, który zaskoczy widzów zupełnie nowym podejściem. Po 10 latach przerwy życie bohaterów z Wilkowej przeszło ogromne zmiany. Bywalcy słynnej ławeczki, teraz już seniorzy, zmierzą się z upływem czasu i przemijalnością życia. Po śmierci Stacha Japycza do Hadziuka, Solejuka i Pietrka dołączy kuzyn z Australii, Ignacy Japycz. Bogdan Kalus, jako Hadziuk, wraca na ekran w nowej odsłonie po zrzuceniu 17 kg i w eleganckim stylu. Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiada, że nowy sezon będzie pełen magii, sensacji i refleksji nad współczesną Polską. To piękne zamknięcie historii, które na pewno poruszy serca widzów.
2: Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W 915 odcinku, który zostanie wyemitowany 20 lipca o 18.25 na TVP1, do Madrytu powraca Sylwia. Jej niespodziewane przybycie zmusza pułkownika do wyznania prawdy o swojej postępującej utracie wzroku. W tle tych wydarzeń Elpena zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, które mogą przyciągnąć dawnych wrogów. Tymczasem Blanka odkrywa trop prowadzący do doktora Pallero, ale sytuacja komplikuje się, gdy okazuje się, że lekarz nie żyje. Serial, osadzony w klimacie dawnego Madrytu, przyciąga widzów dynamiczną akcją i pięknymi zdjęciami. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w luksusowej kamienicy, pełnej sekretów. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 436 odcinka, który zostanie wyemitowany 20 lipca o 15.05 na TVP2. Salwador, na prośbę Jany, opowie Kurowi o swoich wojennych przeżyciach, co może zmienić jego spojrzenie na przeszłość. W rezydencji trwa walka o przyszłość finansową, a Katalina intensywnie stara się uratować swój biznes z dżemami. Atmosfera w pałacu jest napięta, a przyjazd Norberty może wyjaśnić tajemnicę związaną z jedną z pracownic. W międzyczasie stan zdrowia małego Diegita się poprawia, dając bliskim nadzieję na jego powrót do zdrowia. Serial wciąga widzów w świat pełen intryg i zakazanych uczuć, gdzie każdy skrywa swoje tajemnice.
1: Serial Panna Młoda powraca z emocjonującym 149 odcinkiem. Hunter staje przed nowymi wyzwaniami zawodowymi, które wystawią na próbę jej cierpliwość. W rezydencji atmosfera staje się napięta, gdy Hunter musi zmierzyć się z Bejzą, która nie szczędzi jej upokorzeń. W tle pojawiają się romantyczne wątki, gdy Melich decyduje się poprosić Sinem o rękę, ale ojciec dziewczyny stawia twarde warunki. Odcinek zostanie wyemitowany 20 lipca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. To doskonała okazja, by zanurzyć się w turecką opowieść pełną intryg i miłości. Serial zdobył dużą popularność dzięki dynamicznej fabule i wyrazistym postaciom.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący etap ze 150. odcinkiem, który zostanie wyemitowany 21 lipca o godzinie 17:20 na TVP2. W tym odcinku Emir staje przed trudnym wyzwaniem, gdy okazuje się, że brakuje środków na jego szkolny wyjazd. Ancer natomiast otrzymuje ofertę dobrze płatnej pracy, co może odmienić jej sytuację finansową. Jonka desperacko szuka rozwiązania swoich problemów, a Melich i Sinem planują wspólną przyszłość. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocji, które przyciągają widzów przed ekrany. To opowieść o miłości, która pokonuje wszelkie bariery i rodzinne zakazy. Warto zarezerwować sobie czas na tę turecką produkcję, która nieustannie zaskakuje i wzrusza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Gdańsku niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 28 stopni. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie odwiedzili Wielką Brytanię, by spotkać się z królem Karolem III. Wizyta była wyjątkowa, bo po raz pierwszy od 4 lat król miał okazję zobaczyć swoje wnuki, Archiego i Lilibet. Spotkanie odbyło się w prywatnej posiadłości Highgrove House. Tymczasem książę William nie uczestniczył w spotkaniu, wybierając charytatywne rozgrywki polo w Windsorze. Stan Missouri zmaga się z powodzią tysiąclecia po rekordowych opadach deszczu. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a służby ratunkowe przeprowadziły już ponad 90 akcji ratunkowych. W miejscowości Davisville trwają poszukiwania 23-letniej kobiety, której dom został porwany przez wodę. Meteorolodzy ostrzegają, że zagrożenie powodziowe może rozszerzyć się na inne stany USA. Pod koniec czerwca Europa zmagała się z ekstremalnymi upałami, które mogły przyczynić się do śmierci ponad 10 tysięcy osób. Najwięcej ofiar to seniorzy powyżej 65 roku życia, szczególnie we Francji i Belgii. Eksperci z projektu Euromomo wskazują, że tak gwałtowny wzrost śmiertelności o tej porze roku jest bezprecedensowy. Skrajne temperatury stanowiły największe zagrożenie dla osób z problemami kardiologicznymi i oddechowymi. Londyńska Straż Pożarna ostrzega przed wysokim ryzykiem pożarów w czasie trwającej fali upałów. Wysuszone trawy i brak deszczu sprawiają, że ogień może szybko się rozprzestrzeniać, zwłaszcza w parkach. W piątek doszło już do pożaru przy stacji Stratford, co wymusiło ewakuację. Strażacy apelują o ostrożność i unikanie używania jednorazowych grilli oraz niedopałków papierosów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W południowej Hiszpanii, prowincji Almeria, ogromne pożary lasów pochłonęły co najmniej 12 ofiar, w tym wielu zagranicznych turystów. Wśród tragicznych historii jest śmierć Brytyjczyka, który zginął, próbując uratować swoje koty. Pożar zniszczył tysiące hektarów lasów i terenów rolniczych, a setki osób musiały opuścić swoje domy. Służby nadal przeszukują spalone tereny w poszukiwaniu zaginionych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekrety o utworzeniu 2 nowych struktur w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Powstały Dowództwo Oddziaływania Dalekiego Zasięgu oraz Połączone Siły Szybkiego Reagowania. Celem tych zmian jest zwiększenie skuteczności działań na froncie i wzmocnienie zdolności do atakowania celów na terytorium Rosji. Na czele Połączonych Sił Szybkiego Reagowania stanie generał brygady Dmytro Wołoszyn. Accenture podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat.
1: Na świecie istnieje 45 państw bez dostępu do morza, ale niektóre z nich posiadają marynarki wojenne. Przykładem jest Boliwia, która mimo utraty dostępu do oceanu w XIX wieku nadal utrzymuje marynarkę operującą na jeziorze Titicaca i w dorzeczu Amazonki. Z kolei Szwajcaria, choć nie ma dostępu do morza, dysponuje uzbrojonymi kutrami patrolowymi na jeziorach granicznych. Ciekawostką jest Kostaryka, która zrezygnowała z armii na rzecz formacji policyjnej, strzegącej jej wybrzeży. Słuchacie Radia Super Express.
2: Kalafior to jedno z ulubionych warzyw letnich, ale jego intensywny zapach podczas gotowania często zniechęca do jego przyrządzania. Na szczęście istnieje prosty sposób na zneutralizowanie tej woni. Wystarczy dodać 0,5 łyżeczki kurkumy na litr wody podczas gotowania. Dzięki temu nie tylko ograniczymy zapach, ale także nadamy kalafiorowi piękny, złocisty kolor.
1: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej.
2: W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie. Trzmielina oskrzydlona to idealny wybór dla miłośników ogrodów, którzy cenią sobie rośliny dekoracyjne przez cały rok. Ten krzew zachwyca soczystą zielenią wiosną i latem, a jesienią jego liście przybierają intensywne odcienie czerwieni i karminu. Jest odporny na mróz i suszę, a jego pielęgnacja nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Trzmielina doskonale sprawdzi się zarówno w dużych ogrodach, jak i na mniejszych działkach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju, w Szczecinie, na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krystyna Loska, niekwestionowana ikona telewizji, wciąż zachwyca klasą i stylem, mimo że zbliża się do 89. urodzin. Spotkana na mieście, jak zawsze elegancka, w białej bluzce i granatowym płaszczu, udowadnia, że prawdziwa elegancja nie zna wieku. Co więcej, ta dama z klasą nadal z pasją prowadzi samochód, pokazując, że parkowanie to dla niej bułka z masłem. Aż chciałoby się powiedzieć, że niektóre młodsze gwiazdy mogłyby się od niej uczyć. Rafał Brzozowski w końcu może odetchnąć z ulgą. Po latach zmagań z uporczywą stalkerką, która była przekonana, że jest jego żoną, sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót. Kobieta przeniosła swoje obsesyjne zainteresowanie na innego gwiazdora, Skolima. Brzozowski nie kryje wdzięczności, bo jak sam przyznał, teraz to Skolim ma zaszczyt być jej wyimaginowanym mężem. Cóż, nie każdy bohater nosi pelerynę.
2: Krzysztof Rutkowski, najpopularniejszy detektyw w Polsce, zaskakuje nowym wizerunkiem, który zrywa z tradycyjnym obrazem męskości. Zamiast kwadratowej fryzury, teraz prezentuje zaczesane do tyłu włosy i gładką cerę, dzięki botoksowi i japońskim masażom. Rutkowski twierdzi, że dbanie o siebie to nie tylko dieta i brak alkoholu, ale także manikur i naturalna opalenizna z Tajlandii. Czyżby nowa definicja męskości?
1: Świat kina żegna dziś jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów. Sam Neill, znany z roli w Parku Jurajskim, odszedł w wieku 78 lat. Aktor, który jeszcze niedawno triumfował nad nowotworem, zmarł nagle w Sydney, otoczony przez rodzinę. Neill, który zdobył międzynarodową sławę jako dr Alan Grant, pozostawił po sobie niezapomniane role i 3 nominacje do Złotego Globu. Cóż, nawet dinozaury nie mogą trwać wiecznie.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W świecie celebrytów znowu gorąco. Michał Wiśniewski potwierdził, że wrócił do Mandaryny, a internet aż huczy od plotek. Tymczasem sama Mandaryna, zamiast rzucać oświadczeniami, woli śmiać się z synem Xavierem z medialnej burzy, przeglądając kolejne artykuły. Czy to prawdziwa miłość, czy tylko kolejny odcinek telenoweli? Jedno jest pewne, emocji nie brakuje. Robert Smith, lider The Cure, w obliczu zbliżających się 30 urodzin, postanowił nagrać album, który miał być jego artystycznym testamentem. Wytwórnia Elektra Records uznała Disintegration za komercyjne samobójstwo, ale jak się okazało, Mroczna Melancholia sprzedała się w milionach egzemplarzy. Ironią losu, piosenka Love Song, napisana jako prezent ślubny, stała się największym hitem zespołu. Cóż, czasem depresja i strach przed starzeniem się mogą być najlepszymi doradcami w karierze muzycznej. W 1999 roku, po tragicznej strzelaninie w liceum Columbine, Ameryka znalazła sobie nowego wroga – Marilyna Mansona. Media i politycy z zapałem oskarżali muzyka o fatalny wpływ na młodzież, mimo że sprawcy tragedii nawet nie byli jego fanami. Manson, zamiast się bronić, z klasą wskazał na hipokryzję rządu i mediów, które wolały obwiniać artystę, niż przyznać się do własnych błędów. Jego odpowiedź, zarówno w eseju dla Rolling Stone, jak i na płycie Hollywood, stała się mocnym głosem w dyskusji o przemocy w Stanach Zjednoczonych, pokazując, że czasem łatwiej jest spalić na stosie artystę, niż zmierzyć się z prawdziwymi problemami. Patti Smith, matka chrzestna panka, znalazła w Janie Pawle II prawdziwego rockmana. Kiedy papież sprzeciwił się inwazji na Irak, artystka zobaczyła w nim radykała, który nie bał się powiedzieć nie najpotężniejszym politykom. Smith, znana

0: Autorem na zawsze zmieniła dynamikę zespołu, pokazując, że geniusz czasem idzie w parze z szaleństwem. Marek Piekarczyk, ikona polskiego rocka, obchodzi dziś 75. urodziny. Zanim stał się scenicznym Jezusem i mentorem w telewizyjnych programach, budował piece. Tak, dobrze słyszeliście, nasz rockowy bohater zaczynał jako zdun. Jego droga do sławy była pełna zakrętów, ale to właśnie dzięki niej zdefiniował na nowo polską scenę muzyczną. Długie włosy, skórzana kurtka i niezmienna charyzma. Piekarczyk to nie tylko głos, ale i styl życia, który inspiruje kolejne pokolenia.
1: The Stranglers, brytyjski zespół punkowy, miał dość nietypowy sposób radzenia sobie z krytyką. W 1979 roku w ramach przyjacielskiego gestu przykleili francuskiego krytyka Philippa Manoeuvre'a do wieży Eiffla taśmą montażową. Wszystko to za jego nieprzychylne recenzje i oskarżenia o faszyzm. Manoeuvre, zamiast zgłosić sprawę na policję, uznał, że taki akt autentyczności zasługuje na szacunek i od tej pory pisał o zespole z większym uznaniem. Cóż, w świecie The Stranglers słowo pisane miało swoją cenę, a taśma montażowa stała się ich znakiem rozpoznawczym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie mławskim zlikwidowano ogromną fabrykę nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze CBŚP i służb skarbowych zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów i prawie 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 osób, które usłyszały poważne zarzuty. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 4 miliony złotych.
2: Dzisiejszy poranek przyniósł spore utrudnienia dla pasażerów SKM i Kolei Mazowieckich. Na liniach S1, S2 i R7 występują duże opóźnienia, a niektóre pociągi zostały odwołane. Szczególnie trudna sytuacja panuje na trasie między Warszawą Falenicą a Otwockiem. Przewoźnicy informują, że przyczyną są problemy techniczne, ale nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy.
1: Ranking najlepszych techników w Polsce na 2026 rok został opublikowany przez serwis waszaedukacja.pl. Na czołowych miejscach znalazły się szkoły o profilach informatycznych i mechatronicznych, co odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach. Wśród liderów rankingu są placówki z Warszawy, Szczecina i Kleszczowa. W zestawieniu uwzględniono wyniki z egzaminów maturalnych z matematyki, języka polskiego i angielskiego. Komisja Weterynaryjna dopuściła 280 koni do pracy na trasie do Morskiego Oka. 2 konie wycofano z powodu kulawizny, a 1 czeka na dodatkowe badania serca. Weterynarze zauważyli problem nadwagi u niektórych zwierząt, ale ogólny stan zdrowia koni jest bardzo dobry. Trwa dyskusja nad wprowadzeniem systemu mieszanego, łączącego transport konny z busami elektrycznymi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 3 osoby zostały zatrzymane po krwawej awanturze w Nowym Sączu, gdzie 38-latka ugodziła nożem swojego partnera. 30-letni mężczyzna walczy o życie w szpitalu. Do zdarzenia doszło podczas zakrapianej imprezy, a przesłuchania uczestników odbędą się po ich wytrzeźwieniu. Policja zabezpieczyła dowody i prowadzi śledztwo w tej sprawie. Dziś przypada 10. rocznica tragicznego zamachu w Nicei, w którym zginęły 2 siostry z Krzyszkowic w Małopolsce. Marzena i Magdalena straciły życie, gdy terrorysta wjechał ciężarówką w tłum podczas obchodów Dnia Bastylii. Atak pochłonął 84 ofiary, w tym 15 dzieci. Ciała Polek spoczęły w rodzinnym grobowcu. Na Krupówkach w Zakopanem zauważalny jest brak turystów z krajów arabskich, którzy w poprzednich latach licznie odwiedzali ten region. Mimo że Zakopane nadal przyciąga wielu turystów, lokalni przedsiębiorcy odczuwają spadek przychodów. Prognozy na resztę lata nie są optymistyczne, choć możliwe, że sytuacja poprawi się w nadchodzących tygodniach. W lipcu 1934 roku Małopolskę nawiedziła katastrofalna powódź, nazywana powodzią tysiąclecia. Ulewne deszcze zamieniły rzeki w niszczycielskie strumienie, które zniszczyły wiele miast i wsi, odcinając je od świata. Kulminacja opadów miała miejsce 16 lipca, kiedy na hali gąsienicowej spadło rekordowe 255 mm deszczu. Powódź pochłonęła życie 55 osób i spowodowała straty szacowane na 200 milionów złotych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jaroszowicach odbył się cichy pogrzeb Mateusza G., który według śledczych zamordował swoją żonę, teściową i 8-dniową córkę w Skawinie. Uroczystość była utrzymana w tajemnicy, bez udziału mieszkańców i bez tradycyjnych oznak żałoby. W tym samym czasie w Skawinie odbyło się pożegnanie ofiar tej tragicznej zbrodni. Prokuratura nadal bada okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. Wczoraj wieczorem w centrum Częstochowy zawaliła się część nieużywanej oficyny przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego. Na miejscu interweniowały aż 41 zastępów straży pożarnej oraz specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z psami. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale ulica Kościuszki została zamknięta, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Teraz urzędnicy i nadzór budowlany badają przyczyny katastrofy. Dziś o 10:00 rusza sprzedaż biletów na popularne rejsy po Odrze w ramach wydarzenia Żagle w Szczecinie. W tym roku na wodach Odry pojawi się 13 statków, w tym imponujące żaglowce. Organizatorzy przygotowali także niespodziankę – zmodyfikowaną trasę rejsu przez Dolinę Dolnej Odry. Impreza odbędzie się od 14 do 16 sierpnia, a bilety można kupić zarówno online, jak i stacjonarnie. W Ińsku doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna podpalił przyczepę kempingową, w której przebywała kobieta. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 2 lata temu, 6 lipca 2024 roku, zaginęła Jowita Zielińska. Kobieta zniknęła zaledwie 200 metrów od swojego domu, a jej losy do dziś pozostają nieznane. Pomimo szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej, jedynym śladem jest porzucony rower znaleziony w lesie. Rodzina 32-latki wciąż ma nadzieję na poznanie prawdy o jej zaginięciu.
2: Kierowcy podróżujący drogą S3 na Dolnym Śląsku muszą przygotować się na utrudnienia. W nocy z 13 na 14 lipca oraz z 14 na 15 lipca odcinek między Bolkowem a Kamienną Górą będzie zamknięty. Powodem są coroczne przeglądy techniczne w tunelach. Objazdy poprowadzą przez drogę krajową numer 5, a szczegóły będą wyświetlane na tablicach informacyjnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Białymstoku z temperaturą 24 stopnie. We Wrocławiu natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 26 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nie żyje, mamo. Były piłkarz Legii Warszawa. Zginął w wypadku samochodowym w wieku 43 lat. W barwach Legii występował w latach od 2010 do 2012, zdobywając dwukrotnie Puchar Polski. Po zakończeniu kariery w Polsce grał między innymi w Chinach i Portugalii. Okoliczności wypadku nie zostały jeszcze ujawnione. Argentyna prowadzi 1-0 ze Szwajcarią. Ćwierćfinale Mundialu 2026 w Kansas City. Jedyną bramkę dla Argentyny zdobył Alexis McAllister. Mimo że Szwajcaria ma większe posiadanie piłki, Argentyna skuteczniej wykorzystuje swoje szanse. Walka o wejście do strefy medalowej trwa. Tragiczne wieści z RPA. Jaden Adams, 25-letni piłkarz, który reprezentował swój kraj na Mistrzostwach Świata 2026, został znaleziony martwy w hotelu w Kapsztadzie. Informację potwierdził minister sportu Gayton McKenzie. Adams zagrał we wszystkich trzech meczach grupowych, przyczyniając się do awansu RPA do 1/6 finału. Gianni Infantino, prezydent FIFA, zapowiedział możliwość kolejnego rozszerzenia liczby uczestników Mistrzostw Świata. Obecne rozgrywki w Ameryce Północnej to pierwsze z udziałem 48 drużyn, ale rozważane jest zwiększenie tej liczby do 64. Pomysł ten budzi mieszane reakcje, jednak FIFA konsekwentnie dąży do rozwoju turnieju. Kolejne mistrzostwa odbędą się w 2030 roku w Hiszpanii, Portugalii i Maroku z pojedynczymi meczami w Ameryce Południowej.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Mundial 2026 wchodzi w decydującą fazę. W półfinałach zagrają cztery najlepsze drużyny rankingu FIFA. Argentyna, Hiszpania, Francja i Anglia. To pierwszy raz w historii, gdy wszystkie półfinalistki są najwyżej sklasyfikowane. Już w środę Argentyna zmierzy się z Anglią, a dzień wcześniej Francja zagra z Hiszpanią o miejsce w finale. Świat piłki nożnej opłakuje nagłą śmierć Jadena Adamsa, reprezentanta RPA, który zmarł w wieku 25 lat. Okoliczności jego śmierci są wciąż wyjaśniane, a rodzina czeka na wyniki sekcji zwłok. Przed ćwierćfinałami Mundialu 2026 uczczono jego pamięć minutą ciszy. Kibice z całego świata pogrążyli się w żałobie po tej tragicznej stracie.
2: Na Mundialu 2026 w Miami trwa zacięta walka o awans do strefy medalowej. Norwegia i Anglia mierzą się na Hard Rock Stadium, a na razie wynik to 0-0. Anglia dominuje w posiadaniu piłki z 74% przewagi, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Erling Haaland i Harry Kane.
1: Polskie siatkarki nie zagrają w finale Ligi Narodów. W decydującym meczu przegrały z Japonią 2-3, mimo że prowadziły już 2-0 w setach. Ostatecznie zakończyły rozgrywki z 7 zwycięstwami i 5 porażkami. Turniej finałowy odbędzie się w Macau, a zagrają w nim m.in. Stany Zjednoczone, Włochy i Japonia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bartosz Zmarzlik zajął 3 miejsce w Grand Prix Szwecji w Malilli, powiększając przewagę nad Bradym Kurcem w klasyfikacji generalnej. Zawody wygrał Anders Thomsen, a 2 miejsce zajął Robert Lambert. Zmarzlik po nieudanym występie w Bydgoszczy cieszy się z powrotu na podium i planuje chwilę odpoczynku przed kolejnymi wyzwaniami. Tymczasem Ty Woffinden, 3-krotny mistrz świata, ogłosił zakończenie kariery. Linda Noskowa zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, wygrywając Wimbledon 2026 roku po emocjonującym finale z Karoliną Muchową. Mimo prowadzenia 6-2, 5-2, Noskowa musiała walczyć do 3 seta, by ostatecznie triumfować. Po zwycięstwie dedykowała wygraną swojej zmarłej mamie, co wywołało łzy wzruszenia. Obie finalistki z Czech nie kryły emocji podczas ceremonii wręczenia nagród.
2: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła swój udział w Wimbledonie na 4. rundzie, przegrywając z Naomi Osaką. Po turnieju postanowiła odpocząć na greckiej wyspie Mykonos, gdzie spędza czas z partnerem, Georgiosem Frangulisem. Sabalenka dzieli się chwilami relaksu w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i nagrania z wakacji.
1: Cristiano Ronaldo po nieudanych Mistrzostwach Świata odpoczywa z partnerką Georginą Rodriguez na luksusowych wakacjach. Para unika medialnego zgiełku, regenerując siły po turniejowym stresie. Georgina podzieliła się zdjęciem z ich relaksu, które szybko zdobyło popularność w sieci. Kibice z całego świata wspierają Ronaldo, który dzięki bliskim odzyskuje równowagę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Sofia Ennaoui, znana polska biegaczka na 1500 metrów, ogłosiła zakończenie kariery sportowej. 31-letnia medalistka Mistrzostw Europy i olimpijka z Rio de Janeiro podjęła tę decyzję z powodu nawracających kontuzji. Ennaoui zdobyła srebro i brąz na Mistrzostwach Europy oraz srebro i 2 brązy na halowych Mistrzostwach Europy. Jej kariera była pełna sukcesów, mimo że zdrowie często stawało na przeszkodzie. Paweł Korpuliński jako pierwszy Polak w historii prowadzi w cyklu Drift Masters. Po zwycięstwie w Irlandii teraz zmierzy się na nowym torze w Finlandii, gdzie walka o mistrzostwo będzie niezwykle zacięta. Tuż za nim plasują się groźni rywale, co zapowiada emocjonującą rywalizację. W zawodach bierze udział także Piotr Więcek, który walczy o poprawę swojej pozycji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 25 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą tak samo 25 stopni, a wiatr północny może osiągnąć 4 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Natalia, prawniczka, staje przed kolejnymi życiowymi wyzwaniami. Chce zapewnić córce Lei stabilny dom, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Na pomoc przychodzi jej matka, Małgorzata, która nie zamierza zostawić córki samej w potrzebie. Małgorzata proponuje, by Natalia i Lea zamieszkały z nią i Jerzym. Ale Natalia pragnie samodzielności. Mimo to rodzice nie odpuszczają i wspierają ją na każdym kroku. Jerzy pomaga nawet negocjować warunki najmu nowego mieszkania. Wydaje się, że Natalia może liczyć na ogromne wsparcie rodziny w tym trudnym czasie.
2: Panna Młoda zaskakuje w 155. odcinku, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 17.20 na TVP2. Bejza, mistrzyni intryg, znów wyjdzie na swoje. Mimo, że prawda o jej kłamstwie niemal wyjdzie na jaw. Cichan dowie się od matki, że Bejza nie urodziła ich syna, ale nie uwierzy w te rewelacje. Bejza sprytnie odwróci sytuację, oskarżając matkę Cichana o utratę rozumu. W tym samym odcinku Bejza odwiedzi Hanser, wykorzystując dziecko do manipulacji. Hanser, patrząc na małego Cichana, zacznie rozważać rezygnację z miłości do Cichana dla dobra dziecka. Serial Panna Młoda zdobył ogromną popularność w Turcji, a w Polsce przewidziano emisję 2 sezonów. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie Artur Rogowski znajdzie się w centrum skandalu z powodu romansu z młodą lekarką Joanną. Cała grabina będzie huczeć od plotek, a Marysia, jego żona, stanie przed trudnym wyzwaniem. Kisielowa, sołtyska wsi, nie zamierza stać z boku i planuje interweniować, by nie dopuścić do rozwodu Rogowskich. Artur będzie musiał zmierzyć się z gniewem rodziny i mieszkańców, a jego przyszłość w grabinie stanie pod znakiem zapytania. Joanna może znaleźć nową pracę w szpitalu w Gródku, co może zakończyć jej obecność w wiosce. Czy Kisielowa zdoła uratować małżeństwo Marysi i Artura? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach. Na Wspólnej powraca z emocjonującym odcinkiem numer 4248, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 20 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN. W rodzinie Igora sytuacja staje się napięta, gdy ich mały syn ulega wypadkowi i trafia do szpitala z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu. Tymczasem Julka, mimo prób naprawienia relacji z babcią, pada w kłopoty, kradnąc pieniądze na narkotyki. Na komendzie policji matka Fiony tłumaczy swoje działania chorobą dwubiegunową, co wywołuje żal Kajetana. W szpitalu trwa walka o życie pacjenta z wadą serca, a Weronika i Nalepa planują wspólny wieczór z Kalskimi. Serial od lat przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców warszawskiej kamienicy.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4249 odcinku. Julka, po nocy pełnej imprez i narkotyków, desperacko szuka pieniędzy na kolejną dawkę. Jej próby manipulacji rodziną prowadzą do oskarżeń o kradzież. Tymczasem Kalski zmaga się z problemami osobistymi, gdy jego żona Ewelina walczy z depresją. Weronika zaczyna dostrzegać Grega w nowym świetle, obserwując jego zabawę z dzieckiem pacjenta. Krystyna martwi się brakiem kontaktu z Januszem, a Szulc próbuje przekonać ojca do wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 21 lipca o 20.15 na TVN. To kolejna dawka emocji, której nie można przegapić. Serial Pierwsza Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W centrum wydarzeń znajdzie się Lilka, grana przez Sylwię Sokołowską, która nieustannie miesza w życiu Janka. Nowe odcinki skupią się na rzekomych kłamstwach Lilki i testach DNA, które mogą wywrócić życie bohaterów do góry nogami. Sylwia Sokołowska, która dołączyła do obsady 2,5 roku temu, zdradziła kulisy swojego angażu. Okazuje się, że jej rola w serialu była wynikiem przypadku, a producentka zapamiętała ją dzięki pędzlowi w kok. Aktorka dzieli się teraz z fanami ciekawostkami, z planu na swoim Instagramie. Lilka, Janek i Kinga będą w centrum dramatycznych wydarzeń, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany. Love is Blind. Polska powraca z drugim sezonem. Netflix Polska ogłosił rozpoczęcie castingów do nowej odsłony popularnego programu randkowego. Fani mogą już zgłaszać się do udziału w eksperymencie, gdzie uczestnicy poznają się w kabinach, nie widząc się nawzajem. To właśnie ten etap, pełen emocji i niespodzianek, jest znakiem rozpoznawczym formatu. Pierwszy sezon zadebiutował na Netflixie w maju tego roku i zakończył się ślubami uczestników. Na razie nie podano daty premiery drugiego sezonu, ale wiadomo, że prace nad nim już ruszyły. Dla miłośników programu to ekscytująca wiadomość, która z pewnością podgrzeje atmosferę oczekiwania. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 984 odcinku, który zostanie wyemitowany 20 lipca o godzinie 16 na TVP1, Poyraz i Nana podejmują próbę wyjaśnienia skomplikowanej przeszłości. Nana, mimo że planuje rozwód, zaczyna dostrzegać, jak ważny jest dla niej Poyraz. Tymczasem dramatyczne wydarzenia zagrażają życiu Ibrahima, który zostaje uwięziony w samochodzie z bombą. Sinan pokazuje swoją odwagę, stając w obronie Ainur przed publicznym upokorzeniem. Serial Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać, a jego bohaterowie wciąż walczą o swoje miejsce w świecie pełnym tajemnic i emocji. To turecka produkcja, która przyciąga widzów nie tylko dynamiczną fabułą, ale także barwną obsadą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wróć.

0: Szkoła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Bangkoku doszło do tragicznego pożaru w barze Rong Beer na Lat Phrao, w wyniku którego zginęło co najmniej 27 osób, a ponad 60 zostało rannych. Ogień pojawił się w nocy, gdy lokal był pełen ludzi, a jego przyczyną była prawdopodobnie awaria techniczna. Strażacy walczyli z ogniem przez pół godziny, a wiele ofiar znaleziono w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego. Śledczy badają okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. W ukraińskich Sumach doszło do tragicznego ataku bombowego. W sobotę, 11 lipca, rosyjskie bomby kierowane spadły na miasto, zabijając 5 osób, w tym 13-letnią dziewczynkę, a ponad 30 osób zostało rannych. Monitoring kawiarni Piccolino Coffee zarejestrował moment eksplozji, pokazując dramatyczne chwile, gdy ludzie próbowali się schronić. To kolejny atak na Sumy, które już wcześniej były celem rosyjskich uderzeń. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do 31 krajów, w tym popularnych wśród Polaków miejsc, takich jak Dubaj, Izrael czy Kuba. Na Bliskim Wschodzie trwa operacja militarna, a przestrzeń powietrzna jest zamknięta lub ograniczona. W Izraelu istnieje zagrożenie eskalacji konfliktu zbrojnego, a na Kubie sytuacja jest napięta z powodu kryzysu energetycznego i społecznych niepokojów. Sytuacja na świecie pozostaje niestabilna, co wpływa na bezpieczeństwo podróży. Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na chorwackiej wyspie Korczula wybuchł potężny pożar, który od soboty gasi ponad 200 strażaków. Silne wiatry utrudniały akcję, ale niespodziewany deszcz pomógł opanować sytuację. Droga do Veli Luki została ponownie otwarta, choć władze zalecają ostrożność. Śledczy zbadają przyczyny pożaru po zakończeniu akcji gaśniczej. Australia stawia na ochronę infrastruktury podmorskiej jako kluczowy element swojej strategii obronnej. W ramach nowej strategii na 2026 rok kraj ten koncentruje się na walce przy dnie morskim, co obejmuje ochronę kabli i sieci energetycznych. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią w ramach programu AUKUS ma wzmocnić zdolności Australii w zakresie zaawansowanych systemów podwodnych. Królewska Marynarka Wojenna Australii rozwija flotę i technologię, by skutecznie chronić krytyczną infrastrukturę na dnie morskim. Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku są bardziej skłonne do konfliktów. Barany, skorpiony i lwy często reagują emocjonalnie na różnice zdań. Bliźnięta i panny również potrafią wdać się w gorące dyskusje. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczna zabawa, a każdy człowiek jest wyjątkowy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
3: Podczas wakacyjnego wyjazdu nie musimy martwić się o nasze rośliny doniczkowe. Wystarczy kilka prostych kroków, by zapewnić im odpowiednie warunki. Przed wyjazdem warto dokładnie podlać rośliny i przenieść je w miejsce z rozproszonym światłem. Dodatkowo ustawienie doniczek blisko siebie tworzy wilgotny mikroklimat, a zastosowanie kul nawadniających lub butelek z wodą zapewni im stały dostęp do wilgoci. Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję. Portal donald.pl przypomniał nagranie sprzed lat, na którym Ewa Kopacz, była premier i minister zdrowia, krytykuje wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych. Zakaz ten obowiązuje w Polsce od 2010 roku i jest chwalony nawet przez palaczy. Kopacz, mimo swojego medycznego wykształcenia, miała wówczas wątpliwości co do skuteczności takich regulacji.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Lech Wałęsa opublikował na Facebooku zdjęcie z żoną Danutą, co jest rzadkim gestem z jego strony. Para pojawiła się na uroczystości z okazji 50. rocznicy ślubu teściów jednej z ich córek. Danuta Wałęsa, mimo że przez lata pozostawała w cieniu polityki, była fundamentem rodziny i doradzała mężowi w trudnych momentach. Zdjęcie przypomina o ich wspólnej drodze przez życie, trwającej już ponad 55 lat.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie też 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Renata Dancewicz, która w lutym skończyła 57 lat, wciąż zachwyca urodą, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka, znana z odważnych ról i niebanalnej charyzmy, nie boi się wyzwań. A jej obecność na ekranie zawsze budzi emocje. Choć lata 90. były erą rozbieranych scen, Dancewicz podkreśla, że dla niej nagie sceny miały sens tylko wtedy, gdy były uzasadnione artystycznie. Mimo zmieniających się trendów, Renata pozostaje ikoną autentyczności i naturalności, co czyni ją jedną z najbardziej zmysłowych Polek.
2: Maja Rutkowski znowu w centrum uwagi. Tym razem żona Krzysztofa Rutkowskiego postanowiła zafundować internautom prawdziwą ucztę dla oczu, pozując topless w wannie. Po spektakularnej metamorfozie celebrytka nie przestaje zaskakiwać, pokazując, jak luksusowy relaks wygląda w jej wydaniu. Czy to nowy trend wśród celebrytów, by dzielić się każdą chwilą z życia, czy po prostu sposób na podtrzymanie zainteresowania? Deszczowe chmury nad Ełkiem nie zdołały przeszkodzić w muzycznym szaleństwie, które rozegrało się na plaży miejskiej. Czwarty przystanek trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską przyciągnął tłumy, a na scenie pojawiła się plejada gwiazd, od Smolastego po Nataszę Urbańską. Skolim zaskoczył fanów, schodząc ze sceny, by rozdawać autografy i robić sobie zdjęcia z publicznością. A to dopiero początek. Kolejne przystanki tej muzycznej karuzeli już wkrótce, z Hełmnem na czele.
1: Na weselu influencerki Oli Nowak to nie panna młoda, a Kevin Mgley przyciągnął wszystkie spojrzenia. Mąż Roxany Węgiel postanowił zaszaleć i założył garnitur na gołe ciało, co wywołało burzę wśród modowych ekspertów. Michał Kędziora z Mr. Vintage nie zostawił na nim suchej nitki, porównując ten wybryk do noszenia smokingu z Japonkami. Cóż, Kevin, może następnym razem warto postawić na klasykę, by nie przyćmić pana młodego.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie przestają zadziwiać swoją miłością, która rozkwitła na oczach widzów, tańca z gwiazdami. Para, która zaczęła swój związek od namiętnego pocałunku w programie, teraz kontynuuje romantyczne gesty na warszawskich ulicach, nie zważając na deszcz czy skrępowanie przechodniów. Ich miłość, choć rozpoczęta w atmosferze skandalu, kwitnie jak nigdy dotąd, a wspólne mieszkanie tylko dodaje im skrzydeł. Cóż, niektórzy wolą deszczowe pocałunki od parasoli.
2: Świat pożegnał niezwykłą wojowniczkę, Maję Gadowską, która z uśmiechem na twarzy stawiała czoła chorobie. Jej marzenie o nagraniu piosenki z Łatwogangiem spełniło się tuż przed jej odejściem, a utwór Wszystkie marzenia zdobył szczyt listy przebojów. Artyści i media oddają hołd tej młodej bohaterce, a Bedeos rozpoczął swój koncert od jej piosenki. Zamiast tradycyjnej minuty ciszy, szkoła Mai w Węgrzcach Wielkich żegna ją wzruszającymi słowami, podkreślając jej niezwykłą siłę i życzliwość.
1: Izabela Kuna, znana aktorka filmowa i teatralna, zaskoczy wszystkich swoim udziałem w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Polsat potwierdził, że tej jesieni zobaczymy ją na parkiecie, co z pewnością wywoła niemałe emocje. Tymczasem Ewa Kasprzyk żegna się z jury, a wszyscy zastanawiają się, kto zajmie jej miejsce. Cóż, jesień zapowiada się tanecznie i pełna niespodzianek. Netflix znowu zaskakuje. Drugi sezon Love is Blind Polska nadchodzi, a poszukiwania nowych śmiałków już ruszyły. Czy znajdą się odważni, którzy zdecydują się na miłość w ciemno, nie wiedząc, jak wygląda ich wybranek? Cóż, czas pokaże, czy wygląd naprawdę nie ma znaczenia, czy to tylko kolejny chwyt marketingowy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: System of a Down wraca do Warszawy po niemal dekadzie, a fani już zacierają ręce na dwa koncerty 18 i 19 lipca. Zespół Dekadzie, a fani

0: 24 stopnie, a wiatr północno-wschodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Portal waszaedukacja.pl opublikował ranking najlepszych techników w Polsce na 2026 rok. W zestawieniu wyróżniają się szkoły kształcące w zawodach związanych z nowoczesnymi technologiami, informatyką i mechatroniką. Najwyżej ocenione placówki znajdują się w Warszawie, Szczecinie i Kleszczowie. Średni wynik punktowy wszystkich szkół wyniósł 54,07, a najlepsze technikum osiągnęło aż ponad 86 punktów. Od rana pasażerowie korzystający z pociągów SKM i kolei mazowieckich muszą zmagać się z poważnymi utrudnieniami. Problemy dotyczą linii S1, S2 oraz R7, a przyczyną są usterki techniczne. Na trasie Warszawa-Falenica, Otwock możliwe są opóźnienia, skrócenia tras i odwołania kursów. Nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy. Po kilkunastu miesiącach od kradzieży w warszawskim centrum handlowym Westfield Mokotów śledczy potwierdzili, że za napadem stoi międzynarodowy gang Różowych Panter. Złodzieje w ciągu 86 sekund rozbili gabloty z biżuterią i uciekli na hulajnogach. Jeden z podejrzanych został zatrzymany na granicy serbsko-chorwackiej i czeka na ekstradycję. Policja nadal poszukuje pozostałych członków grupy.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przeprosił mieszkańców za letnie utrudnienia drogowe. Miasto intensyfikuje prace remontowe w sezonie urlopowym, aby zminimalizować ich wpływ na codzienne życie. Kluczowe remonty trwają między innymi na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Aleją Solidarności oraz na Alejach Jerozolimskich. Prace mają zakończyć się do początku jesieni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miniony czwartek 46-letni mężczyzna został urządlony przez szerszenia, co wywołało u niego groźną reakcję alergiczną. Jego stan gwałtownie się pogarszał, ale dzięki szybkiej reakcji białobrzeskich policjantów, którzy pomogli w transporcie do szpitala, udało się uniknąć tragedii. Mężczyzna szybko trafił pod opiekę medyczną, co było kluczowe dla jego zdrowia i życia.
2: W Jaroszowicach odbył się dyskretny pochówek 35-letniego Mateusza G., podejrzewanego o zabójstwo swojej rodziny w Skawinie. Ceremonia odbyła się bez tradycyjnych elementów, jak wieńce czy dzwony, a o jej terminie wiedziało tylko wąskie grono krewnych. W tym samym czasie w Skawinie żegnano ofiary tragedii, żonę, córkę i teściową Mateusza G. Śledczy wciąż badają motywy tego dramatycznego wydarzenia. Na torach za stacją Trzebinia doszło do tragicznego wypadku. Pociąg PKP Intercity z Gdyni do Krakowa śmiertelnie potrącił człowieka, a skład wykoleił się. Na szczęście żaden z blisko 190 pasażerów nie odniósł obrażeń. Wypadek spowodował poważne utrudnienia na trasie, a opóźnienia pociągów mogą być znaczne.
1: W Nowym Sączu doszło do dramatycznego zdarzenia. 30-letni mężczyzna walczy o życie po ugodzeniu nożem w klatkę piersiową podczas zakrapianej imprezy. Policja zatrzymała 3 osoby, w tym 38-letnią partnerkę poszkodowanego. Śledztwo trwa, a zatrzymani wciąż trzeźwieją w areszcie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Cztery siostry z Krzyszkowic wyruszyły w lipcu 2016 roku na wakacje do Włoch, by odpocząć po stracie matki. 14 lipca podczas obchodów Dnia Bastylii w Nicei znalazły się na promenadzie Anglików, gdzie doszło do zamachu terrorystycznego. Zamachowiec wjechał ciężarówką w tłum, zabijając łącznie 84 osoby, w tym 15 dzieci. Marzena i Magdalena zginęły, a Dorota i Gabrysia zdołały uciec.
1: Słynny kebab z Radzionkowa, który zdobył uznanie dzięki youtuberowi Książulo, otwiera nowy lokal. Drugi punkt kebili powstanie w parku handlowym Cydr i ma ruszyć jesienią tego roku. To odpowiedź na ogromne zainteresowanie klientów, które pojawiło się po przyznaniu prestiżowej naklejki Muala. Dotychczasowy lokal pozostanie otwarty, a nowa przestrzeń ma poprawić komfort obsługi. W niedzielny poranek na drodze ekspresowej S1 w Mysłowicach doszło do groźnego zdarzenia. 28-letni obywatel Kolumbii, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, uderzył w bariery energochłonne. Miał ponad 2,2 promila alkoholu we krwi. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, ale kierowca odpowie przed sądem za jazdę w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 3 lat więzienia. Zewnętrzne baseny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie znów są otwarte dla turystów. Po niedawnym załamaniu pogody, które zmusiło do ich tymczasowego zamknięcia, warunki atmosferyczne uległy poprawie. Czasowicze mogą teraz ponownie korzystać z wodnych atrakcji na świeżym powietrzu. Dla tych, którzy wolą zabawę pod dachem, dostępny jest także park wodny Tropicana.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś o 10:00 rusza sprzedaż biletów na dwugodzinne rejsy żaglowcami po Odrze, jedną z największych atrakcji żagli w Szczecinie. W tym roku na wodę wypłynie 13 jednostek, a na pokładach znajdzie się ponad 1800 pasażerów. Nowością jest rejs Doliną Dolnej Odry, który z pewnością przyciągnie miłośników przyrody. Bilety można kupić zarówno online, jak i stacjonarnie, ale warto się pospieszyć, bo zainteresowanie jest ogromne. W Pobierowie znajduje się tajemniczy drewniany dom z lat 30. XX wieku, znany jako Dom Ewy Braun. Według lokalnych przekazów miała tam wypoczywać partnerka Adolfa Hitlera. Choć brak jednoznacznych dowodów na jej pobyt, miejsce to przyciąga turystów i miłośników historii. Obecnie willa jest wystawiona na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 26 stopni. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza nowe legitymacje dla emerytów i rencistów. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i wersji elektronicznej w aplikacji EM Obywatel. Nowy dokument ma dodatkowe zabezpieczenia, ale nie wszyscy muszą go wymieniać. Nowe legitymacje otrzymają osoby, które potrzebują dokumentu po raz pierwszy lub muszą wymienić zniszczony. Dotychczasowe legitymacje pozostają ważne do końca ich terminu. Zmiany nie wpływają na prawa do świadczeń ani korzystanie z ulg i zniżek. Od dziś klienci Biedronki mogą skorzystać z nowej fali promocji. Sieć oferuje akcje 1 plus 1 gratis i 3 plus 3 gratis, a także produkty za symboliczną złotówkę. Wśród ofert znajdziemy obniżki na żywność, kosmetyki i chemię gospodarczą. Część promocji dostępna jest bez karty lojalnościowej. Szczególnie atrakcyjna jest akcja 3 plus 3 gratis na batony Snickers, Mars i Twix oraz musy Dada Baby Food. Dla posiadaczy karty Moja Biedronka przygotowano dodatkowe oferty, w tym na napoje gazowane i mleko UHT.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące maku niebieskiego sprzedawanego w sieci Dino. Produkt pod marką Bakaliowy Targ o numerze partii P5767 zawiera nadmierne ilości alkaloidów opium, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Sieć Dino już rozpoczęła wycofywanie tego produktu ze sklepów. Konsumenci, którzy zakupili ten mak, powinni sprawdzić numer partii na opakowaniu i nie spożywać go. Cały proces monitoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna.
1: Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, mimo że wielu uważa je za droższe niż zagraniczne wyjazdy. Aż 44% decyduje się na urlop w Polsce, choć co trzeci badany twierdzi, że krajowe wakacje są droższe. Większość planuje budżet z wyprzedzeniem, a 62% odkłada na wakacje przez cały rok. Najczęściej wybierane są tygodniowe wyjazdy, a wydatki na osobę mieszczą się w przedziale kilkuset złotych. Polacy chętnie korzystają z promocji i programów lojalnościowych, by obniżyć koszty. Mimo rosnących cen, krajowe kierunki wciąż dominują w wakacyjnych planach.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Premier przyznaje specjalne świadczenia dla osób z wybitnymi zasługami dla Polski, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie to, nazywane potocznie rentą specjalną, jest uznaniowe i wymaga szczegółowego uzasadnienia oraz dokumentacji. Wnioski można składać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie. Świadczenie może być przyznane dożywotnio lub na określony czas, w zależności od sytuacji beneficjenta. To forma uznania dla zasłużonych osób, które potrzebują wsparcia.
1: Seniorzy planujący wyjazd do sanatorium często pytają, czy mogą pojechać razem. Narodowy Fundusz Zdrowia nie gwarantuje wspólnego turnusu, ale można zwiększyć szanse. Warto złożyć e-skierowania jednocześnie i dołączyć pisemny wniosek z uzasadnieniem. Pomocne jest także zadbanie o ten sam profil leczenia i wizyta u tego samego lekarza w tym samym dniu. Jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi, można próbować dopasować terminy poprzez zwroty. Osoba towarzysząca bez skierowania może pojechać, ale musi zapłacić pełną stawkę komercyjną. Urlop może zostać przerwany, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności zagrażające funkcjonowaniu firmy. Pracodawca ma prawo wezwać pracownika z powrotem, ale musi zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Odmowa powrotu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, o ile polecenie zostało skutecznie przekazane. Pracownik nie musi śledzić służbowej poczty ani odbierać telefonu, ale jeśli odbierze prywatny telefon, polecenie uznaje się za doręczone. Niewykorzystana część urlopu wraca do puli dni urlopowych i może być wykorzystana później.
2: Coraz więcej polskich parafii ujawnia kwoty zebrane na tace podczas niedzielnych mszy. Różnice są ogromne. Od kilkuset złotych do ponad 12 tysięcy złotych w większych kościołach. Zebrane środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie parafii, remonty oraz inwestycje. W niektórych miejscach wierni mogą już przekazywać datki bezgotówkowo, korzystając z terminali płatniczych. Takie rozwiązanie zyskuje na popularności i jest dostępne w kilkuset parafiach w Polsce. Kwoty z tacy zależą od liczby wiernych, lokalizacji oraz okresu roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pierwszy seryjny bezzałogowy tankowiec MQ-25, a Stingray zakończył drugi lot próbny. Test odbył się 10 lipca w Illinois, gdzie sprawdzono m.in. system zarządzania podwoziem i nowe oprogramowanie. MQ-25A ma wspierać operacje lotniskowców, zwiększając zasięg myśliwców F-35C i FA-18EF. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych planuje dalsze próby w Maryland, by przygotować maszynę do operacji z lotniskowców. MQ-25A nie tylko tankuje, ale może też pełnić funkcje rozpoznawcze. To ważny krok w stronę przyszłych bezzałogowych platform bojowych.
1: Polski system kaucyjny stoi przed pierwszym dużym testem tego lata. Wysokie temperatury i sezon urlopowy zwiększą liczbę zwracanych opakowań, zwłaszcza w miejscowościach turystycznych. Nowoczesne automaty kaucyjne z funkcją MultiFit i sztuczną inteligencją mają pomóc w obsłudze, ale kluczowa będzie także sprawna logistyka i odpowiednia liczba punktów zwrotu. Eksperci podkreślają, że skuteczność systemu zależy od współpracy wszystkich uczestników rynku. Najbliższe miesiące pokażą, jak dobrze przygotowana jest infrastruktura na wzmożony ruch.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 25 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry także pokażą 25 stopni, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Mario Milewski, grany przez Marcina Korcza, znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Najnowsze zdjęcia z planu pokazują go z podbitym okiem, co może zwiastować kolejne problemy. Do obsady dołącza Mateusz Lisiecki jako komisarz Radek Biegun, co sugeruje, że wątek kryminalny nabierze tempa. W nadchodzących odcinkach rodzina Milewskich zmierzy się z zaginięciem małej Niny, a poszukiwania doprowadzą ich do niebezpiecznego gangstera Sergio. Przeszłość Mario znów da o sobie znać, a jego życie stanie się jeszcze bardziej skomplikowane. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial Na dobre i na złe szykuje się na wielkie zmiany w nadchodzącym sezonie, który rusza we wrześniu. W szpitalu w Leśnej Górze pojawią się nowe twarze, a wśród nich Magdalena Wróbel i Mateusz Lisiecki, którzy wcielą się w rolę policjantów. Ich wątek związany będzie z dramatycznym porwaniem córki Blanki i Maria. Powrót do serialu zaliczy także uwielbiana przez widzów Wiktoria Consalida. Nowy sezon przyniesie również nowych lekarzy, w tym laryngologa Piotra Dzielnego oraz młodą chirurg Barbarę Rybicką. Każdy odcinek obfitować będzie w emocjonujące przypadki medyczne i gościnne występy znanych aktorów. To wszystko zapowiada prawdziwy rollercoaster emocji i dramatycznych wydarzeń.
0: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący etap w 4249 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 21 lipca o 20.15 na TVN. Weronika, początkowo niechętna wobec Grega, zmienia swoje nastawienie po tym, jak kardiochirurg zaskakuje ją swoim zachowaniem. Choć początkowo Greg nie zdobywa jej sympatii, sytuacja zmienia się, gdy Weronika widzi go grającego w piłkę z synem jednego z pacjentów. To wzruszające spotkanie sprawia, że prawniczka zaczyna patrzeć na niego przychylniejszym okiem. Greg, mimo wcześniejszych nieporozumień, zyskuje w oczach Weroniki, pokazując swoją ciepłą stronę. Ten odcinek obfituje w niespodziewane zwroty akcji i emocje, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany.
1: Serial Pierwsza Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W centrum wydarzeń znajdzie się Lilka, grana przez Sylwię Sokołowską, która nieustannie miesza w życiu Janka. Nowe odcinki skupią się na rzekomych kłamstwach Lilki i testach DNA, które mogą wywrócić życie bohaterów do góry nogami. Sylwia Sokołowska, która dołączyła do obsady 2,5 roku temu, zdradziła kulisy swojego angażu. Okazuje się, że jej rola w serialu była wynikiem przypadku, a producentka zapamiętała ją dzięki pędzlowi w kok. Aktorka dzieli się teraz z fanami ciekawostkami, z planu na swoim Instagramie. Lilka, Janek i Kinga będą w centrum dramatycznych wydarzeń, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Rancho powraca z 11. sezonem, który zaskoczy widzów zupełnie nowym podejściem. Po 10 latach przerwy, życie bohaterów z Wilkowej przeszło ogromne zmiany. Bywalcy słynnej ławeczki, teraz już seniorzy, zmierzą się z upływem czasu i przemijalnością życia. Po śmierci Stacha Japycza, do Hadziuka, Solejuka i Pietrka dołączy kuzyn z Australii, Ignacy Japycz. Bogdan Kalus, jako Hadziuk, wraca na ekran w nowej odsłonie po zrzuceniu 17 kg i w eleganckim stylu. Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiada, że nowy sezon będzie pełen magii, sensacji i refleksji nad współczesną Polską. To piękne zamknięcie historii, które na pewno poruszy serca widzów.
1: Love is Blind. Polska powraca z drugim sezonem. Netflix Polska ogłosił rozpoczęcie castingów do nowej odsłony popularnego programu randkowego. Fani mogą już zgłaszać się do udziału w eksperymencie, gdzie uczestnicy poznają się w kabinach, nie widząc się nawzajem. To właśnie ten etap, pełen emocji i niespodzianek, jest znakiem rozpoznawczym formatu. Pierwszy sezon zadebiutował na Netflixie w maju tego roku i zakończył się ślubami uczestników. Na razie nie podano daty premiery drugiego sezonu, ale wiadomo, że prace nad nim już ruszyły. Dla miłośników programu to ekscytująca wiadomość, która z pewnością podgrzeje atmosferę oczekiwania. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 984 odcinku, który zostanie wyemitowany 20 lipca o godzinie 16 na TVP1, Poyraz i Nana podejmują próbę wyjaśnienia skomplikowanej przeszłości. Nana, mimo że planuje rozwód, zaczyna dostrzegać, jak ważny jest dla niej Poyraz. Tymczasem dramatyczne wydarzenia zagrażają życiu Ibrahima, który zostaje uwięziony w samochodzie z bombą. Sinan pokazuje swoją odwagę, stając w obronie Ainur przed publicznym upokorzeniem. Serial Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać, a jego bohaterowie wciąż walczą o swoje miejsce w świecie pełnym tajemnic i emocji. To turecka produkcja, która przyciąga widzów nie tylko dynamiczną fabułą, ale także barwną obsadą.
0: Serial Panna Młoda powraca z emocjonującym 149 odcinkiem. Hunter staje przed nowymi wyzwaniami zawodowymi, które wystawią na próbę jej cierpliwość. W rezydencji atmosfera staje się napięta, gdy Hunter musi zmierzyć się z Bejzą, która nie szczędzi jej upokorzeń. W tle pojawiają się romantyczne wątki, gdy Melich decyduje się poprosić Sinem o rękę, ale ojciec dziewczyny stawia twarde warunki. Odcinek zostanie wyemitowany 20 lipca o godzinie 17:20 na kanale TVP2. To doskonała okazja, by zanurzyć się w turecką opowieść pełną intryg i miłości. Serial zdobył dużą popularność dzięki dynamicznej fabule i wyrazistym postaciom.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku małe zachmurzenie i temperatura 19 stopni oraz wiatr północny o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 28 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rosja może rozszerzyć swoje działania wojskowe na Europę, ostrzega analityk wojskowy Robert Fox. Władimir Putin widzi nadchodzące miesiące jako kluczowe dla wojny w Ukrainie, co może skłonić go do eskalacji konfliktu. Rosja prowadzi intensywną kampanię dezinformacyjną i incydenty militarne, co zwiększa napięcia w regionie. Dodatkowo pogarszająca się sytuacja wewnętrzna w Rosji może prowadzić do mobilizacji i wprowadzenia stanu wojennego. W Parku Narodowym Yellowstone doszło do groźnego ataku bizona na turystę. Starszy mężczyzna spacerujący z wnukiem został zaatakowany i podrzucony na wysokość około 2,5 metra. Całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka, a film szybko obiegł media społecznościowe. Przyczyną agresji zwierzęcia mógł być okres godowy bizonów, który trwa od czerwca do września. Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie odwiedzili Wielką Brytanię, by spotkać się z królem Karolem III. Wizyta była wyjątkowa, bo po raz pierwszy od 4 lat król miał okazję zobaczyć swoje wnuki, Archiego i Lilibet. Spotkanie odbyło się w prywatnej posiadłości Highgrove House. Tymczasem książę William nie uczestniczył w spotkaniu, wybierając charytatywne rozgrywki polo w Windsorze. Stan Missouri zmaga się z powodzią tysiąclecia po rekordowych opadach deszczu. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a służby ratunkowe przeprowadziły już ponad 90 akcji ratunkowych. W miejscowości Davisville trwają poszukiwania 23-letniej kobiety, której dom został porwany przez wodę. Meteorolodzy ostrzegają, że zagrożenie powodziowe może rozszerzyć się na inne stany USA.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pod koniec czerwca Europa zmagała się z ekstremalnymi upałami, które mogły przyczynić się do śmierci ponad 10 tysięcy osób. Najwięcej ofiar to seniorzy powyżej 65 roku życia, szczególnie we Francji i Belgii. Eksperci z projektu Euromomo wskazują, że tak gwałtowny wzrost śmiertelności o tej porze roku jest bezprecedensowy. Skrajne temperatury stanowiły największe zagrożenie dla osób z problemami kardiologicznymi i oddechowymi. Londyńska Straż Pożarna ostrzega przed wysokim ryzykiem pożarów w czasie trwającej fali upałów. Wysuszone trawy i brak deszczu sprawiają, że ogień może szybko się rozprzestrzeniać, zwłaszcza w parkach. W piątek doszło już do pożaru przy stacji Stratford, co wymusiło ewakuację. Strażacy apelują o ostrożność i unikanie używania jednorazowych grilli oraz niedopałków papierosów. W południowej Hiszpanii, w prowincji Almeria, ogromne pożary lasów pochłonęły co najmniej 12 ofiar, w tym wielu zagranicznych turystów. Wśród tragicznych historii jest śmierć Brytyjczyka, który zginął, próbując uratować swoje koty. Pożar zniszczył tysiące hektarów lasów i terenów rolniczych, a setki osób musiały opuścić swoje domy. Służby nadal przeszukują spalone tereny w poszukiwaniu zaginionych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekrety o utworzeniu 2 nowych struktur w siłach zbrojnych Ukrainy. Powstały Dowództwo Oddziaływania Dalekiego Zasięgu oraz Połączone Siły Szybkiego Reagowania. Celem tych zmian jest zwiększenie skuteczności działań na froncie i wzmocnienie zdolności do atakowania celów na terytorium Rosji. Na czele Połączonych Sił Szybkiego Reagowania stanie generał brygady Dmytro Wołoszyn.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Akcenture podpisało kontrakt z NATO na budowę cyfrowej infrastruktury opartej na chmurze, wartej 200 milionów euro. Projekt, realizowany we współpracy z firmą Leonardo, ma zapewnić bezpieczne środowisko dla 29 tysięcy użytkowników. Program Protected Business Network wzmocni odporność NATO na cyberataki i umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług cyfrowych. To kluczowy krok w transformacji cyfrowej sojuszu, który potrwa 7 lat. Białoruska armia przyjęła na uzbrojenie pierwszy batalion zmodernizowanych czołgów T-72BM2. Uroczystość przekazania odbyła się w Słonimiu z udziałem ministra obrony Wiktora Chrenina. Nowe czołgi mają lepszą siłę ognia i ochronę, a także zautomatyzowane systemy. Modernizacja jest dziełem białoruskiego przemysłu obronnego, a program będzie kontynuowany. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
3: Twarda woda to problem wielu domów, prowadzący do osadów z kamienia na armaturze. Prosty nawyk wycierania baterii do sucha po każdym użyciu może znacznie ograniczyć ten problem. Jeśli osad już się pojawił, warto sięgnąć po domowe sposoby, takie jak roztwór wody z octem lub kwaskiem cytrynowym. Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwolą zachować estetyczny wygląd i funkcjonalność wyposażenia na dłużej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. Czy to wielki powrót, czy może tylko odgrzewany kotlet? Profesor Wiesław Godzic nie pozostawia złudzeń, twierdząc, że Wiśniewski zaplątał się w swoim medialnym wizerunku i nie wie, kim chce być. W świecie show biznesu takie powroty to rzadkość, a popkultura pędzi naprzód, miażdżąc wszystko, co nie nadąża. Może czas na coś nowego, zamiast wracać do starych historii. Jan Englert, nasz ulubiony aktor, postanowił zaszaleć w Sopocie, spędzając popołudnie przy rybie z frytkami i złocistym trunku. W towarzystwie znajomego, z którym wymieniał się uśmiechami i anegdotami, Englert pokazał, jak wygląda prawdziwy relaks. Po długiej rozmowie i kawie, aktor samotnie wrócił do hotelu, nie starając się ukryć swojej gwiazdorskiej obecności. Cóż, nawet legendy potrzebują chwili wytchnienia nad Bałtykiem. Świat kina żegna dziś jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów. Sam Neill, znany z roli w Parku Jurajskim, odszedł w wieku 78 lat. Aktor, który jeszcze niedawno triumfował nad nowotworem, zmarł nagle w Sydney, otoczony przez rodzinę. Neill, który zdobył międzynarodową sławę jako dr Alan Grant, pozostawił po sobie niezapomniane role i 3 nominacje do Złotego Globu. Cóż, nawet dinozaury nie mogą trwać wiecznie.
2: Marcin i Ania z Rolnik Szuka Żony mają powody do świętowania. Nie dość, że spodziewają się dziecka, to jeszcze Marcin obchodził swoje 40. urodziny z hukiem, którego nie powstydziłoby się niejedno wesele. Gwiazdy programu stawiły się w komplecie, a zabawa przy hitach Zenka Martyniuka rozkręciła się na całego. Ania, choć nie zawsze w centrum uwagi, podziękowała wszystkim za wspólne świętowanie, a fani już nie mogą się doczekać kolejnych wieści od tej roztańczonej pary.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Jack White znowu zaskakuje. Podczas koncertu w nowojorskim klubie Brooklyn Paramount na scenie pojawiła się jego 19-letnia córka Scarlett, która bez cienia tremy chwyciła za bas i wsparła ojca w 3 utworach. Wygląda na to, że rock'n'roll to rodzinne dziedzictwo White'ów. Koncert był częścią nowej trasy promującej album Frozen Charlotte, który już teraz podbija serca fanów. Ciekawe, czy Scarlett planuje przejąć pałeczkę po tacie, czy może jednak pójdzie własną drogą. Lenny Kravitz nie przestaje zaskakiwać. Po wydaniu Blue Electric Light w 2024 roku muzyk wciąż jest w trasie i już za chwilę zagra w Gdańsku. Fani mogą spodziewać się klasyków z albumów Mama Side i Piąty, a także jednego utworu na bis. Kravitz nie tylko koncertuje, ale i pracuje nad nową muzyką, którą miksuje w autokarze. Ciekawe, czy podczas jazdy nie zapomni, gdzie ma zagrać następny koncert. W 1999 roku, po tragicznej strzelaninie w liceum Columbine, Ameryka znalazła sobie nowego wroga – Marilyna Mansona. Media i politycy z zapałem oskarżali muzyka o fatalny wpływ na młodzież, mimo że sprawcy tragedii nawet nie byli jego fanami. Manson, zamiast się bronić, z klasą wskazał na hipokryzję rządu i mediów, które wolały obwiniać artystę, niż przyznać się do własnych błędów. Jego odpowiedź, zarówno w eseju dla Rolling Stone, jak i na płycie Hollywood, stała się mocnym głosem w dyskusji o przemocy w Stanach Zjednoczonych, pokazując, że czasem łatwiej jest spalić na stosie artystę, niż zmierzyć się z prawdziwymi problemami. Zespół Mastodon powraca z nowym albumem Marrow Deep, który ukaże się 28 sierpnia. Po emocjonalnych zawirowaniach i stracie gitarzysty Brenta Hintza, muzycy zaprezentowali singiel Snakes for Dinner z udziałem Josha Homme z Queens of the Stone Age. To nie tylko muzyka, ale prawdziwa podróż przez emocje i wspomnienia. Czyżbyśmy mieli do czynienia z najbardziej wyczekiwanym albumem roku? Czas pokaże!
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Patti Smith, matka chrzestna panka, znalazła w Janie Pawle II prawdziwego rockmana. Kiedy papież sprzeciwił się inwazji na Irak, artystka zobaczyła w nim radykała, który nie bał się powiedzieć nie najpotężniejszym politykom. Smith, znana z prowokacyjnych tekstów, zaczęła dedykować mu swoje utwory, co dla wielu fanów było szokiem. A kiedy pojawiła się na watykańskim koncercie bożonarodzeniowym, udowodniła, że muzyka rockowa może znaleźć wspólny język nawet z Watykanem. The Ramones, legendarni punkowcy z Queens, postanowili podbić listy przebojów z pomocą Phila Spectora, ale zamiast tego doświadczyli horroru w studiu. Uzbrojony producent zamienił sesje nagraniowe w psychodramę, grożąc muzykom bronią i zmuszając ich do oglądania morderczych lalek. Johnny Ramone, zmęczony powtarzaniem jednego akordu przez wiele godzin, w końcu wyszedł, rzucając wyzwanie szaleńcowi. Choć album End of the Century stał się ich największym sukcesem, to współpraca z Spectorem na zawsze zmieniła dynamikę zespołu, pokazując, że geniusz czasem idzie w parze z szaleństwem.
2: The Stranglers, brytyjski zespół punkowy, miał dość nietypowy sposób radzenia sobie z krytyką. W 1979 roku w ramach przyjacielskiego gestu przykleili francuskiego krytyka Philippa Manoeuvre'a do wieży Eiffla taśmą montażową. Wszystko to za jego nieprzychylne recenzje i oskarżenia o faszyzm. Manoeuvre, zamiast zgłosić sprawę na policję, uznał, że taki akt autentyczności zasługuje na szacunek i od tej pory pisał o zespole z większym uznaniem. Cóż, w świecie The Stranglers słowo pisane miało swoją cenę, a taśma montażowa stała się ich znakiem rozpoznawczym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju pogoda to przeważnie

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dzisiejszy poranek przyniósł spore utrudnienia dla pasażerów SKM i Kolei Mazowieckich. Na liniach S1, S2 i R7 występują duże opóźnienia, a niektóre pociągi zostały odwołane. Szczególnie trudna sytuacja panuje na trasie między Warszawą Falenicą a Otwockiem. Przewoźnicy informują, że przyczyną są problemy techniczne, ale nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy.
2: Na Mazowszu nie brakuje miejsc owianych tajemnicą i legendami. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się Bromierzyk, znany jako Wieś Wisielców, gdzie według opowieści słychać dziwne dźwięki i szepty. W Konstancinie Jeziornie dawny komisariat budzi grozę opowieściami o krokach na pustym piętrze i samoczynnie otwierających się drzwiach. To tylko niektóre z miejsc, które przyciągają miłośników tajemnic i lokalnych legend. Ranking najlepszych techników w Polsce na 2026 rok został opublikowany przez serwis waszaedukacja.pl. Na czołowych miejscach znalazły się szkoły o profilach informatycznych i mechatronicznych, co odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach. Wśród liderów rankingu są placówki z Warszawy, Szczecina i Kleszczowa. W zestawieniu uwzględniono wyniki z egzaminów maturalnych z matematyki, języka polskiego i angielskiego.
1: 3 osoby zostały zatrzymane po krwawej awanturze w Nowym Sączu, gdzie 38-latka ugodziła nożem swojego partnera. 30-letni mężczyzna walczy o życie w szpitalu. Do zdarzenia doszło podczas zakrapianej imprezy, a przesłuchania uczestników odbędą się po ich wytrzeźwieniu. Policja zabezpieczyła dowody i prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wisła Kraków świętuje 120-lecie istnienia. Z tej okazji klub rozegrał mecz towarzyski z walijskim Wrexham AFC, zakończony bezbramkowym remisem. Na stadionie przy ulicy Reymonta zgromadziły się aż 23 tysiące kibiców, w tym goście z Wysp Brytyjskich. Mimo braku goli, emocji nie brakowało, a na trybunach pojawiły się transparenty nawiązujące do Wołynia.
1: Dziś przypada 10. rocznica tragicznego zamachu w Nicei, w którym zginęły dwie siostry z Krzyszkowic w Małopolsce. Marzena i Magdalena straciły życie, gdy terrorysta wjechał ciężarówką w tłum podczas obchodów Dnia Bastylii. Atak pochłonął 84 ofiary, w tym 15 dzieci. Ciała Polek spoczęły w rodzinnym grobowcu. Na Krupówkach w Zakopanem zauważalny jest brak turystów z krajów arabskich, którzy w poprzednich latach licznie odwiedzali ten region. Mimo że Zakopane nadal przyciąga wielu turystów, lokalni przedsiębiorcy odczuwają spadek przychodów. Prognozy na resztę lata nie są optymistyczne, choć możliwe, że sytuacja poprawi się w nadchodzących tygodniach. W lipcu 1934 roku Małopolskę nawiedziła katastrofalna powódź, nazywana powodzią tysiąclecia. Ulewne deszcze zamieniły rzeki w niszczycielskie strumienie, które zniszczyły wiele miast i wsi, odcinając je od świata. Kulminacja opadów miała miejsce 16 lipca, kiedy na hali gąsienicowej spadło rekordowe 255 mm deszczu. Powódź pochłonęła życie 55 osób i spowodowała straty szacowane na 200 milionów złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Jaroszowicach odbył się cichy pogrzeb Mateusza G., który według śledczych zamordował swoją żonę, teściową i 8-dniową córkę w Skawinie. Uroczystość była utrzymana w tajemnicy, bez udziału mieszkańców i bez tradycyjnych oznak żałoby. W tym samym czasie w Skawinie odbyło się pożegnanie ofiar tej tragicznej zbrodni. Prokuratura nadal bada okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. Wczoraj wieczorem w centrum Częstochowy zawaliła się część nieużywanej oficyny przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego. Na miejscu interweniowały aż 41 zastępów straży pożarnej oraz specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z psami. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale ulica Kościuszki została zamknięta, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Teraz urzędnicy i nadzór budowlany badają przyczyny katastrofy. Hotel Gołębiewski w Pobierowie ponownie otworzył swoje baseny zewnętrzne po tymczasowym zamknięciu spowodowanym złymi warunkami pogodowymi. Goście mogą już korzystać z wodnych atrakcji, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Dodatkowo hotel oferuje także park wodny Tropicana, dostępny zarówno dla gości hotelowych, jak i osób z zewnątrz.
2: Nadmorskie antykurorty nad Bałtykiem oferują ciszę i spokój, z dala od tłumów i komercji. Te małe wioski, choć mniej znane i trudniej dostępne, przyciągają dziką naturą i pustymi plażami. Dla tych, którzy szukają prawdziwego relaksu, te miejsca stanowią idealną alternatywę dla zatłoczonych kurortów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zmarł profesor Janusz Ostoja-Zagórski, były rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wybitny archeolog i profesor nauk humanistycznych, miał 82 lata. Kierował uczelnią w latach od 2012 do 2016, przyczyniając się do jej rozwoju. Był ceniony za swoje osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w życie kulturalne Bydgoszczy. Na Zalewie Mietkowskim pod Wrocławiem doszło do serii niebezpiecznych incydentów z powodu nagłego załamania pogody. Ratownicy WOPR musieli interweniować, gdy silny wiatr zaskoczył żeglarzy, przewracając 3 jachty. Wcześniej odholowano 2 jednostki, które straciły kontrolę. Niestety, tego samego dnia we Wrocławiu utonął 18-latek w stawie przy ulicy Królewieckiej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 23 stopnie. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nie żyje Manu. Były piłkarz Legii Warszawa. Zginął w wypadku samochodowym w wieku 43 lat. W barwach Legii występował w latach od 2010 do 2012, zdobywając dwukrotnie Puchar Polski. Po zakończeniu kariery w Polsce grał między innymi w Chinach i Portugalii. Okoliczności wypadku nie zostały jeszcze ujawnione. Gianni Infantino, prezydent FIFA, zapowiedział możliwość kolejnego rozszerzenia liczby uczestników Mistrzostw Świata. Obecne rozgrywki w Ameryce Północnej to pierwsze z udziałem 48 drużyn, ale rozważane jest zwiększenie tej liczby do 64. Pomysł ten budzi mieszane reakcje, jednak FIFA konsekwentnie dąży do rozwoju turnieju. Kolejne mistrzostwa odbędą się w 2030 roku w Hiszpanii, Portugalii i Maroku z pojedynczymi meczami w Ameryce Południowej.
2: Na Mundialu 2026 w Miami trwa zacięta walka o awans do strefy medalowej. Norwegia i Anglia mierzą się na Hard Rock Stadium, a na razie wynik to 0-0. Anglia dominuje w posiadaniu piłki z 74% przewagi, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Erling Haaland i Harry Kane.
1: Polskie siatkarki nie zagrają w finale Ligi Narodów. W decydującym meczu przegrały z Japonią 2-3, mimo że prowadziły już 2-0 w setach. Ostatecznie zakończyły rozgrywki z 7 zwycięstwami i 5 porażkami. Turniej finałowy odbędzie się w Macau, a zagrają w nim m.in. Stany Zjednoczone, Włochy i Japonia.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Richard Coleman, szef Mayfield Sports Events, wyraził chęć powrotu rosyjskich żużlowców Emila Sajfuddinowa i Artioma Łaguty do Grand Prix. Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tymczasowym zniesieniu zawieszenia rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego może otworzyć dyskusję na ten temat. Coleman zauważył, że Sajfuddinow i Łaguta mają polskie obywatelstwo, co ułatwia im starty w PEGE Ekstralidze. W najbliższych tygodniach planowane są ważne spotkania, które mogą wpłynąć na przyszłość tych zawodników w cyklu Grand Prix. Bartosz Zmarzlik zajął 3 miejsce w Grand Prix Szwecji w Malilli, powiększając przewagę nad Bradym Kurcem w klasyfikacji generalnej. Zawody wygrał Anders Thomsen, a 2 miejsce zajął Robert Lambert. Zmarzlik po nieudanym występie w Bydgoszczy cieszy się z powrotu na podium i planuje chwilę odpoczynku przed kolejnymi wyzwaniami. Tymczasem Ty Woffinden, 3-krotny mistrz świata, ogłosił zakończenie kariery. Linda Noskowa zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, wygrywając Wimbledon 2026 roku po emocjonującym finale z Karoliną Muchową. Mimo prowadzenia 6-2, 5-2, Noskowa musiała walczyć do 3 seta, by ostatecznie triumfować. Po zwycięstwie dedykowała wygraną swojej zmarłej mamie, co wywołało łzy wzruszenia. Obie finalistki z Czech nie kryły emocji podczas ceremonii wręczenia nagród.
2: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła swój udział w Wimbledonie na 4. rundzie, przegrywając z Naomi Osaką. Po turnieju postanowiła odpocząć na greckiej wyspie Mykonos, gdzie spędza czas z partnerem, Georgiosem Frangulisem. Sabalenka dzieli się chwilami relaksu w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i nagrania z wakacji.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Boniek wyraził uznanie dla reprezentacji Argentyny, która awansowała do półfinału Mistrzostw Świata po wygranej 3-1 ze Szwajcarią. Były prezes PZPN podkreślił rolę Lionela Messiego, który przyciąga uwagę obrońców, dając innym zawodnikom więcej swobody. Boniek zauważył, że Argentyna opiera swoją grę na szczelnej defensywie i specyficznej mentalności. Zastanawiał się też nad plotkami o faworyzowaniu Argentyny przez Światową Federację Piłkarską. Cristiano Ronaldo po nieudanych Mistrzostwach Świata odpoczywa z partnerką Georginą Rodriguez na luksusowych wakacjach. Para unika medialnego zgiełku, regenerując siły po turniejowym stresie. Georgina podzieliła się zdjęciem z ich relaksu, które szybko zdobyło popularność w sieci. Kibice z całego świata wspierają Ronaldo, który dzięki bliskim odzyskuje równowagę.
2: Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. W półfinałach zmierzą się drużyny Argentyny, Hiszpanii, Francji i Anglii, które zajmują 4 czołowe miejsca w rankingu FIFA. To pierwszy raz w historii, gdy najlepsza czwórka rankingu dotarła do tego etapu turnieju. Przed nami emocjonujące starcia na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
1: Jannik Sinner po raz kolejny triumfował na Wimbledonie, pokonując w finale Aleksandra Zverewa. Dzięki temu zwycięstwu utrzymał pozycję lidera światowego rankingu ATP. Po meczu świętował z partnerką Lailą Hasanowicz, która przyciągała uwagę kibiców swoją obecnością na trybunach. Para jest razem od ponad roku, a Laila, znana modelka z Danii, regularnie towarzyszy Sinnerowi podczas turniejów.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Świat piłki nożnej pogrążony jest w żałobie po nagłej śmierci Jaydena Adamsa, reprezentanta Prezydenta Republiki Południowej Afryki. 25-letni piłkarz zmarł w sobotę, 11 lipca, niedługo po powrocie z Mistrzostw Świata. Okoliczności jego zgonu są badane, a ojciec zawodnika czeka na wyniki sekcji zwłok. Adams został uhonorowany minutą ciszy przed ćwierćfinałowymi meczami Mundialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywitana z temperaturą 23 stopnie i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry również pokażą 23 stopnie, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Natalia, prawniczka, staje przed kolejnymi życiowymi wyzwaniami. Chce zapewnić córce Lei stabilny dom, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Na pomoc przychodzi jej matka, Małgorzata, która nie zamierza zostawić córki samej w potrzebie. Małgorzata proponuje, by Natalia i Lea zamieszkały z nią i Jerzym. Ale Natalia pragnie samodzielności. Mimo to rodzice nie odpuszczają i wspierają ją na każdym kroku. Jerzy pomaga nawet negocjować warunki najmu nowego mieszkania. Wydaje się, że Natalia może liczyć na ogromne wsparcie rodziny w tym trudnym czasie.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie Artur Rogowski znajdzie się w centrum skandalu z powodu romansu z młodą lekarką Joanną. Cała grabina będzie huczeć od plotek, a Marysia, jego żona, stanie przed trudnym wyzwaniem. Kisielowa, sołtyska wsi, nie zamierza stać z boku i planuje interweniować, by nie dopuścić do rozwodu Rogowski. Artur będzie musiał zmierzyć się z gniewem rodziny i mieszkańców, a jego przyszłość w grabinie stanie pod znakiem zapytania. Joanna może znaleźć nową pracę w szpitalu w Grudku, co może zakończyć jej obecność w wiosce. Czy Kisielowa zdoła uratować małżeństwo Marysi i Artura? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach. Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Mario Milewski, grany przez Marcina Korcza, znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Najnowsze zdjęcia z planu pokazują go z podbitym okiem, co może zwiastować kolejne problemy. Do obsady dołącza Mateusz Lisiecki jako komisarz Radek Biegun, co sugeruje, że wątek kryminalny nabierze tempa. W nadchodzących odcinkach rodzina Milewskich zmierzy się z zaginięciem małej Niny, a poszukiwania doprowadzą ich do niebezpiecznego gangstera Sergio. Przeszłość Mario znów da o sobie znać, a jego życie stanie się jeszcze bardziej skomplikowane. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na Wspólnej powraca z emocjonującym odcinkiem numer 4248, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 20 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN. W rodzinie Igora sytuacja staje się napięta, gdy ich mały syn ulega wypadkowi i trafia do szpitala z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu. Tymczasem Julka, mimo prób naprawienia relacji z babcią, wpada w kłopoty, kradnąc pieniądze na narkotyki. Na komendzie policji matka Fiony tłumaczy swoje działania chorobą dwubiegunową, co wywołuje żal Kajetana. W szpitalu trwa walka o życie pacjenta z wadą serca, a Weronika i Nalepa planują wspólny wieczór z Kalskimi. Serial od lat przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców warszawskiej kamienicy. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4249 odcinku. Julka, po nocy pełnej imprez i narkotyków, desperacko szuka pieniędzy na kolejną dawkę. Jej próby manipulacji rodziną prowadzą do oskarżeń o kradzież. Tymczasem Kalski zmaga się z problemami osobistymi, gdy jego żona Ewelina walczy z depresją. Weronika zaczyna dostrzegać Grega w nowym świetle, obserwując jego zabawę z dzieckiem pacjenta. Krystyna martwi się brakiem kontaktu z Januszem, a Schulz próbuje przekonać ojca do wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 21 lipca o 20.15 na TVN. To kolejna dawka emocji, której nie można przegapić. Love is Blind. Polska powraca z drugim sezonem. Netflix Polska ogłosił rozpoczęcie castingów do nowej odsłony popularnego programu randkowego. Fani mogą już zgłaszać się do udziału w eksperymencie, gdzie uczestnicy poznają się w kabinach, nie widząc się nawzajem. To właśnie ten etap, pełen emocji i niespodzianek, jest znakiem rozpoznawczym formatu. Pierwszy sezon zadebiutował na Netflixie w maju tego roku i zakończył się ślubami uczestników. Na razie nie podano daty premiery drugiego sezonu, ale wiadomo, że prace nad nim już ruszyły. Dla miłośników programu to ekscytująca wiadomość, która z pewnością podgrzeje atmosferę oczekiwania. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 436 odcinka, który zostanie wyemitowany 20 lipca o 15.05 na TVP2. Salwador, na prośbę Jany, opowie Kurowi o swoich wojennych przeżyciach, co może zmienić jego spojrzenie na przeszłość. W rezydencji trwa walka o przyszłość finansową, a Katalina intensywnie stara się uratować swój biznes z dżemami. Atmosfera w pałacu jest napięta, a przyjazd Norberty może wyjaśnić tajemnicę związaną z jedną z pracownic. W międzyczasie stan zdrowia małego Diegita się poprawia, dając bliskim nadzieję na jego powrót do zdrowia. Serial wciąga widzów w świat pełen intryg i zakazanych uczuć, gdzie każdy skrywa swoje tajemnice. hiszpańskim serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, nadchodzi emocjonujący 437 odcinek. W posiadłości rodu Luyan atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy Jana dzieli się radosną nowiną, która może odmienić jej życie. W międzyczasie mieszkańcy pałacu muszą zmierzyć się z trudnymi decyzjami dotyczącymi przyszłości. Santos stawia Werę w kłopotliwej sytuacji, ujawniając, że zna jej prawdziwe pochodzenie. Kuro otwiera się przed kuzynem, wyznając, że jego chęć wyjazdu na wojnę jest związana z relacją z Martiną. Jana promienieje szczęściem, pokazując Marii pierścionek zaręczynowy od Manuela. Odcinek zostanie wyemitowany 21 lipca o godzinie 15:05 na TVP2. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świat miłości i intryg z początku XX wieku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 26 stopni i zachmurzenie całkowite. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Bangkoku doszło do tragicznego pożaru w barze Rong Beer na Lat Phrao, w wyniku którego zginęło co najmniej 27 osób, a ponad 60 zostało rannych. Ogień pojawił się w nocy, gdy lokal był pełen ludzi, a jego przyczyną była prawdopodobnie awaria techniczna. Strażacy walczyli z ogniem przez pół godziny, a wiele ofiar znaleziono w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego. Śledczy badają okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. W ukraińskich Sumach doszło do tragicznego ataku bombowego. W sobotę, 11 lipca, rosyjskie bomby kierowane spadły na miasto, zabijając 5 osób, w tym 13-letnią dziewczynkę, a ponad 30 osób zostało rannych. Monitoring kawiarni Piccolino Coffee zarejestrował moment eksplozji, pokazując dramatyczne chwile, gdy ludzie próbowali się schronić. To kolejny atak na Sumy, które już wcześniej były celem rosyjskich uderzeń. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do 31 krajów, w tym popularnych wśród Polaków miejsc, takich jak Dubaj, Izrael czy Kuba. Na Bliskim Wschodzie trwa operacja militarna, a przestrzeń powietrzna jest zamknięta lub ograniczona. W Izraelu istnieje zagrożenie eskalacji konfliktu zbrojnego, a na Kubie sytuacja jest napięta z powodu kryzysu energetycznego i społecznych niepokojów. Sytuacja na świecie pozostaje niestabilna, co wpływa na bezpieczeństwo podróży. Tragiczne wydarzenia na plaży Seaton Carew, północno-wschodniej Anglii. Dwaj mężczyźni zginęli, ratując tonące dzieci. Dzieci bezpiecznie wróciły na brzeg, ale ich wybawcy zostali porwani przez fale. Cała społeczność pogrążona jest w smutku, a politycy składają kondolencje rodzinom zmarłych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na chorwackiej wyspie Korczula wybuchł potężny pożar, który od soboty gasi ponad 200 strażaków. Silne wiatry utrudniały akcję, ale niespodziewany deszcz pomógł opanować sytuację. Droga do Veli Luki została ponownie otwarta, choć władze zalecają ostrożność. Śledczy zbadają przyczyny pożaru po zakończeniu akcji gaśniczej. Australia stawia na ochronę infrastruktury podmorskiej jako kluczowy element swojej strategii obronnej. W ramach nowej strategii na 2026 rok kraj ten koncentruje się na walce przy dnie morskim, co obejmuje ochronę kabli i sieci energetycznych. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią w ramach programu AUKUS ma wzmocnić zdolności Australii w zakresie zaawansowanych systemów podwodnych. Królewska Marynarka Wojenna Australii rozwija flotę i technologię, by skutecznie chronić krytyczną infrastrukturę na dnie morskim. Kalafior to jedno z ulubionych warzyw letnich, ale jego intensywny zapach podczas gotowania często zniechęca do jego przyrządzania. Na szczęście istnieje prosty sposób na zneutralizowanie tej woni. Wystarczy dodać pół łyżeczki kurkumy na litr wody podczas gotowania. Dzięki temu nie tylko ograniczymy zapach, ale także nadamy kalafiorowi piękny, złocisty kolor. Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom podejrzanym o produkcję narkotyków w miejscowości Cisiec. Funkcjonariusze z Katowic rozbili nielegalne laboratorium w lipcu ubiegłego roku, zabezpieczając znaczną ilość metamfetaminy i materiałów wybuchowych. Oskarżonym obcokrajowcom grozi kara do 20 lat więzienia. Obaj mężczyźni przebywają obecnie w areszcie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Funkcjonariusze zlikwidowali nielegalną krajalnię tytoniu w powiecie zielonogórskim. Podczas akcji zatrzymano dwóch mężczyzn i zabezpieczono ponad tonę nielegalnych wyrobów tytoniowych. W operacji uczestniczyli mundurowi z CBŚP, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej. Straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść blisko 1,5 miliona złotych. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku są bardziej skłonne do konfliktów. Barany, skorpiony i lwy często reagują emocjonalnie na różnice zdań. Bliźnięta i panny również potrafią wdać się w gorące dyskusje. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczna zabawa, a każdy człowiek jest wyjątkowy.
3: Masz problem z nieprzyjemnym zapachem stęchlizny w szafie? Istnieje prosty i naturalny sposób na jego pozbycie się. Wystarczy umieścić w szafie woreczek z ziarnami kawy, które neutralizują niechciane wonie. Pamiętaj, by regularnie wymieniać woreczki, aby zachować ich skuteczność.
2: Policjanci z Polic i Mierzyna zatrzymali 50-letniego mężczyznę podejrzanego o paserstwo. W wyniku akcji odzyskano skradzione mienie o wartości blisko 600 tysięcy złotych, w tym 5 samochodów. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 2 miesiące. Policja nadal bada okoliczności sprawy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Podczas wakacyjnego wyjazdu nie musimy martwić się o nasze rośliny doniczkowe. Wystarczy kilka prostych kroków, by zapewnić im odpowiednie warunki. Przed wyjazdem warto dokładnie podlać rośliny i przenieść je w miejsce z rozproszonym światłem. Dodatkowo ustawienie doniczek blisko siebie tworzy wilgotny mikroklimat, a zastosowanie kul nawadniających lub butelek z wodą zapewni im stały dostęp do wilgoci.
2: Lech Wałęsa opublikował na Facebooku zdjęcie z żoną Danutą, co jest rzadkim gestem z jego strony. Para pojawiła się na uroczystości z okazji 50. rocznicy ślubu teściów jednej z ich córek. Danuta Wałęsa, mimo że przez lata pozostawała w cieniu polityki, była fundamentem rodziny i doradzała mężowi w trudnych momentach. Zdjęcie przypomina o ich wspólnej drodze przez życie, trwającej już ponad 55 lat.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 20 stopni w Krakowie. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 2 metry na sekundę. W Szczecinie zauważymy małe zachmurzenie, temperaturę 21 stopni, a wiatr północno-wschodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Renata Dancewicz, która w lutym skończyła 57 lat, wciąż zachwyca urodą, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka, znana z odważnych ról i niebanalnej charyzmy, nie boi się wyzwań. A jej obecność na ekranie zawsze budzi emocje. Choć lata 90. były erą rozbieranych scen, Dancewicz podkreśla, że dla niej nagie sceny miały sens tylko wtedy, gdy były uzasadnione artystycznie. Mimo zmieniających się trendów, Renata pozostaje ikoną autentyczności i naturalności, co czyni ją jedną z najbardziej zmysłowych Polek.
2: Maja Rutkowski znowu w centrum uwagi. Tym razem żona Krzysztofa Rutkowskiego postanowiła zafundować internautom prawdziwą ucztę dla oczu, pozując topless w wannie. Po spektakularnej metamorfozie celebrytka nie przestaje zaskakiwać, pokazując, jak luksusowy relaks wygląda w jej wydaniu. Czy to nowy trend wśród celebrytów, by dzielić się każdą chwilą z życia, czy po prostu sposób na podtrzymanie zainteresowania? Kto by pomyślał, że zespół Ich Troje, który kiedyś wywołał burzę krytyki, stanie się gwiazdą Poland Rock Festival? W 2024 roku ich występ na małej scenie przyciągnął tłumy, a Michał Wiśniewski zaskoczył wszystkich, zachęcając publiczność do pokazania, no wiecie czego. Rok później, dzięki głosom fanów, wrócili na dużą scenę, udowadniając, że nawet na festiwalu rockowym można znaleźć miejsce dla czerwonych włosów i przebojów z lat 2000. Cóż, kto by się spodziewał, że Ich Troje stanie się symbolem tolerancji i miłości na festiwalu rokowym.
1: Krzysztof Rutkowski, najpopularniejszy detektyw w Polsce, zaskakuje nowym wizerunkiem, który zrywa z tradycyjnym obrazem męskości. Zamiast kwadratowej fryzury, teraz prezentuje zaczesane do tyłu włosy i gładką cerę, dzięki botoksowi i japońskim masażom. Rutkowski twierdzi, że dbanie o siebie to nie tylko dieta i brak alkoholu, ale także manikur i naturalna opalenizna z Tajlandii. Czyżby nowa definicja męskości?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie przestają zadziwiać swoją miłością, która rozkwitła na oczach widzów, tańca z gwiazdami. Para, która zaczęła swój związek od namiętnego pocałunku w programie, teraz kontynuuje romantyczne gesty na warszawskich ulicach, nie zważając na deszcz czy skrępowanie przechodniów. Ich miłość, choć rozpoczęta w atmosferze skandalu, kwitnie jak nigdy dotąd, a wspólne mieszkanie tylko dodaje im skrzydeł. Cóż, niektórzy wolą deszczowe pocałunki od parasoli.
2: W świecie celebrytów znowu gorąco. Michał Wiśniewski potwierdził, że wrócił do Mandaryny, a internet aż huczy od plotek. Tymczasem sama Mandaryna, zamiast rzucać oświadczeniami, woli śmiać się z synem Xavierem z medialnej burzy, przeglądając kolejne artykuły. Czy to prawdziwa miłość, czy tylko kolejny odcinek telenoweli? Jedno jest pewne, emocji nie brakuje.
1: Kraśnik na Lubelszczyźnie stał się wczoraj areną dla miłośników klasycznych aut, a wszystko za sprawą 7. Parady Klasyków. Wśród 500 pojazdów największą furorę zrobił Fiat 125 P-Taxi z kultowych zmienników, z którego wysiedli Ewa Błaszczyk i Mieczysław Hryniewicz. Aktorzy rozdawali autografy, ale na pytanie o powrót serialu na ekrany Błaszczyk stanowczo zaprzeczyła. Cóż, wygląda na to, że fani muszą zadowolić się wspomnieniami, bo zmiennicy raczej nie wrócą. Netflix znowu zaskakuje. Drugi sezon Love is Blind Polska nadchodzi, a poszukiwania nowych śmiałków już ruszyły. Czy znajdą się odważni, którzy zdecydują się na miłość w ciemno, nie wiedząc, jak wygląda ich wybranek? Cóż, czas pokaże, czy wygląd naprawdę nie ma znaczenia, czy to tylko kolejny chwyt marketingowy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: System of a Down wraca do Warszawy po niemal dekadzie, a fani już zacierają ręce na dwa koncerty 18 i 19 lipca. Zespół, znany z energetycznych występów, zagra sety składające się z około 30 utworów, co zajmie im nieco ponad półtorej godziny. Ciekawostką jest, że Seri Tankian, wokalista zespołu, unika długich występów z powodu problemów z kręgosłupem. Mimo to zapowiada się intensywna trasa z 10 koncertami w 3 tygodnie. W obozie The Cure niespodziewane zmiany. Simon Gallup, legendarny basista, musiał wycofać się z trasy koncertowej z powodu problemów zdrowotnych. Na scenie zastąpił go jego syn, Eden, który zadebiutował na gitarze. Tymczasem Robert Smith zapowiada, że The Cure nie zwalnia tempa i przygotowuje aż 3 nowe albumy, w tym jeden popowy. Ciekawe, czy fani będą gotowi na taką rewolucję.
1: Tom Morello, znany gitarzysta, podzielił się smutną wiadomością o śmierci swojej mamy, Mary Morello, która odeszła w wieku 102 lat. Mary była nie tylko matką, ale i prawdziwą ikoną aktywizmu, założycielką organizacji Parents for Rock and Rap, walczącą o wolność słowa w muzyce. W ostatnich tygodniach Morello odwołał kilka koncertów, by być przy niej w trudnych chwilach. Fani i przyjaciele, w tym Serge Tankian i członkowie Metallica, wyrazili swoje wsparcie dla muzyka w mediach społecznościowych.
2: Marek Piekarczyk, ikona polskiego rocka, obchodzi dziś 75. urodziny. Zanim stał się scenicznym Jezusem i mentorem w telewizyjnych programach, budował piece. Tak, dobrze słyszeliście, nasz rockowy bohater zaczynał jako zdun. Jego droga do sławy była pełna zakrętów, ale to właśnie dzięki niej zdefiniował na nowo polską scenę muzyczną. Długie włosy, skórzana kurtka i niezmienna charyzma. Piekarczyk to nie tylko głos, ale i styl życia, który inspiruje kolejne pokolenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Toruniu prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 20 stopni. Wiatr północny osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dobiega końca proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Ekspertyzy wykazały, że Żak pędził z prędkością 226 km na godzinę, co doprowadziło do śmierci 37-letniego pasażera Forda. Podczas dzisiejszej rozprawy sąd wysłuchał zeznań znajomych oskarżonego, którzy opisywali chaos panujący na miejscu zdarzenia. Proces trwa od czerwca ubiegłego roku. Portal waszaedukacja.pl opublikował ranking najlepszych techników w Polsce na 2026 rok. W zestawieniu wyróżniają się szkoły kształcące w zawodach związanych z nowoczesnymi technologiami, informatyką i mechatroniką. Najwyżej ocenione placówki znajdują się w Warszawie, Szczecinie i Kleszczowie. Średni wynik punktowy wszystkich szkół wyniósł 54,07, a najlepsze technikum osiągnęło aż ponad 86 punktów. Od rana pasażerowie korzystający z pociągów SKM i Kolei Mazowieckich muszą zmagać się z poważnymi utrudnieniami. Problemy dotyczą linii S1, S2 oraz R7, a przyczyną są usterki techniczne. Na trasie Warszawa-Falenica, Otwock możliwe są opóźnienia, skrócenia tras i odwołania kursów. Nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy.
2: Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku z udziałem 72-letniego mężczyzny na hulajnodze. Senior stracił przytomność po uderzeniu w krawężnik. Na pomoc ruszył policjant z mokotowskiej komendy, który przeprowadził resuscytację, przywracając funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala z poważnym urazem czaszkowo-mózgowym.
1: W minionym

0: czwartek 46-letni mężczyzna został urządlony przez szerszenia, co wywołało u niego groźną reakcję alergiczną. Jego stan gwałtownie się pogarszał, ale dzięki szybkiej reakcji białobrzeskich policjantów, którzy pomogli w transporcie do szpitala, udało się uniknąć tragedii. Mężczyzna szybko trafił pod opiekę medyczną, co było kluczowe dla jego zdrowia i życia.
1: Komisja Weterynaryjna dopuściła 280 koni do pracy na trasie do Morskiego Oka. Dwa konie wycofano z powodu kulawizny, a jeden czeka na dodatkowe badania serca. Weterynarze zauważyli problem nadwagi u niektórych zwierząt, ale ogólny stan zdrowia koni jest bardzo dobry. Trwa dyskusja nad wprowadzeniem systemu mieszanego, łączącego transport konny z busami elektrycznymi.
0: W Nowym Sączu doszło do dramatycznego zdarzenia. 30-letni mężczyzna walczy o życie po ugodzeniu nożem w klatkę piersiową podczas zakrapianej imprezy. Policja zatrzymała 3 osoby, w tym 38-letnią partnerkę poszkodowanego. Śledztwo trwa, a zatrzymani wciąż trzeźwieją w areszcie. W katowickim Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzono skomplikowaną operację kręgosłupa u 15-letniego chłopca, który ucierpiał na zjeżdżalni w raciborskim akwaparku. Zabieg zakończył się sukcesem, ale przed nastolatkiem długa rehabilitacja. Poza urazem kręgosłupa, chłopak ma także pęknięcie kości miednicy, co wydłuży proces leczenia. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu. Słynny kebab z Radzionkowa, który zdobył uznanie dzięki youtuberowi Książulo, otwiera nowy lokal. Drugi punkt kebili powstanie w parku handlowym Cydr i ma ruszyć jesienią tego roku. To odpowiedź na ogromne zainteresowanie klientów, które pojawiło się po przyznaniu prestiżowej naklejki Muala. Dotychczasowy lokal pozostanie otwarty, a nowa przestrzeń ma poprawić komfort obsługi. W Bielsku-Białej doszło do incydentu w autobusie miejskim, gdzie mężczyzna obrażał i zastraszał grupę nastoletnich dziewczynek z Ukrainy. Nagranie z tego zdarzenia szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, wywołując falę oburzenia. Policja zatrzymała już sprawcę, który okazał się pracownikiem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Miejski Zakład Komunikacyjny oraz władze miasta stanowczo potępiają takie zachowania i deklarują wsparcie dla poszkodowanych. Zewnętrzne baseny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie znów są otwarte dla turystów. Po niedawnym załamaniu pogody, które zmusiło do ich tymczasowego zamknięcia, warunki atmosferyczne uległy poprawie. Czasowicze mogą teraz ponownie korzystać z wodnych atrakcji na świeżym powietrzu. Dla tych, którzy wolą zabawę pod dachem, dostępny jest także park wodny Tropicana.
1: 2 lata temu, 6 lipca 2024 roku, zaginęła Jowita Zielińska. Kobieta zniknęła zaledwie 200 metrów od swojego domu, a jej losy do dziś pozostają nieznane. Pomimo szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej, jedynym śladem jest porzucony rower znaleziony w lesie. Rodzina 32-latki wciąż ma nadzieję na poznanie prawdy o jej zaginięciu.
0: Nad Polskę nadciąga fala upałów, a termometry mogą wskazać nawet 32 stopnie Celsjusza. Kulminacja gorąca przewidywana jest na piątek, szczególnie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Wysokim temperaturom towarzyszyć będą gwałtowne burze z ulewnym deszczem i gradem. Tropikalne noce, kiedy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, również są spodziewane. Na Zalewie Mietkowskim pod Wrocławiem doszło do serii dramatycznych zdarzeń. Gwałtowny wiatr zmusił ratowników WOPR do wielokrotnych interwencji, ratując ponad 10 osób z niebezpiecznych sytuacji na wodzie. Najtrudniejszy moment nadszedł przed godziną 15, gdy wywróciły się 3 łodzie. Niestety, tragiczne wydarzenia miały miejsce również we Wrocławiu, gdzie w stawie przy ulicy Królewieckiej zginął 18-letni mężczyzna.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie także 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dziś klienci Biedronki mogą skorzystać z nowej fali promocji. Sieć oferuje akcje 1 plus 1 gratis i 3 plus 3 gratis, a także produkty za symboliczną złotówkę. Wśród ofert znajdziemy obniżki na żywność, kosmetyki i chemię gospodarczą. Część promocji dostępna jest bez karty lojalnościowej. Szczególnie atrakcyjna jest akcja 3 plus 3 gratis na batony Snickers, Mars i Twix oraz musy Dada Baby Food. Dla posiadaczy karty Moja Biedronka przygotowano dodatkowe oferty, w tym na napoje gazowane i mleko UHT.
2: Na rynku hurtowym paliw sytuacja się uspokoiła. Ceny z weekendu utrzymały się bez zmian, co oznacza stabilizację po wcześniejszych wahaniach. W poniedziałek Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95, sprzedając ją po 5484 zł za metr sześcienny. Z kolei diesel kosztuje u nich 5825 zł, co również plasuje te firmy na czołowych miejscach. Mimo chwilowego spokoju, eksperci przewidują możliwe kolejne zmiany związane z presją na rynku ropy i sytuacją walutową. Na razie kierowcy mogą odetchnąć, bo ceny na stacjach powinny pozostać stabilne w najbliższych dniach. Polska zmaga się z pogłębiającym się kryzysem demograficznym. Liczba ludności spadła do 37 milionów 300 tysięcy, a liczba urodzeń w 2025 roku była najniższa w historii, wynosząc zaledwie 238 tysięcy. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie, z medianą wieku 43 lat i 8 miesięcy. Współczynnik dzietności spadł do alarmującego poziomu 1,07, co jest jednym z najniższych wyników na świecie. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania przyszłość systemu emerytalnego, grożąc niższymi świadczeniami lub koniecznością dłuższej pracy.
1: Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy, co wywołało burzliwą dyskusję. Reumatolog Bartosz Fiałek skrytykował ten pomysł, sugerując, że może to wpłynąć na liczbę wykonywanych operacji. Jego wpis w mediach społecznościowych spotkał się z szeroką reakcją, zarówno ze strony lekarzy, jak i polityków. Naczelna Izba Lekarska podkreśliła, że zmiany nie muszą oznaczać obniżek dla chirurgów. Fiałek zaproponował własną reformę, zakładającą między innymi ograniczenie czasu pracy lekarzy i różnicowanie wynagrodzeń w zależności od specjalizacji. Debata na temat reformy ochrony zdrowia trwa i budzi wiele emocji.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Seniorzy planujący wyjazd do sanatorium często pytają, czy mogą pojechać razem. Narodowy Fundusz Zdrowia nie gwarantuje wspólnego turnusu, ale można zwiększyć szanse. Warto złożyć e-skierowania jednocześnie i dołączyć pisemny wniosek z uzasadnieniem. Pomocne jest także zadbanie o ten sam profil leczenia i wizyta u tego samego lekarza w tym samym dniu. Jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi, można próbować dopasować terminy poprzez zwroty. Osoba towarzysząca bez skierowania może pojechać, ale musi zapłacić pełną stawkę komercyjną. Urlop może zostać przerwany, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności zagrażające funkcjonowaniu firmy. Pracodawca ma prawo wezwać pracownika z powrotem, ale musi zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Odmowa powrotu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, o ile polecenie zostało skutecznie przekazane. Pracownik nie musi śledzić służbowej poczty ani odbierać telefonu, ale jeśli odbierze prywatny telefon, polecenie uznaje się za doręczone. Niewykorzystana część urlopu wraca do puli dni urlopowych i może być wykorzystana później.
2: Coraz więcej polskich parafii ujawnia kwoty zebrane na tace podczas niedzielnych mszy. Różnice są ogromne. Od kilkuset złotych do ponad 12 tysięcy złotych w większych kościołach. Zebrane środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie parafii, remonty oraz inwestycje. W niektórych miejscach wierni mogą już przekazywać datki bezgotówkowo, korzystając z terminali płatniczych. Takie rozwiązanie zyskuje na popularności i jest dostępne w kilkuset parafiach w Polsce. Kwoty z tacy zależą od liczby wiernych, lokalizacji oraz okresu roku.
1: Niemiecki koncern Diehl Defence zaprezentował nowatorski bezzałogowiec Cobra 600 Airlas podczas targów ILA 2026 roku w Berlinie. Maszyna, nazywana rakietową taksówką, ma znacząco zwiększyć zasięg obrony powietrznej, sięgając nawet 400 km. Cobra 600, uzbrojona w pocisk Iris-T, działa jako latająca wyrzutnia rakiet, współpracując z naziemnymi systemami radarowymi. Kluczowe cechy to niski koszt produkcji, modułowa konstrukcja i możliwość wielokrotnego użycia. Projekt ma na celu zrewolucjonizować strategii obrony powietrznej, oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w odpowiedzi na masowe zagrożenia z powietrza.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał list do unijnych komisarzy, apelując o umożliwienie Ukrainie zakupu sprzętu wojskowego spoza Unii Europejskiej. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Kijowa w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. List zainicjowany przez Holandię poparli ministrowie obrony z wielu krajów, w tym Polski. Kluczowe jest umożliwienie Ukrainie zakupu amerykańskiego sprzętu wojskowego za unijne pieniądze. Chodzi o systemy takie jak pociski PAK-3 do Patriotów czy systemy NASAMS. Europejska produkcja tych systemów jest ograniczona, co utrudnia szybkie zaopatrzenie Ukrainy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 21 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na 22 stopnie i wiatr północny z prędkością do 4 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda zaskakuje w 155. odcinku, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 17.20 na TVP2. Bejza, mistrzyni intryg, znów wyjdzie na swoje. Mimo że prawda o jej kłamstwie niemal wyjdzie na jaw. Cichan dowie się od matki, że Bejza nie urodziła ich syna, ale nie uwierzy w te rewelacje. Bejza sprytnie odwróci sytuację, oskarżając matkę Cichana o utratę rozumu. W tym samym odcinku Bejza odwiedzi Hanser, wykorzystując dziecko do manipulacji. Hanser, patrząc na małego Cichana, zacznie rozważać rezygnację z miłości do Cichana dla dobra dziecka. Serial Panna Młoda zdobył ogromną popularność w Turcji, a w Polsce przewidziano emisję 2 sezonów.
2: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W jesiennych odcinkach zobaczymy dramatyczny powrót Wiktorii Konsalidy, granej przez Katarzynę Dąbrowską. Jej postać szybko stanie się kluczowa w jednym z najważniejszych wątków. Nowy bohater, komisarz Radek Biegun, w którego wciela się Mateusz Lisiecki, pojawi się w związku z tajemniczym porwaniem małej Niny. Zdjęcia z planu sugerują, że Biegun trafi do szpitala z poważnymi obrażeniami. Czy to wynik niebezpiecznego śledztwa? Wiktoria i Radek będą musieli zmierzyć się z dramatem rodziny Milewskich, a ich losy mocno się splecą. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Serial Pierwsza Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W centrum wydarzeń znajdzie się Lilka, grana przez Sylwię Sokołowską, która nieustannie miesza w życiu Janka. Nowe odcinki skupią się na rzekomych kłamstwach Lilki i testach DNA, które mogą wywrócić życie bohaterów do góry nogami. Sylwia Sokołowska, która dołączyła do obsady 2,5 roku temu, zdradziła kulisy swojego angażu. Okazuje się, że jej rola w serialu była wynikiem przypadku, a producentka zapamiętała ją dzięki pędzlowi w kok. Aktorka dzieli się teraz z fanami ciekawostkami, z planu na swoim Instagramie. Lilka, Janek i Kinga będą w centrum dramatycznych wydarzeń, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany.
2: Rancho powraca z 11. sezonem, który zaskoczy widzów zupełnie nowym podejściem. Po 10 latach przerwy życie bohaterów z Wilkowej przeszło ogromne zmiany. Bywalcy słynnej ławeczki, teraz już seniorzy, zmierzą się z upływem czasu i przemijalnością życia. Po śmierci Stacha Japycza do Hadziuka, Solejuka i Pietrka dołączy kuzyn z Australii, Ignacy Japycz. Bogdan Kalus, jako Hadziuk, wraca na ekran w nowej odsłonie po zrzuceniu 17 kg i w eleganckim stylu. Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiada, że nowy sezon będzie pełen magii, sensacji i refleksji nad współczesną Polską. To piękne zamknięcie historii, które na pewno poruszy serca widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Love is Blind. Polska powraca z 2. sezonem. Netflix Polska ogłosił rozpoczęcie castingów do nowej odsłony popularnego programu randkowego. Fani mogą już zgłaszać się do udziału w eksperymencie, gdzie uczestnicy poznają się w kabinach, nie widząc się nawzajem. To właśnie ten etap, pełen emocji i niespodzianek, jest znakiem rozpoznawczym formatu. Pierwszy sezon zadebiutował na Netflixie w maju tego roku i zakończył się ślubami uczestników. Na razie nie podano daty premiery 2. sezonu, ale wiadomo, że prace nad nim już ruszyły. Dla miłośników programu to ekscytująca wiadomość, która z pewnością podgrzeje atmosferę oczekiwania. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 984. odcinku, który zostanie wyemitowany 20 lipca o godzinie 16 na TVP1, Poyraz i Nana podejmują próbę wyjaśnienia skomplikowanej przeszłości. Nana, mimo że planuje rozwód, zaczyna dostrzegać, jak ważny jest dla niej Poyraz. Tymczasem dramatyczne wydarzenia zagrażają życiu Ibrahima, który zostaje uwięziony w samochodzie z bombą. Sinan pokazuje swoją odwagę, stając w obronie Ainur przed publicznym upokorzeniem. Serial Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać, a jego bohaterowie wciąż walczą o swoje miejsce w świecie pełnym tajemnic i emocji. To turecka produkcja, która przyciąga widzów nie tylko dynamiczną fabułą, ale także barwną obsadą.
2: Serial Panna Młoda powraca z emocjonującym 149. odcinkiem. Hanser staje przed nowymi wyzwaniami zawodowymi, które wystawią na próbę jej cierpliwość. W rezydencji atmosfera staje się napięta, gdy Hanser musi zmierzyć się z Bejzą, która nie szczędzi jej upokorzeń. W tle pojawiają się romantyczne wątki, gdy Melih decyduje się poprosić Sinem o rękę, ale ojciec dziewczyny stawia twarde warunki. Odcinek zostanie wyemitowany 20 lipca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. To doskonała okazja, by zanurzyć się w turecką opowieść pełną intryg i miłości. Serial zdobył dużą popularność dzięki dynamicznej fabule i wyrazistym postaciom.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący etap ze 150. odcinkiem, który zostanie wyemitowany 21 lipca o godzinie 17.20 na TVP2. W tym odcinku Emir staje przed trudnym wyzwaniem, gdy okazuje się, że brakuje środków na jego szkolny wyjazd. Ancer natomiast otrzymuje ofertę dobrze płatnej pracy, co może odmienić jej sytuację finansową. Jonka desperacko szuka rozwiązania swoich problemów, a Melich i Sinem planują wspólną przyszłość. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocji, które przyciągają widzów przed ekrany. To opowieść o miłości, która pokonuje wszelkie bariery i rodzinne zakazy. Warto zarezerwować sobie czas na tę turecką produkcję, która nieustannie zaskakuje i wzrusza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 25 stopni i zachmurzenie całkowite. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: zniszczyć nas na dobre.
1: Minęła 17.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Rosja może rozszerzyć swoje działania wojskowe na Europę, ostrzega analityk wojskowy Robert Fox. Władimir Putin widzi nadchodzące miesiące jako kluczowe dla wojny w Ukrainie, co może skłonić go do eskalacji konfliktu. Rosja prowadzi intensywną kampanię dezinformacyjną i incydenty militarne, co zwiększa napięcia w regionie. Dodatkowo pogarszająca się sytuacja wewnętrzna w Rosji może prowadzić do mobilizacji i wprowadzenia stanu wojennego.
3: W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wybuchły 3 groźne pożary. Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w północnej Walii, gdzie ewakuowano mieszkańców u podnóża góry Konwy. Strażacy walczą także z ogniem w rejonie Manchesteru i Eastbourne. Upały i susza zwiększają ryzyko kolejnych pożarów.
1: Pentagon ujawnił kolejną partię materiałów dotyczących UFO, w tym zdjęcia i filmy, które mogą zaintrygować. Wśród nich znalazły się relacje pilotów wojskowych oraz nagrania z kamer na podczerwień. Jeden z raportów opisuje obiekt o prostokątnym kształcie, który poruszał się z dużą prędkością. Nowe materiały pochodzą z różnych instytucji, w tym z NASA i CIA, i są częścią procesu odtajniania archiwów dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych. Stan Missouri zmaga się z powodzią tysiąclecia po rekordowych opadach deszczu. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a służby ratunkowe przeprowadziły już ponad 90 akcji ratunkowych. W miejscowości Davisville trwają poszukiwania 23-letniej kobiety, której dom został porwany przez wodę. Meteorolodzy ostrzegają, że zagrożenie powodziowe może rozszerzyć się na inne stany USA.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pod koniec czerwca Europa zmagała się z ekstremalnymi upałami, które mogły przyczynić się do śmierci ponad 10 tysięcy osób. Najwięcej ofiar to seniorzy powyżej 65 roku życia, szczególnie we Francji i Belgii. Eksperci z projektu Euromomo wskazują, że tak gwałtowny wzrost śmiertelności o tej porze roku jest bezprecedensowy. Skrajne temperatury stanowiły największe zagrożenie dla osób z problemami kardiologicznymi i oddechowymi. Londyńska Straż Pożarna ostrzega przed wysokim ryzykiem pożarów w czasie trwającej fali upałów. Wysuszone trawy i brak deszczu sprawiają, że ogień może szybko się rozprzestrzeniać, zwłaszcza w parkach. W piątek doszło już do pożaru przy stacji Stratford, co wymusiło ewakuację. Strażacy apelują o ostrożność i unikanie używania jednorazowych grilli oraz niedopałków papierosów. W południowej Hiszpanii, prowincji Almeria, ogromne pożary lasów pochłonęły co najmniej 12 ofiar, w tym wielu zagranicznych turystów. Wśród tragicznych historii jest śmierć Brytyjczyka, który zginął, próbując uratować swoje koty. Pożar zniszczył tysiące hektarów lasów i terenów rolniczych, a setki osób musiały opuścić swoje domy. Służby nadal przeszukują spalone tereny w poszukiwaniu zaginionych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekrety o utworzeniu 2 nowych struktur w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Powstały Dowództwo Oddziaływania Dalekiego Zasięgu oraz Połączone Siły Szybkiego Reagowania. Celem tych zmian jest zwiększenie skuteczności działań na froncie i wzmocnienie zdolności do atakowania celów na terytorium Rosji. Na czele Połączonych Sił Szybkiego Reagowania stanie generał brygady Dmytro Wołoszyn.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Białoruska armia przyjęła na uzbrojenie pierwszy batalion zmodernizowanych czołgów T-72 BM-2. Uroczystość przekazania odbyła się w Słonimiu z udziałem ministra obrony Wiktora Chrenina. Nowe czołgi mają lepszą siłę ognia i ochronę, a także zautomatyzowane systemy. Modernizacja jest dziełem białoruskiego przemysłu obronnego, a program będzie kontynuowany.
3: Wybór odpowiedniego lakieru do paznokci zależy od naturalnej karnacji skóry. Znalezienie właściwego odcienia pozwala na stworzenie spójnej i eleganckiej stylizacji dłoni. Kluczowe jest rozpoznanie podtonu skóry. Co można zrobić? Sprawdzając kolor żył na nadgarstku. Warto też zwrócić uwagę na reakcję skóry na słońce oraz dopasowanie biżuterii.
1: Po intensywnych opadach deszczu, które nawiedziły Polskę, nadchodzi poprawa pogody. To idealny moment na porządki na tarasie. Zamiast drogich środków chemicznych, wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie, by skutecznie usunąć zaschnięte błoto. Dla czystych fug warto użyć pasty z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do naczyń.
3: Lipiec to idealny czas na sadzenie przetacznika szypułkowego, który zachwyca smukłymi kwiatostanami i jest przyjazny dla owadów zapylających. Ta mało wymagająca bylina dobrze znosi zarówno słońce, jak i półcień, a jej kwiaty przyciągają pszczoły i motyle. Przetacznik szypułkowy doskonale sprawdzi się na rabatach, skalniakach i w pojemnikach, dodając ogrodowi lekkości i koloru.
2: Słuchacie Radia Super Express.
3: Klon palmowy to idealny wybór do ogrodu, który zachwyca przez cały rok. Wiosną i latem zdobi delikatnymi liśćmi, a jesienią zmienia się w spektakl barw od czerwieni po purpurę. Zimą bez liści. Jego elegancka korona i powyginane gałęzie tworzą bajkowy widok. To drzewko nie tylko pięknie wygląda, ale też nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. Podlewanie roślin w ogrodzie najlepiej przeprowadzać wczesnym rankiem, między godziną 5 a 8. Dzięki temu woda ma czas wsiąknąć głęboko w ziemię, co wzmacnia rośliny i zwiększa ich odporność na upały. Unikajmy podlewania w środku dnia, gdyż wysoka temperatura powoduje szybkie parowanie wody. Rzadkie, ale obfite podlewanie jest bardziej efektywne niż codzienne zraszanie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski w końcu może odetchnąć z ulgą. Po latach zmagań z uporczywą stalkerką, która była przekonana, że jest jego żoną, sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót. Kobieta przeniosła swoje obsesyjne zainteresowanie na innego gwiazdora, Skolima. Brzozowski nie kryje wdzięczności, bo jak sam przyznał, teraz to Skolim ma zaszczyt być jej wyimaginowanym mężem. Cóż, nie każdy bohater nosi pelerynę.
2: Na weselu influencerki Oli Nowak to nie panna młoda, a Kevin Mgley przyciągnął wszystkie spojrzenia. Mąż Roxany Węgiel postanowił zaszaleć i założył garnitur na gołe ciało, co wywołało burzę wśród modowych ekspertów. Michał Kędziora z Mr. Vintage nie zostawił na nim suchej nitki, porównując ten wybryk do noszenia smokingu z japonkami. Cóż, Kevin, może następnym razem warto postawić na klasykę, by nie przyćmić pana młodego.
1: Świat kina żegna dziś jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów. Sam Neill, znany z roli w Parku Jurajskim, odszedł w wieku 78 lat. Aktor, który jeszcze niedawno triumfował nad nowotworem, zmarł nagle w Sydney, otoczony przez rodzinę. Neill, który zdobył międzynarodową sławę jako dr Alan Grant, pozostawił po sobie niezapomniane role i 3 nominacje do Złotego Globu. Cóż, nawet dinozaury nie mogą trwać wiecznie. Wielki rozwód w polskim showbiznesie nabiera rumieńców. Michał Wiśniewski, lider ich troje, publicznie mówi o kwocie 33 tysięcy złotych, co natychmiast wywołuje reakcję prawniczki jego żony, Poli. Justyna Nowak-Trojanowska stanowczo zaprzecza, twierdząc, że suma jest wyssana z palca. Czyżby Michał próbował stworzyć nową wersję rzeczywistości? Konflikt między byłymi małżonkami przyciąga uwagę jak najlepszy serial, a fani z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki tej emocjonującej sagi.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes. Marcin i Ania z Rolnik Szuka Żony mają powody do świętowania. Nie dość, że spodziewają się dziecka, to jeszcze Marcin obchodził swoje 40. urodziny z hukiem, którego nie powstydziłoby się niejedno wesele. Gwiazdy programu stawiły się w komplecie, a zabawa przy hitach Zenka Martyniuka rozkręciła się na całego. Ania, choć nie zawsze w centrum uwagi, podziękowała wszystkim za wspólne świętowanie, a fani już nie mogą się doczekać kolejnych wieści od tej roztańczonej pary. Marcin Hakiel i Dominika Serowska znowu w centrum uwagi. Para oczekuje drugiego dziecka, a Instagram aż huczy od spekulacji na temat płci malucha. Serowska podzieliła się zdjęciem USG, a tajemnicza literka V w opisie zdjęcia rozbudza wyobraźnię fanów. Czy to będzie Wiktory, czy może jednak Julia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocje sięgają zenitu.
1: Chuck Billy, ikona trash metalu, który kiedyś myślał, że jego życie skończy się w wieku 38 lat, teraz triumfalnie powraca z autobiografią. Holding My Breath, The Two Testaments of Chuck Billy ukaże się 10 listopada, a w niej opowieść o dwóch życiach, tym na scenie i tym w walce z rakiem. Wokalista Testamentu, wspierany przez metalową społeczność, przetrwał chemioterapię i tradycyjne leczenie indiańskie, by teraz dzielić się swoją historią. Ciekawe, czy jego książka będzie równie ciężka jak jego muzyka. Geezer Butler, basista legendarnego Black Sabbath, nie owija w bawełnę i wskazuje Never Say Die jako najgorszy album zespołu. Muzycy próbowali być zbyt nowocześni, ale zamiast tego zgubili swoją tożsamość. Ozzy Osbourne chciał trzymać się starych brzmień, podczas gdy reszta zespołu marzyła o muzycznych eksperymentach. Efekt? Płyta, która zamiast triumfu przyniosła rozczarowanie i spadła na listach przebojów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jack White znowu zaskakuje. Podczas koncertu w nowojorskim klubie Brooklyn Paramount na scenie pojawiła się jego 19-letnia córka Scarlett, która bez cienia tremy chwyciła za bas i wsparła ojca w 3 utworach. Wygląda na to, że rock'n'roll to rodzinne dziedzictwo White'ów. Koncert był częścią nowej trasy promującej album Frozen Charlotte, który już teraz podbija serca fanów. Ciekawe, czy Scarlett planuje przejąć pałeczkę po tacie, czy może jednak pójdzie własną drogą. Lenny Kravitz nie przestaje zaskakiwać. Po wydaniu Blue Electric Light w 2024 roku muzyk wciąż jest w trasie i już za chwilę zagra w Gdańsku. Fani mogą spodziewać się klasyków z albumów Mama Side i Piąty, a także jednego utworu na bis. Kravitz nie tylko koncertuje, ale i pracuje nad nową muzyką, którą miksuje w autokarze. Ciekawe, czy podczas jazdy nie zapomni, gdzie ma zagrać następny koncert. Zespół Mastodon powraca z nowym albumem Marrow Deep, który ukaże się 28 sierpnia. Po emocjonalnych zawirowaniach i stracie gitarzysty Brenta Hintza, muzycy zaprezentowali singiel Snakes for Dinner z udziałem Josha Homme z Queens of the Stone Age. To nie tylko muzyka, ale prawdziwa podróż przez emocje i wspomnienia. Czyżbyśmy mieli do czynienia z najbardziej wyczekiwanym albumem roku? Czas pokaże!
2: Rammstein znów na ustach wszystkich, a to za sprawą utworu Mein Teil, który opowiada o kanibalu z Rotenburga. Historia, która zszokowała świat, stała się inspiracją dla zespołu, a ich koncerty to prawdziwe widowisko z płonącymi kotłami i miotaczami ognia. Armin Meiwes, bohater tej makabrycznej opowieści, próbował nawet pozwać zespół, ale sąd uznał, że jego zbrodnia to już historia. Mimo kontrowersji, utwór zdobył uznanie na całym świecie, a nawet nominacje do Grammy. Cóż, kto by pomyślał, że kanibalizm może być tak inspirujący?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą też 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dzisiejszy poranek przyniósł spore utrudnienia dla pasażerów SKM i Kolei Mazowieckich. Na liniach S1, S2 i R7 występują duże opóźnienia, a niektóre pociągi zostały odwołane. Szczególnie trudna sytuacja panuje na trasie między Warszawą Falenicą a Otwockiem. Przewoźnicy informują, że przyczyną są problemy techniczne, ale nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy. Proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej, zbliża się do końca. Prokuratura domaga się dla niego 20 lat więzienia, dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów oraz 600 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla rodziny ofiary. Kary więzienia mają usłyszeć także jego koledzy, oskarżeni o nieudzielenie pomocy i pomoc w ucieczce. Sąd wkrótce ogłosi termin wyroku. Dziś przypada 10. rocznica tragicznego zamachu w Nicei, w którym zginęły dwie siostry z Krzyszkowic w Małopolsce. Marzena i Magdalena straciły życie, gdy terrorysta wjechał ciężarówką w tłum podczas obchodów Dnia Bastylii. Atak pochłonął 84 ofiary, w tym 15 dzieci. Ciała Polek spoczęły w rodzinnym grobowcu. W Skawinie odbył się pogrzeb trzech pokoleń kobiet zamordowanych przez członka rodziny. Zofia, Gabriela i 8-letnia Luiza spoczęły we wspólnym grobie, a ich bliscy zdecydowali się pochować je pod panieńskim nazwiskiem, odcinając się od sprawcy zbrodni. Mateusz G., który popełnił samobójstwo po dokonaniu morderstwa, został pochowany w ciszy na innym cmentarzu. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością, a ceremonia pogrzebowa zgromadziła tłumy żałobników.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Krupówkach w Zakopanem zauważalny jest brak turystów z krajów arabskich, którzy w poprzednich latach licznie odwiedzali ten region. Mimo że Zakopane nadal przyciąga wielu turystów, lokalni przedsiębiorcy odczuwają spadek przychodów. Prognozy na resztę lata nie są optymistyczne, choć możliwe, że sytuacja poprawi się w nadchodzących tygodniach.
2: 280 koni zostało dopuszczonych do pracy na trasie do Morskiego Oka po corocznych badaniach weterynaryjnych. Dwa konie nie przeszły badań z powodu kulawizny, a jeden wymaga dodatkowych badań serca. Większość zwierząt jest w bardzo dobrej kondycji, choć część ma nadwagę. Tatrzański Park Narodowy rozwija także transport elektryczny, planując model mieszany z udziałem koni i pojazdów elektrycznych.
1: Wczoraj wieczorem w centrum Częstochowy zawaliła się część nieużywanej oficyny przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego. Na miejscu interweniowały aż 41 zastępów Straży Pożarnej oraz specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z psami. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale ulica Kościuszki została zamknięta, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Teraz urzędnicy i nadzór budowlany badają przyczyny katastrofy. W niedzielny poranek na drodze ekspresowej S1 w Mysłowicach doszło do groźnego zdarzenia. 28-letni obywatel Kolumbii, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, uderzył w bariery energochłonne. Miał ponad 2,2 promila alkoholu we krwi. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, ale kierowca odpowie przed sądem za jazdę w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie ponownie otworzył swoje baseny zewnętrzne po tymczasowym zamknięciu spowodowanym złymi warunkami pogodowymi. Goście mogą już korzystać z wodnych atrakcji, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Dodatkowo hotel oferuje także park wodny Tropicana, dostępny zarówno dla gości hotelowych, jak i osób z zewnątrz.
2: Nadmorskie antykurorty nad Bałtykiem oferują ciszę i spokój, z dala od tłumów i komercji. Te małe wioski, choć mniej znane i trudniej dostępne, przyciągają dziką naturą i pustymi plażami. Dla tych, którzy szukają prawdziwego relaksu, te miejsca stanowią idealną alternatywę dla zatłoczonych kurortów.
1: Zmarł profesor Janusz Ostoja Zagórski, były rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wybitny archeolog i profesor nauk humanistycznych, miał 82 lata. Kierował uczelnią w latach od 2012 do 2016, przyczyniając się do jej rozwoju. Był ceniony za swoje osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w życie kulturalne Bydgoszczy. Polskę czeka fala upałów z temperaturami sięgającymi nawet 32 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie w piątek, szczególnie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Wraz z upałami mogą pojawić się gwałtowne burze z ulewnymi deszczami i gradem. Tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni utrzymają się do końca tygodnia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na parkingu przed szpitalem w Ząbkowicach Śląskich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni kierowca Forda Fiesty potrącił 58-letniego mężczyznę, który zmarł mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych. Policja potwierdziła, że kierowca był trzeźwy i posiadał prawo jazdy. Trwają czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia, a służby apelują o wzmożoną ostrożność na parkingach i w pobliżu szpitali. Kierowcy podróżujący drogą S3 na Dolnym Śląsku muszą przygotować się na utrudnienia. W nocy z 13 na 14 lipca oraz z 14 na 15 lipca odcinek między Bolkowem a Kamienną Górą będzie zamknięty. Powodem są coroczne przeglądy techniczne w tunelach. Objazdy poprowadzą przez drogę krajową numer 5, a szczegóły będą wyświetlane na tablicach informacyjnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie tak samo 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nie żyje mamy. Były piłkarz Legii Warszawa. Zginął w wypadku samochodowym w wieku 43 lat. W barwach Legii występował w latach od 2010 do 2012, zdobywając dwukrotnie Puchar Polski. Po zakończeniu kariery w Polsce grał m.in. w Chinach i Portugalii. Okoliczności wypadku nie zostały jeszcze ujawnione. Gianni Infantino, prezydent FIFA, zapowiedział możliwość kolejnego rozszerzenia liczby uczestników Mistrzostw Świata. Obecne rozgrywki w Ameryce Północnej to pierwsze z udziałem 48 drużyn, ale rozważane jest zwiększenie tej liczby do 64. Pomysł ten budzi mieszane reakcje, jednak FIFA konsekwentnie dąży do rozwoju turnieju. Kolejne mistrzostwa odbędą się w 2030 roku w Hiszpanii, Portugalii i Maroku z pojedynczymi meczami w Ameryce Południowej. Mikel Merino wyrasta na bohatera mundialu, dwukrotnie ratując Hiszpanię i wprowadzając ją do półfinału, gdzie zmierzy się z Francją. Były król strzelców ekstraklasy, Igor Angulo, podkreśla kluczową rolę Merino, wskazując na jego inteligencję i mentalność zwycięzcy. Hiszpania, po wygranych z Portugalią i Belgią, staje przed trudnym zadaniem zatrzymania Kyliana Mbappe i jego drużyny. Czy Hiszpanie utrzymają swoją formę i awansują do finału? Czas pokaże. Polskie siatkarki nie zagrają w finale Ligi Narodów. W decydującym meczu przegrały z Japonią 2-3, mimo że prowadziły już 2-0 w setach. Ostatecznie zakończyły rozgrywki z 7 zwycięstwami i 5 porażkami. Turniej finałowy odbędzie się w Macau, a zagrają w nim m.in. Stany Zjednoczone, Włochy i Japonia.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Richard Coleman, szef Mayfield Sports Events, wyraził chęć powrotu rosyjskich żużlowców Emila Sajfuddinowa i Artioma Łaguty do Grand Prix. Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tymczasowym zniesieniu zawieszenia rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego może otworzyć dyskusję na ten temat. Coleman zauważył, że Sajfuddinow i Łaguta mają polskie obywatelstwo, co ułatwia im starty w PGE Ekstralidze. W najbliższych tygodniach planowane są ważne spotkania, które mogą wpłynąć na przyszłość tych zawodników w cyklu Grand Prix. Bartosz Zmarzlik zajął 3 miejsce w Grand Prix Szwecji w Malilli, powiększając przewagę nad Bradym Kurcem w klasyfikacji generalnej. Zawody wygrał Anders Thomsen, a 2 miejsce zajął Robert Lamber. Zmarzlik po nieudanym występie w Bydgoszczy cieszy się z powrotu na podium i planuje chwilę odpoczynku przed kolejnymi wyzwaniami. Tymczasem Ty Woffinden, trzykrotny mistrz świata, ogłosił zakończenie kariery. Linda Noskowa zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, wygrywając Wimbledon 2026 roku po emocjonującym finale z Karoliną Muchową. Mimo prowadzenia 6-2, 5-2, Noskowa musiała walczyć do 3 seta, by ostatecznie triumfować. Po zwycięstwie dedykowała wygraną swojej zmarłej mamie, co wywołało łzy wzruszenia. Obie finalistki z Czech nie kryły emocji podczas ceremonii wręczenia nagród. Zbigniew Boniek wyraził uznanie dla reprezentacji Argentyny, która awansowała do półfinału Mistrzostw Świata po wygranej 3-1 ze Szwajcarią. Były prezes PZPN podkreślił rolę Lionela Messiego, który przyciąga uwagę obrońców, dając innym zawodnikom więcej swobody. Boniek zauważył, że Argentyna opiera swoją grę na szczelnej defensywie i specyficznej mentalności. Zastanawiał się też nad plotkami o faworyzowaniu Argentyny przez Światową Federację Piłkarską.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. W półfinałach zmierzą się drużyny Argentyny, Hiszpanii, Francji i Anglii, które zajmują 4 czołowe miejsca w rankingu FIFA. To pierwszy raz w historii, gdy najlepsza czwórka rankingu dotarła do tego etapu turnieju. Przed nami emocjonujące starcia na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
1: Jannik Sinner po raz kolejny triumfował na Wimbledonie, pokonując w finale Aleksandra Zverewa. Dzięki temu zwycięstwu utrzymał pozycję lidera światowego rankingu ATP. Po meczu świętował z partnerką Lailą Hasanowicz, która przyciągała uwagę kibiców swoją obecnością na trybunach. Para jest razem od ponad roku, a Laila, znana modelka z Danii, regularnie towarzyszy Sinnerowi podczas turniejów. Paweł Korpuliński jako pierwszy Polak w historii prowadzi w cyklu Drift Masters. Po zwycięstwie w Irlandii teraz zmierzy się na nowym torze w Finlandii, gdzie walka o mistrzostwo będzie niezwykle zacięta. Tuż za nim plasują się groźni rywale, co zapowiada emocjonującą rywalizację. W zawodach bierze udział także Piotr Więcek, który walczy o poprawę swojej pozycji. Maja Chwalińska po wyleczeniu kontuzji wróciła do treningów i odwiedziła młodych tenisistów w Bielsku Białej, sprawiając im niespodziankę. Wkrótce zobaczymy ją na turniejach w Hamburgu, Toronto i Cincinnati, a także na US Open. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej szykuje się do intensywnej drugiej części sezonu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Świat piłki nożnej pogrążony jest w żałobie po nagłej śmierci Jaydena Adamsa, reprezentanta Republiki Południowej Afryki. 25-letni piłkarz zmarł w sobotę, 11 lipca, niedługo po powrocie z Mistrzostw Świata. Okoliczności jego zgonu są badane, a ojciec zawodnika czeka na wyniki sekcji zwłok. Adams został uhonorowany minutą ciszy przed ćwierćfinałowymi meczami Mundialu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północny może osiągnąć 4 metry na sekundę. Polska w środku lata może być dziś skąpana w lekkim deszczu, który doda świeżości miejskim ulicom.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Natalia, prawniczka, staje przed kolejnymi życiowymi wyzwaniami. Chce zapewnić córce Lei stabilny dom, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Na pomoc przychodzi jej matka, Małgorzata, która nie zamierza zostawić córki samej w potrzebie. Małgorzata proponuje, by Natalia i Lea zamieszkały z nią i Jerzym. Ale Natalia pragnie samodzielności. Mimo to rodzice nie odpuszczają i wspierają ją na każdym kroku. Jerzy pomaga nawet negocjować warunki najmu nowego mieszkania. Wydaje się, że Natalia może liczyć na ogromne wsparcie rodziny w tym trudnym czasie.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie Artur Rogowski znajdzie się w centrum skandalu z powodu romansu z młodą lekarką Joanną. Cała grabina będzie huczeć od plotek, a Marysia, jego żona, stanie przed trudnym wyzwaniem. Kisielowa, sołtyska wsi, nie zamierza stać z boku i planuje interweniować, by nie dopuścić do rozwodu Rogowski. Artur będzie musiał zmierzyć się z gniewem rodziny i mieszkańców, a jego przyszłość w grabinie stanie pod znakiem zapytania. Joanna może znaleźć nową pracę w szpitalu w Grudku, co może zakończyć jej obecność w wiosce. Czy Kisielowa zdoła uratować małżeństwo Marysi i Artura? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach. Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Mario Milewski, grany przez Marcina Korcza, znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Najnowsze zdjęcia z planu pokazują go z podbitym okiem, co może zwiastować kolejne problemy. Do obsady dołącza Mateusz Lisiecki jako komisarz Radek Biegun, co sugeruje, że wątek kryminalny nabierze tempa. W nadchodzących odcinkach rodzina Milewskich zmierzy się z zaginięciem małej Niny, a poszukiwania doprowadzą ich do niebezpiecznego gangstera Sergio. Przeszłość Mario znów da o sobie znać, a jego życie stanie się jeszcze bardziej skomplikowane. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial Na dobre i na złe szykuje się na wielkie zmiany w nadchodzącym sezonie, który rusza we wrześniu. W szpitalu w Leśnej Górze pojawią się nowe twarze, a wśród nich Magdalena Wróbel i Mateusz Lisiecki, którzy wcielą się w rolę policjantów. Ich wątek związany będzie z dramatycznym porwaniem córki Blanki i Maria. Powrót do serialu zaliczy także uwielbiana przez widzów Wiktoria Consalida. Nowy sezon przyniesie również nowych lekarzy, w tym laryngologa Piotra Dzielnego oraz młodą chirurg Barbarę Rybicką. Każdy odcinek obfitować będzie w emocjonujące przypadki medyczne i gościnne występy znanych aktorów. To wszystko zapowiada prawdziwy rollercoaster emocji i dramatycznych wydarzeń.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4249 odcinku. Julka, po nocy pełnej imprez i narkotyków, desperacko szuka pieniędzy na kolejną dawkę. Jej próby manipulacji rodziną prowadzą do oskarżeń o kradzież. Tymczasem Kalski zmaga się z problemami osobistymi, gdy jego żona Ewelina walczy z depresją. Weronika zaczyna dostrzegać Grega w nowym świetle, obserwując jego zabawę z dzieckiem pacjenta. Krystyna martwi się brakiem kontaktu z Januszem, a Szulc próbuje przekonać ojca do wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 21 lipca o 20.15 na TVN. To kolejna dawka emocji, której nie można przegapić. Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W 915 odcinku, który zostanie wyemitowany 20 lipca o 18.25 na TVP1, do Madrytu powraca Sylwia. Jej niespodziewane przybycie zmusza pułkownika do wyznania prawdy o swojej postępującej utracie wzroku. W tle tych wydarzeń Elpena zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, które mogą przyciągnąć dawnych wrogów. Tymczasem Blanka odkrywa trop prowadzący do doktora Pallero, ale sytuacja komplikuje się, gdy okazuje się, że lekarz nie żyje. Serial, osadzony w klimacie dawnego Madrytu, przyciąga widzów dynamiczną akcją i pięknymi zdjęciami. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w luksusowej kamienicy pełnej sekretów. Dziedzictwo w 983 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana zmaga się z narastającą niepewnością i podejrzewa, że jej otoczenie jest pełne kłamstw. W desperacji kasuje wiadomość z telefonu Poiraza, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Tymczasem Sinan i Ainur, mimo że twierdzą, iż ich związek to tylko gra, odkrywają, że łączy ich coś więcej. Ibrahim staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa, uwięziony w samochodzie z ładunkiem wybuchowym. Ecem przypadkowo odkrywa, że związek Nany i Poiraza to fikcja, ale obiecuje milczenie. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 19 lipca o godzinie 16 na TVP1. Serial wciąż przyciąga widzów dzięki intrygom i rodzinnym tajemnicom. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 436 odcinka, który zostanie wyemitowany 20 lipca o 15:05 na TVP2. Salwador, na prośbę Jany, opowie Kurowi o swoich wojennych przeżyciach, co może zmienić jego spojrzenie na przeszłość. W rezydencji trwa walka o przyszłość finansową, a Katalina intensywnie stara się uratować swój biznes z dżemami. Atmosfera w pałacu jest napięta, a przyjazd Norberty może wyjaśnić tajemnicę związaną z jedną z pracownic. W międzyczasie stan zdrowia małego Diegita się poprawia, dając bliskim nadzieję na jego powrót do zdrowia. Serial wciąga widzów w świat pełen intryg i zakazanych uczuć, gdzie każdy skrywa swoje tajemnice.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 25 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk przebywa w Paryżu, gdzie bierze udział w spotkaniu międzynarodowej koalicji wspierającej Ukrainę. Rozmowy koncentrują się na strategii wsparcia dla Ukrainy oraz na planowanym 21. pakiecie sankcji przeciwko Rosji. Jutro Tusk weźmie udział w obchodach francuskiego Święta Narodowego, gdzie odbędzie się defilada wojskowa z udziałem polskich F-16. Spotkanie w Paryżu ma na celu wzmocnienie więzi sojuszniczych i europejskiej jedności. W Bangkoku doszło do tragicznego pożaru w barze Rong Beer na Lat Phrao, w wyniku którego zginęło co najmniej 27 osób, a ponad 60 zostało rannych. Ogień pojawił się w nocy, gdy lokal był pełen ludzi, a jego przyczyną była prawdopodobnie awaria techniczna. Strażacy walczyli z ogniem przez pół godziny, a wiele ofiar znaleziono w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego. Śledczy badają okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. W Parku Narodowym Yellowstone doszło do groźnego ataku bizona na turystę. Starszy mężczyzna spacerujący z wnukiem został zaatakowany i podrzucony na wysokość około 2,5 metra. Całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka, a film szybko obiegł media społecznościowe. Przyczyną agresji zwierzęcia mógł być okres godowy bizonów, który trwa od czerwca do września. W ukraińskich Sumach doszło do tragicznego ataku bombowego. W sobotę, 11 lipca, rosyjskie bomby kierowane spadły na miasto, zabijając 5 osób, w tym 13-letnią dziewczynkę, a ponad 30 osób zostało rannych. Monitoring kawiarni Piccolino Coffee zarejestrował moment eksplozji, pokazując dramatyczne chwile, gdy ludzie próbowali się schronić. To kolejny atak na Sumy, które już wcześniej były celem rosyjskich uderzeń.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Tragiczne wydarzenia na plaży Seaton Carew, północno-wschodniej Anglii. Dwaj mężczyźni zginęli, ratując tonące dzieci. Dzieci bezpiecznie wróciły na brzeg, ale ich wybawcy zostali porwani przez fale. Cała społeczność pogrążona jest w smutku, a politycy składają kondolencje rodzinom zmarłych. Na chorwackiej wyspie Korczula wybuchł potężny pożar, który od soboty gasi ponad 200 strażaków. Silne wiatry utrudniały akcję, ale niespodziewany deszcz pomógł opanować sytuację. Droga do Veliluki została ponownie otwarta, choć władze zalecają ostrożność. Śledczy zbadają przyczyny pożaru po zakończeniu akcji gaśniczej. Australia stawia na ochronę infrastruktury podmorskiej jako kluczowy element swojej strategii obronnej. W ramach nowej strategii na 2026 rok kraj ten koncentruje się na walce przy dnie morskim, co obejmuje ochronę kabli i sieci energetycznych. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią w ramach programu AUKUS ma wzmocnić zdolności Australii w zakresie zaawansowanych systemów podwodnych. Królewska Marynarka Wojenna Australii rozwija flotę i technologię, by skutecznie chronić krytyczną infrastrukturę na dnie morskim.
1: Ciepłe dni sprzyjają aktywności meszek, których ukąszenia bywają bardziej dokuczliwe niż ukąszenia komarów. Meszki najczęściej występują w pobliżu rzek, jezior i lasów, szczególnie rano i późnym popołudniem. Aby się przed nimi chronić, można przygotować domowy spray z naturalnych składników, takich jak olejki eteryczne, woda destylowana i spirytus. Warto również nosić ubrania z długimi rękawami i nogawkami, by uniknąć nieprzyjemnych ukąszeń.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom podejrzanym o produkcję narkotyków w miejscowości Cisiec. Funkcjonariusze z Katowic rozbili nielegalne laboratorium w lipcu ubiegłego roku, zabezpieczając znaczną ilość metamfetaminy i materiałów wybuchowych. Oskarżonym obcokrajowcom grozi kara do 20 lat więzienia. Obaj mężczyźni przebywają obecnie w areszcie. W Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana prowansalskim klimatem. Znajdziemy w niej świece, pościele, poduszki i dekoracje z motywem lawendy. Ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych, co czyni ją dostępną dla szerokiego grona klientów. To idealna propozycja na lato, która pozwala odświeżyć wnętrze bez dużych wydatków. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku są bardziej skłonne do konfliktów. Barany, skorpiony i lwy często reagują emocjonalnie na różnice zdań. Bliźnięta i panny również potrafią wdać się w gorące dyskusje. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczna zabawa, a każdy człowiek jest wyjątkowy.
1: Masz problem z nieprzyjemnym zapachem stęchlizny w szafie? Istnieje prosty i naturalny sposób na jego pozbycie się. Wystarczy umieścić w szafie woreczek z ziarnami kawy, które neutralizują niechciane wonie. Pamiętaj, by regularnie wymieniać woreczki, aby zachować ich skuteczność.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Polic i Mierzyna zatrzymali 50-letniego mężczyznę podejrzanego o paserstwo. W wyniku akcji odzyskano skradzione mienie o wartości blisko 600 tysięcy złotych, w tym 5 samochodów. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 2 miesiące. Policja nadal bada okoliczności sprawy. Lech Wałęsa opublikował na Facebooku zdjęcie z żoną Danutą, co jest rzadkim gestem z jego strony. Para pojawiła się na uroczystości z okazji 50. rocznicy ślubu teściów jednej z ich córek. Danuta Wałęsa, mimo że przez lata pozostawała w cieniu polityki, była fundamentem rodziny i doradzała mężowi w trudnych momentach. Zdjęcie przypomina o ich wspólnej drodze przez życie, trwającej już ponad 55 lat.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że zespół Ich Troje, który kiedyś wywołał burzę krytyki, stanie się gwiazdą Poland Rock Festival? W 2024 roku ich występ na małej scenie przyciągnął tłumy, a Michał Wiśniewski zaskoczył wszystkich, zachęcając publiczność do pokazania, no wiecie czego. Rok później, dzięki głosom fanów, wrócili na dużą scenę, udowadniając, że nawet na festiwalu rockowym można znaleźć miejsce dla czerwonych włosów i przebojów z lat 2000. Cóż, kto by się spodziewał, że Ich Troje stanie się symbolem tolerancji i miłości na festiwalu rokowym.
2: Krzysztof Rutkowski, najpopularniejszy detektyw w Polsce, zaskakuje nowym wizerunkiem, który zrywa z tradycyjnym obrazem męskości. Zamiast kwadratowej fryzury, teraz prezentuje zaczesane do tyłu włosy i gładką cerę, dzięki botoksowi i japońskim masażom. Rutkowski twierdzi, że dbanie o siebie to nie tylko dieta i brak alkoholu, ale także manicure i naturalna opalenizna z Tajlandii. Czyżby nowa definicja męskości?
1: Michał Wiśniewski i Marta Mandaryna Wiśniewska znowu razem. Po 21 latach od ich spektakularnego ślubu w szwedzkiej Kirunie, który kosztował fortunę, para postanowiła dać sobie drugą szansę. Wiśniewski, nie zważając na złośliwe komentarze, ogłosił tę nowinę w mediach społecznościowych, jednocześnie wbijając szpilę swojej obecnej żonie Poli, z którą jest w trakcie rozwodu. Ich dzieci, choć zaskoczone, trzymają kciuki za szczęście rodziców.
2: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie przestają zadziwiać swoją miłością, która rozkwitła na oczach widzów, tańca z gwiazdami. Para, która zaczęła swój związek od namiętnego pocałunku w programie, teraz kontynuuje romantyczne gesty na warszawskich ulicach, nie zważając na deszcz czy skrępowanie przechodniów. Ich miłość, choć rozpoczęta w atmosferze skandalu, kwitnie jak nigdy dotąd, a wspólne mieszkanie tylko dodaje im skrzydeł. Cóż, niektórzy wolą deszczowe pocałunki od parasoli.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Kraśnik na Lubelszczyźnie stał się wczoraj areną dla miłośników klasycznych aut, a wszystko za sprawą 7. parady klasyków. Wśród 500 pojazdów największą furorę zrobił Fiat 125 P-Taxi z kultowych zmienników, z którego wysiedli Ewa Błaszczyk i Mieczysław Hryniewicz. Aktorzy rozdawali autografy, ale na pytanie o powrót serialu na ekrany Błaszczyk stanowczo zaprzeczyła. Cóż, wygląda na to, że fani muszą zadowolić się wspomnieniami, bo zmiennicy raczej nie wrócą. Netflix znowu zaskakuje. Drugi sezon Love is Blind Polska nadchodzi, a poszukiwania nowych śmiałków już ruszyły. Czy znajdą się odważni, którzy zdecydują się na miłość w ciemno, nie wiedząc, jak wygląda ich wybranek? Cóż, czas pokaże, czy wygląd naprawdę nie ma znaczenia, czy to tylko kolejny chwyt marketingowy.
1: System of a Down wraca do Warszawy po niemal dekadzie, a fani już zacierają ręce na dwa koncerty 18 i 19 lipca. Zespół, znany z energetycznych występów, zagra sety składające się z około 30 utworów, co zajmie im nieco ponad półtorej godziny. Ciekawostką jest, że Seri Tankian, wokalista zespołu, unika długich występów z powodu problemów z kręgosłupem. Mimo to zapowiada się intensywna trasa z 10 koncertami w 3 tygodnie. W 1999 roku, po tragicznej strzelaninie w liceum Columbine, Ameryka znalazła sobie nowego wroga – Marilyna Mansona. Media i politycy z zapałem oskarżali muzyka o fatalny wpływ na młodzież, mimo że sprawcy tragedii nawet nie byli jego fanami. Manson, zamiast się bronić, z klasą wskazał na hipokryzję rządu i mediów, które wolały obwiniać artystę, niż przyznać się do własnych błędów. Jego odpowiedź, zarówno w eseju dla Rolling Stone, jak i na płycie Hollywood, stała się mocnym głosem w dyskusji o przemocy w Stanach Zjednoczonych, pokazując, że czasem łatwiej jest spalić na stosie artystę, niż zmierzyć się z prawdziwymi problemami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tom Morello, znany gitarzysta, podzielił się smutną wiadomością o śmierci swojej mamy, Mary Morello, która odeszła w wieku 102 lat. Mary była nie tylko matką, ale i prawdziwą ikoną aktywizmu, założycielką organizacji Parents for Rock and Rap, walczącą o wolność słowa w muzyce. W ostatnich tygodniach Morello odwołał kilka koncertów, by być przy niej w trudnych chwilach. Fani i przyjaciele, w tym Serge Tankian i członkowie Metallica, wyrazili swoje wsparcie dla muzyka w mediach społecznościowych.
1: George Harrison, nie tylko gitarzysta, ale i fotograf, zaskoczy fanów The Beatles swoim albumem zdjęć, który ukaże się 8 października. Ponad 200 nigdy wcześniej niepublikowanych fotografii z lat od 1963 do 1969 przeniesie nas w czasy, gdy Wielka Czwórka z Liverpoolu podbijała świat. A jakby tego było mało, limitowana edycja albumu zawierać będzie nieznany utwór Harrisona na winylu. Olivia Harrison czuwa nad projektem, a fani mogą już zacierać ręce na tę wyjątkową gratkę. Marek Piekarczyk, ikona polskiego rocka, obchodzi dziś 75. urodziny. Zanim stał się scenicznym Jezusem i mentorem w telewizyjnych programach, budował piece. Tak, dobrze słyszeliście, nasz rockowy bohater zaczynał jako zdun. Jego droga do sławy była pełna zakrętów, ale to właśnie dzięki niej zdefiniował na nowo polską scenę muzyczną. Długie włosy, skórzana kurtka i niezmienna charyzma. Piekarczyk to nie tylko głos, ale i styl życia, który inspiruje kolejne pokolenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Toruniu prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 20 stopni. Wiatr północny osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku z udziałem 72-letniego mężczyzny na hulajnodze. Senior stracił przytomność po uderzeniu w krawężnik. Na pomoc ruszył policjant z mokotowskiej komendy, który przeprowadził resuscytację, przywracając funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala z poważnym urazem czaszkowo-mózgowym. Ranking najlepszych techników w Polsce na 2026 rok został opublikowany przez serwis waszaedukacja.pl. Na czołowych miejscach znalazły się szkoły o profilach informatycznych i mechatronicznych, co odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach. Wśród liderów rankingu są placówki z Warszawy, Szczecina i Kleszczowa. W zestawieniu uwzględniono wyniki z egzaminów maturalnych z matematyki, języka polskiego i angielskiego.
2: W miniony czwartek 46-letni mężczyzna został użądlony przez szerszenia, co wywołało u niego groźną reakcję alergiczną. Jego stan gwałtownie się pogarszał, ale dzięki szybkiej reakcji białobrzeskich policjantów, którzy pomogli w transporcie do szpitala, udało się uniknąć tragedii. Mężczyzna szybko trafił pod opiekę medyczną, co było kluczowe dla jego zdrowia i życia. W Skawinie odbyło się poruszające pożegnanie trzech pokoleń kobiet, które zginęły w tragicznych okolicznościach. 59-letnia Zofia, jej córka Gabriela i 8-dniowa Luiza spoczęły we wspólnej mogile, odcięte od sprawcy tragedii. Pogrzeb Mateusza G., podejrzewanego o dokonanie zbrodni, odbył się w ciszy na innym cmentarzu. Rodzina ofiar zdecydowała, że kobiety zostaną pochowane pod innym nazwiskiem, co miało symbolicznie odciąć je od oprawcy. W Katowickim Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzono skomplikowaną operację kręgosłupa u 15-letniego chłopca, który ucierpiał na zjeżdżalni w raciborskim akwaparku. Zabieg zakończył się sukcesem, ale przed nastolatkiem długa rehabilitacja. Poza urazem kręgosłupa, chłopak ma także pęknięcie kości miednicy, co wydłuży proces leczenia. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu. Słynny kebab z Radzionkowa, który zdobył uznanie dzięki youtuberowi Książulo, otwiera nowy lokal. Drugi punkt Kebili powstanie w parku handlowym Cydr i ma ruszyć jesienią tego roku. To odpowiedź na ogromne zainteresowanie klientów, które pojawiło się po przyznaniu prestiżowej naklejki Muala. Dotychczasowy lokal pozostanie otwarty, a nowa przestrzeń ma poprawić komfort obsługi.

0: Bielsku-Białej doszło do incydentu w autobusie miejskim, gdzie mężczyzna obrażał i zastraszał grupę nastoletnich dziewczynek z Ukrainy. Nagranie z tego zdarzenia szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, wywołując falę oburzenia. Policja zatrzymała już sprawcę, który okazał się pracownikiem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Miejski Zakład Komunikacyjny oraz władze miasta stanowczo potępiają takie zachowania i deklarują wsparcie dla poszkodowanych. W Jastrzębiu-Zdroju doszło do interwencji służb na ulicy 1 Maja, gdzie pijana 65-latka opiekowała się dwojgiem wnuków. Dzieci, które upadły, trafiły na badania do szpitala. Wstępne badanie wykazało u kobiety blisko 3 promile alkoholu. Policja bada, czy swoim zachowaniem naraziła wnuki na niebezpieczeństwo. Zewnętrzne baseny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie znów są otwarte dla turystów. Po niedawnym załamaniu pogody, które zmusiło do ich tymczasowego zamknięcia, warunki atmosferyczne uległy poprawie. Czasowicze mogą teraz ponownie korzystać z wodnych atrakcji na świeżym powietrzu. Dla tych, którzy wolą zabawę pod dachem, dostępny jest także park wodny Tropicana. Podróż 40-letniego Polaka zakończyła się zatrzymaniem na granicy w Kołbaskowie. Niemieccy funkcjonariusze odkryli, że mężczyzna jest poszukiwany od 2022 roku za wielokrotne kradzieże bandyckie. Został on natychmiast aresztowany i przewieziony do zakładu karnego w Neustrelitz, gdzie spędzi najbliższe 329 dni.
1: Dziś w Bydgoszczy zakończył się proces dotyczący tragicznej śmierci 13-miesięcznego Grzesia. Katarzyna B. została uznana za winną znęcania się nad trojgiem dzieci i skazana na 2 lata więzienia, ale uniewinniona z zarzutu śmiertelnego pobicia syna. Jej partner, Fabian P., został skazany na 15 lat więzienia za brutalne pobicie chłopca, które doprowadziło do jego śmierci. 2 lata temu, 6 lipca 2024 roku, zaginęła Jowita Zielińska. Kobieta zniknęła zaledwie 200 metrów od swojego domu, a jej losy do dziś pozostają nieznane. Pomimo szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej, jedynym śladem jest porzucony rower znaleziony w lesie. Rodzina 32-latki wciąż ma nadzieję na poznanie prawdy o jej zaginięciu.
0: Na Zalewie Mietkowskim pod Wrocławiem doszło do serii niebezpiecznych incydentów z powodu nagłego załamania pogody. Ratownicy WOPR musieli interweniować, gdy silny wiatr zaskoczył żeglarzy, przewracając 3 jachty. Wcześniej odholowano 2 jednostki, które straciły kontrolę. Niestety, tego samego dnia we Wrocławiu utonął 18-latek w stawie przy ulicy Królewieckiej. Nad Polskę nadciąga fala upałów, a termometry mogą wskazać nawet 32 stopnie Celsjusza. Kulminacja gorąca przewidywana jest na piątek, szczególnie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Wysokim temperaturom towarzyszyć będą gwałtowne burze z ulewnym deszczem i gradem. Tropikalne noce, kiedy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, również są spodziewane.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura podobnie 22 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. 3 tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. 2 braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dziś klienci Biedronki mogą skorzystać z nowej fali promocji. Sieć oferuje akcje 1 plus 1 gratis i 3 plus 3 gratis, a także produkty za symboliczną złotówkę. Wśród ofert znajdziemy obniżki na żywność, kosmetyki i chemię gospodarczą. Część promocji dostępna jest bez karty lojalnościowej. Szczególnie atrakcyjna jest akcja 3 plus 3 gratis na batony Snickers, Mars i Twix oraz musy Dada Baby Food. Dla posiadaczy karty Moja Biedronka przygotowano dodatkowe oferty, w tym na napoje gazowane i mleko UHT.
2: Na rynku hurtowym paliw sytuacja się uspokoiła. Ceny z weekendu utrzymały się bez zmian, co oznacza stabilizację po wcześniejszych wahaniach. W poniedziałek Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95, sprzedając ją po 5484 zł za metr sześcienny. Z kolei diesel kosztuje u nich 5825 zł, co również plasuje te firmy na czołowych miejscach. Mimo chwilowego spokoju, eksperci przewidują możliwe kolejne zmiany związane z presją na rynku ropy i sytuacją walutową. Na razie kierowcy mogą odetchnąć, bo ceny na stacjach powinny pozostać stabilne w najbliższych dniach. Polska zmaga się z pogłębiającym się kryzysem demograficznym. Liczba ludności spadła do 37 milionów 300 tysięcy, a liczba urodzeń w 2025 roku była najniższa w historii, wynosząc zaledwie 238 tysięcy. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie, z medianą wieku 43 lat i 8 miesięcy. Współczynnik dzietności spadł do alarmującego poziomu 1,07, co jest jednym z najniższych wyników na świecie. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania przyszłość systemu emerytalnego, grożąc niższymi świadczeniami lub koniecznością dłuższej pracy.
1: Urlop może zostać przerwany, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności zagrażające funkcjonowaniu firmy. Pracodawca ma prawo wezwać pracownika z powrotem, ale musi zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Odmowa powrotu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, o ile polecenie zostało skutecznie przekazane. Pracownik nie musi śledzić służbowej poczty ani odbierać telefonu, ale jeśli odbierze prywatny telefon, polecenie uznaje się za doręczone. Niewykorzystana część urlopu wraca do puli dni urlopowych i może być wykorzystana później.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej polskich parafii ujawnia kwoty zebrane na tace podczas niedzielnych mszy. Różnice są ogromne. Od kilkuset złotych do ponad 12 tysięcy złotych w większych kościołach. Zebrane środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie parafii, remonty oraz inwestycje. W niektórych miejscach wierni mogą już przekazywać datki bezgotówkowo, korzystając z terminali płatniczych. Takie rozwiązanie zyskuje na popularności i jest dostępne w kilkuset parafiach w Polsce. Kwoty z tacy zależą od liczby wiernych, lokalizacji oraz okresu roku.
1: W szpitalu powiatowym w Chrzanowie mieszkaniec chciał sprawdzić zarobki lekarzy, ale usłyszał, że przygotowanie takich danych będzie kosztować 1000 zł. Szpital tłumaczy to koniecznością dodatkowego przetworzenia informacji. Sprawa wywołuje dyskusję o dostępie do informacji publicznej i jawności finansów w publicznych placówkach. Zgodnie z przepisami, szpitale mogą pobierać opłaty, jeśli udostępnienie danych wiąże się z dodatkowymi kosztami. Temat pojawia się w kontekście ogólnopolskiej debaty o zarobkach lekarzy finansowanych z publicznych środków. Niemiecki koncern Diehl Defence zaprezentował nowatorski bezzałogowiec Cobra 600 Airlas podczas targów ILA 2026 roku w Berlinie. Maszyna, nazywana rakietową taksówką, ma znacząco zwiększyć zasięg obrony powietrznej, sięgając nawet 400 km. Cobra 600, uzbrojona w pocisk Iris-T, działa jako latająca wyrzutnia rakiet, współpracując z naziemnymi systemami radarowymi. Kluczowe cechy to niski koszt produkcji, modułowa konstrukcja i możliwość wielokrotnego użycia. Projekt ma na celu zrewolucjonizować strategii obrony powietrznej, oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w odpowiedzi na masowe zagrożenia z powietrza.
2: Pierwszy seryjny bezzałogowy tankowiec MQ-25, a Stingray zakończył drugi lot próbny. Test odbył się 10 lipca w Illinois, gdzie sprawdzono m.in. system zarządzania podwoziem i nowe oprogramowanie. MQ-25A ma wspierać operacje lotniskowców, zwiększając zasięg myśliwców F-35C i FA-18EF. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych planuje dalsze próby w Maryland, by przygotować maszynę do operacji z lotniskowców. MQ-25A nie tylko tankuje, ale może też pełnić funkcje rozpoznawcze. To ważny krok w stronę przyszłych bezzałogowych platform bojowych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraina i Unia Europejska uruchomiły trzeci nabór grantowy U4UA Defense Tech. 20 zespołów może otrzymać po 33 tysiące euro na rozwój prototypów komponentów do systemów bezzałogowych. Program koncentruje się na śmigłach, bateriach, elektronice mocy i ramach dronów. Polskie firmy mogą uczestniczyć jako dostawcy i partnerzy technologiczni, choć nie potwierdzono ich prawa do bezpośredniego ubiegania się o granty. Nabór trwa do 21 sierpnia, a projekty muszą być na poziomie gotowości technologicznej TRL-3-4. Celem jest wzmocnienie ukraińskiej bazy technologiczno-przemysłowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północny może osiągnąć 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda zaskakuje w 155. odcinku, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 17.20 na TVP2. Bejza, mistrzyni intryg, znów wyjdzie na swoje. Mimo że prawda o jej kłamstwie niemal wyjdzie na jaw. Cichan dowie się od matki, że Bejza nie urodziła ich syna, ale nie uwierzy w te rewelacje. Bejza sprytnie odwróci sytuację, oskarżając matkę Cichana o utratę rozumu. W tym samym odcinku Bejza odwiedzi Hanser, wykorzystując dziecko do manipulacji. Hanser, patrząc na małego Cichana, zacznie rozważać rezygnację z miłości do Cichana dla dobra dziecka. Serial Panna Młoda zdobył ogromną popularność w Turcji, a w Polsce przewidziano emisję dwóch sezonów. W 4252 odcinku Na Wspólnej Ignacy odkryje szokującą prawdę o Lucy, nowej partnerce swojego ojca. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 lipca, o godzinie 20.15 na TVN. Kolega Ignacego odnajdzie zdjęcia Lucy na stronie agencji towarzyskiej, co wywoła prawdziwą burzę. Ignacy, zszokowany odkryciem, postanowi skonfrontować się z Lucy i nie wpuści jej do mieszkania. Michał, nieświadomy zamieszania, proponuje Lucy wspólne zamieszkanie, co tylko komplikuje sytuację. Czy to odkrycie zakończy związek Michała i Lucy? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki serialu. W 4253 odcinku Na Wspólnej Milena postawi mężowi, Boży Darowi, ultimatum. Zniecierpliwiona jego niezdecydowaniem każe mu wybrać wybaczenie jej flirtów na portalu randkowym lub rozwód. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 28 lipca o godzinie 20.15 na TVN. Tymczasem Bożydar rozważa zakup lokalu na dachu, co wcześniej zasugerowała mu Brygida. A teraz zachęca go do tego Jolanta. Klusek, mimo napiętej sytuacji z żoną, będzie miał na to środki, ponieważ jego syn zorganizował ślub na własną rękę. Czy Bożydar zdecyduje się na rozwód? Czy może jednak wybaczy Milenie? A może skupi się na nowym lokalu, zostawiając problemy małżeńskie za sobą? Rancho powraca po 10 latach przerwy z długo oczekiwanym 11 sezonem. Nowe odcinki są już w produkcji, a widzowie z niecierpliwością czekają na powrót do Wilkowej. W serialu ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Do obsady dołączą także nowe postacie, które mają wnieść świeżość do fabuły. Bartłomiej Kasprzykowski, wcielający się w księdza Roberta, wyraził nadzieję, że 11 sezon będzie wyjątkowy, ale nie jest pewien, czy powstanie kolejny. Aktor podkreśla, jak ważne jest zakończenie serialu w odpowiednim momencie. Twórcy stoją przed wyzwaniem, by sprostać wysokim oczekiwaniom fanów. Na razie pozostaje czekać na premierę i reakcję widzów. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia życie Natalii stanie na głowie. Bohaterka pragnie stworzyć bezpieczny dom dla swojej córki Lei, ale sprawy szybko się komplikują. Z pomocą przychodzi Małgorzata, która wraz z Jerzym oferuje Natalii schronienie. Jednak prawniczka stanowczo odmawia, chcąc zapewnić córce stabilność w nowym mieszkaniu. Małgorzata nie poddaje się i angażuje się w poszukiwania odpowiedniego lokum, co prowadzi do wynajmu mieszkania od Jaworskiego. Jerzy, towarzysząc Natalii, negocjuje lepsze warunki najmu. Wsparcie rodziny okazuje się nieocenione w obliczu nadchodzących wyzwań. W hiszpańskim serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, nadchodzi emocjonujący 437 odcinek. W posiadłości rodu Luyan atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy Jana dzieli się radosną nowiną, która może odmienić jej życie. W międzyczasie mieszkańcy pałacu muszą zmierzyć się z trudnymi decyzjami dotyczącymi przyszłości. Santos stawia Werę w kłopotliwej sytuacji, ujawniając, że zna jej prawdziwe pochodzenie. Kuro otwiera się przed kuzynem, wyznając, że jego chęć wyjazdu na wojnę jest związana z relacją z Martiną. Jana promieni jest szczęściem, pokazując Marii pierścionek zaręczynowy od Manuela. Odcinek zostanie wyemitowany 21 lipca o godzinie 15.05 na TVP2. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świat miłości i intryg z początku XX wieku. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący etap ze 150. odcinkiem, który zostanie wyemitowany 21 lipca o godzinie 17.20 na TVP2. W tym odcinku Emir staje przed trudnym wyzwaniem, gdy okazuje się, że brakuje środków na jego szkolny wyjazd. Hanser natomiast otrzymuje ofertę dobrze płatnej pracy, co może odmienić jej sytuację finansową. Jonka desperacko szuka rozwiązania swoich problemów, a Melich i Sinem planują wspólną przyszłość. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocji, które przyciągają widzów przed ekrany. To opowieść o miłości, która pokonuje wszelkie bariery i rodzinne zakazy. Warto zarezerwować sobie czas na tę turecką produkcję, która nieustannie zaskakuje i wzrusza. W najnowszym sezonie, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami powrotu Wiktorii Konsalidy do Leśnej Góry. Katarzyna Dąbrowska, wcielająca się w tę postać, zagra u boku nowego bohatera, komisarza Radka Bieguna, którego zagra Mateusz Lisiecki. Komisarz Biegun, z widocznym opatrunkiem na głowie, trafi do szpitala po tajemniczym wypadku. Wątek ten zapowiada się jako jeden z najgorętszych w nadchodzącym sezonie. Radek Biegun zajmie się sprawą porwania małej Niny, co może być powiązane z jego obrażeniami. Wiktoria Konsalida odegra kluczową rolę w rozwiązaniu tego kryzysu. Twórcy serialu udostępnili już zdjęcia z planu, które podsycają emocje fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 25 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rosja może rozszerzyć swoje działania wojskowe na Europę, ostrzega analityk wojskowy Robert Fox. Władimir Putin widzi nadchodzące miesiące jako kluczowe dla wojny w Ukrainie, co może skłonić go do eskalacji konfliktu. Rosja prowadzi intensywną kampanię dezinformacyjną i incydenty militarne, co zwiększa napięcia w regionie. Dodatkowo pogarszająca się sytuacja wewnętrzna w Rosji może prowadzić do mobilizacji i wprowadzenia stanu wojennego. Krystyna Kornicka-Ziobro, matka Zbigniewa Ziobry, apeluje o sprawiedliwość w procesie dotyczącym śmierci jej męża, Jerzego Ziobry. Podkreśla znaczenie niezależnej opinii z Lozanny, która wskazuje na błędy medyczne jako kluczowe dla zmiany wyroku sądu pierwszej instancji. Kornicka-Ziobro domaga się rzetelnej oceny dowodów, odrzucając narrację o zemście i podkreślając potrzebę obiektywnego rozstrzygnięcia sprawy. Proces trwa od wielu lat, a rodzina zmarłego zarzuca lekarzom poważne błędy medyczne. Pentagon ujawnił kolejną partię materiałów dotyczących UFO, w tym zdjęcia i filmy, które mogą zaintrygować. Wśród nich znalazły się relacje pilotów wojskowych oraz nagrania z kamer na podczerwień. Jeden z raportów opisuje obiekt o prostokątnym kształcie, który poruszał się z dużą prędkością. Nowe materiały pochodzą z różnych instytucji, w tym z NASA i CIA, i są częścią procesu odtajniania archiwów dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych. Pod koniec czerwca Europa zmagała się z ekstremalnymi upałami, które mogły przyczynić się do śmierci ponad 10 tysięcy osób. Najwięcej ofiar to seniorzy powyżej 65 roku życia, szczególnie we Francji i Belgii. Eksperci z projektu Euromomo wskazują, że tak gwałtowny wzrost śmiertelności o tej porze roku jest bezprecedensowy. Skrajne temperatury stanowiły największe zagrożenie dla osób z problemami kardiologicznymi i oddechowymi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W południowej Hiszpanii, prowincji Almeria, ogromne pożary lasów pochłonęły co najmniej 12 ofiar, w tym wielu zagranicznych turystów. Wśród tragicznych historii jest śmierć Brytyjczyka, który zginął, próbując uratować swoje koty. Pożar zniszczył tysiące hektarów lasów i terenów rolniczych, a setki osób musiały opuścić swoje domy. Służby nadal przeszukują spalone tereny w poszukiwaniu zaginionych.
3: Wybór odpowiedniego lakieru do paznokci zależy od naturalnej karnacji skóry. Znalezienie właściwego odcienia pozwala na stworzenie spójnej i eleganckiej stylizacji dłoni. Kluczowe jest rozpoznanie podtonu skóry. Co można zrobić? Sprawdzając kolor żył na nadgarstku. Warto też zwrócić uwagę na reakcję skóry na słońce oraz dopasowanie biżuterii.
2: W piątek, 10 lipca, 36-letni mieszkaniec Mielca przyjechał pod lokalną komendę policji, mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna sam przyznał się funkcjonariuszowi, że prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Policjanci znaleźli w jego samochodzie otwartą butelkę alkoholu i zatrzymali mu prawo jazdy. Teraz grozi mu kara do 3 lat więzienia oraz poważne konsekwencje finansowe. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Policja z Działoszyc i Pińczowa ustaliła sprawców zniszczenia mienia i podpalenia pojazdu, do których doszło 30 czerwca. Młodzi mężczyźni uszkodzili wiatę przystankową w Dziekanowicach i spalili zaparkowany samochód w Działoszycach. Zatrzymano 8 osób, a główny podejrzany przyznał się do winy. Wszyscy uczestnicy usłyszeli zarzuty, w tym nieostrożnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Airfryery cieszą się niesłabnącą popularnością, a teraz w Action pojawił się nowy model z dwoma komorami o łącznej pojemności 9 litrów za 299 zł. Urządzenie pozwala na jednoczesne przygotowanie 2 różnych potraw, co jest idealnym rozwiązaniem dla większych rodzin. Dzięki mocy 3200 W i dotykowemu panelowi sterowania, gotowanie staje się szybkie i wygodne. To atrakcyjna oferta w porównaniu do droższych modeli na rynku.
2: Po intensywnych opadach deszczu, które nawiedziły Polskę, nadchodzi poprawa pogody. To idealny moment na porządki na tarasie. Zamiast drogich środków chemicznych, wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie, by skutecznie usunąć zaschnięte błoto. Dla czystych fug warto użyć pasty z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do naczyń.
3: Podlewanie roślin w ogrodzie najlepiej przeprowadzać wczesnym rankiem, między godziną 5 a 8. Dzięki temu woda ma czas wsiąknąć głęboko w ziemię, co wzmacnia rośliny i zwiększa ich odporność na upały. Unikajmy podlewania w środku dnia, gdyż wysoka temperatura powoduje szybkie parowanie wody. Rzadkie, ale obfite podlewanie jest bardziej efektywne niż codzienne zraszanie. Sopoccy policjanci zatrzymali 55-letniego obywatela Bułgarii, który 9 lipca groził pracownikom sklepu pistoletem ASG, domagając się sprzedaży wódki. Sklep nie miał koncesji na mocny alkohol, co wywołało agresję mężczyzny. Po zgłoszeniu incydentu policja szybko ustaliła jego miejsce pobytu i dokonała zatrzymania. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a wcześniej był już notowany za przestępstwa.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zasinienia pod oczami to częsty problem, który sprawia, że twarz wygląda na zmęczoną. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować domowy sposób z użyciem soku z cytryny i oliwy z oliwek. Ta mieszanka może pomóc nawilżyć skórę i zredukować cienie. Pamiętajmy jednak, aby przed użyciem wykonać próbę uczuleniową.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura też 19 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Krakowie jakość powietrza będzie dobra, a dla Szczecina umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Renata Dancewicz, która w lutym skończyła 57 lat, wciąż zachwyca urodą, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka, znana z odważnych ról i niebanalnej charyzmy, nie boi się wyzwań. A jej obecność na ekranie zawsze budzi emocje. Choć lata 90. były erą rozbieranych scen, Dancewicz podkreśla, że dla niej nagie sceny miały sens tylko wtedy, gdy były uzasadnione artystycznie. Mimo zmieniających się trendów, Renata pozostaje ikoną autentyczności i naturalności, co czyni ją jedną z najbardziej zmysłowych Polek.
2: Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. Czy to wielki powrót, czy może tylko odgrzewany kotlet? Profesor Wiesław Godzic nie pozostawia złudzeń, twierdząc, że Wiśniewski zaplątał się w swoim medialnym wizerunku i nie wie, kim chce być. W świecie show biznesu takie powroty to rzadkość, a popkultura pędzi naprzód, miażdżąc wszystko, co nie nadąża. Może czas na coś nowego, zamiast wracać do starych historii. Maja Rutkowski znowu w centrum uwagi. Tym razem żona Krzysztofa Rutkowskiego postanowiła zafundować internautom prawdziwą ucztę dla oczu, pozując topless w wannie. Po spektakularnej metamorfozie celebrytka nie przestaje zaskakiwać, pokazując, jak luksusowy relaks wygląda w jej wydaniu. Czy to nowy trend wśród celebrytów, by dzielić się każdą chwilą z życia, czy po prostu sposób na podtrzymanie zainteresowania? Artur Barciś, znany z kultowych ról w polskich serialach, wraca na ekrany jako Czerepach w Ranczu. Aktor, który przez lata próbował odciąć się od tej postaci, musiał pożegnać się z brodą i wąsami, by znów wcielić się w rolę intryganta. Choć przyzwyczaił się do nowego wizerunku, dla dobra produkcji postanowił wrócić do dawnego wyglądu. Cóż, nie każdy bohater może mieć brodę, ale Czerepach na pewno ma swoje sposoby, by znów namieszać.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Wielki rozwód w polskim show biznesie nabiera rumieńców. Michał Wiśniewski, lider ich troje, publicznie mówi o kwocie 33 tysięcy złotych, co natychmiast wywołuje reakcję prawniczki jego żony, Poli. Justyna Nowak-Trojanowska stanowczo zaprzecza, twierdząc, że suma jest wyssana z palca. Czyżby Michał próbował stworzyć nową wersję rzeczywistości? Konflikt między byłymi małżonkami przyciąga uwagę jak najlepszy serial, a fani z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki tej emocjonującej sagi. Adrian Smith, legendarny gitarzysta Iron Maiden, postanowił podzielić się swoimi rockowymi inspiracjami. Na jego liście znalazł się m.in. album Machine Head od Deep Purple, który wciągnął go w świat rocka. Smith nie omieszkał wspomnieć o Live and Dangerous Thin Lizzy, które według niego oddaje esencję jednego z najlepszych koncertów, na jakich był. A na deser The Extremist Joe Satrianiego, które określił jako absolutne arcydzieło. Cóż, wygląda na to, że Smith wie, co dobre. Chuck Billy, ikona thrash metalu, który kiedyś myślał, że jego życie skończy się w wieku 38 lat, teraz triumfalnie powraca z autobiografią. Holding My Breath, The Two Testaments of Chuck Billy ukaże się 10 listopada, a w niej opowieść o dwóch życiach, tym na scenie i tym w walce z rakiem. Wokalista Testamentu, wspierany przez metalową społeczność, przetrwał chemioterapię i tradycyjne leczenie indiańskie, by teraz dzielić się swoją historią. Ciekawe, czy jego książka będzie równie ciężka jak jego muzyka. Geezer Butler, basista legendarnego Black Sabbath, nie owija w bawełnę i wskazuje Never Say Die jako najgorszy album zespołu. Muzycy próbowali być zbyt nowocześni, ale zamiast tego zgubili swoją tożsamość. Ozzy Osbourne chciał trzymać się starych brzmień, podczas gdy reszta zespołu marzyła o muzycznych eksperymentach. Efekt? Płyta, która zamiast triumfu przyniosła rozczarowanie i spadła na listach przebojów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jack White znowu zaskakuje. Podczas koncertu w nowojorskim klubie Brooklyn Paramount na scenie pojawiła się jego 19-letnia córka Scarlett, która bez cienia tremy chwyciła za bas i wsparła ojca w trzech utworach. Wygląda na to, że rock'n'roll to rodzinne dziedzictwo White'ów. Koncert był częścią nowej trasy promującej album Frozen Charlotte, który już teraz podbija serca fanów. Ciekawe, czy Scarlett planuje przejąć pałeczkę po tacie, czy może jednak pójdzie własną drogą. Lenny Kravitz nie przestaje zaskakiwać. Po wydaniu Blue Electric Light w 2024 roku muzyk wciąż jest w trasie i już za chwilę zagra w Gdańsku. Fani mogą spodziewać się klasyków z albumów Mama Side i Piąty, a także jednego utworu na bis. Kravitz nie tylko koncertuje, ale i pracuje nad nową muzyką, którą miksuje w autokarze. Ciekawe, czy podczas jazdy nie zapomni, gdzie ma zagrać następny koncert. The Rolling Stones znowu na topie. W piątek światło dzienne ujrzał ich 25. album Foreign Tongues, a fani nie mogą uwierzyć, że to dzieło muzyków po 80. Mick Jagger przyznaje, że starość to nic przyjemnego, a Keith Richards zdradza, że jego sekret to wczesne chodzenie spać. Cóż, może to właśnie dlatego wciąż potrafią zaskoczyć energią i pasją do muzyki? W obozie The Cure niespodziewane zmiany. Simon Gallup, legendarny basista, musiał wycofać się z trasy koncertowej z powodu problemów zdrowotnych. Na scenie zastąpił go jego syn, Eden, który zadebiutował na gitarze. Tymczasem Robert Smith zapowiada, że The Cure nie zwalnia tempa i przygotowuje aż 3 nowe albumy, w tym jeden popowy. Ciekawe, czy fani będą gotowi na taką rewolucję.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach zobaczymy 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W niedzielę wieczorem w Mogielnicy w województwie mazowieckim doszło do tragicznego wypadku. 44-letni mężczyzna zginął, gdy jego samochód uderzył w drzewo. Policja pod nadzorem prokuratury bada okoliczności tego zdarzenia. Śledczy zabezpieczyli wszystkie ślady, by dokładnie odtworzyć przebieg wypadku. Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia trwa proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku. Prokuratura domaga się 20 lat więzienia, podczas gdy obrona podkreśla, że Żak odpowiada za nieumyślny wypadek, a nie za zbrodnię. Adwokat apeluje, by sąd nie ulegał presji medialnej i społecznej. Sam oskarżony przeprosił rodzinę ofiary, wyrażając żal za tragedię. Proces zbliża się do końca. Dziś przypada 10. rocznica tragicznego zamachu w Nicei, w którym zginęły dwie siostry z Krzyszkowic w Małopolsce. Marzena i Magdalena straciły życie, gdy terrorysta wjechał ciężarówką w tłum podczas obchodów Dnia Bastylii. Atak pochłonął 84 ofiary, w tym 15 dzieci. Ciała Polek spoczęły w rodzinnym grobowcu. W Skawinie odbył się pogrzeb trzech pokoleń kobiet zamordowanych przez członka rodziny. Zofia, Gabriela i 8-letnia Luiza spoczęły we wspólnym grobie, a ich bliscy zdecydowali się pochować je pod panieńskim nazwiskiem, odcinając się od sprawcy zbrodni. Mateusz G., który popełnił samobójstwo po dokonaniu morderstwa, został pochowany w ciszy na innym cmentarzu. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością, a ceremonia pogrzebowa zgromadziła tłumy żałobników.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Krupówkach w Zakopanem zauważalny jest brak turystów z krajów arabskich, którzy w poprzednich latach licznie odwiedzali ten region. Mimo że Zakopane nadal przyciąga wielu turystów, lokalni przedsiębiorcy odczuwają spadek przychodów. Prognozy na resztę lata nie są optymistyczne, choć możliwe, że sytuacja poprawi się w nadchodzących tygodniach. W Szczyrku otwarto nową atrakcję – Salamandra Alpine Coaster. Całoroczną kolejkę grawitacyjną o długości ponad 1 km. Zjazd pełen ostrych zakrętów i spektakularnych widoków przyciąga miłośników adrenaliny. Kolejka działa przez cały rok i jest dostępna dla dzieci od 3 roku życia w towarzystwie dorosłych. To nowoczesna atrakcja, która ma uatrakcyjnić letnią ofertę Beskidów. W Gliwicach ruszyły zapisy na bieg na szóste łapy, czyli wspólny spacer z psami ze schroniska. Wydarzenie odbędzie się 18 lipca w godzinach od 10 do 12, a psy będą wydawane do godziny 11. Udział mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie, które wcześniej zapiszą się online i okażą dokument tożsamości. To doskonała okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu i pomóc zwierzętom.
2: Mieszkańcy Szczecina mają idealne warunki do spontanicznych wypadów nad morze, wybierając Świnoujście z szybkim połączeniem kolejowym. Jednak w sezonie plaże po polskiej stronie bywają zatłoczone, co skłania wielu do spaceru na niemiecką część wyspy Uznam. Tam można cieszyć się spokojem, czystością i brakiem tłumów. Alternatywą jest także dzika plaża na wyspie Wolin, oferująca ciszę i naturalne piękno.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie ponownie otworzył swoje baseny.

0: zewnętrzne po tymczasowym zamknięciu spowodowanym złymi warunkami pogodowymi. Goście mogą już korzystać z wodnych atrakcji, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Dodatkowo hotel oferuje także park wodny Tropicana, dostępny zarówno dla gości hotelowych, jak i osób z zewnątrz. Po przejściu cyklonu Bernadette na większości plaż w Dziwnowie obowiązuje zakaz kąpieli z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Bezpieczne kąpieliska można znaleźć w sąsiednich miejscowościach, takich jak Łukęcin, gdzie warunki są sprzyjające. Woda w Bałtyku jest czysta, a sinice nie stanowią zagrożenia. Pamiętajmy, by zawsze respektować kolor flagi na kąpielisku i słuchać poleceń ratowników. Zmarł profesor Janusz Ostoja-Zagórski, były rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wybitny archeolog i profesor nauk humanistycznych, miał 82 lata. Kierował uczelnią w latach od 2012 do 2016, przyczyniając się do jej rozwoju. Był ceniony za swoje osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w życie kulturalne Bydgoszczy. Polskę czeka fala upałów z temperaturami sięgającymi nawet 32 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie w piątek, szczególnie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Wraz z upałami mogą pojawić się gwałtowne burze z ulewnymi deszczami i gradem. Tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni utrzymają się do końca tygodnia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: We Wrocławiu sytuacja z brakiem wody staje się coraz bardziej dramatyczna. Ostatnie opady nie przyniosły ulgi, a prognozy zapowiadają kolejną falę upałów. Mieszkańcy zamiast zieleni widzą wyschniętą ziemię, a krajobraz przypomina afrykańską sawannę. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują na większości obszaru kraju. Na Zalewie Mietkowskim pod Wrocławiem doszło do serii dramatycznych zdarzeń. Gwałtowny wiatr zmusił ratowników WOPR do wielokrotnych interwencji, ratując ponad 10 osób z niebezpiecznych sytuacji na wodzie. Najtrudniejszy moment nadszedł przed godziną 15, gdy wywróciły się 3 łodzie. Niestety, tragiczne wydarzenia miały miejsce również we Wrocławiu, gdzie w stawie przy ulicy Królewieckiej zginął 18-letni mężczyzna.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
1: Sport i emocje w Radio Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
0: Argentyna awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, ale emocje po meczu z Egiptem wciąż nie opadły. Dyrektor egipskiej reprezentacji, Ibrahim Hassan, oskarżył Argentyńczyków, w tym Lionela Messiego, o prowokacyjne zachowanie. Egipt prowadził 2-0, ale ostatecznie przegrał 2-3, co wywołało kontrowersje wokół decyzji sędziego. Egipska federacja złożyła protest do FIFA, a atmosfera była napięta także przy ławce rezerwowych. Gianni Infantino, prezydent FIFA, zapowiedział możliwość kolejnego rozszerzenia liczby uczestników Mistrzostw Świata. Obecne rozgrywki w Ameryce Północnej to pierwsze z udziałem 48 drużyn, ale rozważane jest zwiększenie tej liczby do 64. Pomysł ten budzi mieszane reakcje, jednak FIFA konsekwentnie dąży do rozwoju turnieju. Kolejne mistrzostwa odbędą się w 2030 roku w Hiszpanii, Portugalii i Maroku z pojedynczymi meczami w Ameryce Południowej. Mikel Merino wyrasta na bohatera mundialu, dwukrotnie ratując Hiszpanię i wprowadzając ją do półfinału, gdzie zmierzy się z Francją. Były król strzelców ekstraklasy, Igor Angulo, podkreśla kluczową rolę Merino, wskazując na jego inteligencję i mentalność zwycięzcy. Hiszpania, po wygranych z Portugalią i Belgią, staje przed trudnym zadaniem zatrzymania Kyliana Mbappe i jego drużyny. Czy Hiszpanie utrzymają swoją formę i awansują do finału? Czas pokaże. Richard Coleman, szef Mayfield Sports Events, wyraził chęć powrotu rosyjskich żużlowców Emila Sajfuddinowa i Artioma Łaguty do Grand Prix. Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tymczasowym zniesieniu zawieszenia rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego może otworzyć dyskusję na ten temat. Coleman zauważył, że Sajfuddinow i Łaguta mają polskie obywatelstwo, co ułatwia im starty w PEGE Ekstralidze. W najbliższych tygodniach planowane są ważne spotkania, które mogą wpłynąć na przyszłość tych zawodników w cyklu Grand Prix.
1: Radio Super Express. Sport.
0: Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce w Grand Prix Szwecji w Malilli, powiększając przewagę nad Bradym Kurcem w klasyfikacji generalnej. Zawody wygrał Anders Thomsen, a drugie miejsce zajął Robert Lambert. Zmarzlik po nieudanym występie w Bydgoszczy cieszy się z powrotu na podium i planuje chwilę odpoczynku przed kolejnymi wyzwaniami. Tymczasem Ty Woffinden, trzykrotny mistrz świata, ogłosił zakończenie kariery. Linda Noskowa zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, wygrywając Wimbledon 2026 roku po emocjonującym finale z Karoliną Muchową. Mimo prowadzenia 6-2, 5-2, Noskowa musiała walczyć do trzeciego seta, by ostatecznie triumfować. Po zwycięstwie dedykowała wygraną swojej zmarłej mamie, co wywołało łzy wzruszenia. Obie finalistki z Czech nie kryły emocji podczas ceremonii wręczenia nagród.
6: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła swój udział w Wimbledonie na czwartej rundzie, przegrywając z Naomi Osaką. Po turnieju postanowiła odpocząć na greckiej wyspie Mykonos, gdzie spędza czas z partnerem, Georgiosem Frangulisem. Sabalenka dzieli się chwilami relaksu w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i nagrania z wakacji.
0: Zbigniew Boniek wyraził uznanie dla reprezentacji Argentyny, która awansowała do półfinału Mistrzostw Świata po wygranej 3-1 ze Szwajcarią. Były prezes PZPN podkreślił rolę Lionela Messiego, który przyciąga uwagę obrońców, dając innym zawodnikom więcej swobody. Boniek zauważył, że Argentyna opiera swoją grę na szczelnej defensywie i specyficznej mentalności. Zastanawiał się też nad plotkami o faworyzowaniu Argentyny przez Światową Federację Piłkarską.
1: Słuchacie Radia Super Express. Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. W półfinałach zmierzą się drużyny Argentyny, Hiszpanii, Francji i Anglii, które zajmują 4 czołowe miejsca w rankingu FIFA. To pierwszy raz w historii, gdy najlepsza czwórka rankingu dotarła do tego etapu turnieju. Przed nami emocjonujące starcia na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
0: Jannik Sinner po raz kolejny triumfował na Wimbledonie, pokonując w finale Aleksandra Zverewa. Dzięki temu zwycięstwu utrzymał pozycję lidera światowego rankingu ATP. Po meczu świętował z partnerką Lailą Hasanowicz, która przyciągała uwagę kibiców swoją obecnością na trybunach. Para jest razem od ponad roku, a Laila, znana modelka z Danii, regularnie towarzyszy Sinnerowi podczas turniejów. Maja Chwalińska po wyleczeniu kontuzji wróciła do treningów i odwiedziła młodych tenisistów w Bielsku Białej, sprawiając im niespodziankę. Wkrótce zobaczymy ją na turniejach w Hamburgu, Toronto i Cincinnati, a także na US Open. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej szykuje się do intensywnej drugiej części sezonu. Świat piłki nożnej pogrążony jest w żałobie po nagłej śmierci Jadena Adamsa, reprezentanta Republiki Południowej Afryki. 25-letni piłkarz zmarł w sobotę, 11 lipca, niedługo po powrocie z Mistrzostw Świata. Okoliczności jego zgonu są badane, a ojciec zawodnika czeka na wyniki sekcji zwłok. Adams został uhonorowany minutą ciszy przed ćwierćfinałowymi meczami Mundialu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Wojciech Szczęsny, bramkarz FC Barcelona, w podcaście Grzegorza Krychowiaka otwarcie mówił o trudnej relacji z ojcem, Maciejem. Przyznał, że od najmłodszych lat bał się konfrontacji z nim, co wpłynęło na ich całkowite zerwanie kontaktu. Szczęsny podkreślił, że mimo tych doświadczeń nie żywi pretensji do ojca.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
6: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Natalia, prawniczka, staje przed kolejnymi życiowymi wyzwaniami. Chce zapewnić córce Lei stabilny dom, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Na pomoc przychodzi jej matka, Małgorzata, która nie zamierza zostawić córki samej w potrzebie. Małgorzata proponuje, by Natalia i Lea zamieszkały z nią i Jerzym, ale Natalia pragnie samodzielności. Mimo to rodzice nie odpuszczają i wspierają ją na każdym kroku. Jerzy pomaga nawet negocjować warunki najmu nowego mieszkania. Wydaje się, że Natalia może liczyć na ogromne wsparcie rodziny w tym trudnym czasie. Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W jesiennych odcinkach zobaczymy dramatyczny powrót Wiktorii Konsalidy, granej przez Katarzynę Dąbrowską. Jej postać szybko stanie się kluczowa w jednym z najważniejszych wątków. Nowy bohater, komisarz Radek Biegun, w którego wciela się Mateusz Lisiecki, pojawi się w związku z tajemniczym porwaniem małej Niny. Zdjęcia z planu sugerują, że Biegun trafi do szpitala z poważnymi obrażeniami. Czy to wynik niebezpiecznego śledztwa? Wiktoria i Radek będą musieli zmierzyć się z dramatem rodziny Milewskich, a ich losy mocno się splecą. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Na wspólnej wkracza w emocjonujący etap w 4249 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 21 lipca o 20.15 na TVN. Weronika, początkowo niechętna wobec Grega, zmienia swoje nastawienie po tym, jak kardiochirurg zaskakuje ją swoim zachowaniem. Choć początkowo Greg nie zdobywa jej sympatii, sytuacja zmienia się, gdy Weronika widzi go grającego w piłkę z synem jednego z pacjentów. To wzruszające spotkanie sprawia, że prawniczka zaczyna patrzeć na niego przychylniejszym okiem. Greg, mimo wcześniejszych nieporozumień, zyskuje w oczach Weroniki, pokazując swoją ciepłą stronę. Ten odcinek obfituje w niespodziewane zwroty akcji i emocje, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany.
2: W 4251 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 23 lipca o godzinie 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Michał Brzozowski nie może pogodzić się z szybkim ślubem Brygidy i Remka, co wywołuje u niego ogromne zamieszanie. Lucy, chcąc pocieszyć ukochanego, proponuje mu odważne, miłosne igraszki. Jednak ich chwila intymności zostaje przerwana przez Ignacego i jego kolegę, którzy nakrywają parę w nieodpowiednim momencie. Co więcej, kolega Ignacego robi Lucy zdjęcie w samej bieliźnie, co prowadzi do nieprzewidzianych konsekwencji. Ignacy odkrywa prawdziwą tożsamość Lucy, co może wywołać prawdziwą burzę w życiu Michała. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu emocji i zaskoczeń. Na Wspólnej powraca z emocjonującym odcinkiem numer 4248, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN. W rodzinie Igora sytuacja staje się napięta, gdy ich mały syn ulega wypadkowi i trafia do szpitala z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu. Tymczasem Julka, mimo prób naprawienia relacji z babcią, wpada w kłopoty, kradnąc pieniądze na narkotyki. Na komendzie policji matka Fiony tłumaczy swoje działania chorobą dwubiegunową, co wywołuje żal Kajetana. W szpitalu trwa walka o życie pacjenta z wadą serca, a Weronika i Nalepa planują wspólny wieczór z Kalskimi. Serial od lat przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców warszawskiej kamienicy. Love is Blind. Polska powraca z drugim sezonem. Netflix Polska ogłosił rozpoczęcie castingów do nowej odsłony popularnego programu randkowego. Fani mogą już zgłaszać się do udziału w eksperymencie, gdzie uczestnicy poznają się w kabinach, nie widząc się nawzajem. To właśnie ten etap, pełen emocji i niespodzianek, jest znakiem rozpoznawczym formatu. Pierwszy sezon zadebiutował na Netflixie w maju tego roku i zakończył się ślubami uczestników. Na razie nie podano daty premiery drugiego sezonu, ale wiadomo, że prace nad nim już ruszyły. Dla miłośników programu to ekscytująca wiadomość, która z pewnością podgrzeje atmosferę oczekiwania. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 984 odcinku, który zostanie wyemitowany 20 lipca o godzinie 16 na TVP1, Poyraz i Nana podejmują próbę wyjaśnienia skomplikowanej przeszłości. Nana, mimo że planuje rozwód, zaczyna dostrzegać, jak ważny jest dla niej Poyraz. Tymczasem dramatyczne wydarzenia zagrażają życiu Ibrahima, który zostaje uwięziony w samochodzie z bombą. Sinan pokazuje swoją odwagę, stając w obronie Ainur przed publicznym upokorzeniem. Serial Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać, a jego bohaterowie wciąż walczą o swoje miejsce w świecie pełnym tajemnic i emocji. To turecka produkcja, która przyciąga widzów nie tylko dynamiczną fabułą, ale także barwną obsadą.
1: Serial Panna Młoda powraca z emocjonującym 149 odcinkiem. Hunter staje przed nowymi wyzwaniami zawodowymi, które wystawią na próbę jej cierpliwość. W rezydencji atmosfera staje się napięta, gdy Hunter musi zmierzyć się z Bejzą, która nie szczędzi jej upokorzeń. W tle pojawiają się romantyczne wątki, gdy Melich decyduje się poprosić Sinem o rękę, ale ojciec dziewczyny stawia twarde warunki. Odcinek zostanie wyemitowany 20 lipca o godzinie 17:20 na kanale TVP2. To doskonała okazja, by zanurzyć się w turecką opowieść pełną intryg i miłości. Serial zdobył dużą popularność dzięki dynamicznej fabule i wyrazistym postaciom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 23 stopnie i zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Premier Donald Tusk przebywa w Paryżu, gdzie bierze udział w spotkaniu międzynarodowej koalicji wspierającej Ukrainę. Rozmowy koncentrują się na strategii wsparcia dla Ukrainy oraz na planowanym 21. pakiecie sankcji przeciwko Rosji. Jutro Tusk weźmie udział w obchodach francuskiego Święta Narodowego, gdzie odbędzie się defilada wojskowa z udziałem polskich F-16. Spotkanie w Paryżu ma na celu wzmocnienie więzi sojuszniczych i europejskiej jedności. W Bangkoku doszło do tragicznego pożaru w barze Rong Beer na Lat Phrao, w wyniku którego zginęło co najmniej 27 osób, a ponad 60 zostało rannych. Ogień pojawił się w nocy, gdy lokal był pełen ludzi, a jego przyczyną była prawdopodobnie awaria techniczna. Strażacy walczyli z ogniem przez pół godziny, a wiele ofiar znaleziono w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego. Śledczy badają okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. W Parku Narodowym Yellowstone doszło do groźnego ataku bizona na turystę. Starszy mężczyzna spacerujący z wnukiem został zaatakowany i podrzucony na wysokość około 2,5 metra. Całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka, a film szybko obiegł media społecznościowe. Przyczyną agresji zwierzęcia mógł być okres godowy bizonów, który trwa od czerwca do września.
2: W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wybuchły 3 groźne pożary. Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w północnej Walii, gdzie ewakuowano mieszkańców u podnóża góry Konwy. Strażacy walczą także z ogniem w rejonie Manchesteru i Eastbourne. Upały i susza zwiększają ryzyko kolejnych pożarów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W ukraińskich Sumach doszło do tragicznego ataku bombowego. W sobotę, 11 lipca, rosyjskie bomby kierowane spadły na miasto, zabijając 5 osób, w tym 13-letnią dziewczynkę, a ponad 30 osób zostało rannych. Monitoring kawiarni Piccolino Coffee zarejestrował moment eksplozji, pokazując dramatyczne chwile, gdy ludzie próbowali się schronić. To kolejny atak na Sumy, które już wcześniej były celem rosyjskich uderzeń. Tragiczne wydarzenia na plaży Seaton Carew, północno-wschodniej Anglii. Dwaj mężczyźni zginęli, ratując tonące dzieci. Dzieci bezpiecznie wróciły na brzeg, ale ich wybawcy zostali porwani przez fale. Cała społeczność pogrążona jest w smutku, a politycy składają kondolencje rodzinom zmarłych. Australia stawia na ochronę infrastruktury podmorskiej jako kluczowy element swojej strategii obronnej. W ramach nowej strategii na 2026 rok kraj ten koncentruje się na walce przy dnie morskim, co obejmuje ochronę kabli i sieci energetycznych. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią w ramach programu AUKUS ma wzmocnić zdolności Australii w zakresie zaawansowanych systemów podwodnych. Królewska Marynarka Wojenna Australii rozwija flotę i technologię, by skutecznie chronić krytyczną infrastrukturę na dnie morskim. Dziś służby zatrzymały 67-letniego mieszkańca Malborka, który zgłosił fałszywy alarm bombowy na lotnisku. Mężczyzna twierdził, że jego była partnerka ma przy sobie materiały wybuchowe. Po dokładnej kontroli okazało się, że zagrożenia nie było. Mężczyzna usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu i grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Funkcjonariusze z warszawskiej Woli rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się kradzieżą tożsamości i wyłudzaniem pieniędzy. 4 mężczyzn usłyszało łącznie 31 zarzutów karnych, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Wartość strat w tej sprawie przekroczyła 300 tysięcy złotych, a podejrzanym grozi kara do 15 lat więzienia. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy. W Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana prowansalskim klimatem. Znajdziemy w niej świece, pościele, poduszki i dekoracje z motywem lawendy. Ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych, co czyni ją dostępną dla szerokiego grona klientów. To idealna propozycja na lato, która pozwala odświeżyć wnętrze bez dużych wydatków.
2: Lipiec to idealny czas na sadzenie przetacznika szypułkowego, który zachwyca smukłymi kwiatostanami i jest przyjazny dla owadów zapylających. Ta mało wymagająca bylina dobrze znosi zarówno słońce, jak i półcień, a jej kwiaty przyciągają pszczoły i motyle. Przetacznik szypułkowy doskonale sprawdzi się na rabatach, skalniakach i w pojemnikach, dodając ogrodowi lekkości i koloru.
0: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku są bardziej skłonne do konfliktów. Barany, skorpiony i lwy często reagują emocjonalnie na różnice zdań. Bliźnięta i panny również potrafią wdać się w gorące dyskusje. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczna zabawa, a każdy człowiek jest wyjątkowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Masz problem z nieprzyjemnym zapachem stęchlizny w szafie? Istnieje prosty i naturalny sposób na jego pozbycie się. Wystarczy umieścić w szafie woreczek z ziarnami kawy, które neutralizują niechciane wonie. Pamiętaj, by regularnie wymieniać woreczki, aby zachować ich skuteczność.
0: Lech Wałęsa opublikował na Facebooku zdjęcie z żoną Danutą, co jest rzadkim gestem z jego strony. Para pojawiła się na uroczystości z okazji 50. rocznicy ślubu teściów jednej z ich córek. Danuta Wałęsa, mimo że przez lata pozostawała w cieniu polityki, była fundamentem rodziny i doradzała mężowi w trudnych momentach. Zdjęcie przypomina o ich wspólnej drodze przez życie, trwającej już ponad 55 lat.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie również 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: To jeden z najdziwniejszych procesów karnych, jaki rozegrał się w warszawskim sądzie. Karl Pfeffer, 26-letni Amerykanin, został oskarżony o zabójstwo matki, 68-letniej Gretchen. Przed wymiarem sprawiedliwości mężczyzna urządził kuriozalny spektakl, a sposób składania przez niego wyjaśnień w tej sprawie to coś, czego od dawna nikt nie widział. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Początek tej porażającej historii sięga jesieni 2021 roku, kiedy w mediach pojawiły się doniesienia o agentach FBI przeszukujących Narew i Wisłę w Warszawie. Służby wtedy jeszcze nie zdradzały, co dzieje się na tym terenie, ale z czasem udało się ustalić, że amerykańscy agenci federalni w porozumieniu z polską policją od wielu miesięcy prowadzili śledztwo w sprawie śmierci obywatelki USA, 68-letniej Gretchen. Podejrzenia niemal od razu padły na 26-letniego Karla Pfeffera, syna kobiety, który podobnie jak ona miał podwójne polsko-amerykańskie obywatelstwo. Kobieta kilka lat wcześniej, po śmierci męża Amerykanina, przeprowadziła się z Karlem do Polski. W kwietniu 2020 roku nagle słuch po niej zaginął, a zaledwie kilka miesięcy później, w październiku, syn kobiety wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Super Express dotarł do akt amerykańskiego sądu, z których wynika, że Karl przyznał się wówczas przyrodniej siostrze, że zabił matkę i wrzucił jej ciało w kawałkach do rzeki. Miał udusić ją poduszką, a później pociąć zwłoki i się ich pozbyć. Śledczy ustalili, że Karl Pfeffer długo się do tego przygotowywał. Kupił piłę ręczną, taśmę, worki, smar i 5 metrów siatki ogrodzeniowej w galerii handlowej Arkadia w Warszawie. Zanim dokonał zabójstwa, przyjeżdżał 3-krotnie na most Piłsudskiego na Wiśle pod Kazuniem. Miał sprawdzać, czy to dobre miejsce na pozbycie się zwłok. Jak się później okazało, swoje przygotowania dopełnił, bo to właśnie tam, w walizkach, wyrzucono ciało Gretchen. 12 i 13 kwietnia 2021 roku agenci FBI przeprowadzili wywiad z 26-latkiem, podczas którego przyznał się on do zamordowania swojej matki, w tym do wyrzucenia jej poćwiartowanego ciała do Wisły. 28 grudnia 2022 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie ruszył proces mężczyzny i szybko okazało się, że będzie to jedna z najdziwniejszych spraw, jaka się tam rozegrała. Mężczyzna zgodził się na publiczne podanie swoich danych osobowych. Nie miał też nic przeciwko temu, by udostępniać jego wizerunek w mediach. Mówił, że nie chce utrudniać pracy dziennikarzom. Został oskarżony o zabójstwo swojej matki Gretchen oraz dokonanie kradzieży pieniędzy należących do kobiety. Ciała ofiary nigdy jednak nie odnaleziono, więc proces był poszlakowy. Karl o tym wiedział i postanowił igrać z sądem. Gdy został zapytany o to, czy przyznaje się do zarzucanych mu czynów, powiedział, że jeśli zostaną mu zaoferowane warunki do negocjacji, to może się przyznać. Potem przechwalał się, że sprawił, że śledczy przekopali przez niego rzekę. Karl stwierdził, że chciałby wrócić do domu i mieć fajny dom na plaży, a jeśli dostanie wybór między śmieciowym aresztem w Polsce, a nowoczesnym więzieniem w Stanach, to wolałby się przyznać do wszystkiego agentom FBI. 26-latek zeznawał, że nie obchodzi go zdanie jego rodziny, bo Gretchen, jego matka, miała się nad nim znęcać. Relację z kobietą oskarżony ocenił jako zgorzkniałą. Wyliczał, że kobieta z jednej strony o niego dbała, a z drugiej strony wcale tego nie robiła, że z osoby przyjacielskiej zmieniała się w wulgarną. Dlaczego miał zabić matkę? Karl stwierdził, że powodem były zatargi z nią oraz jego trudny charakter, ale nie chciałby być traktowany jako morderca i psychopata, ponieważ, jak przekonywał, nie jest zagrożeniem dla społeczeństwa. Tego typu wywodów Karl Pfeffer podczas trwania procesu wygłosił co najmniej kilka. Opowiadał ze szczegółami, jak dokonał mordu, relacjonował, że wrzucił ciało w 6 paczkach do wody z mostu Piłsudskiego. Przyznał też, że na miejsce dostał się taksówką i wtrącił, że kierowca się spóźnił, ale chociaż był miły, więc dostał napiwek. Feralnego dnia, gdy doszło do morderstwa, Gretchen przygotowywała dla Karla zupę. Później 26-latek miał chwycić za poduszkę po zjedzeniu i udusić matkę. Powodem miało być to, że 68-latce zdarzało się źle mówić o jego zaręczynach. Wszystko trwało około 14 minut. Pfeffer twierdził, że słyszał głosy swojej matki. Jeden miał mówić, żeby tego nie robił, a drugi zachęcał go do morderstwa. Zachowanie mężczyzny wzbudzało podejrzenia dotyczące jego poczytalności i zdrowia psychicznego. Poddano go specjalistycznym badaniom, a opinię wydało 3 biegłych z zakresu psychiatrii i psychologii. Wykluczono jednak niepoczytalność. Stwierdzono natomiast, że 26-latek jest narcystyczny, ma zaburzenia osobowości, przejawia wybuchowość i stany depresyjne. Główną przyczyną tego, co zrobił, jak mówili eksperci, była jego osobowość, a nie uzależnienie od alkoholu czy środków psychoaktywnych. Jakimi poszlakami w tej sprawie dysponował sąd? Jedną z paczek pływającą po Wiśle miał wyłowić lokalny wędkarz, ale wrzucił pakunek z powrotem do wody. Taksówkarz, który miał wieźć Karla na miejsce zdarzenia, nie pamięta, czy ten miał przy sobie bagaż. Żaden z sąsiadów nigdy nie był także świadkiem agresji 26-latka w stosunku do jego matki. Zebrano natomiast ślady w mieszkaniu, w którym zginęła Gretchen. Jeden ze świadków zeznał, że mężczyzna był oczkiem w głowie ofiary, mimo że nigdy się nie usamodzielnił i nie miał pracy. Sam Pfeffer w trakcie procesu cały czas nadużywał cierpliwości sądu. Po tym, jak jeden ze świadków skończył zeznania, krzyknął do niego: "Trzymaj się!" i pomachał na pożegnanie. Wówczas sędzia prowadząca sprawę zagroziła mu, że zostanie wyprowadzony z sali. 26-latek często wypowiadał też w sądzie słowa nie mające sensu, jakby bawiło go to, co się tam dzieje. Mówił na przykład, że nie jest winny zamordowania swojej matki, ale jest winny jej śmierci. Zeznawał również, tu cytat: "Albo jestem winny, albo mniej winny, albo jestem winny kłamstwa, albo małego wypadku, albo tego, że działałem w dużej konspiracji". Jednocześnie Karl kilkukrotnie w szokujący sposób przyznawał się do morderstwa, opowiadając nawet skrupulatnie, jak go dokonał. Na następnych rozprawach żalił się z kolei, że chce być wolny, że areszt go zabija i to on jest tutaj ofiarą, bo chce wyprawić mamie pogrzeb i przywrócić ją do życia, ponieważ cały świat jest przeciwko niemu. Na koniec dodał, że 27 minut po północy Gretchen straciła puls i przestała oddychać. On poszedł wtedy spać, a następnego dnia przystąpił do ćwiartowania zwłok. Mówił, że jest winny, bo pozwolił jej umrzeć. W nieskończoność można by cytować jego absurdalne wypowiedzi wygłaszane na sali sądowej. W czasie jednej z ostatnich rozpraw Karl Pfeffer wygłosił niemal 5-godzinny monolog, podczas którego opowiadał, że trzeba być miłym i kurtuazyjnym, mieć plan, gdy chce się kogoś zabić. Potem stwierdził, że mordu w sypialni w mieszkaniu w Warszawie dokonał poduszką, choć równie dobrze mógł to zrobić gołymi rękami. Wypowiadając te słowa, w teatralnym geście podnosił dłonie przed siebie i pokazywał je zebranym na sali. Prokuratura zażądała kary dożywocia dla 26-latka, a obrona wnosiła o uniewinnienie. Gdy Karl usłyszał, że miałby zapłacić jeszcze 200 tysięcy złotych za dość uczynienia dla siostry zamordowanej, parsknął w sądzie, wykrzykując, że to żart. Linia obrony była taka, że ciała ofiary nigdy nie odnaleziono, mimo że w poszukiwania zaangażowane były specjalistyczne służby z Polski i Stanów Zjednoczonych, a historię, którą Karl opowiadał przed sądem i śledczym, oskarżony mógł wymyślić na podstawie obejrzanych filmów. 11 lipca 2023 roku odbyła się ostatnia rozprawa w procesie, podczas której zapadł wyrok. Sąd uznał, że Karl Pfeffer jest winny morderstwa matki. W uzasadnieniu wskazano, że Gretchen była jedyną osobą, która zawsze wspierała 26-latka, broniła go. Mimo tego mężczyzna wykorzystał przewagę fizyczną i przystąpił do uduszenia matki. Później znieważył zwłoki, rozczłonkowując i ukrywając ciało. Sąd uznał na podstawie zażyłej relacji matki z synem, że Gretchen nie opuściłaby syna bez uprzedniego informowania o tym kogokolwiek, więc, choć jej ciała nie odnaleziono, nie ulega wątpliwości, że kobieta nie żyje. Sąd skazał Karla na 25 lat więzienia za zabicie i kradzież pieniędzy z kont. O warunkowe zwolnienie będzie mógł starać się dopiero po upływie 20 lat. Wyrok jest nieprawomocny, więc można się jeszcze od niego odwołać.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że zespół Ich Troje, który kiedyś wywołał burzę krytyki, stanie się gwiazdą Poland Rock Festival? W 2024 roku ich występ na małej scenie przyciągnął tłumy, a Michał Wiśniewski zaskoczył wszystkich, zachęcając publiczność do pokazania, no wiecie czego. Rok później, dzięki głosom fanów, wrócili na dużą scenę, udowadniając, że nawet na festiwalu rockowym można znaleźć miejsce dla czerwonych włosów i przebojów z lat 2000. Cóż, kto by się spodziewał, że Ich Troje stanie się symbolem tolerancji i miłości na festiwalu rokowym.
2: Krzysztof Rutkowski, najpopularniejszy detektyw w Polsce, zaskakuje nowym wizerunkiem, który zrywa z tradycyjnym obrazem męskości. Zamiast kwadratowej fryzury, teraz prezentuje zaczesane do tyłu włosy i gładką cerę, dzięki botoksowi i japońskim masażom. Rutkowski twierdzi, że dbanie o siebie to nie tylko dieta i brak alkoholu, ale także manicure i naturalna opalenizna z Tajlandii. Czyżby nowa definicja męskości? Warszawski Klub Progresja, znany z organizacji plenerowych koncertów Letnia Scena Progresji, znów na celowniku. Mieszkańcy Woli, zmęczeni hałasem i tłumami, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Organizacja Miasto Jest Nasze zapowiedziała, że złoży pismo do wojewody, domagając się zakazu organizacji imprez masowych na tym terenie. Ciekawe, czy radni w końcu zauważą, że mieszkańcy mają dość koncertowego zamieszania.
1: Świat kina żegna dziś jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów. Sam Neill, znany z roli w Parku Jurajskim, odszedł w wieku 78 lat. Aktor, który jeszcze niedawno triumfował nad nowotworem, zmarł nagle w Sydney, otoczony przez rodzinę. Neill, który zdobył międzynarodową sławę jako dr Alan Grant, pozostawił po sobie niezapomniane role i 3 nominacje do Złotego Globu. Cóż, nawet dinozaury nie mogą trwać wiecznie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Marcin i Ania z Rolnik Szuka Żony mają powody do świętowania. Nie dość, że spodziewają się dziecka, to jeszcze Marcin obchodził swoje 40. urodziny z hukiem, którego nie powstydziłoby się niejedno wesele. Gwiazdy programu stawiły się w komplecie, a zabawa przy hitach Zenka Martyniuka rozkręciła się na całego. Ania, choć nie zawsze w centrum uwagi, podziękowała wszystkim za wspólne świętowanie, a fani już nie mogą się doczekać kolejnych wieści od tej roztańczonej pary. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem. Po 21 latach postanowili dać sobie kolejną szansę. A ich powrót to nie tylko romantyczna historia, ale i telewizyjny show. Już jesienią zobaczymy ich w nowym programie Polsatu Hitster. Muzyczna gra przebojów, gdzie będą rywalizować z innymi gwiazdami. Ciekawe, czy tym razem ich związek przetrwa dłużej niż reality show, w którym kiedyś występowali. A może to tylko kolejny odcinek ich życiowego rollercoastera?
1: Andrzej Rosiewicz, nasza gwiazda estrady, miał być ozdobą Tańca z Gwiazdami, ale zamiast na parkiet wybrał się na wakacje z wyłączonym telefonem. Czyżby taniec był zbyt męczący? Choć plotki o jego rezygnacji krążą jak szalone, menedżer wciąż trzyma nas w niepewności, sugerując, że wszystko może się jeszcze zmienić. Cóż, może po prostu potrzebuje chwili na przemyślenia, zanim zdecyduje, czy zatańczyć z gwiazdami, czy zrelaksować się na plaży.
2: Kraśnik na Lubelszczyźnie stał się wczoraj areną dla miłośników klasycznych aut, a wszystko za sprawą 7. parady klasyków. Wśród 500 pojazdów największą furorę zrobił Fiat 125 P-Taxi z kultowych zmienników, z którego wysiedli Ewa Błaszczyk i Mieczysław Hryniewicz. Aktorzy rozdawali autografy, ale na pytanie o powrót serialu na ekrany Błaszczyk stanowczo zaprzeczyła. Cóż, wygląda na to, że fani muszą zadowolić się wspomnieniami, bo zmiennicy raczej nie wrócą.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Netflix znowu zaskakuje. Drugi sezon Love is Blind Polska nadchodzi, a poszukiwania nowych śmiałków już ruszyły. Czy znajdą się odważni, którzy zdecydują się na miłość w ciemno, nie wiedząc, jak wygląda ich wybranek? Cóż, czas pokaże, czy wygląd naprawdę nie ma znaczenia, czy to tylko kolejny chwyt marketingowy.
1: System of a Down wraca do Warszawy po niemal dekadzie, a fani już zacierają ręce na 2 koncerty 18 i 19 lipca. Zespół, znany z energetycznych występów, zagra sety składające się z około 30 utworów.

0: W tym roku czas pokaże.
1: Tom Morello, znany gitarzysta, podzielił się smutną wiadomością o śmierci swojej mamy, Mary Morello, która odeszła w wieku 102 lat. Mary była nie tylko matką, ale i prawdziwą ikoną aktywizmu, założycielką organizacji Parents for Rock and Rap, walczącą o wolność słowa w muzyce. W ostatnich tygodniach Morello odwołał kilka koncertów, by być przy niej w trudnych chwilach. Fani i przyjaciele, w tym Serj Tankian i członkowie Metallica, wyrazili swoje wsparcie dla muzyka w mediach społecznościowych.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dobiega końca proces w sprawie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Prokuratura domaga się 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka za jazdę z prędkością ponad 220 km na godzinę oraz dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdu. Oskarżyciel żąda także 600 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla rodziny ofiary. Surowe kary mają spotkać również znajomych sprawcy za brak reakcji i pomoc w ucieczce.
2: Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku z udziałem 72-letniego mężczyzny na hulajnodze. Senior stracił przytomność po uderzeniu w krawężnik. Na pomoc ruszył policjant z mokotowskiej komendy, który przeprowadził resuscytację, przywracając funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala z poważnym urazem czaszkowo-mózgowym.
1: W miniony czwartek 46-letni mężczyzna został urządlony przez szerszenia, co wywołało u niego groźną reakcję alergiczną. Jego stan gwałtownie się pogarszał, ale dzięki szybkiej reakcji białobrzeskich policjantów, którzy pomogli w transporcie do szpitala, udało się uniknąć tragedii. Mężczyzna szybko trafił pod opiekę medyczną, co było kluczowe dla jego zdrowia i życia. W Skawinie odbyło się poruszające pożegnanie trzech pokoleń kobiet, które zginęły w tragicznych okolicznościach. 59-letnia Zofia, jej córka Gabriela i 8-dniowa Luiza spoczęły we wspólnej mogile, odcięte od sprawcy tragedii. Pogrzeb Mateusza G., podejrzewanego o dokonanie zbrodni, odbył się w ciszy na innym cmentarzu. Rodzina ofiar zdecydowała, że kobiety zostaną pochowane pod innym nazwiskiem, co miało symbolicznie odciąć je od oprawcy. W katowickim Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzono skomplikowaną operację kręgosłupa u 15-letniego chłopca, który ucierpiał na zjeżdżalni w raciborskim akwaparku. Zabieg zakończył się sukcesem, ale przed nastolatkiem długa rehabilitacja. Poza urazem kręgosłupa, chłopak ma także pęknięcie kości miednicy, co wydłuży proces leczenia. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu. W Bielsku-Białej doszło do incydentu w autobusie miejskim, gdzie mężczyzna obrażał i zastraszał grupę nastoletnich dziewczynek z Ukrainy. Nagranie z tego zdarzenia szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, wywołując falę oburzenia. Policja zatrzymała już sprawcę, który okazał się pracownikiem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Miejski Zakład Komunikacyjny oraz władze miasta stanowczo potępiają takie zachowania i deklarują wsparcie dla poszkodowanych. W Jastrzębiu-Zdroju doszło do interwencji służb na ulicy 1 Maja, gdzie pijana 65-latka opiekowała się dwojgiem wnuków. Dzieci, które upadły, trafiły na badania do szpitala. Wstępne badanie wykazało u kobiety blisko 3 promile alkoholu. Policja bada, czy swoim zachowaniem naraziła wnuki na niebezpieczeństwo. Zewnętrzne baseny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie znów są otwarte dla turystów. Po niedawnym załamaniu pogody, które zmusiło do ich tymczasowego zamknięcia, warunki atmosferyczne uległy poprawie. Czasowicze mogą teraz ponownie korzystać z wodnych atrakcji na świeżym powietrzu. Dla tych, którzy wolą zabawę pod dachem, dostępny jest także park wodny Tropicana. Świnoujście, położone na 44 wyspach, przyciąga turystów swoją unikalną atmosferą i brakiem betonowej zabudowy. W szczycie sezonu plaże są zatłoczone, ale krótki spacer do niemieckiej części wyspy Uznam oferuje ciszę i spokój. Alternatywą dla tłumów jest także dzika plaża na wyspie Wolin, gdzie można cieszyć się naturą z dala od zgiełku. Oba miejsca zapewniają upragniony relaks i przestrzeń. Podróż 40-letniego Polaka zakończyła się zatrzymaniem na granicy w Kołbaskowie. Niemieccy funkcjonariusze odkryli, że mężczyzna jest poszukiwany od 2022 roku za wielokrotne kradzieże bandyckie. Został on natychmiast aresztowany i przewieziony do zakładu karnego w Neustrelitz, gdzie spędzi najbliższe 329 dni.
2: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy poinformował o śmierci profesora Janusza Ostoja Zagórskiego, wybitnego archeologa i byłego rektora uczelni. Profesor zmarł 11 lipca w wieku 82 lat. Był autorem wielu książek i artykułów naukowych, a także inicjatorem licznych wydarzeń kulturalnych na uczelni. Społeczność akademicka podkreśla jego wyjątkowe cechy charakteru i ogromną troskę o uniwersytet. Dziś w Bydgoszczy zakończył się proces dotyczący tragicznej śmierci 13-miesięcznego Grzesia. Katarzyna B. została uznana za winną znęcania się nad trojgiem dzieci i skazana na 2 lata więzienia, ale uniewinniona z zarzutu śmiertelnego pobicia syna. Jej partner, Fabian P., został skazany na 15 lat więzienia za brutalne pobicie chłopca, które doprowadziło do jego śmierci.
1: Na Zalewie Mietkowskim pod Wrocławiem doszło do serii niebezpiecznych incydentów z powodu nagłego załamania pogody. Ratownicy WOPR musieli interweniować, gdy silny wiatr zaskoczył żeglarzy, przewracając 3 jachty. Wcześniej odholowano 2 jednostki, które straciły kontrolę. Niestety, tego samego dnia we Wrocławiu utonął 18-latek w stawie przy ulicy Królewieckiej. Wrocław zmaga się z poważną suszą hydrologiczną. Weekendowe opady deszczu były znikome i nie przyniosły ulgi wysuszonej ziemi. Wody Polskie utrzymują ostrzeżenia dla rzek w regionie, a prognozy zapowiadają kolejne upały. W najbliższych dniach temperatura może sięgnąć nawet 32 stopni Celsjusza, a noce będą tropikalne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dziś klienci Biedronki mogą skorzystać z nowej fali promocji. Sieć oferuje akcje 1 plus 1 gratis i 3 plus 3 gratis, a także produkty za symboliczną złotówkę. Wśród ofert znajdziemy obniżki na żywność, kosmetyki i chemię gospodarczą. Część promocji dostępna jest bez karty lojalnościowej. Szczególnie atrakcyjna jest akcja 3 plus 3 gratis na batony Snickers, Mars i Twix oraz musy Dada Baby Food. Dla posiadaczy karty Moja Biedronka przygotowano dodatkowe oferty, w tym na napoje gazowane i mleko UHT.
2: Na rynku hurtowym paliw sytuacja się uspokoiła. Ceny z weekendu utrzymały się bez zmian, co oznacza stabilizację po wcześniejszych wahaniach. W poniedziałek Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95, sprzedając ją po 5484 zł za metr sześcienny. Z kolei diesel kosztuje u nich 5825 zł, co również plasuje te firmy na czołowych miejscach. Mimo chwilowego spokoju, eksperci przewidują możliwe kolejne zmiany związane z presją na rynku ropy i sytuacją walutową. Na razie kierowcy mogą odetchnąć, bo ceny na stacjach powinny pozostać stabilne w najbliższych dniach. Polska zmaga się z pogłębiającym się kryzysem demograficznym. Liczba ludności spadła do 37 milionów 300 tysięcy, a liczba urodzeń w 2025 roku była najniższa w historii, wynosząc zaledwie 238 tysięcy. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie, z medianą wieku 43 lat i 8 miesięcy. Współczynnik dzietności spadł do alarmującego poziomu 1,07, co jest jednym z najniższych wyników na świecie. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania przyszłość systemu emerytalnego, grożąc niższymi świadczeniami lub koniecznością dłuższej pracy.
1: Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy, co wywołało burzliwą dyskusję. Reumatolog Bartosz Fiałek skrytykował ten pomysł, sugerując, że może to wpłynąć na liczbę wykonywanych operacji. Jego wpis w mediach społecznościowych spotkał się z szeroką reakcją, zarówno ze strony lekarzy, jak i polityków. Naczelna Izba Lekarska podkreśliła, że zmiany nie muszą oznaczać obniżek dla chirurgów. Fiałek zaproponował własną reformę, zakładającą między innymi ograniczenie czasu pracy lekarzy i różnicowanie wynagrodzeń w zależności od specjalizacji. Debata na temat reformy ochrony zdrowia trwa i budzi wiele emocji.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Seniorzy planujący wyjazd do sanatorium często pytają, czy mogą pojechać razem. Narodowy Fundusz Zdrowia nie gwarantuje wspólnego turnusu, ale można zwiększyć szanse. Warto złożyć e-skierowania jednocześnie i dołączyć pisemny wniosek z uzasadnieniem. Pomocne jest także zadbanie o ten sam profil leczenia i wizyta u tego samego lekarza w tym samym dniu. Jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi, można próbować dopasować terminy poprzez zwroty. Osoba towarzysząca bez skierowania może pojechać, ale musi zapłacić pełną stawkę komercyjną. Urlop może zostać przerwany, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności zagrażające funkcjonowaniu firmy. Pracodawca ma prawo wezwać pracownika z powrotem, ale musi zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Odmowa powrotu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, o ile polecenie zostało skutecznie przekazane. Pracownik nie musi śledzić służbowej poczty ani odbierać telefonu, ale jeśli odbierze prywatny telefon, polecenie uznaje się za doręczone. Niewykorzystana część urlopu wraca do puli dni urlopowych i może być wykorzystana później.
2: Coraz więcej polskich parafii ujawnia kwoty zebrane na tace podczas niedzielnych mszy. Różnice są ogromne. Od kilkuset złotych do ponad 12 tysięcy złotych w większych kościołach. Zebrane środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie parafii, remonty oraz inwestycje. W niektórych miejscach wierni mogą już przekazywać datki bezgotówkowo, korzystając z terminali płatniczych. Takie rozwiązanie zyskuje na popularności i jest dostępne w kilkuset parafiach w Polsce. Kwoty z tacy zależą od liczby wiernych, lokalizacji oraz okresu roku.
1: Niemiecki koncern Diehl Defence zaprezentował nowatorski bezzałogowiec Cobra 600 Airlas podczas targów ILA 2026 roku w Berlinie. Maszyna, nazywana rakietową taksówką, ma znacząco zwiększyć zasięg obrony powietrznej, sięgając nawet 400 km. Cobra 600, uzbrojona w pocisk Iris-T, działa jako latająca wyrzutnia rakiet, współpracując z naziemnymi systemami radarowymi. Kluczowe cechy to niski koszt produkcji, modułowa konstrukcja i możliwość wielokrotnego użycia. Projekt ma na celu zrewolucjonizować strategii obrony powietrznej, oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w odpowiedzi na masowe zagrożenia z powietrza.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał list do unijnych komisarzy, apelując o umożliwienie Ukrainie zakupu sprzętu wojskowego spoza Unii Europejskiej. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Kijowa w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. List zainicjowany przez Holandię poparli ministrowie obrony z wielu krajów, w tym Polski. Kluczowe jest umożliwienie Ukrainie zakupu amerykańskiego sprzętu wojskowego za unijne pieniądze. Chodzi o systemy takie jak pociski PAK-3 do Patriotów czy systemy NASAMS. Europejska produkcja tych systemów jest ograniczona, co utrudnia szybkie zaopatrzenie Ukrainy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Ansel, w obliczu odkrycia jej tajemnicy przez Nanę i Poirasa, postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Kobieta, chcąc wzbudzić litość, zażywa leki nasenne, planując upozorować próbę samobójczą. Jednak jej plan wymyka się spod kontroli, gdy Senet nie pojawia się na czas. Ansel, przerażona skutkami swojego czynu, próbuje dotrzeć do rodziny, ale traci przytomność. W dramatycznym finale Sahin i Senet znajdują ją nieprzytomną, co prowadzi do wezwania karetki. Ansel trafia do szpitala, a rodzina ponownie daje się zwieść jej manipulacjom. W 4253 odcinku na wspólnej Milena postawi mężowi, Boży Darowi, ultimatum. Zniecierpliwiona jego niezdecydowaniem każe mu wybrać wybaczenie jej flirtów na portalu randkowym lub rozwód. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 28 lipca o godzinie 20.15 na TVN. Tymczasem Boży Dar rozważa zakup lokalu na dachu, co wcześniej zasugerowała mu Brygida, a teraz zachęca go do tego Jolanta. Klusek, mimo napiętej sytuacji z żoną, będzie miał na to środki, ponieważ jego syn zorganizował ślub na własną rękę. Czy Bożydar zdecyduje się na rozwód? Czy może jednak wybaczy Milenie? A może skupi się na nowym lokalu, zostawiając problemy małżeńskie za sobą? Serial Pierwsza Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W centrum wydarzeń znajdzie się Lilka, grana przez Sylwię Sokołowską, która nieustannie miesza w życiu Janka. Nowe odcinki skupią się na rzekomych kłamstwach Lilki i testach DNA, które mogą wywrócić życie bohaterów do góry nogami. Sylwia Sokołowska, która dołączyła do obsady 2,5 roku temu, zdradziła kulisy swojego angażu. Okazuje się, że jej rola w serialu była wynikiem przypadku, a producentka zapamiętała ją dzięki pędzlowi w kok. Aktorka dzieli się teraz z fanami ciekawostkami, z planu na swoim Instagramie. Lilka, Janek i Kinga będą w centrum dramatycznych wydarzeń, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany. Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W 915 odcinku, który zostanie wyemitowany 20 lipca o 18.25 na TVP1, do Madrytu powraca Sylwia. Jej niespodziewane przybycie zmusza pułkownika do wyznania prawdy o swojej postępującej utracie wzroku. W tle tych wydarzeń Elpena zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, które mogą przyciągnąć dawnych wrogów. Tymczasem Blanka odkrywa trop prowadzący do doktora Pallero, ale sytuacja komplikuje się, gdy okazuje się, że lekarz nie żyje. Serial, osadzony w klimacie dawnego Madrytu, przyciąga widzów dynamiczną akcją i pięknymi zdjęciami. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w luksusowej kamienicy, pełnej sekretów. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia życie Natalii stanie na głowie. Bohaterka pragnie stworzyć bezpieczny dom dla swojej córki Lei, ale sprawy szybko się komplikują. Z pomocą przychodzi Małgorzata, która wraz z Jerzym oferuje Natalii schronienie. Jednak prawniczka stanowczo odmawia, chcąc zapewnić córce stabilność w nowym mieszkaniu. Małgorzata nie poddaje się i angażuje się w poszukiwania odpowiedniego lokum, co prowadzi do wynajmu mieszkania od Jaworskiego. Jerzy, towarzysząc Natalii, negocjuje lepsze warunki najmu. Wsparcie rodziny okazuje się nieocenione w obliczu nadchodzących wyzwań. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 436 odcinka, który zostanie wyemitowany 20 lipca o 15.05 na TVP2. Salwador, na prośbę Jany, opowie Kurowi o swoich wojennych przeżyciach, co może zmienić jego spojrzenie na przeszłość. W rezydencji trwa walka o przyszłość finansową, a Katalina intensywnie stara się uratować swój biznes z dżemami. Atmosfera w pałacu jest napięta, a przyjazd Norberty może wyjaśnić tajemnicę związaną z jedną z pracownic. W międzyczasie stan zdrowia małego Diegita się poprawia, dając bliskim nadzieję na jego powrót do zdrowia. Serial wciąga widzów w świat pełen intryg i zakazanych uczuć, gdzie każdy skrywa swoje tajemnice. W hiszpańskim serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, nadchodzi emocjonujący 437 odcinek. W posiadłości rodu Luyan atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy Jana dzieli się radosną nowiną, która może odmienić jej życie. W międzyczasie mieszkańcy pałacu muszą zmierzyć się z trudnymi decyzjami dotyczącymi przyszłości. Santos stawia Werę w kłopotliwej sytuacji, ujawniając, że zna jej prawdziwe pochodzenie. Kuro otwiera się przed kuzynem, wyznając, że jego chęć wyjazdu na wojnę jest związana z relacją z Martiną. Jana promienie szczęściem, pokazując Marii pierścionek zaręczynowy od Manuela. Odcinek zostanie wyemitowany 21 lipca o godzinie 15.05 na TVP2. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świat miłości i intryg z początku XX wieku. W najnowszym sezonie, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami powrotu Wiktorii Konsalidy do Leśnej Góry. Katarzyna Dąbrowska, wcielająca się w tę postać, zagra u boku nowego bohatera, komisarza Radka Bieguna, którego zagra Mateusz Lisiecki. Komisarz Biegun, z widocznym opatrunkiem na głowie, trafi do szpitala po tajemniczym wypadku. Wątek ten zapowiada się jako jeden z najgorętszych w nadchodzącym sezonie. Radek Biegun zajmie się sprawą porwania małej Niny, co może być powiązane z jego obrażeniami. Wiktoria Konsalida odegra kluczową rolę w rozwiązaniu tego kryzysu. Twórcy serialu udostępnili już zdjęcia z planu, które podsycają emocje fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 23 stopnie i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rosja może rozszerzyć swoje działania wojskowe na Europę, ostrzega analityk wojskowy Robert Fox. Władimir Putin widzi nadchodzące miesiące jako kluczowe dla wojny w Ukrainie, co może skłonić go do eskalacji konfliktu. Rosja prowadzi intensywną kampanię dezinformacyjną i incydenty militarne, co zwiększa napięcia w regionie. Dodatkowo pogarszająca się sytuacja wewnętrzna w Rosji może prowadzić do mobilizacji i wprowadzenia stanu wojennego. Krystyna Kornicka-Ziobro, matka Zbigniewa Ziobry, apeluje o sprawiedliwość w procesie dotyczącym śmierci jej męża, Jerzego Ziobry. Podkreśla znaczenie niezależnej opinii z Lozanny, która wskazuje na błędy medyczne jako kluczowe dla zmiany wyroku sądu pierwszej instancji. Kornicka-Ziobro domaga się rzetelnej oceny dowodów, odrzucając narrację o zemście i podkreślając potrzebę obiektywnego rozstrzygnięcia sprawy. Proces trwa od wielu lat, a rodzina zmarłego zarzuca lekarzom poważne błędy medyczne. Pentagon ujawnił kolejną partię materiałów dotyczących UFO, w tym zdjęcia i filmy, które mogą zaintrygować. Wśród nich znalazły się relacje pilotów wojskowych oraz nagrania z kamer na podczerwień. Jeden z raportów opisuje obiekt o prostokątnym kształcie, który poruszał się z dużą prędkością. Nowe materiały pochodzą z różnych instytucji, w tym z NASA i CIA, i są częścią procesu odtajniania archiwów dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych. Pod koniec czerwca Europa zmagała się z ekstremalnymi upałami, które mogły przyczynić się do śmierci ponad 10 tysięcy osób. Najwięcej ofiar to seniorzy powyżej 65 roku życia, szczególnie we Francji i Belgii. Eksperci z projektu Euromomo wskazują, że tak gwałtowny wzrost śmiertelności o tej porze roku jest bezprecedensowy. Skrajne temperatury stanowiły największe zagrożenie dla osób z problemami kardiologicznymi i oddechowymi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W południowej Hiszpanii, w prowincji Almeria, ogromne pożary lasów pochłonęły co najmniej 12 ofiar, w tym wielu zagranicznych turystów. Wśród tragicznych historii jest śmierć Brytyjczyka, który zginął, próbując uratować swoje koty. Pożar zniszczył tysiące hektarów lasów i terenów rolniczych, a setki osób musiały opuścić swoje domy. Służby nadal przeszukują spalone tereny w poszukiwaniu zaginionych.
2: Wybór odpowiedniego lakieru do paznokci zależy od naturalnej karnacji skóry. Znalezienie właściwego odcienia pozwala na stworzenie spójnej i eleganckiej stylizacji dłoni. Kluczowe jest rozpoznanie podtonu skóry, co można zrobić, sprawdzając kolor żył na nadgarstku. Warto też zwrócić uwagę na reakcję skóry na słońce oraz dopasowanie biżuterii.
0: W piątek, 10 lipca, 36-letni mieszkaniec Mielca przyjechał pod lokalną komendę policji, mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna sam przyznał się funkcjonariuszowi, że prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Policjanci znaleźli w jego samochodzie otwartą butelkę alkoholu i zatrzymali mu prawo jazdy. Teraz grozi mu kara do 3 lat więzienia oraz poważne konsekwencje finansowe. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Policja z Działoszyc i Pińczowa ustaliła sprawców zniszczenia mienia i podpalenia pojazdu, do których doszło 30 czerwca. Młodzi mężczyźni uszkodzili wiatę przystankową w Dziekanowicach i spalili zaparkowany samochód w Działoszycach. Zatrzymano 8 osób, a główny podejrzany przyznał się do winy. Wszyscy uczestnicy usłyszeli zarzuty, w tym nieostrożnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Airfryery cieszą się niesłabnącą popularnością, a teraz w Action pojawił się nowy model z 2 komorami o łącznej pojemności 9 litrów za 299 zł. Urządzenie pozwala na jednoczesne przygotowanie 2 różnych potraw, co jest idealnym rozwiązaniem dla większych rodzin. Dzięki mocy 3200 W i dotykowemu panelowi sterowania, gotowanie staje się szybkie i wygodne. To atrakcyjna oferta w porównaniu do droższych modeli na rynku.
0: Po intensywnych opadach deszczu, które nawiedziły Polskę, nadchodzi poprawa pogody. To idealny moment na porządki na tarasie. Zamiast drogich środków chemicznych, wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie, by skutecznie usunąć zaschnięte błoto. Dla czystych fug warto użyć pasty z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do naczyń.
2: Podlewanie roślin w ogrodzie najlepiej przeprowadzać wczesnym rankiem, między godziną 5 a 8. Dzięki temu woda ma czas wsiąknąć głęboko w ziemię, co wzmacnia rośliny i zwiększa ich odporność na upały. Unikajmy podlewania w środku dnia, gdyż wysoka temperatura powoduje szybkie parowanie wody. Rzadkie, ale obfite podlewanie jest bardziej efektywne niż codzienne zraszanie. Sopoccy policjanci zatrzymali 55-letniego obywatela Bułgarii, który 9 lipca groził pracownikom sklepu pistoletem ASG, domagając się sprzedaży wódki. Sklep nie miał koncesji na mocny alkohol, co wywołało agresję mężczyzny. Po zgłoszeniu incydentu policja szybko ustaliła jego miejsce pobytu i dokonała zatrzymania. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a wcześniej był już notowany za przestępstwa.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Zasinienia pod oczami to częsty problem, który sprawia, że twarz wygląda na zmęczoną. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować domowy sposób z użyciem soku z cytryny i oliwy z oliwek. Ta mieszanka może pomóc nawilżyć skórę i zredukować cienie. Pamiętajmy jednak, aby przed użyciem wykonać próbę uczuleniową.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie też 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Renata Dancewicz, która w lutym skończyła 57 lat, wciąż zachwyca urodą, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka, znana z odważnych ról i niebanalnej charyzmy, nie boi się wyzwań. A jej obecność na ekranie zawsze budzi emocje. Choć lata 90. były erą rozbieranych scen, Dancewicz podkreśla, że dla niej nagie sceny miały sens tylko wtedy, gdy były uzasadnione artystycznie. Mimo zmieniających się trendów, Renata pozostaje ikoną autentyczności i naturalności, co czyni ją jedną z najbardziej zmysłowych Polek.
2: Maja Rutkowski znowu w centrum uwagi. Tym razem żona Krzysztofa Rutkowskiego postanowiła zafundować internautom prawdziwą ucztę dla oczu, pozując topless w wannie. Po spektakularnej metamorfozie celebrytka nie przestaje zaskakiwać, pokazując, jak luksusowy relaks wygląda w jej wydaniu. Czy to nowy trend wśród celebrytów, by dzielić się każdą chwilą z życia, czy po prostu sposób na podtrzymanie zainteresowania? Artur Barciś, znany z kultowych ról w polskich serialach, wraca na ekrany jako Czerepach w Ranczu. Aktor, który przez lata próbował odciąć się od tej postaci, musiał pożegnać się z brodą i wąsami, by znów wcielić się w rolę intryganta. Choć przyzwyczaił się do nowego wizerunku, dla dobra produkcji postanowił wrócić do dawnego wyglądu. Cóż, nie każdy bohater może mieć brodę, ale Czerepach na pewno ma swoje sposoby, by znów namieszać.
1: Doda, znana z wyboru między sceną a sportem, teraz łączy obie pasje, organizując obóz fitness. W Grudku nad Dunajcem, w towarzystwie trenerki Renaty Nowak, pokazała dwa ćwiczenia, które mają zagwarantować perfekcyjne pośladki. Czyżby klucz do sukcesu tkwił w odwodzeniu nóg i hip thrustach? Cóż, jeśli ktoś wie, jak dbać o formę, to na pewno Doda, która wciąż zachwyca kondycją.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W świecie celebrytów znowu gorąco. Michał Wiśniewski potwierdził, że wrócił do Mandaryny, a internet aż huczy od plotek. Tymczasem sama Mandaryna, zamiast rzucać oświadczeniami, woli śmiać się z synem Xavierem z medialnej burzy, przeglądając kolejne artykuły. Czy to prawdziwa miłość, czy tylko kolejny odcinek telenoweli? Jedno jest pewne, emocji nie brakuje. Adrian Smith, legendarny gitarzysta Iron Maiden, postanowił podzielić się swoimi rockowymi inspiracjami. Na jego liście znalazł się m.in. album Machine Head od Deep Purple, który wciągnął go w świat rocka. Smith nie omieszkał wspomnieć o Live and Dangerous Thin Lizzy, które według niego oddaje esencję jednego z najlepszych koncertów, na jakich był. A na deser The Extremist Joe Satrianiego, które określił jako absolutne arcydzieło. Cóż, wygląda na to, że Smith wie, co dobre. Chuck Billy, ikona thrash metalu, który kiedyś myślał, że jego życie skończy się w wieku 38 lat, teraz triumfalnie powraca z autobiografią. Holding My Breath, The Two Testaments of Chuck Billy ukaże się 10 listopada, a w niej opowieść o dwóch życiach, tym na scenie i tym w walce z rakiem. Wokalista Testamentu, wspierany przez metalową społeczność, przetrwał chemioterapię i tradycyjne leczenie indiańskie, by teraz dzielić się swoją historią. Ciekawe, czy jego książka będzie równie ciężka jak jego muzyka. Geezer Butler, basista legendarnego Black Sabbath, nie owija w bawełnę i wskazuje Never Say Die jako najgorszy album zespołu. Muzycy próbowali być zbyt nowocześni, ale zamiast tego zgubili swoją tożsamość. Ozzy Osbourne chciał trzymać się starych brzmień, podczas gdy reszta zespołu marzyła o muzycznych eksperymentach. Efekt? Płyta, która zamiast triumfu przyniosła rozczarowanie i spadła na listach przebojów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jack White znowu zaskakuje. Podczas koncertu w nowojorskim klubie Brooklyn Paramount na scenie pojawiła się jego 19-letnia córka Scarlett, która bez cienia tremy chwyciła za bas i wsparła ojca w trzech utworach. Wygląda na to, że rock'n'roll to rodzinne dziedzictwo White'ów. Koncert był częścią nowej trasy promującej album Frozen Charlotte, który już teraz podbija serca fanów. Ciekawe, czy Scarlett planuje przejąć pałeczkę po tacie, czy może jednak pójdzie własną drogą. Lenny Kravitz nie przestaje zaskakiwać. Po wydaniu Blue Electric Light w 2024 roku muzyk wciąż jest w trasie i już za chwilę zagra w Gdańsku. Fani mogą spodziewać się klasyków z albumów Mama Side i Piąty, a także jednego utworu na bis. Kravitz nie tylko koncertuje, ale i pracuje nad nową muzyką, którą miksuje w autokarze. Ciekawe, czy podczas jazdy nie zapomni, gdzie ma zagrać następny koncert. The Rolling Stones znowu na topie. W piątek światło dzienne ujrzał ich 25. album Foreign Tongues, a fani nie mogą uwierzyć, że to dzieło muzyków po 80. Mick Jagger przyznaje, że starość to nic przyjemnego, a Keith Richards zdradza, że jego sekret to wczesne chodzenie spać. Cóż, może to właśnie dlatego wciąż potrafią zaskoczyć energią i pasją do muzyki? George Harrison, nie tylko gitarzysta, ale i fotograf, zaskoczy fanów The Beatles swoim albumem zdjęć, który ukaże się 8 października. Ponad 200 nigdy wcześniej niepublikowanych fotografii z lat od 1963 do 1969 przeniesie nas w czasy, gdy Wielka Czwórka z Liverpoolu podbijała świat. A jakby tego było mało, limitowana edycja albumu zawierać będzie nieznany utwór Harrisona na winylu. Olivia Harrison czuwa nad projektem, a fani mogą już zacierać ręce na tę wyjątkową gratkę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach zobaczymy 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W cyrku otwarto nową atrakcję – Salamandra Alpine Coaster. Całoroczną kolejkę grawitacyjną o długości ponad 1 kilometra. Zjazd pełen ostrych zakrętów i spektakularnych widoków przyciąga miłośników adrenaliny. Kolejka działa przez cały rok i jest dostępna dla dzieci od 3 roku życia w towarzystwie dorosłych. To nowoczesna atrakcja, która ma uatrakcyjnić letnią ofertę Beskidu. W Gliwicach ruszyły zapisy na bieg na szóste łapy, czyli wspólny spacer z psami ze schroniska. Wydarzenie odbędzie się 18 lipca w godzinach od 10 do 12, a psy będą wydawane do godziny 11. Udział mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie, które wcześniej zapiszą się online i okażą dokument tożsamości. To doskonała okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu i pomóc zwierzętom.
2: Mizukon, jeden z najciekawszych konwentów mangi i anime w Polsce, po raz trzeci przyciągnął fanów japońskiej popkultury. W programie znalazły się panele, warsztaty, konkursy i koncerty. Nie zabrakło też strefy chilloutu i unikalnych gadżetów inspirowanych Japonią. Na miejscu obecny był również patrol SK Summer City. Mieszkańcy Szczecina mają idealne warunki do spontanicznych wypadów nad morze, wybierając Świnoujście z szybkim połączeniem kolejowym. Jednak w sezonie plaże po polskiej stronie bywają zatłoczone, co skłania wielu do spaceru na niemiecką część wyspy Uznam. Tam można cieszyć się spokojem, czystością i brakiem tłumów. Alternatywą jest także dzika plaża na wyspie Wolin, oferująca ciszę i naturalne piękno.
1: Po sztormie wywołanym przez Niż Bernadette, plaże w Pogorzelicy są znów otwarte i bezpieczne. Czerwone flagi zostały opuszczone, a woda na kąpieliskach jest wolna od sinic. Choć Bałtyk jest teraz chłodniejszy, można bez obaw korzystać z morskich kąpieli. Pamiętajmy jednak o czujności, ponieważ wiatr może powodować fale i prądy wsteczne. Zmarł profesor Janusz Ostoja Zagórski, były rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wybitny archeolog i profesor nauk humanistycznych, miał 82 lata. Kierował uczelnią w latach od 2012 do 2016, przyczyniając się do jej rozwoju. Był ceniony za swoje osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w życie kulturalne Bydgoszczy. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, zapowiedział, że jedną z pierwszych decyzji nowego rządu będzie przywrócenie pełnego finansowania budowy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Deklaracja padła podczas obchodów 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej w obecności prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Czarnek ostro skrytykował obecne władze za podejście do upamiętnienia ofiar i relacji z Ukrainą. Projekt budowy muzeum od lat budzi kontrowersje i pozostaje przedmiotem politycznego sporu. Premier Donald Tusk przebywa w Paryżu, gdzie bierze udział w spotkaniu międzynarodowej koalicji wspierającej Ukrainę. Rozmowy koncentrują się na strategii wsparcia dla Ukrainy oraz na planowanym 21. pakiecie sankcji przeciwko Rosji. Jutro Tusk weźmie udział w obchodach francuskiego Święta Narodowego, gdzie odbędzie się defilada wojskowa z udziałem polskich F-16. Spotkanie w Paryżu ma na celu wzmocnienie więzi sojuszniczych i europejskiej jedności. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ogłosiła powstanie nowej partii Unia Centrum. Nowe ugrupowanie ma wzmocnić koalicję rządową Donalda Tuska, stawiając na odpowiedzialność i nowoczesną gospodarkę. Unia Centrum powstała po rozłamie w Polsce w 2050 i ma być filarem koalicji, skupiając osoby szukające kompromisu. Pierwsza konwencja programowa partii odbędzie się we wrześniu.
2: Większość Polaków oczekuje współpracy między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż dotyczący polityki wobec Ukrainy i sporu o order Orła Białego. Aż 65% ankietowanych uważa, że rząd i prezydent powinni mówić jednym głosem. Wyniki pokazują, że Polacy chcą jedności na szczytach władzy.

0: mimo politycznych różnic.
1: Premier Ukrainy Julia Swirydenko ogłosiła rezygnację ze stanowiska. Decyzja ta jest częścią szerokiej reorganizacji rządu zapowiedzianej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Zmiany mają na celu wdrożenie nowej strategii politycznej kraju. Swirydenko pozostanie jednak w strukturach państwowych, obejmując nowe, kluczowe stanowisko. W Wielkiej Brytanii doszło do przełomu w sprawie morderstwa Anne Widdecombe, znanej prawicowej polityk. Policja aresztowała 28-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo, wykluczając jednocześnie motyw terrorystyczny. Ciało 78-letniej byłej minister znaleziono w jej domu w hrabstwie Devon. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają dalsze działania w tej sprawie. Na parkingu przed szpitalem w Ząbkowicach Śląskich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni kierowca Forda Fiesty potrącił 58-letniego mężczyznę, który zmarł mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych. Policja potwierdziła, że kierowca był trzeźwy i posiadał prawo jazdy. Trwają czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia, a służby apelują o wzmożoną ostrożność na parkingach i w pobliżu szpitali. We Wrocławiu sytuacja z brakiem wody staje się coraz bardziej dramatyczna. Ostatnie opady nie przyniosły ulgi, a prognozy zapowiadają kolejną falę upałów. Mieszkańcy zamiast zieleni widzą wyschniętą ziemię, a krajobraz przypomina afrykańską sawannę. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują na większości obszaru kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nie żyje mamu. Były piłkarz Legii Warszawa. Zginął w wypadku samochodowym w wieku 43 lat. W barwach Legii występował w latach od 2010 do 2012, zdobywając dwukrotnie Puchar Polski. Po zakończeniu kariery w Polsce grał między innymi w Chinach i Portugalii. Okoliczności wypadku nie zostały jeszcze ujawnione. Gianni Infantino, prezydent FIFA, zapowiedział możliwość kolejnego rozszerzenia liczby uczestników Mistrzostw Świata. Obecne rozgrywki w Ameryce Północnej to pierwsze z udziałem 48 drużyn, ale rozważane jest zwiększenie tej liczby do 64. Pomysł ten budzi mieszane reakcje. Jednak FIFA konsekwentnie dąży do rozwoju turnieju. Kolejne mistrzostwa odbędą się w 2030 roku w Hiszpanii, Portugalii i Maroku z pojedynczymi meczami w Ameryce Południowej. Mikel Merino wyrasta na bohatera mundialu, dwukrotnie ratując Hiszpanię i wprowadzając ją do półfinału, gdzie zmierzy się z Francją. Były król strzelców ekstraklasy, Igor Angulo, podkreśla kluczową rolę Merino, wskazując na jego inteligencję i mentalność zwycięzcy. Hiszpania, po wygranych z Portugalią i Belgią, staje przed trudnym zadaniem zatrzymania Kyliana Mbappe i jego drużyny. Czy Hiszpanie utrzymają swoją formę i awansują do finału? Czas pokaże. Polskie siatkarki nie zagrają w finale Ligi Narodów. W decydującym meczu przegrały z Japonią 2-3, mimo że prowadziły już 2-0 w setach. Ostatecznie zakończyły rozgrywki z 7 zwycięstwami i 5 porażkami. Turniej finałowy odbędzie się w Macau, a zagrają w nim m.in. Stany Zjednoczone, Włochy i Japonia.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Richard Coleman, szef Mayfield Sports Events, wyraził chęć powrotu rosyjskich żużlowców Emila Sajfuddinowa i Artioma Łaguty do Grand Prix. Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tymczasowym zniesieniu zawieszenia rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego może otworzyć dyskusję na ten temat. Coleman zauważył, że Sajfuddinow i Łaguta mają polskie obywatelstwo, co ułatwia im starty w PGE Ekstralidze. W najbliższych tygodniach planowane są ważne spotkania, które mogą wpłynąć na przyszłość tych zawodników w cyklu Grand Prix. Bartosz Zmarzlik zajął 3 miejsce w Grand Prix Szwecji w Malilli, powiększając przewagę nad Bradym Kurcem w klasyfikacji generalnej. Zawody wygrał Anders Thomsen, a 2 miejsce zajął Robert Lambert. Zmarzlik po nieudanym występie w Bydgoszczy cieszy się z powrotu na podium i planuje chwilę odpoczynku przed kolejnymi wyzwaniami. Tymczasem Ty Woffinden, trzykrotny mistrz świata, ogłosił zakończenie kariery.
2: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła swój udział w Wimbledonie na 4. rundzie, przegrywając z Naomi Osaką. Po turnieju postanowiła odpocząć na greckiej wyspie Mykonos, gdzie spędza czas z partnerem, Georgiosem Frangulisem. Sabalenka dzieli się chwilami relaksu w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i nagrania z wakacji.
1: Zbigniew Boniek wyraził uznanie dla reprezentacji Argentyny, która awansowała do półfinału Mistrzostw Świata po wygranej 3-1 ze Szwajcarią. Były prezes PZPN podkreślił rolę Lionela Messiego, który przyciąga uwagę obrońców, dając innym zawodnikom więcej swobody. Boniek zauważył, że Argentyna opiera swoją grę na szczelnej defensywie i specyficznej mentalności. Zastanawiał się też nad plotkami o faworyzowaniu Argentyny przez Światową Federację Piłkarską.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. W półfinałach zmierzą się drużyny Argentyny, Hiszpanii, Francji i Anglii, które zajmują 4 czołowe miejsca w rankingu FIFA. To pierwszy raz w historii, gdy najlepsza czwórka rankingu dotarła do tego etapu turnieju. Przed nami emocjonujące starcia na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
1: Jannik Sinner po raz kolejny triumfował na Wimbledonie, pokonując w finale Aleksandra Zwerewa. Dzięki temu zwycięstwu utrzymał pozycję lidera światowego rankingu ATP. Po meczu świętował z partnerką Lailą Hasanowicz, która przyciągała uwagę kibiców swoją obecnością na trybunach. Para jest razem od ponad roku, a Laila, znana modelka z Danii, regularnie towarzyszy Sinnerowi podczas turniejów.
2: Mistrzostwa Świata 2026 w piłce nożnej wkraczają w decydującą fazę, a stawki są rekordowo wysokie. FIFA przygotowała do podziału aż 655 milionów dolarów, co stanowi historyczny wzrost w porównaniu do poprzednich edycji. Triumfator turnieju otrzyma 50 milionów dolarów, a nawet drużyny, które odpadną w fazie grupowej, zainkasują 9 milionów. W rywalizacji bierze udział aż 48 zespołów, co jest nowym rekordem.
1: Świat piłki nożnej pogrążony jest w żałobie po nagłej śmierci Jadena Adamsa, reprezentanta Republiki Południowej Afryki. 25-letni piłkarz zmarł w sobotę, 11 lipca, niedługo po powrocie z Mistrzostw Świata. Okoliczności jego zgonu są badane, a ojciec zawodnika czeka na wyniki sekcji zwłok. Adams został uhonorowany minutą ciszy przed ćwierćfinałowymi meczami Mundialu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wojciech Szczęsny, bramkarz FC Barcelona, w podcaście Grzegorza Krychowiaka otwarcie mówił o trudnej relacji z ojcem, Maciejem. Przyznał, że od najmłodszych lat bał się konfrontacji z nim, co wpłynęło na ich całkowite zerwanie kontaktu. Szczęsny podkreślił, że mimo tych doświadczeń nie żywi pretensji do ojca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Obecnie w Warszawie powietrze jest dobre, podczas gdy w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący etap w 4249 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 21 lipca o 20.15 na TVN. Weronika, początkowo niechętna wobec Grega, zmienia swoje nastawienie po tym, jak kardiochirurg zaskakuje ją swoim zachowaniem. Choć początkowo Greg nie zdobywa jej sympatii, sytuacja zmienia się, gdy Weronika widzi go grającego w piłkę z synem jednego z pacjentów. To wzruszające spotkanie sprawia, że prawniczka zaczyna patrzeć na niego przychylniejszym okiem. Greg, mimo wcześniejszych nieporozumień, zyskuje w oczach Weroniki, pokazując swoją ciepłą stronę. Ten odcinek obfituje w niespodziewane zwroty akcji i emocje, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4249 odcinku. Julka, po nocy pełnej imprez i narkotyków, desperacko szuka pieniędzy na kolejną dawkę. Jej próby manipulacji rodziną prowadzą do oskarżeń o kradzież. Tymczasem Kalski zmaga się z problemami osobistymi, gdy jego żona Ewelina walczy z depresją. Weronika zaczyna dostrzegać Grega w nowym świetle, obserwując jego zabawę z dzieckiem pacjenta. Krystyna martwi się brakiem kontaktu z Januszem, a Schulz próbuje przekonać ojca do wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 21 lipca o 20.15 na TVN. To kolejna dawka emocji, której nie można przegapić. Rancho powraca po 10 latach przerwy z długo oczekiwanym 11 sezonem. Nowe odcinki są już w produkcji, a widzowie z niecierpliwością czekają na powrót do Wilkowej. W serialu ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Do obsady dołączą także nowe postacie, które mają wnieść świeżość do fabuły. Bartłomiej Kasprzykowski, wcielający się w księdza Roberta, wyraził nadzieję, że 11 sezon będzie wyjątkowy, ale nie jest pewien, czy powstanie kolejny. Aktor podkreśla, jak ważne jest zakończenie serialu w odpowiednim momencie. Twórcy stoją przed wyzwaniem, by sprostać wysokim oczekiwaniom fanów. Na razie pozostaje czekać na premierę i reakcję widzów. Love is Blind. Polska powraca z drugim sezonem. Netflix Polska ogłosił rozpoczęcie castingów do nowej odsłony popularnego programu randkowego. Fani mogą już zgłaszać się do udziału w eksperymencie, gdzie uczestnicy poznają się w kabinach, nie widząc się nawzajem. To właśnie ten etap, pełen emocji i niespodzianek, jest znakiem rozpoznawczym formatu. Pierwszy sezon zadebiutował na Netflixie w maju tego roku i zakończył się ślubami uczestników. Na razie nie podano daty premiery drugiego sezonu, ale wiadomo, że prace nad nim już ruszyły. Dla miłośników programu to ekscytująca wiadomość, która z pewnością podgrzeje atmosferę oczekiwania.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Hansel, zdesperowana po odkryciu prawdy przez Nanę i Poiraza, postanawia upozorować próbę samobójczą. Chce wzbudzić litość w rodzinie, która dowiedziała się, że to ona, a nie Mariam, odpowiada za utratę dziecka. Hansel nałyka się tabletek, licząc na szybkie odkrycie przez bliskich, ale jej plan nie idzie zgodnie z zamierzeniami. Cennet, która miała ją znaleźć, zagaduje się przez telefon. W efekcie Kansel zaczyna się obawiać o swoje życie i sama schodzi na dół, gdzie pada na podłogę. Sahin i Cennet w panice wzywają pomoc, a Kansel trafia do szpitala, gdzie jej życie zostaje uratowane. Odcinek można obejrzeć dziś o 16.05 na TVP1. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 984 odcinku, który zostanie wyemitowany 20 lipca o godzinie 16 na TVP1, Poiraz i Nana podejmują próbę wyjaśnienia skomplikowanej przeszłości. Nana, mimo że planuje rozwód, zaczyna dostrzegać, jak ważny jest dla niej Poiraz. Tymczasem dramatyczne wydarzenia zagrażają życiu Ibrahima, który zostaje uwięziony w samochodzie z bombą. Sinan pokazuje swoją odwagę, stając w obronie Ainur przed publicznym upokorzeniem. Serial Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać, a jego bohaterowie wciąż walczą o swoje miejsce w świecie pełnym tajemnic i emocji. To turecka produkcja, która przyciąga widzów nie tylko dynamiczną fabułą, ale także barwną obsadą. W 4252 odcinku na Wspólnej Ignacy odkrywa szokujący sekret Lucy, partnerki swojego ojca. Znajomy Ignacego znajduje jej zdjęcia na stronie agencji towarzyskiej, co wywołuje burzę emocji. Ignacy, chcąc chronić ojca, postanawia przeprowadzić własne śledztwo. Po potwierdzeniu prawdy zabrania Lucy wstępu do mieszkania. Michał, nieświadomy całej sytuacji, proponuje Lucy wspólne zamieszkanie. Czy decyzja Ignacego zaważy na przyszłości związku jego ojca? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce w kolejnych odcinkach.
1: Serial Panna Młoda powraca z emocjonującym 149 odcinkiem. Hunter staje przed nowymi wyzwaniami zawodowymi, które wystawią na próbę jej cierpliwość. W rezydencji atmosfera staje się napięta, gdy Hunter musi zmierzyć się z Bejzą, która nie szczędzi jej upokorzeń. W tle pojawiają się romantyczne wątki, gdy Melich decyduje się poprosić Sinem o rękę, ale ojciec dziewczyny stawia twarde warunki. Odcinek zostanie wyemitowany 20 lipca o godzinie 17:20 na kanale TVP2. To doskonała okazja, by zanurzyć się w turecką opowieść pełną intryg i miłości. Serial zdobył dużą popularność dzięki dynamicznej fabule i wyrazistym postaciom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 23 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk przebywa w Paryżu, gdzie bierze udział w spotkaniu międzynarodowej koalicji wspierającej Ukrainę. Rozmowy koncentrują się na strategii wsparcia dla Ukrainy oraz na planowanym 21. pakiecie sankcji przeciwko Rosji. Jutro Tusk weźmie udział w obchodach francuskiego Święta Narodowego, gdzie odbędzie się defilada wojskowa z udziałem polskich F-16. Spotkanie w Paryżu ma na celu wzmocnienie więzi sojuszniczych i europejskiej jedności. W Parku Narodowym Yellowstone doszło do groźnego ataku bizona na turystę. Starszy mężczyzna spacerujący z wnukiem został zaatakowany i podrzucony na wysokość około 2,5 metra. Całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka, a film szybko obiegł media społecznościowe. Przyczyną agresji zwierzęcia mógł być okres godowy bizonów, który trwa od czerwca do września.
3: W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wybuchły 3 groźne pożary. Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w północnej Walii, gdzie ewakuowano mieszkańców u podnóża góry Conwy. Strażacy walczą także z ogniem w rejonie Manchesteru i Eastbourne. Upały i susza zwiększają ryzyko kolejnych pożarów.
2: W ukraińskich Sumach doszło do tragicznego ataku bombowego. W sobotę, 11 lipca, rosyjskie bomby kierowane spadły na miasto, zabijając 5 osób, w tym 13-letnią dziewczynkę, a ponad 30 osób zostało rannych. Monitoring kawiarni Piccolino Coffee zarejestrował moment eksplozji, pokazując dramatyczne chwile, gdy ludzie próbowali się schronić. To kolejny atak na Sumy, które już wcześniej były celem rosyjskich uderzeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczne wydarzenia na plaży Seaton Carew, północno-wschodniej Anglii. Dwaj mężczyźni zginęli, ratując tonące dzieci. Dzieci bezpiecznie wróciły na brzeg, ale ich wybawcy zostali porwani przez fale. Cała społeczność pogrążona jest w smutku, a politycy składają kondolencje rodzinom zmarłych. Australia stawia na ochronę infrastruktury podmorskiej jako kluczowy element swojej strategii obronnej. W ramach nowej strategii na 2026 rok Triton koncentruje się na walce przy dnie morskim, co obejmuje ochronę kabli i sieci energetycznych. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią w ramach programu AUKUS ma wzmocnić zdolności Australii w zakresie zaawansowanych systemów podwodnych. Królewska Marynarka Wojenna Australii rozwija flotę i technologię, by skutecznie chronić krytyczną infrastrukturę na dnie morskim.
3: Ciepłe dni sprzyjają aktywności meszek, których ukąszenia bywają bardziej dokuczliwe niż ukąszenia komarów. Meszki najczęściej występują w pobliżu rzek, jezior i lasów, szczególnie rano i późnym popołudniem. Aby się przed nimi chronić, można przygotować domowy spray z naturalnych składników, takich jak olejki eteryczne, woda destylowana i spirytus. Warto również nosić ubrania z długimi rękawami i nogawkami, by uniknąć nieprzyjemnych ukąszeń.
2: Dziś służby zatrzymały 67-letniego mieszkańca Malborka, który zgłosił fałszywy alarm bombowy na lotnisku. Mężczyzna twierdził, że jego była partnerka ma przy sobie materiały wybuchowe. Po dokładnej kontroli okazało się, że zagrożenia nie było. Mężczyzna usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu i grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Funkcjonariusze z warszawskiej Woli rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się kradzieżą tożsamości i wyłudzaniem pieniędzy. 4 mężczyzn usłyszało łącznie 31 zarzutów karnych, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Wartość strat w tej sprawie przekroczyła 300 tysięcy złotych, a podejrzanym grozi kara do 15 lat więzienia. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy. Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana prowansalskim klimatem. Znajdziemy w niej świece, pościele, poduszki i dekoracje z motywem lawendy. Ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych, co czyni ją dostępną dla szerokiego grona klientów. To idealna propozycja na lato, która pozwala odświeżyć wnętrze bez dużych wydatków.
3: Lipiec to idealny czas na sadzenie przetacznika szypułkowego, który zachwyca smukłymi kwiatostanami i jest przyjazny dla owadów zapylających. Ta mało wymagająca bylina dobrze znosi zarówno słońce, jak i półcień, a jej kwiaty przyciągają pszczoły i motyle. Przetacznik szypułkowy doskonale sprawdzi się na rabatach, skalniakach i w pojemnikach, dodając ogrodowi lekkości i koloru.
2: Komplety z dodatkiem lnu od Sinsay to prawdziwy hit tego lata. Dzięki przewiewnym tkaninom i modnym fasonom idealnie sprawdzają się w upalne dni. W ofercie znajdziemy różnorodne zestawy, które można nosić razem lub osobno, a ich przystępne ceny przyciągają wielu klientów. To doskonały wybór na każdą letnią okazję.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Klon palmowy to idealny wybór do ogrodu, który zachwyca przez cały rok. Wiosną i latem zdobi delikatnymi liśćmi, a jesienią zmienia się w spektakl barw od czerwieni po purpurę. naturę. Zimą bez liści. Jego elegancka korona i powyginane gałęzie tworzą bajkowy widok. To drzewko nie tylko pięknie wygląda, ale też nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji.
2: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku są bardziej skłonne do konfliktów. Barany, skorpiony i lwy często reagują emocjonalnie na różnice zdań. Bliźnięta i panny również potrafią wdać się w gorące dyskusje. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczna zabawa, a każdy człowiek jest wyjątkowy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski w końcu może odetchnąć z ulgą. Po latach zmagań z uporczywą stalkerką, która była przekonana, że jest jego żoną, sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót. Kobieta przeniosła swoje obsesyjne zainteresowanie na innego gwiazdora, Skolima. Brzozowski nie kryje wdzięczności, bo jak sam przyznał, teraz to Skolim ma zaszczyt być jej wyimaginowanym mężem. Cóż, nie każdy bohater nosi pelerynę. Kto by pomyślał, że zespół Ich Troje, który kiedyś wywołał burzę krytyki, stanie się gwiazdą Poland Rock Festival? W 2024 roku ich występ na małej scenie przyciągnął tłumy, a Michał Wiśniewski zaskoczył wszystkich, zachęcając publiczność do pokazania, no wiecie czego. Rok później, dzięki głosom fanów, wrócili na dużą scenę, udowadniając, że nawet na festiwalu rockowym można znaleźć miejsce dla czerwonych włosów i przebojów z lat 2000. Cóż, kto by się spodziewał, że Ich Troje stanie się symbolem tolerancji i miłości na festiwalu rokowym.
2: Krzysztof Rutkowski, najpopularniejszy detektyw w Polsce, zaskakuje nowym wizerunkiem, który zrywa z tradycyjnym obrazem męskości. Zamiast kwadratowej fryzury, teraz prezentuje zaczesane do tyłu włosy i gładką cerę, dzięki botoksowi i japońskim masażom. Rutkowski twierdzi, że dbanie o siebie to nie tylko dieta i brak alkoholu, ale także manicure i naturalna opalenizna z Tajlandii. Czyżby nowa definicja męskości? Warszawski Klub Progresja, znany z organizacji plenerowych koncertów Letnia Scena Progresji, znów na celowniku. Mieszkańcy Woli, zmęczeni hałasem i tłumami, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Organizacja Miasto Jest Nasze zapowiedziała, że złoży pismo do wojewody, domagając się zakazu organizacji imprez masowych na tym terenie. Ciekawe, czy radni w końcu zauważą, że mieszkańcy mają dość koncertowego zamieszania.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Świat kina żegna dziś jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów. Sam Neill, znany z roli w Parku Jurajskim, odszedł w wieku 78 lat. Aktor, który jeszcze niedawno triumfował nad nowotworem, zmarł nagle w Sydney, otoczony przez rodzinę. Neill, który zdobył międzynarodową sławę jako dr Alan Grant, pozostawił po sobie niezapomniane role i 3 nominacje do Złotego Globu. Cóż, nawet dinozaury nie mogą trwać wiecznie. Wielki rozwód w polskim showbiznesie nabiera rumieńców. Michał Wiśniewski, lider Ich Troje, publicznie mówi o kwocie 33 tysięcy złotych, co natychmiast wywołuje reakcję prawniczki jego żony, Poli. Justyna Nowak-Trojanowska stanowczo zaprzecza, twierdząc, że suma jest wyssana z palca. Czyżby Michał próbował stworzyć nową wersję rzeczywistości? Konflikt między byłymi małżonkami przyciąga uwagę jak najlepszy serial, a fani z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki tej emocjonującej sagi.
2: Kraśnik na Lubelszczyźnie stał się wczoraj areną dla miłośników klasycznych aut, a wszystko za sprawą 7. Parady Klasyków. Wśród 500 pojazdów największą furorę zrobił Fiat 125 P-Taxi z kultowych zmienników, z którego wysiedli Ewa Błaszczyk i Mieczysław Hryniewicz. Aktorzy rozdawali autografy, ale na pytanie o powrót serialu na ekrany Błaszczyk stanowczo zaprzeczyła. Cóż, wygląda na to, że fani muszą zadowolić się wspomnieniami, bo zmiennicy raczej nie wrócą. Netflix znowu zaskakuje. Drugi sezon Love is Blind Polska nadchodzi, a poszukiwania nowych śmiałków już ruszyły. Czy znajdą się odważni, którzy zdecydują się na miłość w ciemno, nie wiedząc, jak wygląda ich wybranek? Cóż, czas pokaże, czy wygląd naprawdę nie ma znaczenia, czy to tylko kolejny chwyt marketingowy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: System of a Down wraca do Warszawy po niemal dekadzie, a fani już zacierają ręce na 2 koncerty 18 i 19 lipca. Zespół, znany z energetycznych występów, zagra sety składające się z około 30 utworów, co zajmie im nieco ponad 1,5 godziny. Ciekawostką jest, że Seri Tankian, wokalista zespołu, unika długich występów z powodu problemów z kręgosłupem. Mimo to zapowiada się intensywna trasa z 10 koncertami w 3 tygodnie. W obozie The Cure niespodziewane zmiany. Simon Gallup, legendarny basista, musiał wycofać się z trasy koncertowej z powodu problemów zdrowotnych. Na scenie zastąpił go jego syn, Eden, który zadebiutował na gitarze. Tymczasem Robert Smith zapowiada, że The Cure nie zwalnia tempa i przygotowuje aż 3 nowe albumy, w tym jeden popowy. Ciekawe, czy fani będą gotowi na taką rewolucję.
2: Tom Morello, znany gitarzysta, podzielił się smutną wiadomością o śmierci swojej mamy, Mary Morello, która odeszła w wieku 102 lat. Mary była nie tylko matką, ale i prawdziwą ikoną aktywizmu, założycielką organizacji Parents for Rock and Rap, walczącą o wolność słowa w muzyce. W ostatnich tygodniach Morello odwołał kilka koncertów, by być przy niej w trudnych chwilach. Fani i przyjaciele, w tym Serge Tankian i członkowie Metallica, wyrazili swoje wsparcie dla muzyka w mediach społecznościowych.
1: Marek Piekarczyk, ikona polskiego rocka, obchodzi dziś 75. urodziny. Zanim stał się scenicznym Jezusem i mentorem w telewizyjnych programach, budował piece. Tak, dobrze słyszeliście, nasz rockowy bohater zaczynał jako zdun. Jego droga do sławy była pełna zakrętów, ale to właśnie dzięki niej zdefiniował na nowo polską scenę muzyczną. Długie włosy, skórzana kurtka i niezmienna charyzma. Piekarczyk to nie tylko głos, ale i styl życia, który inspiruje kolejne pokolenia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Katowicach jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Grzebowa zgromadziła tłumy żałobników. W katowickim Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzono skomplikowaną operację kręgosłupa u 15-letniego chłopca, który ucierpiał na zjeżdżalni w raciborskim akwaparku. Zabieg zakończył się sukcesem, ale przed nastolatkiem długa rehabilitacja. Poza urazem kręgosłupa, chłopak ma także pęknięcie kości miednicy, co wydłuży proces leczenia. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu. W Bielsku-Białej doszło do incydentu w autobusie miejskim, gdzie mężczyzna obrażał i zastraszał grupę nastoletnich dziewczynek z Ukrainy. Nagranie z tego zdarzenia szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, wywołując falę oburzenia. Policja zatrzymała już sprawcę, który okazał się pracownikiem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Miejski Zakład Komunikacyjny oraz władze miasta stanowczo potępiają takie zachowania i deklarują wsparcie dla poszkodowanych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do interwencji służb na ulicy 1 Maja, gdzie pijana 65-latka opiekowała się dwojgiem wnuków. Dzieci, które upadły, trafiły na badania do szpitala. Wstępne badanie wykazało u kobiety blisko 3 promile alkoholu. Policja bada, czy swoim zachowaniem naraziła wnuki na niebezpieczeństwo. Zewnętrzne baseny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie znów są otwarte dla turystów. Po niedawnym załamaniu pogody, które zmusiło do ich tymczasowego zamknięcia, warunki atmosferyczne uległy poprawie. Czasowicze mogą teraz ponownie korzystać z wodnych atrakcji na świeżym powietrzu. Dla tych, którzy wolą zabawę pod dachem, dostępny jest także park wodny Tropicana. Świnoujście, położone na 44 wyspach, przyciąga turystów swoją unikalną atmosferą i brakiem betonowej zabudowy. W szczycie sezonu plaże są zatłoczone, ale krótki spacer do niemieckiej części wyspy Uznam oferuje ciszę i spokój. Alternatywą dla tłumów jest także dzika plaża na wyspie Wolin, gdzie można cieszyć się naturą z dala od zgiełku. Oba miejsca zapewniają upragniony relaks i przestrzeń. Dobre wiadomości z Rewala. Po sztormowej pogodzie wszystkie kąpieliska w gminie są dziś otwarte i bezpieczne. Temperatura powietrza wynosi 19 stopni, a woda ma 18 stopni, co sprzyja morskim kąpielom. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano obecności sinic, więc można cieszyć się czystą wodą i spokojnym wypoczynkiem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Podróż 40-letniego Polaka zakończyła się zatrzymaniem na granicy w Kołbaskowie. Niemieccy funkcjonariusze odkryli, że mężczyzna jest poszukiwany od 2022 roku za wielokrotne kradzieże bandyckie. Został on natychmiast aresztowany i przewieziony do zakładu karnego w Neustrelitz, gdzie spędzi najbliższe 329 dni.
2: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy poinformował o śmierci profesora Janusza Ostoja Zagórskiego, wybitnego archeologa i byłego rektora uczelni. Profesor zmarł 11 lipca w wieku 82 lat. Był autorem wielu książek i artykułów naukowych, a także inicjatorem licznych wydarzeń kulturalnych na uczelni. Społeczność akademicka podkreśla jego wyjątkowe cechy charakteru i ogromną troskę o uniwersytet. Dziś w Bydgoszczy zakończył się proces dotyczący tragicznej śmierci 13-miesięcznego Grzesia. Katarzyna B. została uznana za winną znęcania się nad trojgiem dzieci i skazana na 2 lata więzienia, ale uniewinniona z zarzutu śmiertelnego pobicia syna. Jej partner, Fabian P., został skazany na 15 lat więzienia za brutalne pobicie chłopca, które doprowadziło do jego śmierci.
0: Na Zalewie Mietkowskim pod Wrocławiem doszło do serii niebezpiecznych incydentów z powodu nagłego załamania pogody. Ratownicy WOPR musieli interweniować, gdy silny wiatr zaskoczył żeglarzy, przewracając 3 jachty. Wcześniej odholowano 2 jednostki, które straciły kontrolę. Niestety, tego samego dnia we Wrocławiu utonął 18-latek w stawie przy ulicy Królewieckiej.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polskę czeka fala upałów z temperaturami sięgającymi nawet 32 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie w piątek, szczególnie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Wraz z upałami mogą pojawić się gwałtowne burze z ulewnymi deszczami i gradem. Tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni utrzymają się do końca tygodnia. Wrocław zmaga się z poważną suszą hydrologiczną. Weekendowe opady deszczu były znikome i nie przyniosły ulgi wysuszonej ziemi. Wody Polskie utrzymują ostrzeżenia dla rzek w regionie, a prognozy zapowiadają kolejne upały. W najbliższych dniach temperatura może sięgnąć nawet 32 stopni Celsjusza, a noce będą tropikalne.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.

0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dziś klienci Biedronki mogą skorzystać z nowej fali promocji. Sieć oferuje akcje 1 plus 1 gratis i 3 plus 3 gratis, a także produkty za symboliczną złotówkę. Wśród ofert znajdziemy obniżki na żywność, kosmetyki i chemię gospodarczą. Część promocji dostępna jest bez karty lojalnościowej. Szczególnie atrakcyjna jest akcja 3 plus 3 gratis na batony Snickers, Mars i Twix oraz musy Dada Baby Food. Dla posiadaczy karty Moja Biedronka przygotowano dodatkowe oferty, w tym na napoje gazowane i mleko UHT.
2: Na rynku hurtowym paliw sytuacja się uspokoiła. Ceny z weekendu utrzymały się bez zmian, co oznacza stabilizację po wcześniejszych wahaniach. W poniedziałek Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95, sprzedając ją po 5484 zł za metr sześcienny. Z kolei diesel kosztuje u nich 5825 zł, co również plasuje te firmy na czołowych miejscach. Mimo chwilowego spokoju, eksperci przewidują możliwe kolejne zmiany związane z presją na rynku ropy i sytuacją walutową. Na razie kierowcy mogą odetchnąć, bo ceny na stacjach powinny pozostać stabilne w najbliższych dniach. Polska zmaga się z pogłębiającym się kryzysem demograficznym. Liczba ludności spadła do 37 milionów 300 tysięcy, a liczba urodzeń w 2025 roku była najniższa w historii, wynosząc zaledwie 238 tysięcy. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie, z medianą wieku 43 lat i 8 miesięcy. Współczynnik dzietności spadł do alarmującego poziomu 1,07, co jest jednym z najniższych wyników na świecie. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania przyszłość systemu emerytalnego, grożąc niższymi świadczeniami lub koniecznością dłuższej pracy.
1: Urlop może zostać przerwany, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności zagrażające funkcjonowaniu firmy. Pracodawca ma prawo wezwać pracownika z powrotem, ale musi zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Odmowa powrotu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, o ile polecenie zostało skutecznie przekazane. Pracownik nie musi śledzić służbowej poczty ani odbierać telefonu, ale jeśli odbierze prywatny telefon, polecenie uznaje się za doręczone. Niewykorzystana część urlopu wraca do puli dni urlopowych i może być wykorzystana później.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Coraz więcej polskich parafii ujawnia kwoty zebrane na tace podczas niedzielnych mszy. Różnice są ogromne. Od kilkuset złotych do ponad 12 tysięcy złotych w większych kościołach. Zebrane środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie parafii, remonty oraz inwestycje. W niektórych miejscach wierni mogą już przekazywać datki bezgotówkowo, korzystając z terminali płatniczych. Takie rozwiązanie zyskuje na popularności i jest dostępne w kilkuset parafiach w Polsce. Kwoty z tacy zależą od liczby wiernych, lokalizacji oraz okresu roku.
1: W szpitalu powiatowym w Chrzanowie mieszkaniec chciał sprawdzić zarobki lekarzy, ale usłyszał, że przygotowanie takich danych będzie kosztować 1000 zł. Szpital tłumaczy to koniecznością dodatkowego przetworzenia informacji. Sprawa wywołuje dyskusję o dostępie do informacji publicznej i jawności finansów w publicznych placówkach. Zgodnie z przepisami, szpitale mogą pobierać opłaty, jeśli udostępnienie danych wiąże się z dodatkowymi kosztami. Temat pojawia się w kontekście ogólnopolskiej debaty o zarobkach lekarzy finansowanych z publicznych środków. Niemiecki koncern Diehl Defence zaprezentował nowatorski bezzałogowiec Cobra 600 Airlas podczas targów ILA 2026 roku w Berlinie. Maszyna, nazywana rakietową taksówką, ma znacząco zwiększyć zasięg obrony powietrznej, sięgając nawet 400 km. Cobra 600, uzbrojona w pocisk Iris-T, działa jako latająca wyrzutnia rakiet, współpracując z naziemnymi systemami radarowymi. Kluczowe cechy to niski koszt produkcji, modułowa konstrukcja i możliwość wielokrotnego użycia. Projekt ma na celu zrewolucjonizować strategii obrony powietrznej, oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w odpowiedzi na masowe zagrożenia z powietrza.
2: Pierwszy seryjny bezzałogowy tankowiec MQ-25, a Stingray zakończył drugi lot próbny. Test odbył się 10 lipca w Illinois, gdzie sprawdzono m.in. system zarządzania podwoziem i nowe oprogramowanie. MQ-25A ma wspierać operacje lotniskowców, zwiększając zasięg myśliwców F-35C i FA-18EF. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych planuje dalsze próby w Maryland, by przygotować maszynę do operacji z lotniskowców. MQ-25A nie tylko tankuje, ale może też pełnić funkcję rozpoznawczą. poznawcze. To ważny krok w stronę przyszłych bezzałogowych platform bojowych.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraina i Unia Europejska uruchomiły trzeci nabór grantowy U4UA Defense Tech. 20 zespołów może otrzymać po 33 tysiące euro na rozwój prototypów komponentów do systemów bezzałogowych. Program koncentruje się na śmigłach, bateriach, elektronice mocy i ramach dronów. Polskie firmy mogą uczestniczyć jako dostawcy i partnerzy technologiczni, choć nie potwierdzono ich prawa do bezpośredniego ubiegania się o granty. Nabór trwa do 21 sierpnia, a projekty muszą być na poziomie gotowości technologicznej TRL-3-4. Celem jest wzmocnienie ukraińskiej bazy technologiczno-przemysłowej.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako umiarkowany.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Ansel, w obliczu odkrycia jej tajemnicy przez Nanę i Poirasa, postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Kobieta, chcąc wzbudzić litość, zażywa leki nasenne, planując upozorować próbę samobójczą. Jednak jej plan wymyka się spod kontroli, gdy Senet nie pojawia się na czas. Ansel, przerażona skutkami swojego czynu, próbuje dotrzeć do rodziny, ale traci przytomność. W dramatycznym finale Sahin i Senet znajdują ją nieprzytomną, co prowadzi do wezwania karetki. Ansel trafia do szpitala, a rodzina ponownie daje się zwieść jej manipulacjom. W 4253 odcinku na wspólnej Milena postawi mężowi, Boży Darowi, ultimatum. Zniecierpliwiona jego niezdecydowaniem każe mu wybrać wybaczenie jej flirtów na portalu randkowym lub rozwód. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 28 lipca o godzinie 20.15 na TVN. Tymczasem Bożydar rozważa zakup lokalu na dachu, co wcześniej zasugerowała mu Brygida. A teraz zachęca go do tego Jolanta. Klusek, mimo napiętej sytuacji z żoną, będzie miał na to środki, ponieważ jego syn zorganizował ślub na własną rękę. Czy Bożydar zdecyduje się na rozwód? Czy może jednak wybaczy Milenie? A może skupi się na nowym lokalu, zostawiając problemy małżeńskie za sobą? Serial Pierwsza Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W centrum wydarzeń znajdzie się Lilka, grana przez Sylwię Sokołowską, która nieustannie miesza w życiu Janka. Nowe odcinki skupią się na rzekomych kłamstwach Lilki i testach DNA, które mogą wywrócić życie bohaterów do góry nogami. Sylwia Sokołowska, która dołączyła do obsady 2,5 roku temu, zdradziła kulisy swojego angażu. Okazuje się, że jej rola w serialu była wynikiem przypadku, a producentka zapamiętała ją dzięki pędzlowi w kok. Aktorka dzieli się teraz z fanami ciekawostkami, z planu na swoim Instagramie. Lilka, Janek i Kinga będą w centrum dramatycznych wydarzeń, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany. Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W 915 odcinku, który zostanie wyemitowany 20 lipca o 18.25 na TVP1, do Madrytu powraca Sylwia. Jej niespodziewane przybycie zmusza pułkownika do wyznania prawdy o swojej postępującej utracie wzroku. W tle tych wydarzeń Elpena zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, które mogą przyciągnąć dawnych wrogów. Tymczasem Blanka odkrywa trop prowadzący do doktora Pallero, ale sytuacja komplikuje się, gdy okazuje się, że lekarz nie żyje. Serial, osadzony w klimacie dawnego Madrytu, przyciąga widzów dynamiczną akcją i pięknymi zdjęciami. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w luksusowej kamienicy, pełnej sekretów. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia życie Natalii stanie na głowie. Bohaterka pragnie stworzyć bezpieczny dom dla swojej córki Lei, ale sprawy szybko się komplikują. Z pomocą przychodzi Małgorzata, która wraz z Jerzym oferuje Natalii schronienie. Jednak prawniczka stanowczo odmawia, chcąc zapewnić córce stabilność w nowym mieszkaniu. Małgorzata nie poddaje się i angażuje się w poszukiwania odpowiedniego lokum, co prowadzi do wynajmu mieszkania od Jaworskiego. Jerzy, towarzysząc Natalii, negocjuje lepsze warunki najmu. Wsparcie rodziny okazuje się nieocenione w obliczu nadchodzących wyzwań. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 436 odcinka, który zostanie wyemitowany 20 lipca o 15.05 na TVP2. Salwador, na prośbę Jany, opowie Kurowi o swoich wojennych przeżyciach, co może zmienić jego spojrzenie na przeszłość. W rezydencji trwa walka o przyszłość finansową, a Katalina intensywnie stara się uratować swój biznes z dżemami. Atmosfera w pałacu jest napięta, a przyjazd Norberty może wyjaśnić tajemnicę związaną z jedną z pracownic. W międzyczasie stan zdrowia małego Diegita się poprawia, dając bliskim nadzieję na jego powrót do zdrowia. Serial wciąga widzów w świat pełen intryg i zakazanych uczuć, gdzie każdy skrywa swoje tajemnice. W hiszpańskim serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, nadchodzi emocjonujący 437 odcinek. W posiadłości rodu Luyan atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy Jana dzieli się radosną nowiną, która może odmienić jej życie. W międzyczasie mieszkańcy pałacu muszą zmierzyć się z trudnymi decyzjami dotyczącymi przyszłości. Santos stawia Werę w kłopotliwej sytuacji, ujawniając, że zna jej prawdziwe pochodzenie. Kuro otwiera się przed kuzynem, wyznając, że jego chęć wyjazdu na wojnę jest związana z relacją z Martiną. Jana promieni szczęściem, pokazując Marii pierścionek zaręczynowy od Manuela. Odcinek zostanie wyemitowany 21 lipca o godzinie 15.05 na TVP2. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świat miłości i intryg z początku XX wieku. najnowszym sezonie, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami powrotu Wiktorii Konsalidy do Leśnej Góry. Katarzyna Dąbrowska, wcielająca się w tę postać, zagra u boku nowego bohatera, komisarza Radka Bieguna, którego zagra Mateusz Lisiecki. Komisarz Biegun, z widocznym opatrunkiem na głowie, trafi do szpitala po tajemniczym wypadku. Wątek ten zapowiada się jako jeden z najgorętszych w nadchodzącym sezonie. Radek Biegun zajmie się sprawą porwania małej Niny, co może być powiązane z jego obrażeniami. Wiktoria Konsalida odegra kluczową rolę w rozwiązaniu tego kryzysu. Twórcy serialu udostępnili już zdjęcia z planu, które podsycają emocje fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Bangkoku doszło do tragicznego pożaru w barze Rong Beer na Lat Phrao, w wyniku którego zginęło co najmniej 27 osób, a ponad 60 zostało rannych. Ogień pojawił się w nocy, gdy lokal był pełen ludzi, a jego przyczyną była prawdopodobnie awaria techniczna. Strażacy walczyli z ogniem przez pół godziny, a wiele ofiar znaleziono w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego. Śledczy badają okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. W ukraińskich Sumach doszło do tragicznego ataku bombowego. W sobotę, 11 lipca, rosyjskie bomby kierowane spadły na miasto, zabijając 5 osób, w tym 13-letnią dziewczynkę, a ponad 30 osób zostało rannych. Monitoring kawiarni Piccolino Coffee zarejestrował moment eksplozji, pokazując dramatyczne chwile, gdy ludzie próbowali się schronić. To kolejny atak na Sumy, które już wcześniej były celem rosyjskich uderzeń. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do 31 krajów, w tym popularnych wśród Polaków miejsc, takich jak Dubaj, Izrael czy Kuba. Na Bliskim Wschodzie trwa operacja militarna, a przestrzeń powietrzna jest zamknięta lub ograniczona. W Izraelu istnieje zagrożenie eskalacji konfliktu zbrojnego, a na Kubie sytuacja jest napięta z powodu kryzysu energetycznego i społecznych niepokojów. Sytuacja na świecie pozostaje niestabilna, co wpływa na bezpieczeństwo podróży. Tragiczne wydarzenia na plaży Seaton Carew, północno-wschodniej Anglii. Dwaj mężczyźni zginęli, ratując tonące dzieci. Dzieci bezpiecznie wróciły na brzeg, ale ich wybawcy zostali porwani przez fale. Cała społeczność pogrążona jest w smutku, a politycy składają kondolencje rodzinom zmarłych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na chorwackiej wyspie Korczula wybuchł potężny pożar, który od soboty gasi ponad 200 strażaków. Silne wiatry utrudniały akcję, ale niespodziewany deszcz pomógł opanować sytuację. Droga do Veli Luki została ponownie otwarta, choć władze zalecają ostrożność. Śledczy zbadają przyczyny pożaru po zakończeniu akcji gaśniczej. Australia stawia na ochronę infrastruktury podmorskiej jako kluczowy element swojej strategii obronnej. W ramach nowej strategii na 2026 rok kraj ten koncentruje się na walce przy dnie morskim, co obejmuje ochronę kabli i sieci energetycznych. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią w ramach programu AUKUS ma wzmocnić zdolności Australii w zakresie zaawansowanych systemów podwodnych. Królewska Marynarka Wojenna Australii rozwija flotę i technologię, by skutecznie chronić krytyczną infrastrukturę na dnie morskim. Kalafior to jedno z ulubionych warzyw letnich, ale jego intensywny zapach podczas gotowania często zniechęca do jego przyrządzania. Na szczęście istnieje prosty sposób na zneutralizowanie tej woni. Wystarczy dodać pół łyżeczki kurkumy na litr wody podczas gotowania. Dzięki temu nie tylko ograniczymy zapach, ale także nadamy kalafiorowi piękny, złocisty kolor. Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom podejrzanym o produkcję narkotyków w miejscowości Cisiec. Funkcjonariusze z Katowic rozbili nielegalne laboratorium w lipcu ubiegłego roku, zabezpieczając znaczną ilość metamfetaminy i materiałów wybuchowych. Oskarżonym obcokrajowcom grozi kara do 20 lat więzienia. Obaj mężczyźni przebywają obecnie w areszcie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Funkcjonariusze zlikwidowali nielegalną krajalnię tytoniu w powiecie zielonogórskim. Podczas akcji zatrzymano dwóch mężczyzn i zabezpieczono ponad tonę nielegalnych wyrobów tytoniowych. W operacji uczestniczyli mundurowi z CBŚP, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej. Straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść blisko 1,5 miliona złotych. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku są bardziej skłonne do konfliktów. Barany, skorpiony i lwy często reagują emocjonalnie na różnice zdań. Bliźnięta i panny również potrafią wdać się w gorące dyskusje. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczna zabawa, a każdy człowiek jest wyjątkowy.
2: Masz problem z nieprzyjemnym zapachem stęchlizny w szafie? Istnieje prosty i naturalny sposób na jego pozbycie się. Wystarczy umieścić w szafie woreczek z ziarnami kawy, które neutralizują niechciane wonie. Pamiętaj, by regularnie wymieniać woreczki, aby zachować ich skuteczność.
0: Policjanci z Polic i Mierzyna zatrzymali 50-letniego mężczyznę podejrzanego o paserstwo. W wyniku akcji odzyskano skradzione mienie o wartości blisko 600 tysięcy złotych, w tym 5 samochodów. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 2 miesiące. Policja nadal bada okoliczności sprawy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Podczas wakacyjnego wyjazdu nie musimy martwić się o nasze rośliny doniczkowe. Wystarczy kilka prostych kroków, by zapewnić im odpowiednie warunki. Przed wyjazdem warto dokładnie podlać rośliny i przenieść je w miejsce z rozproszonym światłem. Dodatkowo ustawienie doniczek blisko siebie tworzy wilgotny mikroklimat, a zastosowanie kul nawadniających lub butelek z wodą zapewni im stały dostęp do wilgoci.
0: Lech Wałęsa opublikował na Facebooku zdjęcie z żoną Danutą, co jest rzadkim gestem z jego strony. Para pojawiła się na uroczystości z okazji 50. rocznicy ślubu teściów jednej z ich córek. Danuta Wałęsa, mimo że przez lata pozostawała w cieniu polityki, była fundamentem rodziny i doradzała mężowi w trudnych momentach. Zdjęcie przypomina o ich wspólnej drodze przez życie, trwającej już ponad 55 lat.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Szczecinie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. W nocy dzisiaj w Szczecinie jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Krakowa dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Renata Dancewicz, która w lutym skończyła 57 lat, wciąż zachwyca urodą, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka, znana z odważnych ról i niebanalnej charyzmy, nie boi się wyzwań. A jej obecność na ekranie zawsze budzi emocje. Choć lata 90. były erą rozbieranych scen, Dancewicz podkreśla, że dla niej nagie sceny miały sens tylko wtedy, gdy były uzasadnione artystycznie. Mimo zmieniających się trendów, Renata pozostaje ikoną autentyczności i naturalności, co czyni ją jedną z najbardziej zmysłowych Polek.
2: Maja Rutkowski znowu w centrum uwagi. Tym razem żona Krzysztofa Rutkowskiego postanowiła zafundować internautom prawdziwą ucztę dla oczu, pozując topless w wannie. Po spektakularnej metamorfozie celebrytka nie przestaje zaskakiwać, pokazując, jak luksusowy relaks wygląda w jej wydaniu. Czy to nowy trend wśród celebrytów, by dzielić się każdą chwilą z życia, czy po prostu sposób na podtrzymanie zainteresowania? Kto by pomyślał, że zespół Ich Troje, który kiedyś wywołał burzę krytyki, stanie się gwiazdą Poland Rock Festival? W 2024 roku ich występ na małej scenie przyciągnął tłumy, a Michał Wiśniewski zaskoczył wszystkich, zachęcając publiczność do pokazania, no wiecie czego. Rok później, dzięki głosom fanów, wrócili na dużą scenę, udowadniając, że nawet na festiwalu rockowym można znaleźć miejsce dla czerwonych włosów i przebojów z lat 2000. Cóż, kto by się spodziewał, że Ich Troje stanie się symbolem tolerancji i miłości na festiwalu rokowym.
1: Krzysztof Rutkowski, najpopularniejszy detektyw w Polsce, zaskakuje nowym wizerunkiem, który zrywa z tradycyjnym obrazem męskości. Zamiast kwadratowej fryzury, teraz prezentuje zaczesane do tyłu włosy i gładką cerę, dzięki botoksowi i japońskim masażom. Rutkowski twierdzi, że dbanie o siebie to nie tylko dieta i brak alkoholu, ale także manikur i naturalna opalenizna z Tajlandii. Czyżby nowa definicja męskości?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie przestają zadziwiać swoją miłością, która rozkwitła na oczach widzów, tańca z gwiazdami. Para, która zaczęła swój związek od namiętnego pocałunku w programie, teraz kontynuuje romantyczne gesty na warszawskich ulicach, nie zważając na deszcz czy skrępowanie przechodniów. Ich miłość, choć rozpoczęta w atmosferze skandalu, kwitnie jak nigdy dotąd, a wspólne mieszkanie tylko dodaje im skrzydeł. Cóż, niektórzy wolą deszczowe pocałunki od parasoli.
2: W świecie celebrytów znowu gorąco. Michał Wiśniewski potwierdził, że wrócił do mandaryny, a internet aż huczy od plotek. Tymczasem sama mandaryna, zamiast rzucać oświadczeniami, woli śmiać się z synem Xavierem z medialnej burzy, przeglądając kolejne artykuły. Czy to prawdziwa miłość, czy tylko kolejny odcinek telenoweli? Jedno jest pewne, emocji nie brakuje.
1: Kraśnik na Lubelszczyźnie stał się wczoraj areną dla miłośników klasycznych aut, a wszystko za sprawą 7. parady klasyków. Wśród 500 pojazdów największą furorę zrobił Fiat 125 P-Taxi z kultowych zmienników, z którego wysiedli Ewa Błaszczyk i Mieczysław Hryniewicz. Aktorzy rozdawali autografy, ale na pytanie o powrót serialu na ekrany Błaszczyk stanowczo zaprzeczyła. Cóż, wygląda na to, że fani muszą zadowolić się wspomnieniami, bo zmiennicy raczej nie wrócą. Netflix znowu zaskakuje. Drugi sezon Love is Blind Polska nadchodzi, a poszukiwania nowych śmiałków już ruszyły. Czy znajdą się odważni, którzy zdecydują się na miłość w ciemno, nie wiedząc, jak wygląda ich wybranek? Cóż, czas pokaże, czy wygląd naprawdę nie ma znaczenia, czy to tylko kolejny chwyt marketingowy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: System of a Down wraca do Warszawy po niemal dekadzie, a fani już zacierają ręce na dwa koncerty 18 i 19 lipca. Zespół, znany z energetycznych występów, zagra sety składające się z około 30 utworów, co zajmie im nieco ponad półtorej godziny. Ciekawostką jest, że Seri Tankian, wokalista zespołu, unika długich występów z powodu problemów z kręgosłupem. Mimo to zapowiada się intensywna trasa z 10 koncertami w 3 tygodnie. W obozie The Cure niespodziewane zmiany. Simon Gallup, legendarny basista, musiał wycofać się z trasy koncertowej z powodu problemów zdrowotnych. Na scenie zastąpił go jego syn, Eden, który zadebiutował na gitarze. Tymczasem Robert Smith zapowiada, że The Cure nie zwalnia tempa i przygotowuje aż 3 nowe albumy, w tym jeden popowy. Ciekawe, czy fani będą gotowi na taką rewolucję.
1: Tom Morello, znany gitarzysta, podzielił się smutną wiadomością o śmierci swojej mamy, Mary Morello, która odeszła w wieku 102 lat. Mary była nie tylko matką, ale i prawdziwą ikoną aktywizmu, założycielką organizacji Parents for Rock and Rap, walczącą o wolność słowa w muzyce. W ostatnich tygodniach Morello odwołał kilka koncertów, by być przy niej w trudnych chwilach. Fani i przyjaciele, w tym Serge Tankian i członkowie Metallica, wyrazili swoje wsparcie dla muzyka w mediach społecznościowych.
2: Marek Piekarczyk, ikona polskiego rocka, obchodzi dziś 75. urodziny. Zanim stał się scenicznym Jezusem i mentorem w telewizyjnych programach, budował piece. Tak, dobrze słyszeliście, nasz rockowy bohater zaczynał jako zdun. Jego droga do sławy była pełna zakrętów, ale to właśnie dzięki niej zdefiniował na nowo polską scenę muzyczną. Długie włosy, skórzana kurtka i niezmienna charyzma. Piekarczyk to nie tylko głos, ale i styl życia, który inspiruje kolejne pokolenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Katowicach jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dobiega końca proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Ekspertyzy wykazały, że Żak pędził z prędkością 226 km na godzinę, co doprowadziło do śmierci 37-letniego pasażera Forda. Podczas dzisiejszej rozprawy sąd wysłuchał zeznań znajomych oskarżonego, którzy opisywali chaos panujący na miejscu zdarzenia. Proces trwa od czerwca ubiegłego roku. Portal waszaedukacja.pl opublikował ranking najlepszych techników w Polsce na 2026 rok. W zestawieniu wyróżniają się szkoły kształcące w zawodach związanych z nowoczesnymi technologiami, informatyką i mechatroniką. Najwyżej ocenione placówki znajdują się w Warszawie, Szczecinie i Kleszczowie. Średni wynik punktowy wszystkich szkół wyniósł 54,07, a najlepsze technikum osiągnęło aż ponad 86 punktów. Od rana pasażerowie korzystający z pociągów SKM i kolei mazowieckich muszą zmagać się z poważnymi utrudnieniami. Problemy dotyczą linii S1, S2 oraz R7, a przyczyną są usterki techniczne. Na trasie Warszawa-Falenica, Otwock możliwe są opóźnienia, skrócenia tras i odwołania kursów. Nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy.
2: Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku z udziałem 72-letniego mężczyzny na hulajnodze. Senior stracił przytomność po uderzeniu w krawężnik. Na pomoc ruszył policjant z mokotowskiej komendy, który przeprowadził resuscytację, przywracając funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala z poważnym urazem czaszkowo-mózgowym.
1: W miniony czwartek 46-letni mężczyzna został urządlony przez szerszenia, co wywołało u niego groźną reakcję alergiczną. Jego stan gwałtownie się pogarszał, ale dzięki szybkiej reakcji białobrzeskich policjantów, którzy pomogli w transporcie do szpitala, udało się uniknąć tragedii. Mężczyzna szybko trafił pod opiekę medyczną, co było kluczowe dla jego zdrowia i życia.
2: Komisja weterynaryjna dopuściła 280 koni do pracy na trasie do Morskiego Oka. Dwa konie wycofano z powodu kulawizny, a jeden czeka na dodatkowe badania serca. Weterynarze zauważyli problem nadwagi u niektórych zwierząt, ale ogólny stan zdrowia koni jest bardzo dobry. Trwa dyskusja nad wprowadzeniem systemu mieszanego, łączącego transport konny z busami elektrycznymi.
1: W Nowym Sączu doszło do dramatycznego zdarzenia. 30-letni mężczyzna walczy o życie po ugodzeniu nożem w klatkę piersiową podczas zakrapianej imprezy. Policja zatrzymała 3 osoby, w tym 38-letnią partnerkę poszkodowanego. Śledztwo trwa, a zatrzymani wciąż trzeźwieją w areszcie. W katowickim Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzono skomplikowaną operację kręgosłupa u 15-letniego chłopca, który ucierpiał na zjeżdżalni w raciborskim akwaparku. Zabieg zakończył się sukcesem, ale przed nastolatkiem długa rehabilitacja. Poza urazem kręgosłupa, chłopak ma także pęknięcie kości miednicy, co wydłuży proces leczenia. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu. Słynny kebab z Radzionkowa, który zdobył uznanie dzięki youtuberowi Książulo, otwiera nowy lokal. Drugi punkt Kebili powstanie w parku handlowym Cydr i ma ruszyć jesienią tego roku. To odpowiedź na ogromne zainteresowanie klientów, które pojawiło się po przyznaniu prestiżowej naklejki Muala. Dotychczasowy lokal pozostanie otwarty, a nowa przestrzeń ma poprawić komfort obsługi. W Bielsku-Białej doszło do incydentu w autobusie miejskim, gdzie mężczyzna obrażał i zastraszał grupę nastoletnich dziewczynek z Ukrainy. Nagranie z tego zdarzenia szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, wywołując falę oburzenia. Policja zatrzymała już sprawcę, który okazał się pracownikiem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Miejski Zakład Komunikacyjny oraz władze miasta stanowczo potępiają takie zachowania i deklarują wsparcie dla poszkodowanych. Zewnętrzne baseny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie

0: znów są otwarte dla turystów. Po niedawnym załamaniu pogody, które zmusiło do ich tymczasowego zamknięcia, warunki atmosferyczne uległy poprawie. Czasowicze mogą teraz ponownie korzystać z wodnych atrakcji na świeżym powietrzu. Dla tych, którzy wolą zabawę pod dachem, dostępny jest także park wodny Tropicana.
1: 2 lata temu, 6 lipca 2024 roku, zaginęła Jowita Zielińska. Kobieta zniknęła zaledwie 200 metrów od swojego domu, a jej losy do dziś pozostają nieznane. Pomimo szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej, jedynym śladem jest porzucony rower znaleziony w lesie. Rodzina 32-latki wciąż ma nadzieję na poznanie prawdy o jej zaginięciu.
0: Nad Polskę nadciąga fala upałów, a termometry mogą wskazać nawet 32 stopnie Celsjusza. Kulminacja gorąca przewidywana jest na piątek, szczególnie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Wysokim temperaturom towarzyszyć będą gwałtowne burze z ulewnym deszczem i gradem. Tropikalne noce, kiedy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, również są spodziewane. Na Zalewie Mietkowskim pod Wrocławiem doszło do serii dramatycznych zdarzeń. Gwałtowny wiatr zmusił ratowników WOPR do wielokrotnych interwencji, ratując ponad 10 osób z niebezpiecznych sytuacji na wodzie. Najtrudniejszy moment nadszedł przed godziną 15, gdy wywróciły się 3 łodzie. Niestety, tragiczne wydarzenia miały miejsce również we Wrocławiu, gdzie w stawie przy ulicy Królewieckiej zginął 18-letni mężczyzna.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Białegostoku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dziś klienci Biedronki mogą skorzystać z nowej fali promocji. Sieć oferuje akcje 1 plus 1 gratis i 3 plus 3 gratis, a także produkty za symboliczną złotówkę. Wśród ofert znajdziemy obniżki na żywność, kosmetyki i chemię gospodarczą. Część promocji dostępna jest bez karty lojalnościowej. Szczególnie atrakcyjna jest akcja 3 plus 3 gratis na batony Snickers, Mars i Twix oraz musy Dada Baby Food. Dla posiadaczy karty Moja Biedronka przygotowano dodatkowe oferty, w tym na napoje gazowane i mleko UHT.
2: Na rynku hurtowym paliw sytuacja się uspokoiła. Ceny z weekendu utrzymały się bez zmian, co oznacza stabilizację po wcześniejszych wahaniach. W poniedziałek Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95, sprzedając ją po 5484 zł za metr sześcienny. Z kolei diesel kosztuje u nich 5825 zł, co również plasuje te firmy na czołowych miejscach. Mimo chwilowego spokoju, eksperci przewidują możliwe kolejne zmiany związane z presją na rynku ropy i sytuacją walutową. Na razie kierowcy mogą odetchnąć, bo ceny na stacjach powinny pozostać stabilne w najbliższych dniach. Polska zmaga się z pogłębiającym się kryzysem demograficznym. Liczba ludności spadła do 37 milionów 300 tysięcy, a liczba urodzeń w 2025 roku była najniższa w historii, wynosząc zaledwie 238 tysięcy. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie, z medianą wieku 43 lat i 8 miesięcy. Współczynnik dzietności spadł do alarmującego poziomu 1,07, co jest jednym z najniższych wyników na świecie. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania przyszłość systemu emerytalnego, grożąc niższymi świadczeniami lub koniecznością dłuższej pracy.
1: Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy, co wywołało burzliwą dyskusję. Reumatolog Bartosz Fiałek skrytykował ten pomysł, sugerując, że może to wpłynąć na liczbę wykonywanych operacji. Jego wpis w mediach społecznościowych spotkał się z szeroką reakcją, zarówno ze strony lekarzy, jak i polityków. Naczelna Izba Lekarska podkreśliła, że zmiany nie muszą oznaczać obniżek dla chirurgów. Fiałek zaproponował własną reformę, zakładającą między innymi ograniczenie czasu pracy lekarzy i różnicowanie wynagrodzeń w zależności od specjalizacji. Debata na temat reformy ochrony zdrowia trwa i budzi wiele emocji.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Seniorzy planujący wyjazd do sanatorium często pytają, czy mogą pojechać razem. Narodowy Fundusz Zdrowia nie gwarantuje wspólnego turnusu, ale można zwiększyć szanse. Warto złożyć e-skierowania jednocześnie i dołączyć pisemny wniosek z uzasadnieniem. Pomocne jest także zadbanie o ten sam profil leczenia i wizyta u tego samego lekarza w tym samym dniu. Jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi, można próbować dopasować terminy poprzez zwroty. Osoba towarzysząca bez skierowania może pojechać, ale musi zapłacić pełną stawkę komercyjną. Urlop może zostać przerwany, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności zagrażające funkcjonowaniu firmy. Pracodawca ma prawo wezwać pracownika z powrotem, ale musi zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Odmowa powrotu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, o ile polecenie zostało skutecznie przekazane. Pracownik nie musi śledzić służbowej poczty ani odbierać telefonu, ale jeśli odbierze prywatny telefon, polecenie uznaje się za doręczone. Niewykorzystana część urlopu wraca do puli dni urlopowych i może być wykorzystana później.
2: Coraz więcej polskich parafii ujawnia kwoty zebrane na tace podczas niedzielnych mszy. Różnice są ogromne. Od kilkuset złotych do ponad 12 tysięcy złotych w większych kościołach. Zebrane środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie parafii, remonty oraz inwestycje. W niektórych miejscach wierni mogą już przekazywać datki bezgotówkowo, korzystając z terminali płatniczych. Takie rozwiązanie zyskuje na popularności i jest dostępne w kilkuset parafiach w Polsce. Kwoty z tacy zależą od liczby wiernych, lokalizacji oraz okresu roku.
1: Niemiecki koncern Diehl Defence zaprezentował nowatorski bezzałogowiec Cobra 600 Airlas podczas targów ILA 2026 roku w Berlinie. Maszyna, nazywana rakietową taksówką, ma znacząco zwiększyć zasięg obrony powietrznej, sięgając nawet 400 km. Cobra 600, uzbrojona w pocisk Iris-T, działa jako latająca wyrzutnia rakiet, współpracując z naziemnymi systemami radarowymi. Kluczowe cechy to niski koszt produkcji, modułowa konstrukcja i możliwość wielokrotnego użycia. Projekt ma na celu zrewolucjonizować strategii obrony powietrznej, oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w odpowiedzi na masowe zagrożenia z powietrza.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał list do unijnych komisarzy, apelując o umożliwienie Ukrainie zakupu sprzętu wojskowego spoza Unii Europejskiej. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Kijowa w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. List zainicjowany przez Holandię poparli ministrowie obrony z wielu krajów, w tym Polski. Kluczowe jest umożliwienie Ukrainie zakupu amerykańskiego sprzętu wojskowego za unijne pieniądze. Chodzi o systemy takie jak pociski PAK-3 do Patriotów czy systemy NASAMS. Europejska produkcja tych systemów jest ograniczona, co utrudnia szybkie zaopatrzenie Ukrainy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Warszawie prognozowana temperatura to 23 stopnie z wiatrem północnym, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda zaskakuje w 155. odcinku, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 17.20 na TVP2. Bejza, mistrzyni intryg, znów wyjdzie na swoje. Mimo że prawda o jej kłamstwie niemal wyjdzie na jaw. Cichan dowie się od matki, że Bejza nie urodziła ich syna, ale nie uwierzy w te rewelacje. Bejza sprytnie odwróci sytuację, oskarżając matkę Cichana o utratę rozumu. W tym samym odcinku Bejza odwiedzi Hanser, wykorzystując dziecko do manipulacji. Hanser, patrząc na małego Cichana, zacznie rozważać rezygnację z miłości do Cichana dla dobra dziecka. Serial Panna Młoda zdobył ogromną popularność w Turcji, a w Polsce przewidziano emisję 2 sezonów.
2: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W jesiennych odcinkach zobaczymy dramatyczny powrót Wiktorii Konsalidy, granej przez Katarzynę Dąbrowską. Jej postać szybko stanie się kluczowa w jednym z najważniejszych wątków. Nowy bohater, komisarz Radek Biegun, w którego wciela się Mateusz Lisiecki, pojawi się w związku z tajemniczym porwaniem małej Niny. Zdjęcia z planu sugerują, że Biegun trafi do szpitala z poważnymi obrażeniami. Czy to wynik niebezpiecznego śledztwa? Wiktoria i Radek będą musieli zmierzyć się z dramatem rodziny Milewskich, a ich losy mocno się splecą. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Serial Pierwsza Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W centrum wydarzeń znajdzie się Lilka, grana przez Sylwię Sokołowską, która nieustannie miesza w życiu Janka. Nowe odcinki skupią się na rzekomych kłamstwach Lilki i testach DNA, które mogą wywrócić życie bohaterów do góry nogami. Sylwia Sokołowska, która dołączyła do obsady 2,5 roku temu, zdradziła kulisy swojego angażu. Okazuje się, że jej rola w serialu była wynikiem przypadku, a producentka zapamiętała ją dzięki pędzlowi w kop. Aktorka dzieli się teraz z fanami ciekawostkami, z planu na swoim Instagramie. Lilka, Janek i Kinga będą w centrum dramatycznych wydarzeń, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany.
2: Rancho powraca z 11. sezonem, który zaskoczy widzów zupełnie nowym podejściem. Po 10 latach przerwy życie bohaterów z Wilkowej przeszło ogromne zmiany. Bywalcy słynnej ławeczki, teraz już seniorzy, zmierzą się z upływem czasu i przemijalnością życia. Po śmierci Stacha Japycza do Hadziuka, Solejuka i Pietrka dołączy kuzyn z Australii, Ignacy Japycz. Bogdan Kalus, jako Hadziuk, wraca na ekran w nowej odsłonie po zrzuceniu 17 kg i w eleganckim stylu. Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiada, że nowy sezon będzie pełen magii, sensacji i refleksji nad współczesną Polską. To piękne zamknięcie historii, które na pewno poruszy serca widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Love is Blind. Polska powraca z drugim sezonem. Netflix Polska ogłosił rozpoczęcie castingów do nowej odsłony popularnego programu randkowego. Fani mogą już zgłaszać się do udziału w eksperymencie, gdzie uczestnicy poznają się w kabinach, nie widząc się nawzajem. To właśnie ten etap, pełen emocji i niespodzianek, jest znakiem rozpoznawczym formatu. Pierwszy sezon zadebiutował na Netflixie w maju tego roku i zakończył się ślubami uczestników. Na razie nie podano daty premiery drugiego sezonu, ale wiadomo, że prace nad nim już ruszyły. Dla miłośników programu to ekscytująca wiadomość, która z pewnością podgrzeje atmosferę oczekiwania. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 984. odcinku, który zostanie wyemitowany 20 lipca o godzinie 16 na TVP1, Poyraz i Nana podejmują próbę wyjaśnienia skomplikowanej przeszłości. Nana, mimo że planuje rozwód, zaczyna dostrzegać, jak ważny jest dla niej Poyraz. Tymczasem dramatyczne wydarzenia zagrażają życiu Ibrahima, który zostaje uwięziony w samochodzie z bombą. Sinan pokazuje swoją odwagę, stając w obronie Ainur przed publicznym upokorzeniem. Serial Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać, a jego bohaterowie wciąż walczą o swoje miejsce w świecie pełnym tajemnic i emocji. To turecka produkcja, która przyciąga widzów nie tylko dynamiczną fabułą, ale także barwną obsadą.
2: Serial Panna Młoda powraca z emocjonującym 149. odcinkiem. Hanser staje przed nowymi wyzwaniami zawodowymi, które wystawią na próbę jej cierpliwość. W rezydencji atmosfera staje się napięta, gdy Hanser musi zmierzyć się z Bejzą, która nie szczędzi jej upokorzeń. W tle pojawiają się romantyczne wątki, gdy Melich decyduje się poprosić Sinem o rękę, ale ojciec dziewczyny stawia twarde warunki. Odcinek zostanie wyemitowany 20 lipca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. To doskonała okazja, by zanurzyć się w turecką opowieść pełną intryg i miłości. Serial zdobył dużą popularność dzięki dynamicznej fabule i wyrazistym postaciom.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący etap ze 150. odcinkiem, który zostanie wyemitowany 21 lipca o godzinie 17.20 na TVP2. W tym odcinku Emir staje przed trudnym wyzwaniem, gdy okazuje się, że brakuje środków na jego szkolny wyjazd. Ancer natomiast otrzymuje ofertę dobrze płatnej pracy, co może odmienić jej sytuację finansową. Jonka desperacko szuka rozwiązania swoich problemów, a Melich i Sinem planują wspólną przyszłość. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocji, które przyciągają widzów przed ekrany. To opowieść o miłości, która pokonuje wszelkie bariery i rodzinne zakazy. Warto zarezerwować sobie czas na tę turecką produkcję, która nieustannie zaskakuje i wzrusza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 24 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rosja może rozszerzyć swoje działania wojskowe na Europę, ostrzega analityk wojskowy Robert Fox. Władimir Putin widzi nadchodzące miesiące jako kluczowe dla wojny w Ukrainie, co może skłonić go do eskalacji konfliktu. Rosja prowadzi intensywną kampanię dezinformacyjną i incydenty militarne, co zwiększa napięcia w regionie. Dodatkowo pogarszająca się sytuacja wewnętrzna w Rosji może prowadzić do mobilizacji i wprowadzenia stanu wojennego.
2: W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wybuchły trzy groźne pożary. Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w północnej Walii, gdzie ewakuowano mieszkańców u podnóża góry Konwy. Strażacy walczą także z ogniem w rejonie Manchesteru i Eastbourne. Upały i susza zwiększają ryzyko kolejnych pożarów.
0: Pentagon ujawnił kolejną partię materiałów dotyczących UFO, w tym zdjęcia i filmy, które mogą zaintrygować. Wśród nich znalazły się relacje pilotów wojskowych oraz nagrania z kamer na podczerwień. Jeden z raportów opisuje obiekt o prostokątnym kształcie, który poruszał się z dużą prędkością. Nowe materiały pochodzą z różnych instytucji, w tym z NASA i CIA, i są częścią procesu odtajniania archiwów dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych. Stan Missouri zmaga się z powodzią tysiąclecia po rekordowych opadach deszczu. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, a służby ratunkowe przeprowadziły już ponad 90 akcji ratunkowych. W miejscowości Davisville trwają poszukiwania 23-letniej kobiety, której dom został porwany przez wodę. Meteorolodzy ostrzegają, że zagrożenie powodziowe może rozszerzyć się na inne stany USA.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pod koniec czerwca Europa zmagała się z ekstremalnymi upałami, które mogły przyczynić się do śmierci ponad 10 tysięcy osób. Najwięcej ofiar to seniorzy powyżej 65 roku życia, szczególnie we Francji i Belgii. Eksperci z projektu Euromomo wskazują, że tak gwałtowny wzrost śmiertelności o tej porze roku jest bezprecedensowy. Skrajne temperatury stanowiły największe zagrożenie dla osób z problemami kardiologicznymi i oddechowymi. Londyńska Straż Pożarna ostrzega przed wysokim ryzykiem pożarów w czasie trwającej fali upałów. Wysuszone trawy i brak deszczu sprawiają, że ogień może szybko się rozprzestrzeniać, zwłaszcza w parkach. W piątek doszło już do pożaru przy stacji Stratford, co wymusiło ewakuację. Strażacy apelują o ostrożność i unikanie używania jednorazowych grilli oraz niedopałków papierosów. W południowej Hiszpanii, w prowincji Almeria, ogromne pożary lasów pochłonęły co najmniej 12 ofiar, w tym wielu zagranicznych turystów. Wśród tragicznych historii jest śmierć Brytyjczyka, który zginął, próbując uratować swoje koty. Pożar zniszczył tysiące hektarów lasów i terenów rolniczych, a setki osób musiały opuścić swoje domy. Służby nadal przeszukują spalone tereny w poszukiwaniu zaginionych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekrety o utworzeniu dwóch nowych struktur w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Powstały Dowództwo Oddziaływania Dalekiego Zasięgu oraz Połączone Siły Szybkiego Reagowania. Celem tych zmian jest zwiększenie skuteczności działań na froncie i wzmocnienie zdolności do atakowania celów na terytorium Rosji. Na czele Połączonych Sił Szybkiego Reagowania stanie generał brygady Dmytro Wołoszyn.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Białoruska armia przyjęła na uzbrojenie pierwszy batalion zmodernizowanych czołgów T-72BM2. Uroczystość przekazania odbyła się w Słonimiu z udziałem ministra obrony Wiktora Chrenina. Nowe czołgi mają lepszą siłę ognia i ochronę, a także zautomatyzowane systemy. Modernizacja jest dziełem białoruskiego przemysłu obronnego, a program będzie kontynuowany.
2: Wybór odpowiedniego lakieru do paznokci zależy od naturalnej karnacji skóry. Znalezienie właściwego odcienia pozwala na stworzenie spójnej i eleganckiej stylizacji dłoni. Kluczowe jest rozpoznanie podtonu skóry. Co można zrobić? Sprawdzając kolor żył na nadgarstku. Warto też zwrócić uwagę na reakcję skóry na słońce oraz dopasowanie biżuterii.
0: Po intensywnych opadach deszczu, które nawiedziły Polskę, nadchodzi poprawa pogody. To idealny moment na porządki na tarasie. Zamiast drogich środków chemicznych, wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie, by skutecznie usunąć zaschnięte błoto. Dla czystych fug warto użyć pasty z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do naczyń.
2: Lipiec to idealny czas na sadzenie przetacznika szypułkowego, który zachwyca smukłymi kwiatostanami i jest przyjazny dla owadów zapylających. Ta mało wymagająca bylina dobrze znosi zarówno słońce, jak i półcień, a jej kwiaty przyciągają pszczoły i motyle. Przetacznik szypułkowy doskonale sprawdzi się na rabatach, skalniakach i w pojemnikach, dodając ogrodowi lekkości i koloru.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Klon palmowy to idealny wybór do ogrodu, który zachwyca przez cały rok. Wiosną i latem zdobi delikatnymi liśćmi, a jesienią zmienia się w spektakl barw od czerwieni po purpurę. Zimą bez liści. Jego elegancka korona i powyginane gałęzie tworzą bajkowy widok. To drzewko nie tylko pięknie wygląda, ale też nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. Podlewanie roślin w ogrodzie najlepiej przeprowadzać wczesnym rankiem, między godziną 5 a 8. Dzięki temu woda ma czas wsiąknąć głęboko w ziemię, co wzmacnia rośliny i zwiększa ich odporność na upały. Unikajmy podlewania w środku dnia, gdyż wysoka temperatura powoduje szybkie parowanie wody. Rzadkie, ale obfite podlewanie jest bardziej efektywne niż codzienne zraszanie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski w końcu może odetchnąć z ulgą. Po latach zmagań z uporczywą stalkerką, która była przekonana, że jest jego żoną, sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót. Kobieta przeniosła swoje obsesyjne zainteresowanie na innego gwiazdora, Skolima. Brzozowski nie kryje wdzięczności, bo jak sam przyznał, teraz to Skolim ma zaszczyt być jej wyimaginowanym mężem. Cóż, nie każdy bohater nosi pelerynę.
2: Na weselu influencerki Oli Nowak to nie panna młoda, a Kevin Mgley przyciągnął wszystkie spojrzenia. Mąż Roxany Węgiel postanowił zaszaleć i założył garnitur na gołe ciało, co wywołało burzę wśród modowych ekspertów. Michał Kędziora z Mr. Vintage nie zostawił na nim suchej nitki, porównując ten wybryk do noszenia smokingu z japonkami. Cóż, Kevin, może następnym razem warto postawić na klasykę, by nie przyćmić pana młodego.
1: Świat kina żegna dziś jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów. Sam Neill, znany z roli w Parku Jurajskim, odszedł w wieku 78 lat. Aktor, który jeszcze niedawno triumfował nad nowotworem, zmarł nagle w Sydney, otoczony przez rodzinę. Neill, który zdobył międzynarodową sławę jako dr Alan Grant, pozostawił po sobie niezapomniane role i 3 nominacje do Złotego Globu. Cóż, nawet dinozaury nie mogą trwać wiecznie. Wielki rozwód w polskim showbiznesie nabiera rumieńców. Michał Wiśniewski, lider Ich Troje, publicznie mówi o kwocie 33 tysięcy złotych, co natychmiast wywołuje reakcję prawniczki jego żony, Poli. Justyna Nowak-Trojanowska stanowczo zaprzecza, twierdząc, że suma jest wyssana z palca. Czyżby Michał próbował stworzyć nową wersję rzeczywistości? Konflikt między byłymi małżonkami przyciąga uwagę jak najlepszy serial, a fani z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki tej emocjonującej sagi.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes. Marcin i Ania z Rolnik Szuka Żony mają powody do świętowania. Nie dość, że spodziewają się dziecka, to jeszcze Marcin obchodził swoje 40 urodziny z hukiem, którego nie powstydziłoby się niejedno wesele. Gwiazdy programu stawiły się w komplecie, a zabawa przy hitach Zenka Martyniuka rozkręciła się na całego. Ania, choć nie zawsze w centrum uwagi, podziękowała wszystkim za wspólne świętowanie, a fani już nie mogą się doczekać kolejnych wieści od tej roztańczonej pary. Marcin Hakiel i Dominika Serowska znowu w centrum uwagi. Para oczekuje drugiego dziecka, a Instagram aż huczy od spekulacji na temat płci malucha. Serowska podzieliła się zdjęciem USG, a tajemnicza literka V w opisie zdjęcia rozbudza wyobraźnię fanów. Czy to będzie Wiktory, czy może jednak Julia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocje sięgają zenitu.
1: Chuck Billy, ikona trash metalu, który kiedyś myślał, że jego życie skończy się w wieku 38 lat, teraz triumfalnie powraca z autobiografią. Holding My Breath, The Two Testaments of Chuck Billy ukaże się 10 listopada, a w niej opowieść o dwóch życiach, tym na scenie i tym w walce z rakiem. Wokalista Testamentu, wspierany przez metalową społeczność, przetrwał chemioterapię i tradycyjne leczenie indiańskie, by teraz dzielić się swoją historią. Ciekawe, czy jego książka będzie równie ciężka jak jego muzyka. Geezer Butler, basista legendarnego Black Sabbath, nie owija w bawełnę i wskazuje Never Say Die jako najgorszy album zespołu. Muzycy próbowali być zbyt nowocześni, ale zamiast tego zgubili swoją tożsamość. Ozzy Osbourne chciał trzymać się starych brzmień, podczas gdy reszta zespołu marzyła o muzycznych eksperymentach. Efekt? Płyta, która zamiast triumfu przyniosła rozczarowanie i spadła na listach przebojów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jack White znowu zaskakuje. Podczas koncertu w nowojorskim klubie Brooklyn Paramount na scenie pojawiła się jego 19-letnia córka Scarlett, która bez cienia tremy chwyciła za bas i wsparła ojca w 3 utworach. Wygląda na to, że rock'n'roll to rodzinne dziedzictwo White'ów. Koncert był częścią nowej trasy promującej album Frozen Charlotte, który już teraz podbija serca fanów. Ciekawe, czy Scarlett planuje przejąć pałeczkę po tacie, czy może jednak pójdzie własną drogą. Lenny Kravitz nie przestaje zaskakiwać. Po wydaniu Blue Electric Light w 2024 roku muzyk wciąż jest w trasie i już za chwilę zagra w Gdańsku. Fani mogą spodziewać się klasyków z albumów Mama Side i Piąty, a także jednego utworu na bis. Kravitz nie tylko koncertuje, ale i pracuje nad nową muzyką, którą miksuje w autokarze. Ciekawe, czy podczas jazdy nie zapomni, gdzie ma zagrać następny koncert. Zespół Mastodon powraca z nowym albumem Marrow Deep, który ukaże się 28 sierpnia. Po emocjonalnych zawirowaniach i stracie gitarzysty Brenta Hintza, muzycy zaprezentowali singiel Snakes for Dinner z udziałem Josha Homme z Queens of the Stone Age. To nie tylko muzyka, ale prawdziwa podróż przez emocje i wspomnienia. Czyżbyśmy mieli do czynienia z najbardziej wyczekiwanym albumem roku? Czas pokaże!
2: Rammstein znów na ustach wszystkich, a to za sprawą utworu Mein Teil, który opowiada o kanibalu z Rotenburga. Historia, która zszokowała świat, stała się inspiracją dla zespołu, a ich koncerty to prawdziwe widowisko z płonącymi kotłami i miotaczami ognia. Armin Meiwes, bohater tej makabrycznej opowieści, próbował nawet pozwać zespół, ale sąd uznał, że jego zbrodnia to już historia. Mimo kontrowersji, utwór zdobył uznanie na całym świecie, a nawet nominacje do Grammy. Cóż, kto by pomyślał, że kanibalizm może być tak inspirujący?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako dobre, a w Katowicach jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dzisiejszy poranek przyniósł spore utrudnienia dla pasażerów SKM i Kolei Mazowieckich. Na liniach S1, S2 i R7 występują duże opóźnienia, a niektóre pociągi zostały odwołane. Szczególnie trudna sytuacja panuje na trasie między Warszawą Falenicą a Otwockiem. Przewoźnicy informują, że przyczyną są problemy techniczne, ale nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy. Proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej, zbliża się do końca. Prokuratura domaga się dla niego 20 lat więzienia, dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów oraz 600 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla rodziny ofiary. Kary więzienia mają usłyszeć także jego koledzy, oskarżeni o nieudzielenie pomocy i pomoc w ucieczce. Sąd wkrótce ogłosi termin wyroku. Dziś przypada 10. rocznica tragicznego zamachu w Nicei, w którym zginęły dwie siostry z Krzyżowej.

0: Informacje w Radiu Super Express.
1: Na Krupówkach w Zakopanem zauważalny jest brak turystów z krajów arabskich, którzy w poprzednich latach licznie odwiedzali ten region. Mimo że Zakopane nadal przyciąga wielu turystów, lokalni przedsiębiorcy odczuwają spadek przychodów. Prognozy na resztę lata nie są optymistyczne, choć możliwe, że sytuacja poprawi się w nadchodzących tygodniach.
2: 280 koni zostało dopuszczonych do pracy na trasie do Morskiego Oka po corocznych badaniach weterynaryjnych. Dwa konie nie przeszły badań z powodu kulawizny, a jeden wymaga dodatkowych badań serca. Większość zwierząt jest w bardzo dobrej kondycji, choć część ma nadwagę. Tatrzański Park Narodowy rozwija także transport elektryczny, planując model mieszany z udziałem koni i pojazdów elektrycznych.
1: Wczoraj wieczorem w centrum Częstochowy zawaliła się część nieużywanej oficyny przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego. Na miejscu interweniowały aż 41 zastępów straży pożarnej oraz specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z psami. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale ulica Kościuszki została zamknięta, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Teraz urzędnicy i nadzór budowlany badają przyczyny katastrofy. W niedzielny poranek na drodze ekspresowej S1 w Mysłowicach doszło do groźnego zdarzenia. 28-letni obywatel Kolumbii, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, uderzył w bariery energochłonne. Miał ponad 2,2 promila alkoholu we krwi. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, ale kierowca odpowie przed sądem za jazdę w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie ponownie otworzył swoje baseny zewnętrzne po tymczasowym zamknięciu spowodowanym złymi warunkami pogodowymi. Goście mogą już korzystać z wodnych atrakcji, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Dodatkowo hotel oferuje także park wodny Tropicana, dostępny zarówno dla gości hotelowych, jak i osób z zewnątrz.
2: Nadmorskie antykurorty nad Bałtykiem oferują ciszę i spokój, z dala od tłumów i komercji. Te małe wioski, choć mniej znane i trudniej dostępne, przyciągają dziką naturą i pustymi plażami. Dla tych, którzy szukają prawdziwego relaksu, te miejsca stanowią idealną alternatywę dla zatłoczonych kurortów.
1: Zmarł profesor Janusz Ostoja Zagórski, były rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wybitny archeolog i profesor nauk humanistycznych, miał 82 lata. Kierował uczelnią w latach od 2012 do 2016, przyczyniając się do jej rozwoju. Był ceniony za swoje osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w życie kulturalne Bydgoszczy. Polskę czeka fala upałów z temperaturami sięgającymi nawet 32 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie w piątek, szczególnie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Wraz z upałami mogą pojawić się gwałtowne burze z ulewnymi deszczami i gradem. Tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni utrzymają się do końca tygodnia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na parkingu przed szpitalem w Ząbkowicach Śląskich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni kierowca Forda Fiesty potrącił 58-letniego mężczyznę, który zmarł mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych. Policja potwierdziła, że kierowca był trzeźwy i posiadał prawo jazdy. Trwają czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia, a służby apelują o wzmożoną ostrożność na parkingach i w pobliżu szpitali. Kierowcy podróżujący drogą S3 na Dolnym Śląsku muszą przygotować się na utrudnienia. W nocy z 13 na 14 lipca oraz z 14 na 15 lipca odcinek między Bolkowem a Kamienną Górą będzie zamknięty. Powodem są coroczne przeglądy techniczne w tunelach. Objazdy poprowadzą przez drogę krajową numer 5, a szczegóły będą wyświetlane na tablicach informacyjnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 21 stopni oraz wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura podobnie 21 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nie żyje mamy. Były piłkarz Legii Warszawa. Zginął w wypadku samochodowym w wieku 43 lat. W barwach Legii występował w latach od 2010 do 2012, zdobywając dwukrotnie Puchar Polski. Po zakończeniu kariery w Polsce grał między innymi w Chinach i Portugalii. Okoliczności wypadku nie zostały jeszcze ujawnione. Gianni Infantino, prezydent FIFA, zapowiedział możliwość kolejnego rozszerzenia liczby uczestników Mistrzostw Świata. Obecne rozgrywki w Ameryce Północnej to pierwsze z udziałem 48 drużyn, ale rozważane jest zwiększenie tej liczby do 64. Pomysł ten budzi mieszane reakcje, jednak FIFA konsekwentnie dąży do rozwoju turnieju. Kolejne mistrzostwa odbędą się w 2030 roku w Hiszpanii, Portugalii i Maroku z pojedynczymi meczami w Ameryce Południowej. Mikel Merino wyrasta na bohatera mundialu, dwukrotnie ratując Hiszpanię i wprowadzając ją do półfinału, gdzie zmierzy się z Francją. Były król strzelców ekstraklasy, Igor Angulo, podkreśla kluczową rolę Merino, wskazując na jego inteligencję i mentalność zwycięzcy. Hiszpania, po wygranych z Portugalią i Belgią, staje przed trudnym zadaniem zatrzymania Kyliana Mbappe i jego drużyny. Czy Hiszpanie utrzymają swoją formę i awansują do finału? Czas pokaże. Polskie siatkarki nie zagrają w finale Ligi Narodów. W decydującym meczu przegrały z Japonią 2-3, mimo że prowadziły już 2-0 w setach. Ostatecznie zakończyły rozgrywki z 7 zwycięstwami i 5 porażkami. Turniej finałowy odbędzie się w Macau, a zagrają w nim m.in. Stany Zjednoczone, Włochy i Japonia.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Richard Coleman, szef Mayfield Sports Events, wyraził chęć powrotu rosyjskich żużlowców Emila Sajfuddinowa i Artioma Łaguty do Grand Prix. Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tymczasowym zniesieniu zawieszenia rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego może otworzyć dyskusję na ten temat. Coleman zauważył, że Sajfuddinow i Łaguta mają polskie obywatelstwo, co ułatwia im starty w PEGE Ekstralidze. W najbliższych tygodniach planowane są ważne spotkania, które mogą wpłynąć na przyszłość tych zawodników w cyklu Grand Prix. Bartosz Zmarzlik zajął 3 miejsce w Grand Prix Szwecji w Malilli, powiększając przewagę nad Bradym Kurcem w klasyfikacji generalnej. Zawody wygrał Anders Thomsen, a 2 miejsce zajął Robert Lambert. Zmarzlik po nieudanym występie w Bydgoszczy cieszy się z powrotu na podium i planuje chwilę odpoczynku przed kolejnymi wyzwaniami. Tymczasem Ty Woffinden, trzykrotny mistrz świata, ogłosił zakończenie kariery. Linda Noskowa zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, wygrywając Wimbledon 2026 roku po emocjonującym finale z Karoliną Muchową. Mimo prowadzenia 6-2, 5-2, Noskowa musiała walczyć do 3 seta, by ostatecznie triumfować. Po zwycięstwie dedykowała wygraną swojej zmarłej mamie, co wywołało łzy wzruszenia. Obie finalistki z Czech nie kryły emocji podczas ceremonii wręczenia nagród. Zbigniew Boniek wyraził uznanie dla reprezentacji Argentyny, która awansowała do półfinału Mistrzostw Świata po wygranej 3-1 ze Szwajcarią. Były prezes PZPN podkreślił rolę Lionela Messiego, który przyciąga uwagę obrońców, dając innym zawodnikom więcej swobody. Boniek zauważył, że Argentyna opiera swoją grę na szczelnej defensywie i specyficznej mentalności. Zastanawiał się też nad plotkami o faworyzowaniu Argentyny przez Światową Federację Piłkarską.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. W półfinałach zmierzą się drużyny Argentyny, Hiszpanii, Francji i Anglii, które zajmują 4 czołowe miejsca w rankingu FIFA. To pierwszy raz w historii, gdy najlepsza czwórka rankingu dotarła do tego etapu turnieju. Przed nami emocjonujące starcia na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
1: Jannik Sinner po raz kolejny triumfował na Wimbledonie, pokonując w finale Aleksandra Zverewa. Dzięki temu zwycięstwu utrzymał pozycję lidera światowego rankingu ATP. Po meczu świętował z partnerką Lailą Hasanović, która przyciągała uwagę kibiców swoją obecnością na trybunach. Para jest razem od ponad roku, a Laila, znana modelka z Danii, regularnie towarzyszy Sinnerowi podczas turniejów. Paweł Korpuliński jako pierwszy Polak w historii prowadzi w cyklu Drift Masters. Po zwycięstwie w Irlandii teraz zmierzy się na nowym torze w Finlandii, gdzie walka o mistrzostwo będzie niezwykle zacięta. Tuż za nim plasują się groźni rywale, co zapowiada emocjonującą rywalizację. W zawodach bierze udział także Piotr Więcek, który walczy o poprawę swojej pozycji. Maja Chwalińska po wyleczeniu kontuzji wróciła do treningów i odwiedziła młodych tenisistów w Bielsku Białej, sprawiając im niespodziankę. Wkrótce zobaczymy ją na turniejach w Hamburgu, Toronto i Cincinnati, a także na US Open. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej szykuje się do intensywnej drugiej części sezonu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Świat piłki nożnej pogrążony jest w żałobie po nagłej śmierci Jaydena Adamsa, reprezentanta Republiki Południowej Afryki. 25-letni piłkarz zmarł w sobotę, 11 lipca, niedługo po powrocie z Mistrzostw Świata. Okoliczności jego zgonu są badane, a ojciec zawodnika czeka na wyniki sekcji zwłok. Adams został uhonorowany minutą ciszy przed ćwierćfinałowymi meczami Mundialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Natalia, prawniczka, staje przed kolejnymi życiowymi wyzwaniami. Chce zapewnić córce Lei stabilny dom, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Na pomoc przychodzi jej matka, Małgorzata, która nie zamierza zostawić córki samej w potrzebie. Małgorzata proponuje, by Natalia i Lea zamieszkały z nią i Jerzym. Ale Natalia pragnie samodzielności. Mimo to rodzice nie odpuszczają i wspierają ją na każdym kroku. Jerzy pomaga nawet negocjować warunki najmu nowego mieszkania. Wydaje się, że Natalia może liczyć na ogromne wsparcie rodziny, w tym trudnym czasie.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie Artur Rogowski znajdzie się w centrum skandalu z powodu romansu z młodą lekarką Joanną. Cała grabina będzie huczeć od plotek, a Marysia, jego żona, stanie przed trudnym wyzwaniem. Kisielowa, sołtyska wsi, nie zamierza stać z boku i planuje interweniować, by nie dopuścić do rozwodu Rogowski. Artur będzie musiał zmierzyć się z gniewem rodziny i mieszkańców, a jego przyszłość w grabinie stanie pod znakiem zapytania. Joanna może znaleźć nową pracę w szpitalu w Gródku, co może zakończyć jej obecność w wiosce. Czy Kisielowa zdoła uratować małżeństwo Marysi i Artura? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach. Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Mario Milewski, grany przez Marcina Korcza, znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Najnowsze zdjęcia z planu pokazują go z podbitym okiem, co może zwiastować kolejne problemy. Do obsady dołącza Mateusz Lisiecki jako komisarz Radek Biegun, co sugeruje, że wątek kryminalny nabierze tempa. W nadchodzących odcinkach rodzina Milewskich zmierzy się z zaginięciem małej Niny, a poszukiwania doprowadzą ich do niebezpiecznego gangstera Sergio. Przeszłość Mario znów da o sobie znać, a jego życie stanie się jeszcze bardziej skomplikowane. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial Na dobre i na złe szykuje się na wielkie zmiany w nadchodzącym sezonie, który rusza we wrześniu. W szpitalu w Leśnej Górze pojawią się nowe twarze, a wśród nich Magdalena Wróbel i Mateusz Lisiecki, którzy wcielą się w rolę policjantów. Ich wątek związany będzie z dramatycznym porwaniem córki Blanki i Maria. Powrót do serialu zaliczy także uwielbiana przez widzów Wiktoria Consalida. Nowy sezon przyniesie również nowych lekarzy, w tym laryngologa Piotra Dzielnego oraz młodą chirurg Barbarę Rybicką. Każdy odcinek obfitować będzie w emocjonujące przypadki medyczne i gościnne występy znanych aktorów. To wszystko zapowiada prawdziwy rollercoaster emocji i dramatycznych wydarzeń.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4249 odcinku. Julka, po nocy pełnej imprez i narkotyków, desperacko szuka pieniędzy na kolejną dawkę. Jej próby manipulacji rodziną prowadzą do oskarżeń o kradzież. Tymczasem Kalski zmaga się z problemami osobistymi, gdy jego żona Ewelina walczy z depresją. Weronika zaczyna dostrzegać Grega w nowym świetle, obserwując jego zabawę z dzieckiem pacjenta. Krystyna martwi się brakiem kontaktu z Januszem, a Szulc próbuje przekonać ojca do wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 21 lipca o 20.15 na TVN. To kolejna dawka emocji, której nie można przegapić. Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W 915 odcinku, który zostanie wyemitowany 20 lipca o 18.25 na TVP1, do Madrytu powraca Sylwia. Jej niespodziewane przybycie zmusza pułkownika do wyznania prawdy o swojej postępującej utracie wzroku. W tle tych wydarzeń Elpena zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, które mogą przyciągnąć dawnych wrogów. Tymczasem Blanka odkrywa trop prowadzący do doktora Pallero, ale sytuacja komplikuje się, gdy okazuje się, że lekarz nie żyje. Serial, osadzony w klimacie dawnego Madrytu, przyciąga widzów dynamiczną akcją i pięknymi zdjęciami. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w luksusowej kamienicy, pełnej sekretów. Dziedzictwo w 983 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana zmaga się z narastającą niepewnością i podejrzewa, że jej otoczenie jest pełne kłamstw. W desperacji kasuje wiadomość z telefonu Poiraza, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Tymczasem Sinan i Ainur, mimo że twierdzą, iż ich związek to tylko gra, odkrywają, że łączy ich coś więcej. Ibrahim staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa, uwięziony w samochodzie z ładunkiem wybuchowym. Ecem przypadkowo odkrywa, że związek Nany i Poiraza to fikcja, ale obiecuje milczenie. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 19 lipca o godzinie 16 na TVP1. Serial wciąż przyciąga widzów dzięki intrygom i rodzinnym tajemnicom. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 436 odcinka, który zostanie wyemitowany 20 lipca o 15:05 na TVP2. Salwador, na prośbę Jany, opowie Kurowi o swoich wojennych przeżyciach, co może zmienić jego spojrzenie na przeszłość. W rezydencji trwa walka o przyszłość finansową, a Katalina intensywnie stara się uratować swój biznes z dżemami. Atmosfera w pałacu jest napięta, a przyjazd Norberty może wyjaśnić tajemnicę związaną z jedną z pracownic. W międzyczasie stan zdrowia małego Diegita się poprawia, dając bliskim nadzieję na jego powrót do zdrowia. Serial wciąga widzów w świat pełen intryg i zakazanych uczuć, gdzie każdy skrywa swoje tajemnice.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Premier Donald Tusk przebywa w Paryżu, gdzie bierze udział w spotkaniu międzynarodowej koalicji wspierającej Ukrainę. Rozmowy koncentrują się na strategii wsparcia dla Ukrainy oraz na planowanym 21. pakiecie sankcji przeciwko Rosji. Jutro Tusk weźmie udział w obchodach francuskiego Święta Narodowego, gdzie odbędzie się defilada wojskowa z udziałem polskich F-16. Spotkanie w Paryżu ma na celu wzmocnienie więzi sojuszniczych i europejskiej jedności. W Bangkoku doszło do tragicznego pożaru w barze Rong Beer na Lat Phrao, w wyniku którego zginęło co najmniej 27 osób, a ponad 60 zostało rannych. Ogień pojawił się w nocy, gdy lokal był pełen ludzi, a jego przyczyną była prawdopodobnie awaria techniczna. Strażacy walczyli z ogniem przez pół godziny, a wiele ofiar znaleziono w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego. Śledczy badają okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. W Parku Narodowym Yellowstone doszło do groźnego ataku bizona na turystę. Starszy mężczyzna spacerujący z wnukiem został zaatakowany i podrzucony na wysokość około 2,5 metra. Całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka, a film szybko obiegł media społecznościowe. Przyczyną agresji zwierzęcia mógł być okres godowy bizonów, który trwa od czerwca do września. W ukraińskich Sumach doszło do tragicznego ataku bombowego. W sobotę, 11 lipca, rosyjskie bomby kierowane spadły na miasto, zabijając 5 osób, w tym 13-letnią dziewczynkę, a ponad 30 osób zostało rannych. Monitoring kawiarni Piccolino Coffee zarejestrował moment eksplozji, pokazując dramatyczne chwile, gdy ludzie próbowali się schronić. To kolejny atak na Sumy, które już wcześniej były celem rosyjskich uderzeń.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Tragiczne wydarzenia na plaży Seaton Carew, północno-wschodniej Anglii. Mężczyźni zginęli, ratując tonące dzieci. Dzieci bezpiecznie wróciły na brzeg, ale ich wybawcy zostali porwani przez fale. Cała społeczność pogrążona jest w smutku, a politycy składają kondolencje rodzinom zmarłych. Na chorwackiej wyspie Korczula wybuchł potężny pożar, który od soboty gasi ponad 200 strażaków. Silne wiatry utrudniały akcję, ale niespodziewany deszcz pomógł opanować sytuację. Droga do Veli Luki została ponownie otwarta, choć władze zalecają ostrożność. Śledczy zbadają przyczyny pożaru po zakończeniu akcji gaśniczej. Australia stawia na ochronę infrastruktury podmorskiej jako kluczowy element swojej strategii obronnej. W ramach nowej strategii na 2026 rok kraj ten koncentruje się na walce przy dnie morskim, co obejmuje ochronę kabli i sieci energetycznych. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią w ramach programu AUKUS ma wzmocnić zdolności Australii w zakresie zaawansowanych systemów podwodnych. Królewska Marynarka Wojenna Australii rozwija flotę i technologię, by skutecznie chronić krytyczną infrastrukturę na dnie morskim.
2: Ciepłe dni sprzyjają aktywności meszek, których ukąszenia bywają bardziej dokuczliwe niż ukąszenia komarów. Meszki najczęściej występują w pobliżu rzek, jezior i lasów, szczególnie rano i późnym popołudniem. Aby się przed nimi chronić, można przygotować domowy spray z naturalnych składników, takich jak olejki eteryczne, woda dystylowana i spirytus. Warto również nosić ubrania z długimi rękawami i nogawkami, by uniknąć nieprzyjemnych ukąszeń.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom podejrzanym o produkcję narkotyków w miejscowości Cisiec. Funkcjonariusze z Katowic rozbili nielegalne laboratorium w lipcu ubiegłego roku, zabezpieczając znaczną ilość metamfetaminy i materiałów wybuchowych. Oskarżonym obcokrajowcom grozi kara do 20 lat więzienia. Obaj mężczyźni przebywają obecnie w areszcie. Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana prowansalskim klimatem. Znajdziemy w niej świece, pościele, poduszki i dekoracje z motywem lawendy. Ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych, co czyni ją dostępną dla szerokiego grona klientów. To idealna propozycja na lato, która pozwala odświeżyć wnętrze bez dużych wydatków. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku są bardziej skłonne do konfliktów. Barany, skorpiony i lwy często reagują emocjonalnie na różnice zdań. Bliźnięta i panny również potrafią wdać się w gorące dyskusje. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczna zabawa, a każdy człowiek jest wyjątkowy.
2: Masz problem z nieprzyjemnym zapachem stęchlizny w szafie? Istnieje prosty i naturalny sposób na jego pozbycie się. Wystarczy umieścić w szafie woreczek z ziarnami kawy, które neutralizują niechciane wonie. Pamiętaj, by regularnie wymieniać woreczki, aby zachować ich skuteczność.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Polic i Mierzyna zatrzymali 50-letniego mężczyznę podejrzanego o paserstwo. W wyniku akcji odzyskano skradzione mienie o wartości blisko 600 tysięcy złotych, w tym 5 samochodów. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 2 miesiące. Policja nadal bada okoliczności sprawy. Lech Wałęsa opublikował na Facebooku zdjęcie z żoną Danutą, co jest rzadkim gestem z jego strony. Para pojawiła się na uroczystości z okazji 50. rocznicy ślubu teściów jednej z ich córek. Danuta Wałęsa, mimo że przez lata pozostawała w cieniu polityki, była fundamentem rodziny i doradzała mężowi w trudnych momentach. Zdjęcie przypomina o ich wspólnej drodze przez życie, trwającej już ponad 55 lat.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz małe zachmurzenie. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że zespół Ich Troje, który kiedyś wywołał burzę krytyki, stanie się gwiazdą Poland Rock Festival? W 2024 roku ich występ na małej scenie przyciągnął tłumy, a Michał Wiśniewski zaskoczył wszystkich, zachęcając publiczność do pokazania, no wiecie czego. Rok później, dzięki głosom fanów, wrócili na dużą scenę, udowadniając, że nawet na festiwalu rockowym można znaleźć miejsce dla czerwonych włosów i przebojów z lat 2000. Cóż, kto by się spodziewał, że Ich Troje stanie się symbolem tolerancji i miłości na festiwalu rokowym.
2: Krzysztof Rutkowski, najpopularniejszy detektyw w Polsce, zaskakuje nowym wizerunkiem, który zrywa z tradycyjnym obrazem męskości. Zamiast kwadratowej fryzury, teraz prezentuje zaczesane do tyłu włosy i gładką cerę, dzięki botoksowi i japońskim masażom. Rutkowski twierdzi, że dbanie o siebie to nie tylko dieta i brak alkoholu, ale także manicure i naturalna opalenizna z Tajlandii. Czyżby nowa definicja męskości?
1: Michał Wiśniewski i Marta Mandaryna Wiśniewska znowu razem. Po 21 latach od ich spektakularnego ślubu w szwedzkiej Kirunie, który kosztował fortunę, para postanowiła dać sobie drugą szansę. Wiśniewski, nie zważając na złośliwe komentarze, ogłosił tę nowinę w mediach społecznościowych, jednocześnie wbijając szpilę swojej obecnej żonie Poli, z którą jest w trakcie rozwodu. Ich dzieci, choć zaskoczone, trzymają kciuki za szczęście rodziców.
2: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie przestają zadziwiać swoją miłością, która rozkwitła na oczach widzów, tańca z gwiazdami. Para, która zaczęła swój związek od namiętnego pocałunku w programie, teraz kontynuuje romantyczne gesty na warszawskich ulicach, nie zważając na deszcz czy skrępowanie przechodniów. Ich miłość, choć rozpoczęta w atmosferze skandalu, kwitnie jak nigdy dotąd, a wspólne mieszkanie tylko dodaje im skrzydeł. Cóż, niektórzy wolą deszczowe pocałunki od parasoli.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Kraśnik na Lubelszczyźnie stał się wczoraj areną dla miłośników klasycznych aut, a wszystko za sprawą 7. parady klasyków. Wśród 500 pojazdów największą furorę zrobił Fiat 125 P-Taxi z kultowych zmienników, z którego wysiedli Ewa Błaszczyk i Mieczysław Hryniewicz. Aktorzy rozdawali autografy, ale na pytanie o powrót serialu na ekrany Błaszczyk stanowczo zaprzeczyła. Cóż, wygląda na to, że fani muszą zadowolić się wspomnieniami, bo zmiennicy raczej nie wrócą. Netflix znowu zaskakuje. Drugi sezon Love is Blind Polska nadchodzi, a poszukiwania nowych śmiałków już ruszyły. Czy znajdą się odważni, którzy zdecydują się na miłość w ciemno, nie wiedząc, jak wygląda ich wybranek? Cóż, czas pokaże, czy wygląd naprawdę nie ma znaczenia, czy to tylko kolejny chwyt marketingowy.
1: System of a Down wraca do Warszawy po niemal dekadzie, a fani już zacierają ręce na dwa koncerty 18 i 19 lipca. Zespół, znany z energetycznych występów, zagra sety składające się z około 30 utworów, co zajmie im nieco ponad 1,5 godziny. Ciekawostką jest, że Seri Tankian, wokalista zespołu, unika długich występów z powodu problemów z kręgosłupem. Mimo to zapowiada się intensywna trasa z 10 koncertami w 3 tygodnie. W 1999 roku, po tragicznej strzelaninie w liceum Columbine, Ameryka znalazła sobie nowego wroga – Marilyna Mansona. Media i politycy z zapałem oskarżali muzyka o fatalny wpływ na młodzież, mimo że sprawcy tragedii nawet nie byli jego fanami. Manson, zamiast się bronić, z klasą wskazał na hipokryzję rządu i mediów, które wolały obwiniać artystę, niż przyznać się do własnych błędów. Jego odpowiedź, zarówno w eseju dla Rolling Stone, jak i na płycie Hollywood, stała się mocnym głosem w dyskusji o przemocy w Stanach Zjednoczonych, pokazując, że czasem łatwiej jest spalić na stosie artystę, niż zmierzyć się z prawdziwymi problemami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tom Morello, znany gitarzysta, podzielił się smutną wiadomością o śmierci swojej mamy, Mary Morello, która odeszła w wieku 102 lat. Mary była nie tylko matką, ale i prawdziwą ikoną aktywizmu, założycielką organizacji Parents for Rock and Rap, walczącą o wolność słowa w muzyce. W ostatnich tygodniach Morello odwołał kilka koncertów, by być przy niej w trudnych chwilach. Fani i przyjaciele, w tym Serge Tankian i członkowie Metallica, wyrazili swoje wsparcie dla muzyka w mediach społecznościowych.
1: George Harrison, nie tylko gitarzysta, ale i fotograf, zaskoczy fanów The Beatles swoim albumem zdjęć, który ukaże się 8 października. Ponad 200 nigdy wcześniej niepublikowanych fotografii z lat od 1963 do 1969 przeniesie nas w czasy, gdy Wielka Czwórka z Liverpoolu podbijała świat. A jakby tego było mało, limitowana edycja albumu zawierać będzie nieznany utwór Harrisona na winylu. Olivia Harrison czuwa nad projektem, a fani mogą już zacierać ręce na tę wyjątkową gratkę. Marek Piekarczyk, ikona polskiego rocka, obchodzi dziś 75. urodziny. Zanim stał się scenicznym Jezusem i mentorem w telewizyjnych programach, budował piece. Tak, dobrze słyszeliście, nasz rockowy bohater zaczynał jako zdun. Jego droga do sławy była pełna zakrętów, ale to właśnie dzięki niej zdefiniował na nowo polską scenę muzyczną. Długie włosy, skórzana kurtka i niezmienna charyzma. Piekarczyk to nie tylko głos, ale i styl życia, który inspiruje kolejne pokolenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie dobra, a dla Katowic umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku z udziałem 72-letniego mężczyzny na hulajnodze. Senior stracił przytomność po uderzeniu w krawężnik. Na pomoc ruszył policjant z mokotowskiej komendy, który przeprowadził resuscytację, przywracając funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala z poważnym urazem czaszkowo-mózgowym. Ranking najlepszych techników w Polsce na 2026 rok został opublikowany przez serwis waszaedukacja.pl. Na czołowych miejscach znalazły się szkoły o profilach informatycznych i mechatronicznych, co odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach. Wśród liderów rankingu są placówki z Warszawy, Szczecin i Kleszczowa. W zestawieniu

0: sprawcy tragedii. Pogrzeb Mateusza G., podejrzewanego o dokonanie zbrodni, odbył się w ciszy na innym cmentarzu. Rodzina ofiar zdecydowała, że kobiety zostaną pochowane pod innym nazwiskiem, co miało symbolicznie odciąć je od oprawcy. W katowickim Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzono skomplikowaną operację kręgosłupa u 15-letniego chłopca, który ucierpiał na zjeżdżalni w raciborskim akwaparku. Zabieg zakończył się sukcesem, ale przed nastolatkiem długa rehabilitacja. Poza urazem kręgosłupa, chłopak ma także pęknięcie kości miednicy, co wydłuży proces leczenia. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu. Słynny kebab z Radzionkowa, który zdobył uznanie dzięki youtuberowi Książulo, otwiera nowy lokal. Drugi punkt kebili powstanie w parku handlowym Cydr i ma ruszyć jesienią tego roku. To odpowiedź na ogromne zainteresowanie klientów, które pojawiło się po przyznaniu prestiżowej naklejki Muala. Dotychczasowy lokal pozostanie otwarty, a nowa przestrzeń ma poprawić komfort obsługi. W Bielsku-Białej doszło do incydentu w autobusie miejskim, gdzie mężczyzna obrażał i zastraszał grupę nastoletnich dziewczynek z Ukrainy. Nagranie z tego zdarzenia szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, wywołując falę oburzenia. Policja zatrzymała już sprawcę, który okazał się pracownikiem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Miejski Zakład Komunikacyjny oraz władze miasta stanowczo potępiają takie zachowania i deklarują wsparcie dla poszkodowanych. W Jastrzębiu-Zdroju doszło do interwencji służb na ulicy 1 Maja, gdzie pijana 65-latka opiekowała się dwojgiem wnuków. Dzieci, które upadły, trafiły na badania do szpitala. Wstępne badanie wykazało u kobiety blisko 3 promile alkoholu. Policja bada, czy swoim zachowaniem naraziła wnuki na niebezpieczeństwo. Zewnętrzne baseny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie znów są otwarte dla turystów. Po niedawnym załamaniu pogody, które zmusiło do ich tymczasowego zamknięcia, warunki atmosferyczne uległy poprawie. Czasowicze mogą teraz ponownie korzystać z wodnych atrakcji na świeżym powietrzu. Dla tych, którzy wolą zabawę pod dachem, dostępny jest także park wodny Tropicana. Podróż 40-letniego Polaka zakończyła się zatrzymaniem na granicy w Kołbaskowie. Niemieccy funkcjonariusze odkryli, że mężczyzna jest poszukiwany od 2022 roku za wielokrotne kradzieże bandyckie. Został on natychmiast aresztowany i przewieziony do zakładu karnego w Neustrelitz, gdzie spędzi najbliższe 329 dni.
1: Dziś w Bydgoszczy zakończył się proces dotyczący tragicznej śmierci 13-miesięcznego Grzesia. Katarzyna B. została uznana za winną znęcania się nad trojgiem dzieci i skazana na 2 lata więzienia, ale uniewinniona z zarzutu śmiertelnego pobicia syna. Jej partner, Fabian P., został skazany na 15 lat więzienia za brutalne pobicie chłopca, które doprowadziło do jego śmierci. 2 lata temu, 6 lipca 2024 roku, zaginęła Jowita Zielińska. Kobieta zniknęła zaledwie 200 metrów od swojego domu, a jej losy do dziś pozostają nieznane. Pomimo szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej, jedynym śladem jest porzucony rower znaleziony w lesie. Rodzina 32-latki wciąż ma nadzieję na poznanie prawdy o jej zaginięciu.
0: Na Zalewie Mietkowskim pod Wrocławiem doszło do serii niebezpiecznych incydentów z powodu nagłego załamania pogody. Ratownicy WOPR musieli interweniować, gdy silny wiatr zaskoczył żeglarzy, przewracając 3 jachty. Wcześniej odholowano 2 jednostki, które straciły kontrolę. Niestety, tego samego dnia we Wrocławiu utonął 18-latek w stawie przy ulicy Królewieckiej. Nad Polskę nadciąga fala upałów, a termometry mogą wskazać nawet 32 stopnie Celsjusza. Kulminacja gorąca przewidywana jest na piątek, szczególnie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Wysokim temperaturom towarzyszyć będą gwałtowne burze z ulewnym deszczem i gradem. Tropikalne noce, kiedy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, również są spodziewane.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Białymstoku z temperaturą 22 stopnie. We Wrocławiu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie również 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
6: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dziś klienci Biedronki mogą skorzystać z nowej fali promocji. Sieć oferuje akcje 1 plus 1 gratis i 3 plus 3 gratis, a także produkty za symboliczną złotówkę. Wśród ofert znajdziemy obniżki na żywność, kosmetyki i chemię gospodarczą. Część promocji dostępna jest bez karty lojalnościowej. Szczególnie atrakcyjna jest akcja 3 plus 3 gratis na batony Snickers, Mars i Twix oraz musy Dada Baby Food. Dla posiadaczy karty Moja Biedronka przygotowano dodatkowe oferty, w tym na napoje gazowane i mleko UHT.
2: Na rynku hurtowym paliw sytuacja się uspokoiła. Ceny z weekendu utrzymały się bez zmian, co oznacza stabilizację po wcześniejszych wahaniach. W poniedziałek Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95, sprzedając ją po 5484 zł za metr sześcienny. Z kolei diesel kosztuje u nich 5825 zł, co również plasuje te firmy na czołowych miejscach. Mimo chwilowego spokoju, eksperci przewidują możliwe kolejne zmiany związane z presją na rynku ropy i sytuacją walutową. Na razie kierowcy mogą odetchnąć, bo ceny na stacjach powinny pozostać stabilne w najbliższych dniach. Polska zmaga się z pogłębiającym się kryzysem demograficznym. Liczba ludności spadła do 37 milionów 300 tysięcy, a liczba urodzeń w 2025 roku była najniższa w historii, wynosząc zaledwie 238 tysięcy. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie, z medianą wieku 43 lat i 8 miesięcy. Współczynnik dzietności spadł do alarmującego poziomu 1,07, co jest jednym z najniższych wyników na świecie. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania przyszłość systemu emerytalnego, grożąc niższymi świadczeniami lub koniecznością dłuższej pracy.
1: Urlop może zostać przerwany, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności zagrażające funkcjonowaniu firmy. Pracodawca ma prawo wezwać pracownika z powrotem, ale musi zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Odmowa powrotu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, o ile polecenie zostało skutecznie przekazane. Pracownik nie musi śledzić służbowej poczty ani odbierać telefonu, ale jeśli odbierze prywatny telefon, polecenie uznaje się za doręczone. Niewykorzystana część urlopu wraca do puli dni urlopowych i może być wykorzystana później.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej polskich parafii ujawnia kwoty zebrane na tace podczas niedzielnych mszy. Różnice są ogromne. Od kilkuset złotych do ponad 12 tysięcy złotych w większych kościołach. Zebrane środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie parafii, remonty oraz inwestycje. W niektórych miejscach wierni mogą już przekazywać datki bezgotówkowo, korzystając z terminali płatniczych. Takie rozwiązanie zyskuje na popularności i jest dostępne w kilkuset parafiach w Polsce. Kwoty z tacy zależą od liczby wiernych, lokalizacji oraz okresu roku.
1: W szpitalu powiatowym w Chrzanowie mieszkaniec chciał sprawdzić zarobki lekarzy, ale usłyszał, że przygotowanie takich danych będzie kosztować 1000 zł. Szpital tłumaczy to koniecznością dodatkowego przetworzenia informacji. Sprawa wywołuje dyskusję o dostępie do informacji publicznej i jawności finansów w publicznych placówkach. Zgodnie z przepisami, szpitale mogą pobierać opłaty, jeśli udostępnienie danych wiąże się z dodatkowymi kosztami. Temat pojawia się w kontekście ogólnopolskiej debaty o zarobkach lekarzy finansowanych z publicznych środków. Niemiecki koncern Diehl Defence zaprezentował nowatorski bezzałogowiec Cobra 600 Airlas podczas targów ILA 2026 roku w Berlinie. Maszyna, nazywana rakietową taksówką, ma znacząco zwiększyć zasięg obrony powietrznej, sięgając nawet 400 km. Cobra 600, uzbrojona w pocisk Iris-T, działa jako latająca wyrzutnia rakiet, współpracując z naziemnymi systemami radarowymi. Kluczowe cechy to niski koszt produkcji, modułowa konstrukcja i możliwość wielokrotnego użycia. Projekt ma na celu zrewolucjonizować strategii obrony powietrznej, oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w odpowiedzi na masowe zagrożenia z powietrza.
2: Pierwszy seryjny bezzałogowy tankowiec MQ-25, a Stingray zakończył drugi lot próbny. Test odbył się 10 lipca w Illinois, gdzie sprawdzono m.in. system zarządzania podwoziem i nowe oprogramowanie. MQ-25A ma wspierać operacje lotniskowców, zwiększając zasięg myśliwców F-35C i FA-18EF. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych planuje dalsze próby w Maryland, by przygotować maszynę do operacji z lotniskowców. MQ-25A nie tylko tankuje, ale może też pełnić funkcje rozpoznawcze. To ważny krok w stronę przyszłych bezzałogowych platform bojowych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraina i Unia Europejska uruchomiły trzeci nabór grantowy U4UA Defense Tech. 20 zespołów może otrzymać po 33 tysiące euro na rozwój prototypów komponentów do systemów bezzałogowych. Program koncentruje się na śmigłach, bateriach, elektronice mocy i ramach dronów. Polskie firmy mogą uczestniczyć jako dostawcy i partnerzy technologiczni, choć nie potwierdzono ich prawa do bezpośredniego ubiegania się o granty. Nabór trwa do 21 sierpnia, a projekty muszą być na poziomie gotowości technologicznej TRL-3-4. Celem jest wzmocnienie ukraińskiej bazy technologiczno-przemysłowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północny może osiągnąć 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda zaskakuje w 155. odcinku, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 17.20 na TVP2. Bejza, mistrzyni intryg, znów wyjdzie na swoje. Mimo że prawda o jej kłamstwie niemal wyjdzie na jaw. Cichan dowie się od matki, że Bejza nie urodziła ich syna, ale nie uwierzy w te rewelacje. Bejza sprytnie odwróci sytuację, oskarżając matkę Cichana o utratę rozumu. W tym samym odcinku Bejza odwiedzi Hanser, wykorzystując dziecko do manipulacji. Hanser, patrząc na małego Cichana, zacznie rozważać rezygnację z miłości do Cichana dla dobra dziecka. Serial Panna Młoda zdobył ogromną popularność w Turcji, a w Polsce przewidziano emisję 2 sezonów. W 4252 odcinku Na Wspólnej Ignacy odkryje szokującą prawdę o Lucy, nowej partnerce swojego ojca. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 lipca, o godzinie 20.15 na TVN. Kolega Ignacego odnajdzie zdjęcia Lucy na stronie agencji towarzyskiej, co wywoła prawdziwą burzę. Ignacy, zszokowany odkryciem, postanowi skonfrontować się z Lucy i nie wpuści jej do mieszkania. Michał, nieświadomy zamieszania, proponuje Lucy wspólne zamieszkanie, co tylko komplikuje sytuację. Czy to odkrycie zakończy związek Michała i Lucy? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki serialu. W 4253 odcinku Na Wspólnej Milena postawi mężowi, Boży Darowi, ultimatum. Zniecierpliwiona jego niezdecydowaniem każe mu wybrać wybaczenie jej flirtów na portalu randkowym lub rozwód. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 28 lipca o godzinie 20.15 na TVN. Tymczasem Bożydar rozważa zakup lokalu na dachu, co wcześniej zasugerowała mu Brygida. A teraz zachęca go do tego Jolanta. Klusek, mimo napiętej sytuacji z żoną, będzie miał na to środki, ponieważ jego syn zorganizował ślub na własną rękę. Czy Bożydar zdecyduje się na rozwód? Czy może jednak wybaczy Milenie? A może skupi się na nowym lokalu, zostawiając problemy małżeńskie za sobą? Rancho powraca po 10 latach przerwy z długo oczekiwanym 11 sezonem. Nowe odcinki są już w produkcji, a widzowie z niecierpliwością czekają na powrót do Wilkowej. W serialu ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Do obsady dołączą także nowe postacie, które mają wnieść świeżość do fabuły. Bartłomiej Kasprzykowski, wcielający się w księdza Roberta, wyraził nadzieję, że 11 sezon będzie wyjątkowy, ale nie jest pewien, czy powstanie kolejny. Aktor podkreśla, jak ważne jest zakończenie serialu w odpowiednim momencie. Twórcy stoją przed wyzwaniem, by sprostać wysokim oczekiwaniom fanów. Na razie pozostaje czekać na premierę i reakcję widzów. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia życie Natalii stanie na głowie. Bohaterka pragnie stworzyć bezpieczny dom dla swojej córki Lei, ale sprawy szybko się komplikują. Z pomocą przychodzi Małgorzata, która wraz z Jerzym oferuje Natalii schronienie. Jednak prawniczka stanowczo odmawia, chcąc zapewnić córce stabilność w nowym mieszkaniu. Małgorzata nie poddaje się i angażuje się w poszukiwania odpowiedniego lokum, co prowadzi do wynajmu mieszkania od Jaworskiego. Jerzy, towarzysząc Natalii, negocjuje lepsze warunki najmu. Wsparcie rodziny okazuje się nieocenione w obliczu nadchodzących wyzwań. W hiszpańskim serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, nadchodzi emocjonujący 437 odcinek. W posiadłości rodu Luyan atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy Jana dzieli się radosną nowiną, która może odmienić jej życie. W międzyczasie mieszkańcy pałacu muszą zmierzyć się z trudnymi decyzjami dotyczącymi przyszłości. Santos stawia Werę w kłopotliwej sytuacji, ujawniając, że zna jej prawdziwe pochodzenie. Kuro otwiera się przed kuzynem, wyznając, że jego chęć wyjazdu na wojnę jest związana z relacją z Martiną. Jana promienie szczęściem, pokazując Marii pierścionek zaręczynowy od Manuela. Odcinek zostanie wyemitowany 21 lipca o godzinie 15.05 na TVP2. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świat miłości i intryg z początku XX wieku. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący etap ze 150. odcinkiem, który zostanie wyemitowany 21 lipca o godzinie 17.20 na TVP2. W tym odcinku Emir staje przed trudnym wyzwaniem, gdy okazuje się, że brakuje środków na jego szkolny wyjazd. Hanser natomiast otrzymuje ofertę dobrze płatnej pracy, co może odmienić jej sytuację finansową. Jonka desperacko szuka rozwiązania swoich problemów, a Melich i Sinem planują wspólną przyszłość. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocji, które przyciągają widzów przed ekrany. To opowieść o miłości, która pokonuje wszelkie bariery i rodzinne zakazy. Warto zarezerwować sobie czas na tę turecką produkcję, która nieustannie zaskakuje i wzrusza. W najnowszym sezonie, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami powrotu Wiktorii Konsalidy do Leśnej Góry. Katarzyna Dąbrowska, wcielająca się w tę postać, zagra u boku nowego bohatera, komisarza Radka Bieguna, którego zagra Mateusz Lisiecki. Komisarz Biegun, z widocznym opatrunkiem na głowie, trafi do szpitala po tajemniczym wypadku. Wątek ten zapowiada się jako jeden z najgorętszych w nadchodzącym sezonie. Radek Biegun zajmie się sprawą porwania małej Niny, co może być powiązane z jego obrażeniami. Wiktoria Konsalida odegra kluczową rolę w rozwiązaniu tego kryzysu. Twórcy serialu udostępnili już zdjęcia z planu, które podsycają emocje fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rosja może rozszerzyć swoje działania wojskowe na Europę, ostrzega analityk wojskowy Robert Fox. Władimir Putin widzi nadchodzące miesiące jako kluczowe dla wojny w Ukrainie, co może skłonić go do eskalacji konfliktu. Rosja prowadzi intensywną kampanię dezinformacyjną i incydenty militarne, co zwiększa napięcia w regionie. Dodatkowo pogarszająca się sytuacja wewnętrzna w Rosji może prowadzić do mobilizacji i wprowadzenia stanu wojennego. Krystyna Kornicka-Ziobro, matka Zbigniewa Ziobry, apeluje o sprawiedliwość w procesie dotyczącym śmierci jej męża, Jerzego Ziobry. Podkreśla znaczenie niezależnej opinii z Lozanny, która wskazuje na błędy medyczne jako kluczowe dla zmiany wyroku sądu pierwszej instancji. Kornicka-Ziobro domaga się rzetelnej oceny dowodów, odrzucając narrację o zemście i podkreślając potrzebę obiektywnego rozstrzygnięcia sprawy. Proces trwa od wielu lat, a rodzina zmarłego zarzuca lekarzom poważne błędy medyczne. Pentagon ujawnił kolejną partię materiałów dotyczących UFO, w tym zdjęcia i filmy, które mogą zaintrygować. Wśród nich znalazły się relacje pilotów wojskowych oraz nagrania z kamer na podczerwień. Jeden z raportów opisuje obiekt o prostokątnym kształcie, który poruszał się z dużą prędkością. Nowe materiały pochodzą z różnych instytucji, w tym z NASA i CIA, i są częścią procesu odtajniania archiwów dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych. Pod koniec czerwca Europa zmagała się z ekstremalnymi upałami, które mogły przyczynić się do śmierci ponad 10 tysięcy osób. Najwięcej ofiar to seniorzy powyżej 65 roku życia, szczególnie we Francji i Belgii. Eksperci z projektu Euromomo wskazują, że tak gwałtowny wzrost śmiertelności o tej porze roku jest bezprecedensowy. Skrajne temperatury stanowiły największe zagrożenie dla osób z problemami kardiologicznymi i oddechowymi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W południowej Hiszpanii, w prowincji Almeria, ogromne pożary lasów pochłonęły co najmniej 12 ofiar, w tym wielu zagranicznych turystów. Wśród tragicznych historii jest śmierć Brytyjczyka, który zginął, próbując uratować swoje koty. Pożar zniszczył tysiące hektarów lasów i terenów rolniczych, a setki osób musiały opuścić swoje domy. Służby nadal przeszukują spalone tereny w poszukiwaniu zaginionych.
2: Wybór odpowiedniego lakieru do paznokci zależy od naturalnej karnacji skóry. Znalezienie właściwego odcienia pozwala na stworzenie spójnej i eleganckiej stylizacji dłoni. Kluczowe jest rozpoznanie podtonu skóry. Co można zrobić? Sprawdzając kolor żył na nadgarstku. Warto też zwrócić uwagę na reakcję skóry na słońce oraz dopasowanie biżuterii.
0: W piątek, 10 lipca, 36-letni mieszkaniec Mielca przyjechał pod lokalną komendę policji, mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna sam przyznał się funkcjonariuszowi, że prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Policjanci znaleźli w jego samochodzie otwartą butelkę alkoholu i zatrzymali mu prawo jazdy. Teraz grozi mu kara do 3 lat więzienia oraz